0: Strażacy opanowali pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać nawet kilka dni. Silne trzęsienie ziemi w Wenezueli, w Caracas, zawaliła się część budynków. W Polsce lato daje się we znaki. Posłuchajcie, jak upalną środę spędzali mieszkańcy Lublina. Pożar składowiska odpadów w Chorzowie został opanowany. Akcja dogaszania trwa nadal i może potrwać jeszcze kilka dni. Takie informacje przekazała brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, ogień pojawił się wczoraj po południu na terenie firmy zajmującej się gospodarką odpadami przy ulicy Kluczborskiej. Według strażaków ogień objął około 6000 metrów kwadratowych składowiska. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów, czyli około 200 ratowników. Jak informowaliśmy w faktach, na miejscu pracowały również specjalistyczne jednostki, w tym mobilne laboratorium badające skład powietrza. Przez kilka godzin nad Chorzowem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, widoczne z wielu kilometrów. Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 w północno-środkowej części Wenezueli. W Caracas zawaliła się część budynków i uszkodzona została infrastruktura. Epicentrum znajdowało się około 160 km na zachód od stolicy, na głębokości 13 km. Władze nie poinformowały dotąd o ofiarach śmiertelnych ani rannych. Trwa ocenianie skutków katastrofy. Nagrania, które pojawiły się w sieci, pokazują ratowników przeszukujących gruzowiska w stolicy. Mieszkańcy relacjonowali, że wstrząsy były bardzo silne. W wielu miejscach doszło do pęknięć ścian, uszkodzeń budynków oraz przerwy w dostawach prądu i internetu. Donald Trump ponownie skrytykował większość państw NATO za zbyt niskie wydatki na obronność. Amerykański przywódca pochwalił jednak Polskę i prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, Trump stwierdził, że jest rozczarowany m.in. Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Hiszpanią. Jako pozytywny przykład wskazał Polskę. Polska była bardzo dobra, poparłem go, a on wygrał, przypomniał Trump, odnosząc się do Karola Nawrockiego. Amerykański prezydent podkreślił też, że oczekuje od sojuszników większej lojalności i większych nakładów na obronność. Z kolei Rutte przyznał, że część uwag Trumpa jest uzasadniona, ale przypomniał o rosnących wydatkach wojskowych państw NATO i wsparciu dla działań Stanów Zjednoczonych. Pozostajemy za oceanem i zaglądamy na boiska. Zakończył się przed chwilą mecz Brazylia-Szkocja. Końcowy wynik to 3-0 dla Brazylijczyków. Przed chwilą zakończyła się również rywalizacja Maroko z Haiti. Tam padło aż 6 bramek. Końcowy wynik to wygrana Maroka 4-2. Kolejne emocje czekają nas o 3:00. Czechy zmierzą się z Meksykiem, a także RPA z Koreą Południową. O wynikach tych spotkań oczywiście powiemy Wam w faktach.
1: Upalne fakty RMF FM.
0: Lato daje się we znaki. Wczoraj w Lublinie na termometrach około 30 stopni. Mieszkańcy szukali ochłody nad Zalewem Zębożyckim. Nad wodą pojawił się też nasz reporter Dominik Smaga.
2: Pani na spacer?
3: Tak, zgadza się.
2: Dlaczego nad wodę?
3: Bo woda uspokaja.
2: Chłodzi trochę?
3: Chłodzi, szczególnie w takie upały.
2: Ale ładny cień pani znalazła.
4: No ładny cień, zielipy pachną.
2: Można złapać trochę opalenizny?
5: Coś się złapie.
2: Olejek, kocyk.
6: Dobra książka, jakieś picie. Ja lubię.
0: I tak można odpoczywać. A przed nami kolejny upalny dzień, dziś najcieplej w Lubuskiem. Termometry wskażą tam nawet 33 stopnie. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Będą specjalne, pilne działania prokuratury, o które prosił prezydent Warszawy w sprawie Szpitala Południowego.
8: Nie otrzymałem jeszcze tego pisma, ale działania już są. Od rana właściwie jestem na gorącej linii z prokuraturą, więc spotkam się też z panią prokurator, która nadzoruje to śledztwo. Wiem też, że rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda. Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. To będzie działanie kompleksowe. Nie wolno nam tego lekceważyć. Sprawa jest zbyt poważna. Oczywiście widziałem te fragmenty tego, co mówił lekarz sygnalista. Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej. ale nie wolno nam tego lekceważyć. Tak, to znaczy, musimy... ja wiem, że dzisiaj już chyba będzie przesłuchiwane.
7: Będzie doktor Emil Jędrzejewski dzisiaj przesłuchiwany.
8: Takie tak? informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwane. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna. Nie mogliśmy z niej dopatrzyć się jakiegoś konkretnego zdarzenia, ale oczywiście zakładam, że to była reakcja w mediach, a jak siądzie przed prokuratorem, to będzie miał konkretne dowody, wskaże osoby i będzie to można zweryfikować. Nie chciałbym, żeby to były jakieś opowieści tylko żebyśmy mogli mieć dowody.
7: On mówi o tym, że to jest sytuacja, w której słyszał o tych sprawach, nie zgłaszał ich, bo było to pytane, nie zgłaszał ich, bo słyszał o nich, ale nie był ich świadkiem.
8: Znaczy, musimy mieć też świadomość, że każda osoba, która jest świadkiem przestępstwa, a jeżeli jest jeszcze lekarzem i do przestępstwa dochodzi w szpitalu, w którym pracuje, ma obowiązek takiego doniesienia, więc lekarz musi mieć tą świadomość i być może to jego wypowiedzi ogólne, ale oczywiście nam zależy na tym, żeby dotrzeć do prawdy. Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Natomiast, no mówię, dziwię się, że była ta zmowa milczenia i dopiero teraz takie rzeczy wychodzą. Natomiast no, na pewno prokuratura zrobi wszystko, żeby do spodu to wyjaśnić, bo opinia publiczna musi być o tym informowana, ale to jest ta faza śledztwa, kiedy zbieramy dowody. Wiemy już, że to śledztwo się toczy, bo ono zostało wszczęte po tych sytuacjach zwolnienia lekarza z SOR-u i tego, co widzieliśmy, więc prokuratura działa. No a to są nowe okoliczności. Jeżeli ktoś mówi, że dochodziło do zgonów z czyjejś winy, no to musimy tą sprawę naprawdę drążyć.
7: A tam jest mowa też o fałszowaniu dokumentacji, jest mowa o tym, że niedoświadczony lekarz się uczył i w wyniku tego popełniano błędy, które później ukrywano. To jest bardzo długi, w kanale Zero padł bardzo długa lista zarzutów, bardzo poważnych.
8: Oczywiście wszyscy wiemy, jak wyglądają SOR-y w Polsce i ja myślę, że powinniśmy też systemowo podejść do tego zagadnienia. No to nie może być tak, że wiemy, że o określonych godzinach w określonych miastach ta kolejka się wydłuża i ludzie czekają godzinami. Jeżeli mamy sytuację taką permanentnie, to powinniśmy myśleć o tym, czy mamy za mało lekarzy, czy system jest źle zbudowany, tak żeby jednak nie tworzyć sytuacji zagrożenia życia, które są normą. Tego nie może być. My musimy rozwiązać tę sytuację. I też widzimy z drugiej strony, bo ja rozmawiam z panią minister zdrowia, siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów i wiem, że ona bardzo chce zreformować ten system i wskazywała już na to, że jest swego rodzaju walka o specjalistów, o lekarzy. Często szpitale licytują się wręcz na to, kto będzie miał u siebie jakiego specjalistę. To podbija bardzo stawki i całe te pieniądze wkładane w system pożerają wynagrodzenia, więc to rozwiązanie myśmy zastali w sensie rządu, który dzisiaj sprawuje władzę, ale proszę też zobaczyć na szybkość reakcji. Jak widzieliśmy kiedyś panią posłankę, która na OIOM-ie przechowywała, mówiąc brzydko, swojego współmałżonka, który powinien w zupełnie innym miejscu być.
7: Teraz on mówi o aferze PiSu i pani
8: poseł Witek. No tak, i to trwało i nikt nie wyciągnął z tego konsekwencji, a pani poseł dalej funkcjonuje w polityce. Ten młody lekarz, który był też młodym politykiem, jest skończony w polityce.
7: Tak, ale teraz pytanie o prezydenta Warszawy. Będziecie przesłuchiwać Rafała Trzaskowskiego. Pojawiają się zarzuty, że wiedział i doprowadził do zwolnienia sygnalisty po tym, jak się dowiedział, więc pytanie, czy Rafał Trzaskowski powinien być, będzie przesłuchany przez prokuraturę.
8: Ja oczywiście mam taką zasadę, że jeżeli prokuratorzy już prowadzą śledztwo, to raczej jestem informowany o jego efektach. Nie chcę wpływać na działania prokuratury, bo jestem członkiem rządu. Więc muszę mieć tą świadomość, że to musi prokurator mieć pełną autonomię i nie może się bać.
7: Ale pana zdaniem powinien zostać przesłuchany? Zarzuty są także wobec niego.
8: Jeżeli będzie tak, a te zarzuty w przestrzeni pojawiały się, to myślę, że to jest absolutny element śledztwa, że on musi złożyć te zeznania.
7: W Radach Nadzorczych Miejskich Spółek Medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, napisał ostatnio Rafał Trzaskowski, ale w ogóle powinni zasiadać?
8: Czy wie pan, jeżeli mamy wysokiego specjalistę, który jest też w jakiś sposób w partii wspierają, bo ma takie poglądy, to ja bym tutaj nikogo nie dyskryminował, tylko przede wszystkim...
7: Tylko nie są to wysocy specjaliści.
8: No właśnie, myśmy widzieli, bo my mamy sprawę Collegium Humanum i włos się jeży na głowie, jak dorabiano sobie dokumenty w sposób nielegalny, po to, żeby czerpać korzyści później majątkowe właśnie z zasiadania w takich instytucjach, więc my od tej patologii odeszliśmy całkowicie, ale może się tak zdarzyć, że będzie fachowiec, który jednocześnie ma poglądy polityczne i przynależność partyjną, więc ja nie chcę nikogo dyskryminować, ale no, chciałbym, żeby kompetencja decydowała, a nie legitymacja partyjna.
7: Wejdźmy na chwilę od tematu Szpitala Południowego, być może do niego jeszcze wrócimy, ale pytanie o nasz temat, temat RMF-u. Dlaczego wciąż dochodzi do sytuacji, kiedy policja łapie pijanych kierowców z kilkoma dożywotnimi zakazami, a oni są następnie wypuszczani? No, ostatnio informowaliśmy o takiej historii. Wiem, że nawet pan minister został przez nas poinformowany o tym.
8: I moja reakcja jest natychmiastowa. To znaczy ja się cieszę i dziękuję mediom, bo nie mamy systemu idealnie szczelnego. I to nie jest tak, że jak ja wprowadziłem wytyczne dla prokuratorów i wiem, że te wytyczne działają, jest już przekonanie wśród takich kierowców, że dzisiaj już nie opłaca się być łapanym.
7: To wiemy.
8: No tak, ale to ucieczka to jest pierwszy element strachu, jest właśnie jak prewencja działa, więc ja też reaguję na takie medialne zdarzenia, które będą się zdarzać. Nie żyjemy na takiej planecie, że jeżeli będą nawet bardzo surowe przepisy i będą egzekwowane, to ja nie zakładam, że nagle same anioły wyjadą na nasze drogi.
7: Ten sam sąd,
8: to się będzie zdarzać.
7: Prokuratora prowadzi sprawę, sąd orzeka kolejne dożywotnie zakazy albo kolejne czasowe, po czym ten sam sąd decyduje, nie trzeba kierowcy zatrzymać. Nawet zatrzymać do wyjaśnienia, chociaż on ma kilka dożywotnich zakazów. Gdyby to jeszcze różne sądy, to bym powiedział, no nie doinformowani, nie wiedzieli, ale ten sam sąd.
8: To niestety tak jest, że mamy ten atrybut niezawisłości i możemy jedynie wywierać presję taką, że będziemy odwoływać się od tych decyzji sądu wtedy, kiedy uznajemy za złe. Ale tutaj jest też rola mediów, bo media, pokazując tą patologię i pokazując potencjalnie później ofiary tych sprawców, mogą moim zdaniem pośrednio wpływać na to, jak zareaguje konkretny sędzia. Bo musimy mieć świadomość, że sędzia powinien wiedzieć o tym, że ten człowiek albo jest alkoholikiem nieleczonym, albo jest narkomanem i naprawdę umieszczenie go w zakładzie karnym na krótkoterminowej karze jest ratunkiem często dla tej osoby.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
0: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Zbliża się godzina trzecia. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Autostrada A2 w Wielkopolskiem jest zablokowana po tym, jak ciężarówka wypadła z drogi. Za chwilę szczegóły. W faktach wrócimy do spotkania liderów E5 w Berlinie. Jak mówił tam Donald Tusk, jedność Europy jest kluczowa dla Ukrainy. Będzie też Śląsk. Uczniowie w Tychach dowiadywali się, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Uwaga kierowcy, o trzeciej zablokowana jest A2 w Wielkopolskiem. Na odcinku między węzłami Września i Poznań Wschód ciężarówka wypadła z drogi. W tej chwili zablokowane są wszystkie pasy w kierunku Świecka. Stany Zjednoczone podtrzymują zaangażowanie w bezpieczeństwo Polski, ale szczegóły dotyczące zapowiedzianego przez Donalda Trumpa wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy nie są jeszcze ustalone, poinformował ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Po spotkaniu Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu, Whitaker przyznał, że na razie trwa proces uzgadniania szczegółów z sojusznikami. Prezydent wyraził intencje, ale jak i kiedy te szczegóły, to nie jest coś, w czym już się posuwamy do przodu, powiedział. Ambasador zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w bezpieczeństwo Polski i państw, które, jak podkreślił, inwestują w swoją obronność. Dodał, że Waszyngton stale analizuje sytuację i utrzymuje gotowość do obrony terytorium NATO. Przyszłość Europy, zachodniego świata i Ukrainy będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką. Tak mówił w Berlinie premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w stolicy Niemiec z przywódcami państw E5, czyli Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.
2: Wbrew okolicznościom, wbrew emocjom, one zdarzają się wszędzie i każdemu, będziemy chronić europejską jedność zarówno w trakcie wojny na rzecz Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją. Będziemy chronić więzi transatlantyckie, nawet jeśli niektórzy politycy nie zawsze doceniają znaczenie więzi transatlantyckich.
1: Premier dodał, że w Gdańsku, niezależnie od różnych zdarzeń, przeprowadzi zgodnie z planem zaplanowaną na dzisiaj konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
3: Fakty i ludzie.
1: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch mają dość. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta protestowali przeciw inwestycjom planowanym na terenie ich osiedla. Chodzi m.in. o plany budowy TBS, ale również o nielegalną bazę paliw.
4: Nikt nic nie konsultuje, nikt z nami nie chce rozmawiać.
5: Petycja, 2000 osób się podpisało. Co dalej?
6: Chcemy, żeby ta petycja po prostu została zauważona przez radnych.
7: Oczekujemy, żeby radni zablokowali możliwość powstania bazy paliw. I oczekujemy dyskusji i poważnego potraktowania nas w temacie osiedla TBS. Jest u nas wyraźna mobilizacja na osiedlu. Chcielibyśmy te wszystkie sprawy z miastem rozwiązać, załatwić w dialogu.
1: Te głosy zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Już w piątek początek wakacji. Jak bezpiecznie spędzić wolny czas nad wodą? Tego mogli dowiedzieć się uczniowie ze szkół w Tychach na Śląsku. Nad jeziorem Popraciańskim obserwowali wczoraj pokaz ratownictwa wodnego. Ratownicy przypominali też młodszym i starszym, co zrobić, kiedy ktoś tonie. Najpierw trzeba wezwać profesjonalną pomoc.
8: Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką SP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet z butelką dwulitrową pustą, oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody.
9: Czegoś się nauczyliście?
10: Tak.
11: Tego, że nie wolno wskakiwać tam, gdzie jest czerwona flaga.
12: Tak. Jest bardzo ważne, żeby z rodzicami iść nad wodę, żeby mieć jakiegoś opiekuna i jak nie wiemy, jaka jest głębokość wody, nie skaczemy i nie wchodzimy do niej.
9: A numer, pod który dzwonić, jak się coś dzieje?
11: 112.
1: Z uczniami tyskich szkół i Jarosławem Zwierzyną, prezesem śląskiego WOPR-u, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytanie, co zrobić z kierowcami, którzy wsiadają do auta po spożyciu alkoholu. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem.
13: Będą jeszcze jakieś dodatkowe przepisy, które by regulowały tę sprawę, to znaczy, żeby rzeczywiście ludzie z dwoma zakazami dożywotnimi trafiali najpierw do aresztu, jak rozumiem, żeby po prostu im uniemożliwić ten ciąg dalszy, czyli kolejne jazdy, a później do, jeżeli będzie wyrok, oczywiście.
14: Mamy taki projekt, właśnie realizuje go Departament Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, więc będziemy się starali zaostrzyć te przepisy, tak żeby jednak w pewnych wypadkach nie dać sądowi wyboru, że sąd może, tylko że będzie oblig skazania, czyli sprawcy nie będą mieli kary w zawieszeniu, tylko będą kierowani do zakładu karnego. Sędziowie nie lubią takich rozwiązań, ale ja widzę, że ten problem społeczny jest bardzo poważny i on się przekłada na utratę ludzkiego życia.
13: Czyli
14: więc
13: bezwzględne więzienie za
14: bezwzględne więzienie za kolejne zakazy. Ja nie mam teraz tego przepisu przed sobą, ale on jest gotowy. Myśmy zgłosili go do prac rządu, więc jeżeli będzie już na tym etapie wpisu do wykazu, ja muszę nawet sprawdzić dzisiaj, jak wrócę od państwa, czy ten wpis jest dokonany, ale będzie zaostrzenie przepisów, bo musimy reagować. Nam spada generalnie w Polsce przestępczość, więc mogę się pochwalić, że żyjemy w kraju, który jest naprawdę jednym z najbezpieczniejszych w Europie. To jest wspólne działanie i służb, i ministra Kierwińskiego, który bardzo zadbał też o kadrę w policji, bo wiemy, że tam był dramatyczny problem z nieobsadzonymi etatami. Prokuratura też działa coraz lepiej, więc ja mam takie wrażenie, że naprawdę nie uchodźcy, ale cudzoziemcy, którzy chcą zakładać biznesy w Polsce, naprawdę przyjeżdżają do nas i mówią, tu jest bezpiecznie, natomiast to jest problemem. Dalej ci pijani kierowcy, nie wiem, czy to jest jakaś zła polska tradycja tego, że często było to przyzwolenie na picie alkoholu, a później wsiadanie za kółko. My chcemy to wyeliminować i to naprawdę bezwzględnie będę egzekwował. Prokuratorzy już wiedzą, jakby pan słyszał moje rozmowy ze zwierzchnikami w prokuraturze, oni mówią tak, jeżeli prokurator nie będzie tych wytycznych przestrzegał, które wydałem, będą postępowania dyscyplinarne.
13: To jeszcze pytanie o wypożyczalnie samochodów, które będą sprawdzać, czy nie będą, czy dana osoba ma zakaz? No bo to też jest taki element.
14: To jest taki element, rzeczywiście, i to było w takich moich założeniach, żeby nałożyć obowiązek na wypożyczalnię. Nie wiem, czy w tym pakiecie karnym to jest, ale rzeczywiście byłoby to dobre rozwiązanie, że musisz obligatoryjnie sprawdzić, ma ktoś zakaz, nie pożycza. To jest ograniczenie, dlatego że ci kierowcy naprawdę potrafią kombinować i jeżeli nie uda im się od przyjaciół, znajomych czy rodziny uzyskać tego samochodu, nawet już sami jak mają ten samochód zajęty, to idą do wypożyczalni, a część osób po prostu ma środki na to. Więc tak jak dzisiaj podawaliście państwo w waszych wiadomościach, no jest już podwyższona opłata za ten ponowny kurs i to jest no kilkukrotny wzrost, nie 500 zł, a 2500, więc my robimy szereg, zaostrzamy przepisy z jednej strony, wytyczne dla prokuratorów, z drugiej strony podwyższone opłaty. Musimy sprawić to, że otoczenie i rodzina takiego bandyty potencjalnego na drodze będzie też wywoływała presję na niego, bo to często jest o wiele bardziej skuteczne niż karanie.
13: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu minister, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że pana decyzja w sprawie jego żony, Julity Dziedzic-Boguckiej, cofnięcia, odwołania jej z delegacji w Prokuraturze Krajowej, to jest odwet, polityczna akcja, plugawość. Mści się pan na ministrze Boguckim za pośrednictwem jego żony?
14: Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że nigdy nie byłem człowiekiem ani mściwym, ani pamiętliwym. Robię swoje. Nie chcę też komentować jakichś poszczególnych ruchów kadrowych w prokuraturze, bo ich jest bardzo wiele. To są, nie wiem, czy nie setki
13: decyzji.
14: Ten
13: jest też polityczny. Panie ministrze, jest pan ministrem. Wie pan, że decyzja o przesunięciu, cofnięciu delegacji, cokolwiek, ale wie pan, dotyczącej żony prezydenta, no tak, prezydenckiego ministra, i jest polityczna, i tylko wywoła reakcję.
14: Tylko musi pan mieć świadomość tego, że w całej prokuraturze za czasów ministra Ziobry były często takie decyzje bardzo uznaniowe, właśnie delegacyjne. Bo nawet ktoś nie przechodził przez proces nominacyjny, ale były to takie decyzje, które bulwersowały środowisko i otoczenie i mówiło się...
13: Ale to była taka decyzja? No bo to jest pytanie, czy są do niej konkretne zarzuty? Minister Bogucki mówi, moja żona wykonywała trudną, odpowiedzialną pracę, była chwalona.
14: Wie pan, mamy taką sytuację, że nadal moją zastępczynią, niestety ta współpraca zupełnie się nie układa, jest zastępca prokuratora generalnego powołana w czasach ministra Ziobry i my mamy nieustający problem i można nawet powiedzieć konflikty dotyczące kwestii nominacyjnych. Ta pani wskazuje mi pewne osoby na delegację, ja odmawiam tej delegacji, bo uznaję, że jest szereg liniowych prokuratorów, bardzo dobrze kwalifikowanych, ale tworzy się taką otoczkę swojaków. Ja chcę od tego odejść.
13: Ale to nadal nie jest odpowiedź na moje pytanie.
14: Wie pan, ja naprawdę postanowiłem, że co rusz różne wychodzą smaczki, że w prokuraturze ktoś kogoś odwołuje czy powołuje. Ostatnio była sprawa prokuratora Rudaka z Wydziału Spraw Wewnętrznych i kiedyś była prokuratora, nie pamiętam jego nazwiska, w Warszawie, którego odwołałem również z delegacji. Też mówiono się, że to zemsta za sprawę Nowaka.
10: Ale tutaj mamy naprawdę żonę ministra prezydenckiego.
14: No to tak, znaczy, ale to proszę, nie jest sytuacja, proszę, której... proszę porozmawiać z prokuratorami z PZ-a, którzy ciężko pracują, i z prokuratorami liniowymi w prokuraturze powszechnej, nie w jednostkach PZ. I co oni sądzą o politycznych nominacjach z dawnych czasów? Uważają, że wszystkie należy cofnąć i ja to robię sukcesywnie. Jeżeli dotknęło to też panią Bogucką, to mogę powiedzieć, bardzo mi przykro, ale ja też nie przekreślam jej kompetencji. Jeżeli się okaże, wie pan, w prokuraturach okręgowych, nie w PZ-ach. W PZ-ach są dodatki, w PZ-ach są, jest taka dzisiaj jeszcze czapka ludzi ministra Ziobry. Ja chcę to zmienić i chcę, żeby wszyscy traktowani byli równo w prokuraturze, a kryterium awansu, żeby była merytoryka, a nie, że ktoś po układach dostał delegację czy stanowisko. I tutaj będę naprawdę bezwzględny. Nawet jak minister Bogucki będzie płakał i będzie mnie od czci i wiary odsądzał, ja będę robił swoje.
10: Panie ministrze, w sprawie, wróćmy na chwilę do sprawy Szpitala Południowego, teraz bardziej politycznie. Będzie pana zdaniem w związku z tą sprawą jakaś rekonstrukcja rządu?
14: Zastanawiam się, kto miałby ponosić odpowiedzialność w rządzie za to, bo jeżeli...
10: No, minister zdrowia, no to jest dość oczywiste. No, zawsze w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność minister odpowiedzialny.
14: Ja uważam, że czasem są takie błędy w polityce. Pamiętam taką sytuację z ministrem Ćwiąkalskim, który był dobrym ministrem sprawiedliwości i przez to, że jeden z więźniów popełnił samobójstwo w zakładzie karnym, minister oddał się do dyspozycji i został odwołany. To nie jest dobre, kiedy podejmujemy decyzję pod wpływem emocji. Akurat ta minister zdrowia chce całkowicie zreformować system.
10: Ona czyli była zdaniem nie będzie.
14: Znaczy, to jest decyzja premiera, więc ja nie mogę, ale ja gdybym miał decydować, to ja widziałem jej działania zanim została ministrem zdrowia. Wtedy, kiedy reorganizowała pracę w szpitalach i to były bardzo trudne decyzje, wiem, że to samo będzie robić w skali kraju, tylko musi dostać też przepisy. Problemem jest prezydent, bo my wiele dobrych rozwiązań mamy wyrzucanych do kosza, no, ale ze pytanie, względów czy, politycznych.
10: Czy w przypadku uporządkowania służby zdrowia prezydent się nie zgodzi? To
14: nie,
10: znaczy, bo
14: nie,
10: i zarobki są.
14: Oczywiście, że się nie zgodzi, bo wyjdzie populistycznie i powie, no nie możemy zaniżać teraz zarobków lekarzy, dlatego że oni bardzo ważną funkcję społeczną pełnią.
10: Co jest prawdą.
14: Ale proszę mi wierzyć, że jak miałem rozwiązania dotyczące pozasądowych rozwodów, gdzie nie ma małoletnich dzieci, małżonkowie zgodnie chcieli iść do Urzędu Stanu Cywilnego. Spotykałem ludzi, którzy byli praktykującymi katolikami, którzy podchodzili do mnie na spotkanie i mówili, panie ministrze, pchajcie te przepisy. My nie chcemy przechodzić gehennę sądu, nawet jeżeli to jest jedna rozprawa. Co się stało? Pan prezydent to zawetował. To jest przeciwko obywatelom.
10: Ale teraz mówimy o aferze politycznej.
14: Jestem przekonany, że gdyby był przepis, który miałby pomóc pani minister zdrowia reformować, to pan prezydent dzisiaj go zawetuje.
1: Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
0: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Na zegarach już czwarta, co nowego w faktach RMF FM, o tym już teraz Karol Płoczkiewicz.
1: Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Tak po spotkaniu z Donaldem Trumpem twierdzi sekretarz generalny NATO. Większość Ukraińców broni własnego mitu bohaterów UPA. Posłuchajcie o wynikach badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Będzie też historia niezwykłych obozowych pamiątek po krakowskim lekarzu. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że jest absolutnie pewny, iż Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Jednocześnie podkreślił, że Europejczycy muszą brać większą odpowiedzialność za własną obronę. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu Rutte stwierdził, że Europa nie może pozostawać tak silnie uzależniona od amerykańskiej ochrony. 600 milionów ludzi żyje w Europie na terytorium NATO i broni się przed 140 milionami Rosjan. To trochę dziwne, że wciąż jesteśmy tak nadmiernie zależni od Stanów Zjednoczonych, powiedział. Szef NATO ocenił, że w najbliższych latach państwa europejskie będą stopniowo przejmować większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną, ale Stany Zjednoczone pozostaną kluczowym gwarantem bezpieczeństwa sojuszu. Rutte zaznaczył również, że amerykańska obecność wojskowa w Europie nadal będzie znacząca. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził sondaż dotyczący stosunków polsko-ukraińskich. 57% Ukraińców uważa, że każdy kraj ma prawo do własnej wizji historii i nie powinien ingerować w postrzeganie przeszłości przez inne państwo. Respondenci w ten sposób bronili własnego mitu bohaterów UPA. Badanie zrealizowano telefonicznie. Co wynika z badania? O tym nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
2: Najwięcej uczestników w sondażu wybrało odpowiedź, że każdy naród może mieć swych bohaterów i inne narody nie powinny się do tego wtrącać. Co trzeci uczestnik sondażu twierdzi natomiast, że oba kraje powinny dążyć do stworzenia wspólnego poglądu na historię. Potrzeba kompromisu, wspólnej komisji historyków, a sprawa powinna zniknąć z politycznej agendy. W tym sondażu tylko 4% uważa, że Polska powinna uznać ukraińską wersję wspólnej historii, natomiast 1%, że Ukraina musi przyjąć polską wersję. Sondaż przeprowadzono telefonicznie na próbie 1005 osób, mieszkańców obszarów Ukrainy, będących pod kontrolą Kijowa.
1: I w faktach wracamy teraz do Polski. W przypadku takiej afery minister zdrowia nie może chować się w cieniu. Były szef resortu zdrowia Marek Balicki krytykuje postawę aktualnej szefowej Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM za naganną uznał jej bierność po wybuchu skandalu w warszawskim szpitalu południowym.
3: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
4: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
3: No nie widać jej, nie widać.
1: Cała popołudniowa rozmowa Piotra Salaka z Markiem Balickim jest na rmf24.pl.
5: Historia w faktach RMF FM.
1: Około 90 oryginalnych listów, kart pocztowych i dokumentów obozowych po Janie Nowaku, lekarzu pediatrze, który przeszedł przez piekło niemieckich obozów, trafi wkrótce do polskich muzeów. Marek Trybulski z krakowskiego salonu numizmatycznego, obecny właściciel archiwaliów, bezpłatnie przekaże je do muzeów Auschwitz w Majdanku i Gross Rosen. Wśród artefaktów znajdują się poruszające pamiątki.
6: Jeden list jest wysłany w 1942 roku w grudniu na święta, gdzie do listu jest przyczepiona nitka. Jak wynika z opisu tutaj, na tej nitce wisiał opłatek. Drugi list, taki bardzo łapiący za serce, jest list na jego urodziny, gdzie mama na nitce przyczepiła płatek kwiatka. To są rzeczy niespotykane, jakie wtedy ludzie mieli wartości.
1: Mówił nam Marek Trybulski. Zdjęcia tych wyjątkowych pamiątek znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Przedstawiciele Gdyni przekonują ambasadorów państw zasiadających w komitecie UNESCO, że modernistyczne Śródmieście zasługuje na miejsce na liście światowego dziedzictwa. Ostateczna decyzja ma zapaść w lipcu. Jak podkreślają władze miasta, za sukcesem kandydatury miasta stoją lata pracy ekspertów, urzędników i miłośników gdyńskiej architektury. Z Oktawią Gorzeńską, wiceprezydent Gdyni, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
7: Pani prezydent, na jakim etapie jesteśmy w tym momencie? Ile dzieli modernistyczne Śródmieście Gdyni od wpisania na światową listę UNESCO, żeby znaleźć się w tej prestiżowej liście?
8: Wierzę w to, tak jak cała rzesza osób mieszkających w Gdyni i nie tylko naszych sojuszników z różnych zakątków Polski i świata, że już za półtora miesiąca będziemy znali odpowiedź i że nasze modernistyczne Śródmieście uzyska wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlaczego za prawie półtora miesiąca? Dlatego, że pod koniec lipca w koreańskim Busan odbędzie się spotkanie Komitetu UNESCO i wtedy te decyzje zostaną podjęte.
7: Czyli w tym momencie Gdynia jako Gdynia już nic więcej nie może zrobić? Cała praca została wykonana?
8: Jeszcze nie, dlatego że dostaliśmy w ostatnich dniach informację, że cały czas podtrzymany jest status referral, czyli jeszcze nie ten ostateczny, nie mamy wpisu. I w kolejnym tygodniu, już po weekendzie, będziemy organizowali śniadanie dla ambasadorów Komitetu Stałego UNESCO w ambasadzie polskiej w Paryżu, gdzie chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej, właśnie temu gremium, które będzie później podejmowało decyzję. Wiemy o tym, że sam panel, ten, który będzie się odbywał w Korei, trwa, tak naprawdę on jest wielodniowy, ale tych spraw jest tak wiele, że zdecydowaliśmy się przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie przygotować takie dodatkowe wydarzenie, żeby w spokojnych warunkach móc pokazać właśnie tych 450 kamieni, które mamy w naszym modernistycznym Śródmieściu. Oczywiście mówię to symbolicznie, ale żeby podzielić się tym, co tutaj właśnie jest w Gdyni najlepsze.
7: To było dużo pracy poświęconej temu tematowi?
8: To jest praca wieloletnia, rozpoczęta jeszcze przez poprzedniego wiceprezydenta Marka Stępę, oczywiście zespołem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, przy wsparciu pani profesor Marii Sołtysik, a także naszej doktor Joanny Lehmann, która zajmuje się współpracą z zagranicą w Urzędzie Miasta. Ja mogę powiedzieć, że z panią prezydent Aleksandrą Kosiorek temat podjęłyśmy w 2024 roku po wyborach, które zmieniły oblicze, można powiedzieć, Gdyni. I od 2024 roku ja osobiście jestem w ten proces bardzo mocno z zespołami moimi zaangażowana. Tak, pracy było wiele, bo poza tą pracą merytoryczną, czyli pracą nad wnioskiem, w naszym przypadku oznaczało to między innymi przygotowanie odpowiedzi na rekomendacje ICOMOS-u, przygotowanie misji eksperta ICOMOS-u, czyli tej instytucji, która daje taki merytoryczną informację zwrotną. No i później właśnie szereg działań dyplomatycznych. Do tej pracy było bardzo dużo, więc tu jest nie tylko merytoryka, tu jest jeszcze cały obszar bardzo ważny budowania relacji, budowania widoczności tego dobra i wniosku. No i właśnie dążenia do tego, żeby ostatecznie eksperci uznali nasze dobro za warte wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
7: Czyli spotkanie w przyszłym tygodniu to jest taki ostatni krok?
8: Myślę, że jeszcze przedostatni, bo faktycznie Busan będzie tym ostatecznym, gdzie mam nadzieję, że będzie pozytywna decyzja. Ale tak, takim kamieniem milowym zapewne, więc jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie, bo wiemy o tym, że jednym z tych najmłodszych wpisów modernistycznych jest właśnie Kowno, więc nie możemy pokazać jakby tego samego dobra, bo to musimy się czymś wyróżniać. I powiem od razu, że Gdynię wyróżnia to, że jest spójna zabudowa Śródmieścia, oczywiście przerwana myśl tych architektów przedwojennych została przez II wojnę światową, ale miasto też było projektowane tak, że było otwarte na morze i spotyka się z morzem, co przecież pięknie w Gdyni widać. No to oczywiście dwie z takich najważniejszych cech, a jest ich dużo więcej.
7: Wszystko zaczęło się od morza, ale po co Gdyni ten wpis?
8: To pytanie o sens wpisu pojawia się bardzo często i odpowiedzi jest wiele. Z jednej strony na pewno jest to prestiż w myśleniu o tym, jakie tutaj mamy dobro, jakie mamy dziedzictwo. Oczywiście nie chodzi o czczy, pusty prestiż, tylko też o docenienie pracy przedwojennych architektów, projektantów, ludzi, urbanistów, którzy planowali to miasto. I to bardzo mocno podkreślamy. To nie jest o nas dzisiaj, to jest o tamtych ludziach, którzy 100 lat temu z kawałkiem całkiem tworzyli miasto zupełnie od podstaw. Przecież znamy historię tego, że właśnie wszystko zaczęło się od morza, od portu w Gdyni, więc to jest też docenienie pracy twórców i twórczyń miasta. Kolejna kwestia, no oczywiście bardzo ważna, związana z rozwojem turystyki w naszym mieście. Wiemy o tym, że tak zwana turystyka UNESCO, ona przyciąga wiele osób, więc chcielibyśmy, żeby turysta i turystka, którzy zawitają do Gdyni, zostali tutaj dłużej niż jeden dzień. Z badań wiemy, że to z reguły jest taki jednodniowy turysta w naszym mieście, więc ta oferta ma też sprawić, że więcej osób będzie chciało na dłużej w mieście zostać. Co dalej? To jest też, myślę, ważne w kontekście ludzi, pasjonatek, pasjonatów, którzy dzisiaj modernizmem żyją. To pani Maria Piradowlink z Bankowca, gdzie prowadzi swoje prywatne muzeum. To rzesze przewodniczek i przewodników oprowadzających po mieście. Arek Brzęczek ze swoimi sekretami gdyńskich kamienic. Więc to jest też coś, co ten modernizm został pokochany, zrozumiany przez wielu gdynian i wiele gdynianek, a teraz ważne jest to, żebyśmy nieśli to dobro dalej. Co więcej, wiemy, że będziemy mogli pozyskiwać środki na renowację zabytków, że jest łatwiej, kiedy jest się na tej liście. No i przede wszystkim też działania edukacyjne prowadzić z młodym pokoleniem, oczywiście nie tylko z młodym pokoleniem, ale może przede wszystkim w kontekście planowania miasta i tworzenia przestrzeni przyjaznych dla ludzi.
7: Czyli między innymi hołd dla architektów, no ale ta architektura do dziś cieszy i do dziś funkcjonuje, wydaje mi się, że we wspaniałym stopniu.
8: Tak, nasz modernizm jest na pewno oczkiem w głowie dla wielu osób. Gdynię wyróżnia też to, że od lat ma program przyznawania dotacji dla podmiotów prywatnych na renowację, modernizację. To jest oczywiście wsparcie takie symboliczne, jeżeli ktoś podejmuje się remontu swojej, na przykład swojej kamienicy. To dla ekspertów i Komosu też było bardzo ciekawe, bo to nie jest praktyka powszechnie stosowana na świecie. Więc tak, jest to na pewno oczko w głowie wielu osób i dobro wyjątkowe. Zresztą wystarczy przejść się między innymi ulicą Świętojańską, popatrzeć na detale modernistyczne, posłuchać też wspomnianej wcześniej historii przewodniczek i przewodników, czy pójść do, na przykład odwiedzić klatki schodowe i zobaczyć, jakie cuda tam się kryją. Mogę tutaj wymienić gorseciki, nie rozwijając, co to jest, bo oczywiście zapraszamy do Gdyni na spacery z przewodnikami, ale też na różne wydarzenia, które mają tutaj miejsce.
1: Tłumaczyła w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj, już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

0: Zbliża się godzina piąta, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli, zawalone budynki w Caracas, są ofiary. Były ordynator szpitala południowego przesłuchany w prokuraturze. Posłuchajcie, jak przebiegało to przesłuchanie. Senat pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Nasz dziennikarz zebrał głosy polityków obu stron w tej sprawie. Jest piąta. Dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 dotknęły Wenezuelę. Największe zniszczenia odnotowano w stolicy kraju, Caracas, gdzie zawaliły się budynki, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Władze nie podały jeszcze oficjalnego bilansu ofiar. Burmistrz dzielnicy Chacao poinformował o co najmniej 16 rannych i ofiarach śmiertelnych, nie ujawniając ich liczby. Amerykańska służba geologiczna oceniła, że katastrofa może mieć bardzo poważne skutki. Według ekspertów możliwe są dziesiątki tysięcy ofiar oraz rozległe zniszczenia. Są budynki i domy, które się zawaliły, powiedział minister spraw wewnętrznych Daidaos Cabeo, informując o trwających akcjach ratunkowych. Mieszkańców wezwano do opuszczenia uszkodzonych budynków z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów. Na publikowanych w internecie nagraniach widać zawalone budynki i zniszczenia w Caracas oraz innych miastach kraju. Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski był wczoraj przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. To ten lekarz, który twierdzi, że w tej placówce dochodziło do licznych nieprawidłowości, w tym do błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Jak przebiegało to przesłuchanie? O tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert, która była na konferencji prokuratury.
2: Lekarz nie chciał odpowiadać bez adwokata i oczekiwał zmiany terminu przesłuchania, ale prokuratorzy się na to nie zgodzili. Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z kilkudziesięciu pytań, wszystkie kwitował milczeniem. Przekazał za to kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w Szpitalu Południowym i dodał, że jego wiedza dotyczy tych dwóch osób. Poza lekarzem, który ponownie ma się stawić w prokuraturze w poniedziałek, śledczy kompletują listę.
3: Świadków do przesłuchania nie tylko pracowników SOR-u, ale również osób z kierownictwa szpitala, z różnych organów. Tych organów było trochę, jeśli chodzi o samą strukturę szpitala, bo nie tylko zarząd, ale i Rada Nadzorcza, jak i w grę wchodzi również przesłuchiwanie poszczególnych urzędników z warszawskiego ratusza.
2: Mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, który dodaje, że na tym etapie postępowania nie ma planu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, który jest niechlubnym bohaterem afery w Szpitalu Południowym. Przesłuchany ma być natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Senat rozpoczął wczoraj pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zakłada ona, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, mogą zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej.
4: Senacka większość chce, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła na biurko prezydenta. Wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat podkreślała, że jest to kompromisowy projekt, na który czeka wielu Polaków.
5: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
4: Z kolei senatorzy PiS-u twierdzą, że ta ustawa to kolejna nadregulacja, a także zarzucają jej niekonstytucyjność.
6: Myślę, że to jest nadregulacja, którą nie powinniśmy wprowadzać. Te uwarunkowania prawne, które są w tej chwili, myślę, są wystarczające.
4: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska.
1: Z politykami rozmawiał nasz dziennikarz Jakub Rybski. Głosowanie nad projektem odbędzie się dzisiaj.
7: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Europa zmaga się z potężną falą upałów. W Wielkiej Brytanii środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Podobnie we Francji, drugi dzień z rzędu. Także w Polsce z każdym dniem jest coraz cieplej. O tym, jak przetrwać bezpiecznie taki skwar, przypomina dr Karolina Gil z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
8: Do 9:00, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli koło 20:00. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu, żeby gdzieś tam koło 2,5-3 litrów starać się wypijać. Ochrona głowy, starajmy się przebywać w cieniu.
1: W tej chwili ostrzeżenia przed upałami dotyczą 10 województw zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. A na koniec faktów jeszcze raport z Mundialu. Przed kilkoma minutami zakończył się mecz Czechy-Meksyk. Górą Meksykanie. Końcowy wynik to 3-0. Równolegle rozgrywany mecz Republiki Południowej Afryki z Koreą Południową zakończył się zwycięstwem RPA 1-0. Kolejne mundialowe emocje wieczorem. O 22:00 Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a także Niemcy zmierzą się z Ekwadorem. Tymczasem ja kończę już swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: 5.30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: To fakty RMF FM w ostatni czwartek czerwca. W tych faktach komentarze do kolejnych szokujących wątków w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie oraz pytania o minister zdrowia. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Białoruś wyłączyła przekaźniki do sterowania rosyjskimi dronami. Słynna willa Silvio Berlusconiego na Sardynii sprzedana rodzinie emira z Kataru. Minister zdrowia w czasie tej afery schowała się w cieniu. Marek Balicki, były szef tego resortu i członek Rady Zdrowia przy prezydencie, skrytykował w popołudniowej rozmowie w RMF FM postawę minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy w związku ze skandalem w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Minister nie może chować się w cieniu. Musi odbudować, no bo w tej chwili będziemy musieli po wczorajszych doniesieniach jednego z lekarzy, który pracował w Szpitalu Południowym, o tym, co mogło dziać się na SOR-ze, nie wiemy, jak było, to potwierdzi postępowanie, ale to minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
3: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
2: No nie widać jej.
1: Cała rozmowa Piotra Saleka jest na rmf24.pl. Teraz informacje ze świata. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli, podają zagraniczne agencje informacyjne. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały oficjalnej informacji o poszkodowanych. Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Zbieramy cały czas nowe informacje w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Po ultimatum Ukrainy Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami, poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej ostrzegał, że jeżeli Białoruś nie zdemontuje tych urządzeń, uczyni to Ukraina. W połowie czerwca białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Słynna, luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Rezydencja Villa Certosa, znana ze spektakularnych przyjęć, to jest jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Według mediów została sprzedana za 350 milionów euro. Gośćmi Berlusconiego bywali tam światowi przywódcy, wśród nich Władimir Putin, George W. Bush czy Tony Blair. To są poranne fakty w RMF FM w czwartek, 25 czerwca. No, rozwija się warszawska afera szpitalna, pojawiają się kolejne bulwersujące wątki. Opiszemy je dzisiaj w faktach. Zapraszamy na nasze rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7 w RMF 24 Piotr Salak porozmawia z radnym Warszawy Janem Mencfelem. Godzinę później w porannej rozmowie Tomasz Terlikowski będzie gościł Ryszarda Petru z klubu Centrum. W faktach także gdańska konferencja o pomocy i odbudowie Ukrainy. Będzie też raport z boisk mundialu, oczywiście w Ameryce. Zapraszam gorąco na fakty o 6.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
0: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: FM i z taką najlepszą muzyką docieramy do godziny 6, punktualnie o 6. Jak zawsze, fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli.
2: Nie ma oficjalnych danych, ale Donald Trump przed chwilą napisał o druzgocącej liczbie ofiar.
1: Wiele bloków, m.in. w stolicy kraju w Caracas, się zawaliło.
2: W poniedziałek kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie.
1: 200 strażaków walczyło z potężnym pożarem składowiska odpadów w Chorzowie.
2: W tych faktach też nowość na Zamku Czocha.
1: I nasi siatkarze ze zwycięstwem w Lidze Narodów.
2: Stan wyjątkowy obowiązuje w Wenezueli. W bardzo krótkim czasie dwa razy zatrzęsła się tam ziemia. Oba wstrząsy miały magnitudę ponad 7.
1: W tej chwili władze nie informują o liczbie ofiar, jednak według amerykańskiej służby geologicznej mogły zginąć nawet dziesiątki tysięcy osób. Akcja ratunkowa trwa. Udało mi się szybko ubrać i uciec. Ściany w budynku zaczęły pękać. Jakoś udało mi się otworzyć drzwi. Wszędzie unosiła się chmura dymu. Wspinaliśmy się po gruzach. Nie każdemu udało się uciec.
2: To mieszkanka wenezuelskiej stolicy Caracas. W odstępie niespełna minuty, jak mówiliśmy, dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie przekraczającej 7. Potem według agencji AFP odnotowano już ponad 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dotknięte zostały obszary wzdłuż północnego wybrzeża kraju, w tym La Guaira, Aragua, Carabobo i Falcón. Donald Trump przed chwilą napisał o druzgocącej liczbie ofiar. Wiadomo już, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli ekipy poszukiwawczo-ratownicze oraz pomoc medyczną i humanitarną. Zapowiedział to Jeremy Lewin, podsekretarz stanu do spraw pomocy zagranicznej.
1: Na rmf24.pl zdjęcia i filmy przedstawiające zniszczenia w stolicy kraju, Caracas.
3: Poranne fakty RMF FM.
1: W poniedziałek w prokuraturze okręgowej w Warszawie po raz drugi ma być przesłuchiwany były ordynator chirurgii Stołecznego Szpitala Południowego, lekarz Emil Jędrzejewski.
2: To on w wywiadzie w Kanale Zero mówił o licznych nieprawidłowościach w szpitalu. Ale wczoraj zamiast odpowiadać na pytania śledczych, milczał. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Lekarz nie chciał zeznawać bez adwokata i proponował odroczenie przesłuchania, ale śledczy się nie zgodzili. Ich zdaniem świadek ma ważne informacje, o czym mówił publicznie. Emil Jędrzejewski złożył do protokołu kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w szpitalu południowym. Śledczy zadali lekarzowi kilkadziesiąt pytań.
5: Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
4: Podsumował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Śledczy kompletują listę świadków. Przesłuchane mają być m.in. osoby, które zasiadały w zarządzie i Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: 200 strażaków gasiło duży pożar w Chorzowie. Zapaliło się składowisko odpadów przy ulicy Kluczborskiej.
6: Pożar to około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Ta pryzma jest wysoka około 8 do 10 metrów. Również specjalistyczna grupa ratowniczo-chemiczna z JRG Katowice-Piotrowice na podstawie czy na bazie samochodu tzw. Mobilab jest tutaj, która dokonuje pomiarów powietrza za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego.
2: Na miejscu pożaru Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Już w ten weekend pierwsi turyści będą mogli skorzystać z nowego, tajnego przejścia w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku.
2: Po wielu miesiącach przygotowań i analizie dokumentów pracownicy warowni skuli ścianę w najbardziej reprezentacyjnej komnacie książęcej. Wiedzieli, że znajduje się tam łącznik z pracownią niemieckiego architekta Bodo Eberharta.
1: Kiedy ruszyło burzenie ściany, pani Mariola akurat zwiedzała zamek. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zapytała ją o wrażenia.
7: Zajrzała pani w tą nową, odkrytą dziś skrytkę. Jak się podobało?
8: No podobało się. Ja w ogóle jestem pod olbrzymim wrażeniem. Nie myślałam, że ten zamek zachował się w takim stanie. I to, co pani przewodnik mówi, że tyle tych przejść, no i my mamy właśnie tą szansę dzisiaj zajrzeć w to 19 przejście.
7: Historyczna chwila.
8: No historyczna, no należy rozreklamować to miejsce, bo tu w zasadzie jest wszystko oryginalne.
2: No to reklamujemy. Tajemnice Zamku Czocha do obejrzenia na rmf24.pl w zakładce Regiony.
1: Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-2 nad Belgią rozpoczęli turniej Ligi Narodów w Gliwicach.
2: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM był na meczu. O wnioski po meczu zapytał libero naszej kadry Maksymiliana Granicznego.
9: Na pewno musimy lepiej wchodzić w mecze, bo nie zawsze to się uda tak odwrócić, tak jak było w tym meczu.
10: Można było mieć wrażenie, że już kilka razy wam coś uciekało w tych setach, no bo była ta przewaga trochę roztrwoniona?
9: Tak, było parę takich momentów, w którym powinniśmy tą przewagę utrzymać. Myślę, że w drugim secie szczególnie, bo tam bodajże 9-3 wygrywaliśmy. No to pokazuje, że jeszcze mamy wahania.
1: Wieczorem w Gliwicach Polacy zagrają z Turcją.
2: Po 6.30 mistrzowskie fakty sportowe, a po nocnych rozstrzygnięciach mundialowych w grupie A wiemy, że Czechy przegrały z Meksykiem 0-3, Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1-0, Czesi z jednym punktem na ostatnim, czwartym miejscu odpadają z turnieju.
1: Kto i z kim gra dalej, o tym usłyszycie w faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Sprawdzamy pogodę, jak to będzie dzisiaj wyglądało, czy już te upały dzisiaj przyjdą. No patrzymy, w Zielonej Górze dzisiaj 30, we Wrocławiu 30, w Wielkopolsce również 30, nawet 33 stopnie. Włącz sobie mikrofon, wtedy jest wygodniej.
12: O, dzięki serdecznie za radę. No. Ale teraz czy
0: nie, no tak patrzę na godzinę 14. Warszawa 30, no średnia temperatura w Polsce 30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 6.30. Czas na fakty w RMF FM.
1: Liczba ofiar dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli może być druzgocąca. Mogło zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
2: Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5.
1: Trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ludzi pod gruzami zawalonych budynków.
2: Jak informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski, prezydent USA Donald Trump zapowiedział kilkadziesiąt minut temu, że jest gotowy udzielić pomocy Wenezueli.
3: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych, nie podając przy tym żadnych oficjalnych danych dotyczących liczby zabitych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: A zdjęcia i filmy pokazujące skalę tragedii w Wenezueli mamy na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zablokowana o poranku krajowa 24 w miejscowości Kamionna w Wielkopolsce.
2: To odcinek Gorzyń-Pniewy.
1: W zdarzeniu auta osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba.
2: Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
1: Będzie kolejna kontrola w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Tym razem przeprowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd sprawdzi, jak były chronione dane osobowe w placówce.
1: We wtorek w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski, powiedział, że na szpitalnym oddziale ratunkowym tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach mogły zakończyć się śmiercią pacjentów.
2: Doktor Jędrzejewski był wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową.
1: A temat tej warszawskiej afery szpitalnej powróci w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24.
2: Gościem Piotra Saleka będzie stołeczny radny Jan Mencfel.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Meksyk po raz pierwszy w historii kończy mundialową grupę z kompletem zwycięstw.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Na zakończenie fazy grupowej Meksyk na Estadio Azteca pokonał Czechy 3-0. Wszystkie bramki w drugiej połowie, no dwie po dużej niefrasobliwości Czechów w obronie. Drugie miejsce w tej grupie niespodziewanie dla RPA po pokonaniu 1-0 Korei Południowej. Swoją grupę wygrywa Brazylia w nocy 3-0 ze Szkocją. A teraz gramy jak drużyna, nie jesteśmy perfekcyjni, musimy ciągle poprawić kilka rzeczy, na przykład tempo gry z piłką, moglibyśmy to robić szybciej. Cieszę się jednak, bo od pierwszego meczu drużyna szybko zrobiła duże postępy, podsumował Carlo Ancelotti. Maroko pokonało 4-2 Haiti, w grupie bez kolei Szwajcaria wygrywa 2-1 z Kanadą, obie drużyny z awansem, podobnie jak Bośnia i Hercegowina, wczoraj 3-1 z Katarem. Na turnieju tenisowym w Bad Homburg porażka Igi Świątek w drugiej rundzie, wczoraj 3-setowy przegrany pojedynek z Emmą Navarro, do decydującej rundy eliminacji Wimbledonu przeszła z kolei Katarzyna Kawa. Wczoraj pokonała Włoszkę Lucrecję Stefanini, a dziś mecz z Amerykanką Kaylą Day. Biało-czerwoni siatkarze wygrali w Gliwicach z Belgią 3-2. To był mecz kolejnego turnieju Ligi Narodów.
6: Naprawdę Belgowie dzisiaj wysoko postawili poprzeczkę, natomiast cieszy to, że mimo nie najlepszego startu, słabego startu potrafiliśmy wrócić z 0-2 na 3-2. Takie wygrane zawsze powinny budować.
5: Tak mówił Marcin Komenda, wieczorem zagramy z Turcją. Za miesiąc będziemy z kolei już śledzić wydarzenia na trasie 82. rajdu Polski. Po wielu latach impreza z mazurskich szutrów przenosi się na asfaltowe trasy na Śląsku.
7: Wszystko, myślę, się dopina na ostatni guzik. Mamy tutaj duże zaufanie do kolegów na Śląsku, którzy pokazali już wielokrotnie swój profesjonalizm i przygotowanie. Będą nowe smaczki.
5: Tak mówił prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora. Tegoroczny rajd to 15 odcinków specjalnych o długości blisko 190 km.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, generała Stanisława Maczka 136, Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Radio RMF 24. To już jest czwartek, to już jest 25 czerwca. Piotr Salak, kłaniam się i niezmiennie polecam nasz poranek informacyjny. Jan Mencfel, radny miasta stołecznego Warszawy. Domyślacie się pewnie, w jakiej sprawie. Już za moment, po 8:00 Ryszard Petru w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Na bieżąco oczywiście informacje po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zaczynamy nasz poranek oczywiście od faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańczewski są razem z nami. Jest 7:00.
1: Wenezuela. Od niej zaczynamy.
2: Dwa silne trzęsienia ziemi w odstępie niespełna minuty. Pierwszy oficjalny bilans przedstawiony kilkanaście minut temu mówi o ponad 30 ofiarach i 700 rannych.
1: Tyle, że według amerykańskich ekspertów w Wenezueli mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
2: O 7:00 także wróci w faktach Szpital Południowy.
1: I wrócą pytania o to, co w tej sprawie robi minister zdrowia.
2: A na mundialu czas grupowych rozstrzygnięć. Kto gra dalej, kto wraca do domu, posłuchajcie.
1: Potężne zniszczenia. Dramatyczne filmy pokazujące poszukiwania ludzi pod gruzami.
2: Na początek faktów Wenezuela, gdzie aż dwa razy zatrzęsła się ziemia. Magnituda wynosiła ponad 7.
1: Powtórzmy, według amerykańskich ekspertów mogą zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o poranku polskiego czasu na platformie Truth Social napisał, że liczba ofiar śmiertelnych jest druzgocąca.
1: Fakty o 7:00 otwiera nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, USA już zaoferowały pomoc zniszczonemu krajowi.
3: Jeremy Lewin, podsekretarz stanu USA do spraw pomocy humanitarnej, ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli zespoły ratowników, zaopatrzenie medyczne i pomoc humanitarną w kluczowych pierwszych dniach po tym tragicznym kataklizmie. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau napisał na platformie X, że Stany Zjednoczone solidaryzują się z Wenezuelczykami w obliczu katastrofalnego trzęsienia ziemi. Niech Bóg błogosławi naszych wenezuelskich przyjaciół w tej trudnej chwili, napisał. Już wiadomo, że pomoc wyślą kraje Ameryki Łacińskiej, Salwador, Ekwador. Gotowość do pomocy zadeklarowała też Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Fakty, opinie, komentarze.
1: Czekamy, aż głos w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie zabierze minister zdrowia. Tak mówią zgodnie koalicjanci.
2: Pytanie, gdzie jest w tej sprawie szefowa resortu zdrowia, pada z ust polityków coraz częściej i nie chodzi tu tylko o przedstawicieli opozycji.
1: O poranku łączymy się z reporterem RMF FM Kasprem Wróblewskim.
5: Dzień dobry.
1: Kasprze, jakich działań od Jolanty Sobierańskiej-Grendy oczekują politycy?
5: Jakichkolwiek. Zarówno przedstawiciele Lewicy, jak i PSL-u podkreślają, że afera związana ze Szpitalem Południowym ciągnie się już kolejny tydzień, a ze strony Ministerstwa Zdrowia cisza. Odpolitycznienie resortu chyba nie było dobrym pomysłem, ocenia poseł Tomasz Trela z Lewicy.
6: Daliśmy czas, dajemy ten czas, natomiast chyba każdy efekty może sam sobie ocenić. Mamy wiele do zastrzeżeń, mamy wiele do życzenia, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia w naszym kraju.
5: Marek Sawicki z PSL-u o skuteczności Jolanty Sobierańskiej-Grendy mówi tak.
7: Nie ma przełożenia ani na ministra finansów, ani na premiera, w związku z tym pewnie nie zabiera głosu także w tej sprawie. Premier sprytnie przerzuca kwestię na NFZ.
5: Zarówno PSL, jak i Lewica proponują swoje ustawy dotyczące reformy służby zdrowia, jednak w tej chwili nie ma większych szans, aby weszły one w życie.
2: Po faktach w informacyjnym radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka, przypominamy, będzie radny Warszawy Jan Mencfel. Na dziś zaplanowane są dwie sesje Rady Miasta Stołecznego.
1: W pierwszej części sesja absolutoryjna, na której radni zdecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
2: Po jej zakończeniu ta sesja nadzwyczajna, podczas której to prezydent Warszawy przedstawić ma informacje na temat sytuacji właśnie w Szpitalu Południowym.
1: Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch samochodów na 24 w Kamionnej w Wielkopolsce.
2: Tam droga łącząca Gorzeń i Pniewy jest zablokowana. Jeżeli jesteście w trasie, uważajcie.
1: A na koniec mundialowe rozstrzygnięcia.
2: W trzech pierwszych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata znamy też pierwszą parę 1/16 finału. Patryk Serwański, o poranku w faktach. Dzień dobry. Patryku.
1: Dzień dobry.
2: Zatem, co jest już pewne?
8: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
1: W nocy ważne wydarzenie dla Brazylijczyków. Neymar na murawie.
8: Tak, wszedł w drugiej połowie meczu ze Szkocją. Canarinhos wygrali 3-0. Dwa gole strzelił Vinicius Junior, ale to Neymar rozbudza emocje. Neymar wraca, to będzie nasza tajna broń. Potrzebujemy go. Tak mówił jeden z brazylijskich fanów. Haiti nastraszyło Maroko, ale przegrało 2-4. Brazylia i Maroko grają dalej, za to Meksyk wchodzi do fazy pucharowej w bardzo dobrym stylu. 3 mecze, 3 zwycięstwa w nocy, 3-0 z Czechami.
2: Czesi jadą do domu, a dziś kolejny mocny zestaw meczowy. Kto kibicuje? Curaçao?
1: O 22:00 mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwador z Niemcami.
2: Godzinę po północy. Japonia kontra Szwecja, no i Tunezja kontra Holandia.
1: A o 4:00 rano Turcja, Stany Zjednoczone.
2: I na koniec parę Paragwaj, Australia w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Rozmowa o siódmej w Radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o siódmej w Radiu RMF 24 jest Jan Mentfel, radny miasta stołecznego Warszawy, klub Lewica. Miasto jest nasze. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry.
0: Nie macie szans, pan wie o tym.
10: Z czym?
0: Jak to z czym? Z głosowaniem nad absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
10: No tak, większość w Radzie Warszawy ma Koalicję Obywatelską.
0: No to po co w takim razie ten wniosek?
10: Wie pan, no, kiedy głosowaliśmy nad sprawą ograniczenia sprzedaży alkoholu jesienią zeszłego roku, to Koalicja Obywatelska zarzekała się, że ona tego nie poprze. Ma większość, a jednak zmiany weszły.
0: Czyli
10: więc
0: myśli pan,
10: czasem
0: że w takim
10: da się coś zrobić, mimo że się nie ma większości.
0: Czyli myśli pan, że teraz ktoś może poprzeć ten wasz wniosek?
10: Myślę, że przede wszystkim powinien prezydent Trzaskowski się wykorzystać tą okazję, żeby się wytłumaczyć przed mieszkańcami, przed wyborcami.
0: A za mało się tłumaczy jeszcze pańskim zdaniem?
10: No wydaje mi się, że tak. Przypomnijmy, że dowiedzieliśmy się o tym, że w szpitalu, którym sam prezydent dopiero co rok temu, przypominam, w kampanii wyborczej chwalił się, że to jest jego takie oczko w głowie, że wybudował ten szpital od zera. Doszło do olbrzymich nieprawidłowości. Właściwie skala dotąd jest nieznana. No i do dziś tak naprawdę nikt z zarządu miasta, na przykład odpowiedzialna za nadzór nad służbą zdrowia Renata Kaznowska, nie poniósł żadnej odpowiedzialności.
0: Mamy na razie kontrolę z NFZ-u, jest kontrola NIK-owska. Miasto również zdecydowało o tym, że wszyscy politycy, którzy są w zarządzie, cały zarząd Szpitala Południowego jest odwołany. Za mało, pana zdaniem?
10: No wie pan, jeżeli widzimy, że rady nadzorcze, które są opanowane przez polityków, a w Warszawie niestety to jest powszechna praktyka, po prostu nie działają, są fikcją, bo no, w tej sytuacji widać, że rada nadzorcza była kompletną fikcją. Przewodniczącym Rady Nadzorczej tego szpitala był Robert Kępa, burmistrz Ursynowa, polityk Koalicji Obywatelskiej. I kiedy ta cała sprawa wybuchła, on oznajmił, że on nic o tym nie wiedział. No ja mam pytanie, jakie czynności nadzorcze podjął przez ten cały czas, kiedy zasiadał w tej Radzie Nadzorczej? I mamy taką sytuację, że dzisiaj w tych radach nadzorczych nie tylko szpitali, ale wszystkich spółek miejskich, tramwajów warszawskich, kolei miejskiej, wodociągów, właściwie wszystkie dziedziny życia, które są zarządzane przez spółki, a jest ich kilkadziesiąt, są one opanowane przez polityków
0: Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski już powiedział, że już tych ludzi nie ma. Polityków Koalicji Obywatelskiej już nie ma.
10: Tylko w szpitalach i tylko tych, które są zarządzane przez miasto. Mamy na przykład Szpital Brudnowski, to jest jednostka wojewódzka. W województwie
0: tutaj
10: rządzi, jak
0: Rafał
10: wiemy...
0: Rafał Trzaskowski nie ma władzy.
10: No wie pan, w województwie mazowieckim rządzi Koalicja Obywatelska do spółki z PSL-em.
0: Marszałek Struzik tutaj bardziej powinien rozumieć.
10: No tak, ale jest to koalicjant i jakby partner Koalicji Obywatelskiej. To znaczy, że jeżeli w Szpitalu Brudnowskim, w Radzie Nadzorczej są znowu politycy tej partii, którzy nadzorują innych polityków tej partii zasiadających w zarządzie tego szpitala, no to czy pacjenci tego szpitala mogą być spokojni, że tam wszystko jest w porządku?
0: Myśli pan, że gdy głowy polecą, to wtedy pacjenci poczują się lepiej?
10: Ja przede wszystkim myślę, że ta sprawa powinna być dla polityków takim naprawdę sygnałem, że trzeba wreszcie ten patologiczny system ukrócić.
0: Czyli... A jest patologiczny?
10: Oczywiście, dlatego, że mamy rady nadzorcze, które nie służą w ogóle do nadzorowania czegokolwiek, tylko do pobierania dodatków do pensji przez polityków partii rządzącej w danym mieście. I tak jest wszędzie, nie tylko w Warszawie.
0: A ja słyszę już to tłumaczenie ze strony miasta. Przecież jesteśmy właścicielem, musimy nadzorować takie jednostki, chociażby jak szpital. Zgadza się pan?
10: Oczywiście. Ja też uważam, że powinni nadzorować. Tylko dlaczego w tych radach nadzorczych są politycy partii, których jedynym celem jest pobieranie tam rocznej, niezłej całkiem pensji, 50 tysięcy złotych.
0: Ale panie Janie, to
10: radę nadzorczą, bo sprawa jest nie nadzorują absolutnie niczego.
0: Ale sprawa jest taka, rozumiem, że nie jest zarzutem to, że ktoś jest politykiem. Tylko zarzutem jest to, że źle przeprowadza nadzór, prawda?
10: Zarzutem jest to, że nie można być sędzią we własnej sprawie, czyli na przykład w sprawie własnej formacji. Jeżeli w Szpitalu Południowym zatrudnia się kolegów z partii, zatrudnia się na przykład pana Dawida Kacprzyka, który był radnym Koalicji Obywatelskiej, wszyscy wiedzieli, że jest politykiem i został tam zatrudniony, to jakim cudem może go dobrze nadzorować jego kolega z tej samej partii?
0: A jest pan pewien tego, że Dawid Kacprzyk został zatrudniony właśnie dlatego, że był radnym Koalicji Obywatelskiej?
10: A panu jak się wydaje?
0: Ja nie wiem, ja tego nie wiem, ja czekam na fakty, no, a pan już
10: się,
0: wie.
10: To rozumiem, co najmniej zastanawiająca zbieg okoliczności. Może
0: faktów
10: tak,
0: na razie nie
10: że,
0: mamy.
10: Tak, no to jakby no, wiem, że został zatrudniony z tego, co mi wiadomo, bez konkursu, no i że jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, że był widziany wielokrotnie w otoczeniu na przykład Marcina Kierwińskiego, szefa struktur w Warszawie. No nie oszukujmy się, panie redaktorze, że nie jest to przypadek, że akurat on dostał tą fuchę.
0: To w takim razie kto powinien pańskim zdaniem być zwolniony? Jakie głowy powinny polecieć?
10: Uważam, że w tej sprawie ewidentnie nie było nadzoru ze strony zarządu miasta nad tym, jak ten szpital funkcjonuje. Mieliśmy nowo zbudowany szpital, mieliśmy rzeczywiście inwestycje za, no, bardzo cenną. Zresztą ta placówka, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jest naprawdę świetna.
0: I był pan tam?
10: Nie, ale wiem o tym, że tak jest, bo no, widać to po prostu też, jaki jest standard tego budynku samego. Natomiast budynek to nie wszystko. Trzeba jeszcze nadzorować procedury, trzeba nadzorować kadrę, trzeba nadzorować, czy w tym szpitalu po prostu nie dochodzi do nieprawidłowości. I tego zabrakło.
0: Okay. Mamy szpital osoby... południowy to jest jedna sprawa. Druga sprawa?
10: Mamy osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem ochrony zdrowia w Warszawie, czyli wiceprezydent Renatę Kaznowską, która jak do tej pory nawet nie złożyła żadnych wyjaśnień w tej sprawie.
0: No to dzisiaj pan nadzieję... usłyszy pewnie wyjaśnienia na Radzie Miasta Stołecznego.
10: O ile przyjdzie, oczywiście.
0: A uważa pan, że nie przyjdzie?
10: Mam nadzieję, że przyjdzie. Myślę, że tak będzie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie dojdzie po prostu do takiej próby zamiecenia tej afery pod dywan. Wie pan, no, za chwilę mamy sezon urlopowy, w przyszłym tygodniu będzie fala upałów. Być może politycy Koalicji Obywatelskiej liczą na to, że wszyscy zapomną szybko o tej sprawie. A ja mogę zapewnić, że wyborcy i mieszkańcy Warszawy na pewno o tym nie zapomną.
0: Na razie nic na to nie wskazuje, żeby ktokolwiek zapomniał i próbował zamiatać to pod dywan, bo jeżeli słyszę, że ma być nadzwyczajna sesja Rady Miasta, jeżeli prezydent ma składać wyjaśnienia, jeżeli prezydent dymisjonuje zarządy w szpitalach, które podlegają miastu, no to wygląda na to, że chce tą sprawę oczyścić.
10: Tylko, że na przykład mamy wniosek ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna w Radzie Warszawy. Ja tak się składa, że akurat jestem członkiem tej Komisji Rewizyjnej i uważam, że to jest dobry pomysł. Tylko jest jeden problem. Większość w tej komisji mają członkowie partii Koalicja Obywatelska. I to jest właśnie, panie redaktorze, sedno tego problemu, o którym mówimy. Czyli, że ta partia zbudowała sobie w Warszawie taki system, w którym koledzy kryją kolegów, udają, że ich nadzorują, udają, że coś, że przeprowadzają jakieś audyty, a tak naprawdę ich nie robią. I z tego wynika tak wiele problemów. Które widzimy, na przykład takich problemów, że ktoś może sobie pobrać 1,5 miliona złotych za koordynowanie szpitalnym oddziałem ratunkowym i jeszcze do tego doprowadzić tam do różnych nieprawidłowości.
0: A jak pan był w komisji rewizyjnej, to zetknął się pan z takimi przypadkami, że ktoś próbował zamiatać i chronił kolegów właśnie dlatego tylko, że mieli legitymację partyjną?
10: Wie pan, ja ostatnio, kiedy byłem w tej komisji, próbowałem wnieść sprawę związaną z tą imprezą w Pałacu w Wilanowie.
0: Tak.
10: I nie udało się, dlatego że większość radnych Koalicji Obywatelskiej była przeciw temu, żeby kontrolować tę sprawę. Więc jak pan widzi, niestety tak ten system działa i musimy sobie powiedzieć, że jeżeli partia deklaruje, że broni demokracji, że chce praworządności, że chce państwa prawa, to na własnym podwórku musi zadbać o to, żeby zasady były uczciwe. A zasady, w których oni sami udają, że opanowują instytucje kontrolne i nadzorcze, i de facto blokują możliwość nadzoru nad własnymi placówkami, to nie są uczciwe zasady. Jeżeli mamy mundial na przykład teraz, to wiadomo, że sędzia meczu USA, nie wiem, Meksyk, to nie jest obywatel USA, prawda?
0: Ale zgadza się pan z tym, że to ludzie wybrali radnych.
10: Tak, ale ci radni, którzy zostali wybrani, moim zdaniem dzisiaj w Warszawie nadużywają swojego mandatu, opanowując za pomocą swojej większości różne instytucje, które mają służyć kontroli. Na przykład właśnie rady nadzorcze miejskich spółek. I to powinno się skończyć.
0: No dobrze, ale w jaki sposób to się powinno skończyć? Powinno być referendum?
10: Nie, to jest decyzja. Jeżeli chodzi o rady nadzorcze spółek miejskich, to jest decyzja prezydenta Trzaskowskiego.
0: Ja bardziej
10: decyduje o nadzorze, o obsadzie tych placówek. I owszem, ja się bardzo cieszę, że podjął decyzję o tym, że akurat te jednostki dotyczące służby zdrowia miejskie będą wolne od tego problemu. Tylko dlaczego tylko te dotyczące służby zdrowia? Dlaczego koledzy Marcina Kierwińskiego mogą nadal zasiadać w innych spółkach, w radach nadzorczych innych spółek i to jest okej?
0: To co w takim razie powinno być struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane w mieście?
10: Uważam, że jeżeli Koalicja Obywatelska nie przyłoży się do tego, żeby odbudować zaufanie mieszkańców, to być może premier Tusk powinien taką decyzję podjąć. Dlatego, że mamy zresztą na jego miejscu bym to poważnie rozważał. Mamy nieco ponad półtora roku będą wybory parlamentarne. Czy sądzi pan, że ta sprawa nie wpłynie na to, jak ludzie będą w tych wyborach głosować? No ja też nie wiem, ale ja bym na miejscu premiera Tuska nie ryzykował. Dopiero co rozwiązał struktury w Krakowie, a widać, że w ciągu ostatniego roku mamy drugą sytuację, w której tak naprawdę Marcin Kierwiński i jego sposób zarządzania KO w Warszawie kompromitują tą partię na skalę ogólnopolską. Mieliśmy bezsensowny, absurdalny sprzeciw, blokowanie inicjatywy związanej ze sprzedażą alkoholu. To była w 100% decyzja Marcina Kierwińskiego, polityczna. I teraz mamy sprawę, w której ciężko wskazać jego bezpośrednią odpowiedzialność, ale polityczną odpowiedzialność za takie patologie na pewno
0: ale
10: on ponosi.
0: Ale fakty są takie, że jest dzisiaj prohibicja w Warszawie, zgadza się pan?
10: Pan
0: jako polityk i doradzać, zamiast doradzać Koalicji Obywatelskiej, mógłby pan coś zrobić? Na przykład spróbować zebrać podpisy za referendum, zebrałby pan?
10: Ale czy uważa pan, że referendum w tej sprawie to jest jedyne wyjście?
0: A jakie tak w takim razie?
10: Ja uważam, że na razie trzeba dać Koalicji Obywatelskiej uczciwie rozliczyć tą sprawę i przede wszystkim pokazać, że wyciągają wnioski z tego, co się wydarzyło. O tych wnioskach już mówiłem. Moim zdaniem potrzebne jest naprawdę odpartyjnienie samorządów w Warszawie. Czyli nie ma takiej sytuacji, w której koledzy z partii nadzorują kolegów z partii. spółki miejskie nie powinny być też opanowywane przez tych partyjnych działaczy. Inne instytucje, na przykład takie, które są w zarządzie województwa mazowieckiego. Mamy muzea, mamy inne instytucje, gdzie marszałek Struzik daje po prostu skierownicze stanowiska politykom KO, bo taki jest układ między KO a PSL-em. To nie jest normalne, to nie jest zdrowe i to na pewno nie podoba się mieszkańcom.
0: A dlaczego nie chce pan zweryfikować tego, czy mieszkańcy nie chcą odwołania prezydenta Trzaskowskiego w drodze chociażby zbierania podpisów pod referendum?
10: Czy pan mnie teraz zachęca do organizacji?
0: Nie, ja
10: referendum?
0: Tylko pytam pana, dlaczego pan nie chce tego położyć na stół, bo być może ma się obawia tego, że tych podpisów nie będzie tyle, ile potrzeba do przeprowadzenia referendum.
10: Ja nie wykluczam tego, być może, jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy nie wydarzy się, jeżeli faktycznie ta sprawa będzie jakoś zamiatana pod dywan, nie będzie tego, o czym mówię, czyli tego oczyszczenia samorządu i doprowadzenia do tego, żeby były uczciwe zasady gry, no to być może tak. Na ten moment wydaje mi się, że jeszcze dajmy szansę rządzącym, dajmy szansę prezydentowi Trzaskowskiemu i też przede wszystkim szefostwu Koalicji Obywatelskiej na oczyszczenie się z tego, co się wydarzyło.
0: Rozmawiał pan z radnymi z Koalicji Obywatelskiej, żeby zabrać większość dla odrzucenia absolutorium?
10: Wie pan co, no wiem jak działa Koalicja Obywatelska.
0: Czyli nawet nie próbował pan rozmawiać.
10: Ja w ogóle bardzo często przekonuję radnych Koalicji Obywatelskiej do różnych rzeczy.
0: No i jak reagują?
10: Wydaje mi się, na przykład w sprawie alkoholu udało się wreszcie ich przekonać, prawda?
0: To czy w tej sprawie pan próbował?
10: Być może. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na sesji. Ona będzie trwała wiele godzin i tam jest naprawdę miejsce na to, żeby padły argumenty. Natomiast wiem jak działa ta partia i zapewniam pana, że to absolutorium raczej, chociaż być może właśnie dojdzie do jakiegoś wyłomu. Być może tak, zobaczymy dzisiaj, co się wydarzy.
0: Będzie to spór, pan powiedział, że to będzie spór na argumenty, nie będzie awantury?
10: Wie pan, ja awantury robić nie zamierzam, za wszystkich radnych nie mogę
0: odpowiadać. A to cieszę się, bo pamiętam, że były takie awantury, które pan zamierzał robić na Radzie Miasta.
10: Wie pan, w momencie, kiedy przez ponad rok była blokowana nasza uchwała dotycząca sprzedaży alkoholu,
0: o tym myślę,
10: czysto politycznych, i myśmy naprawdę wielokrotnie grzecznie argumentowali, że należy ją dopuścić pod głosowanie, to się nie działo, no to trzeba było się uciec do różnych innych, mniej grzecznych metod, bo grzeczni już byliśmy, jak to się mówi. W tej sprawie uważam, że mamy silne argumenty i będziemy je dzisiaj przedstawiać jako klub Miasto jest naszej Lewicy. No zobaczymy, co zrobią inni radni, bo za to nie mogę odpowiadać. Pewnie pojawią się też posłowie. Pewnie będzie próba wykorzystania tej sprawy politycznie, bo nie ma co się oszukiwać, że PiS na przykład nie marzy o tym przecież, żeby tą sprawę jak najbardziej nagłośnić, a sami mają na koncie tak naprawdę podobne patologie.
0: A to nie jest sprawa polityczna?
10: W jakim sensie?
0: W sensie takim, że to może się położyć cieniem na przykład na politykę krajową także.
10: Myślę, że tak. Pamiętajmy, że poprzednie przegrane przez Koalicję Obywatelską wybory, no tam na cieniem położyła się sprawa tak zwanych ośmiorniczek, która była moim zdaniem dosyć błaha jednak w porównaniu z tym, co zobaczyliśmy tutaj. Przede wszystkim istotne jest to, czy Koalicja Obywatelska pokaże, że potrafi naprawdę podejść do polityki i do zarządzania samorządem inaczej. Na razie nie widzę tego, żeby to pokazywać.
0: A co jest dla pana najbardziej bulwersujące w tej sprawie w Szpitalu Południowym?
10: Myślę, że są trzy rzeczy, które tutaj bulwersują. Pierwsza sprawa to były po prostu zarobki tego młodego lekarza bez kwalifikacji.
0: Nie za to odpowiada Rafał Trzaskowski.
10: Wiem, ale to było bulwersujące i proszę mi dać o tym powiedzieć, bo myślę, że ludzie, którzy słyszą, że można zarobić 1,5 miliona złotych w wieku 28 lat na bardzo odpowiedzialnej funkcji, nie mając do niej kwalifikacji, tylko dlatego, że się jest członkiem partii, naprawdę są o tym oburzeni, ja też. I to jest pierwsza sprawa. I tutaj musi się coś zmienić systemowo, również jeżeli chodzi o te zarobki. Druga kwestia to jest to, że nie było żadnej kontroli, że przez rok dochodziło do nieprawidłowości, rok temu rzekomo ten ordynator informował o nieprawidłowościach. To mam nadzieję, że zostanie wyjaśnione.
0: Chirurgii, tym sygnaliście
10: tak. Zostanie to wyjaśnione, czy te informacje były we właściwy sposób podawane i tak dalej, ale wiemy, że jakieś informacje przekazywał i prezydentowi Trzaskowskiemu i Radzie Nadzorczej. Nic się nie wydarzyło. I to jest bulwersujące. To jest sprawa, która dotyczy szpitalnego oddziału ratunkowego. Ja już dostaję wiadomości od ludzi, od mieszkańców zwykłych, którzy mi piszą o tym, że na przykład odesłano ich z tego szpitalnego oddziału ratunkowego z poważnymi problemami do innego szpitala, po nie wiem, kilkunastu godzinach na przykład. No jeżeli doszło do tego, że tam było jakieś zagrożenie czyjegoś życia, no to to jest naprawdę przerażające, jeżeli tak było.
0: Pan wierzy w te wszystkie rewelacje sygnalisty pana Emila Jędrzejewskiego?
10: Podchodzę do nich ostrożnie, ale też z drugiej strony czytałem wypowiedzi prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, który powiedział wyraźnie, że ma sygnały od innych lekarzy pracujących w tym szpitalu, że przynajmniej część tych informacji o nieprawidłowościach jest prawdziwa i że jest nimi przerażony. W związku z tym uważam, że należy się temu bardzo poważnie przyjrzeć.
0: Dlaczego w takim razie pana zdaniem sygnalista nie mówił na ten temat w prokuraturze? Przynajmniej na razie milczy.
10: To jest dziwne. Nie rozumiem tego, naprawdę. I kiedy przeczytałem tą informację, byłem bardzo zdziwiony tym, że nie potrafię tego wyjaśnić.
0: Bo zastanawiam się, czy nie mamy tutaj zwyczajnie konfliktu między, wie pan, dwoma lekarzami w szpitalu. Mhm. Między dwoma oddziałami, między SOR-em a chirurgią. Myśli pan, że to mogło być takie źródło tego konfliktu?
10: No tak, ale też dopiero co mieliśmy informację o tym, że Dawid Kasprzyk miał zwrócić na konto szpitala 500 000 niezapłaconych faktur.
0: Tak to jest.
10: Czy ufa pan komuś, kto...
0: Nie, ja się tylko zastanawiam,
10: no,
0: jak
10: właśnie
0: było.
10: Właśnie, więc no, wie pan, jakby wydaje mi się, że jednak trudno uwierzyć w to, że nie było żadnych nieprawidłowości. Trudno uwierzyć w to, że osoba, która dopuściła się, no tak naprawdę, nie wiem, w pewnym sensie wyprowadzenia 500 000 złotych z konta publicznego szpitala przez jakieś faktury, których nie powinno być, dobrze zarządzała szpitalnym oddziałem.
0: Ale co innego, co innego, jak są nieprawidłowości, jak są lewe faktury, zgodzę, ale co innego, jak jest zagrożenie życia ludzi.
10: Oczywiście.
0: To jest zupełnie inny kaliber sprawy.
10: Nie jestem w stanie teraz ferować wyroków, czy doszło tam do jakiegoś zagrożenia życia. Wsłuchuję się w to, co mówią lekarze, wsłuchuję się na przykład właśnie w głos prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Uważam, że to są bardzo poważne zarzuty i powinny być dogłębnie wyjaśnione.
0: Gdzie jeszcze politycy Koalicji Obywatelskiej sprawują taki partyjny nadzór, jeśli chodzi o spółki miejskie?
10: No, chociażby właśnie w tych szpitalach, które są zarządzane przez województwo mazowieckie, gdzie o obsadzie decyduje już marszałek Struzik. Mamy szpital brudnowski, w którym radni z Koalicji Obywatelskiej zasiadają i w zarządzie, i w Radzie Nadzorczej. Co już jest absurdem, bo jakby sami siebie już bezpośrednio nadzorują w tym momencie. Mamy takie spółki jak Szybka Kolej Miejska, jak Tramwaje Warszawskie, jak właściwie większość spółek w Warszawie. My teraz to badamy szczegółowo, jak duży jest ten udział polityków Koalicji Obywatelskiej, ale ono, powtarza się ta sama reguła, że właściwie w każdej z tych spółek są zatrudnieni radni, a jeżeli to jest spółka miejska, to radni są zatrudniani z na przykład sejmiku wojewódzkiego.
0: Ale jeżeli dobrze sprawują nadzór...
10: Bo tam mogą.
0: A jeżeli dobrze sprawują nadzór, to jest problemem, to, że są
10: radni... czy dobrze sprawują nadzór?
0: Jeżeli spółka dobrze, dobrze funkcjonuje, tak, no oczywiście. To znaczy, że nadzór jest dobrze sprawowany, zgadza się pan.
10: Być może tak, ale nadal uważam, że w sytuacjach, kiedy może na przykład, nie wiem, będą jakieś nieprawidłowości, nawet dobrze funkcjonującej spółce, bo na przykład nikt nie mówi, że Szpital Południowy to jest całkowicie źle działający szpital, tak? Ale jednak były poważne nieprawidłowości na jakimś jednym odcinku. I właśnie po to rady nadzorcze powinny być odpolitycznione, odpartyjnione, żebyśmy mieli pewność, że jest jakaś instancja, która pilnuje tego i nie zwraca uwagi na to, kto z jakiej jest partii, tylko po prostu dba o dobro wspólne i o dobro na przykład pacjentów.
0: Ale przecież pan żyje w Polsce nie od wczoraj i wie pan o tym, że nawet spółdzielnie mieszkaniowe, nie tylko w Warszawie są upartyjnione. To jak pan chce spółki miejskie odpartyjnić w takim razie?
10: Wie pan, no ja już trochę wyrosłem z takiego mówienia, że w Polsce to musi być źle. Jesteśmy już naprawdę 20. gospodarką świata. Możemy się chwalić wieloma rzeczami, nie wiem, dokonaniami, które mamy naprawdę takie jak kraje Europy Zachodniej. Skończmy z tym mówieniem, że musi być u nas kolesiostwo, musi być u nas partyjniactwo. Naprawdę możemy doprowadzić do tego, żeby to oczyścić. Co więcej, w tej sprawie to jest naprawdę, jeżeli chodzi o na przykład obsady rad nadzorczych miejskich spółek, to jest tylko i wyłącznie decyzja prezydenta Trzaskowskiego. Czy on będzie miał odwagę, żeby pójść o krok dalej i powiedzieć tak, rady nadzorcze są od nadzorowania. Żeby ten nadzór był uczciwy, no nie mogą go sprawować koledzy z partii.
0: Ja się tylko sprzeciwiam pewnemu takiemu sposobowi myślenia o tym, że bycie politykiem to jest pewnego rodzaju piętno. Każdy ma prawo być politykiem. Ma prawo należeć do partii politycznej, tak jak ma prawo należeć do Związku Wędkarskiego czy do kółka modelarskiego. To jest jego wolność.
10: Dobrze, zgadzam się. W takim razie, oczywiście, ma pan rację. To w takim razie doprecyzuję. To nie powinni być politycy partii rządzącej w danym mieście.
0: No ale przecież to, rozumiem, samorząd sprawuje nadzór.
10: No tak, więc niech, jeżeli zgadzamy się na to, żeby byli politycy, to przynajmniej niech to nie będą politycy partii rządzącej. Bo jest oczywiste, że w ich interesie będzie pokazywanie, że w Warszawie jest wszystko w porządku, prawda? I nie będziemy wyciągać jakichś brudów, nie będziemy prowadzić kontroli, no bo jeszcze wyjdzie, że coś jest nie tak.
0: Czyli
10: interes polityczny przeważy, niestety, w takiej sytuacji, nad po prostu interesem publicznym. I co więcej, to nie jest kwestia tego Koalicji Obywatelskiej. Założę się, nie wiem, bo nie jestem radnym miasta, w którym rządzi PiS, na szczęście, ale założę się, że w miastach, w których rządzi PiS, jest to samo, tylko robi to PiS.
0: Czyli rozumiem, że gdyby miasto jest nasze, rządziło dzisiaj Warszawą, to pan by wpuścił do zarządu szpitali warszawskich na przykład polityków Koalicji Obywatelskiej.
10: Oczywiście. I PiSu.
0: I nic, tak. Czyli rozumiem, że doprowadziłby pan do tego, co się z tym...
10: Znaczy, przede wszystkim kierowałbym się kwalifikacjami. Jeżeli ktoś miałby kwalifikacje...
0: Otóż to, być może to jest najważniejsze.
10: Jeżeli ktoś miałby kwalifikacje i byłby politykiem opozycyjnym, nie ma problemu. Jeżeli ktoś miałby kwalifikacje do Rady Nadzorczej, podkreślam, i byłby politykiem obozu rządzącego, nie powinien być w Radzie Nadzorczej. No bo jak mam wierzyć w to, że będzie cokolwiek kontrolował?
0: Czy pana zdaniem Rafał Trzaskowski wiedział o tym wszystkim?
10: Panie redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie, natomiast na pewno Rafał Trzaskowski zdaje sobie sprawę z tego, że warszawski samorząd nie funkcjonuje dobrze i zgadza się na to w imię współpracy z partią, w imię dobrych relacji, których nie ma i tak, ale powiedzmy z Marcinem Kierwińskim, po prostu pozwala na pewne patologie.
0: Ale panuje nad miastem pana zdaniem, Rafał Trzaskowski?
10: No wie pan, jeżeli pan pyta, czy miasto Warszawa funkcjonuje dobrze, czy służby funkcjonują dobrze, to tak, oczywiście, że wiele aspektów funkcjonowania miasta oceniam dobrze, chociażby transport publiczny, który mamy naprawdę świetny. Tylko, że to nie jest do końca tak, że to prezydent osobiście na to wszystko nadzoruje. Mamy świetnych urzędników, którzy po prostu robią wspaniałą robotę na wielu polach. Ale prezydent jest po to, żeby pilnować pewnych procedur, pewnych standardów i kierunków politycznych. I uważam, że tutaj brakuje takiej silnej ręki gospodarza, który by nad tym zapanował i powiedział: słuchajcie, to jest za ważna sprawa. Nie możemy po prostu udawać, że nadzorujemy nowy szpital, który zbudowaliśmy. Musimy to robić porządnie, bo inaczej może dojść do jakichś nieprawidłowości. No i do tych nieprawidłowości doszło.
0: Jeżeli dzisiaj przegracie głosowanie w Radzie Miasta Stołecznego Warszawa, wszystko na to wskazuje, matematyka na to wskazuje. To co dalej w takim razie?
10: No matematyka to jest piękna nauka, ale ona nie decyduje o wszystkim. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Być może jacyś radni jednak zmienią zdanie. Natomiast oczywiście będziemy dalej robić swoje. Będziemy robić naszą robotę dla miasta na co dzień. My przede wszystkim staramy się proponować rozwiązania, proponować konkretne rzeczy, które można zrobić, tak jak było z kwestią sprzedaży alkoholu i przekonywać do nich wszystkie opcje. I udało nam się to zrobić. W sprawie alkoholu nam się udało. Mam nadzieję, że w kolejnych sprawach, chociażby takich związanych z oczyszczeniem i odpolitycznieniem rad nadzorczych spółek miejskich, też nam się uda.
0: Tak mówi Jan Menzfeld, czyli radny Miasta Stołecznego Warszawy, klub Lewica. Miasto jest nasze wspólne jutro. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
10: Dziękujemy bardzo.

0: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski czekają.
1: Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w wyniku dwóch silnych trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę w ostatnich godzinach. Poinformowała pełniąca obowiązki prezydenta tego kraju Delcy Rodriguez.
2: Zaznaczyła, że to jest wstępny bilans ofiar i on prawdopodobnie wzrośnie. Władze nie mają wciąż danych z położonego koło Caracas stanu La Guaira, który został najbardziej dotknięty kataklizmem. W wielu miejscach trwają wciąż akcje ratunkowe, pod gruzami poszukiwani są ludzie.
1: Za pół godziny połączymy się z naszym korespondentem, który zbiera najnowsze informacje.
2: A zdjęcia i filmy z Wenezueli mamy na rmf24.pl. Ukradli w sieci co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.
1: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z FBI rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się cyberatakami na masową skalę.
2: Na polecenie prokuratury regionalnej w Krakowie zatrzymano 4 osoby.
1: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jak działali podejrzani?
3: Wykorzystywali specjalistyczne oprogramowanie do włamań do systemów teleinformatycznych. Chodzi głównie o infrastrukturę podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi. Nielegalnie klonowali i przejmowali numery telefoniczne pokrzywdzonych, uzyskiwali pełen dostęp do ich kanałów komunikacji i przejmowali konta użytkowników, między innymi na giełdach kryptowalut, a następnie masowo kradli zgromadzone tam cyfrowe aktywa. Te pieniądze były błyskawicznie legalizowane na wielu kontach i platformach płatniczych. 4 zatrzymanym osobom, które miały pełnić w tym procederze kluczowe role, grozi 25 lat więzienia. Prokuratura zastrzega, że ze względu na dobro śledztwa, które ma mieć kontynuację, nie ujawni jeszcze celów cyfrowych ataków oraz zabezpieczonych rachunków.
1: A my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie dziś Ryszard Petru, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Zapraszamy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Z nimi o poranku Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Został nam już tylko tydzień cieszenia się najtańszym paliwem w Europie, bo za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo i zrezygnuje z urzędowego ograniczania wzrostu cen. Rada Ministrów się na to decyduje, bo ceny ropy poszły w dół po tym, jak Amerykanie ogłosili tymczasowy pokój z Iranem. Urzędowe ceny paliw mają być utrzymywane do końca miesiąca, a od lipca zapewne będzie znacznie drożej. Dodam, że dzisiaj podstawowa benzyna może kosztować maksymalnie 5,96, natomiast diesel nie więcej niż 6,11. Na niekorzyść kierowców będzie także działał fakt, że waluty mocno drożeją i to też w lipcu podbije te podwyżki na stacjach. W tej chwili euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,97. Dzisiaj wpływ na te kursy może mieć to, co dziś, jutro będzie działo się w Gdańsku, bo tam rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. To będzie zjazd firm, które chcą zarabiać na powojennej odbudowie Ukrainy oraz polityków z obu krajów, którzy mają to wszystko umożliwić.
6: Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów i to nie są polskie pieniądze.
5: Ale mogą być dla polskich firm, tak mówi premier Donald Tusk. Zobaczymy, czy ten ostatni polityczno-historyczno-orderowy konflikt między Polską i Ukrainą tych planów nie przekreśli. A skoro o planach mówimy, to bardzo ciekawe plany szykuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii i to plany, które będą ważne dla osób, które chciałyby kupić mieszkanie, albo sprzedać mieszkanie, albo na przykład dom. Otóż resort ogłosił, że szykuje zakaz pobierania przez pośredników prowizji od obu stron transakcji. Dzisiaj pośrednicy często chcą dostać procent i od kupującego, i od sprzedającego, co resort i wiele osób uważa po prostu za nieuczciwe. Ale jeżeli projekt wejdzie w życie, to pośrednicy będą musieli wybierać, od kogo biorą prowizję. Czy od kupującego, czy od sprzedającego. Tylko od jednej strony będą mogli to robić. Jeżeli tę zasadę złamią, to czekają ich naprawdę wysokie kary. Czekamy, jak to wejdzie na posiedzenie rządu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za 22 minuty, godzina 8, radio RMF 24, szyby niebieskie od telewizorów tej nocy, nie, już od wielu nocy, no bo wszyscy oczywiście patrzą i wyglądają, co też tam się dzieje na mundialu. A tam...
1: Od dwóch tygodni już.
0: Prawda? Patryk Serwański razem ze mną, czyli nasz dziennikarz sportowy w radiu RMF FM. 7 drużyn już pewnych, udział w fazie pucharowej, no to w takim razie możemy wymienić, proszę pana?
1: Drużyny czy najważniejsze wydarzenia? Drużyny byś sobie
0: No dobrze, tak.
1: Po pierwsze mamy już pierwszą parę, to jest ważne. Pierwsza para 1-16 już wyłoniona i to dwie drużyny, które w swoich grupach zajęły drugie lokaty. No tak ten mundial jest skonstruowany. I to będzie taki dosyć egzotyczny mecz. RPA Kanada. Kanadyjczycy natomiast nie wygrali swojej grupy i opuszczają Kanadę. W Inglewood zagrają ten mecz. Także to jest już taka pierwsza para, którą już poznaliśmy. Wczoraj tak, pewne awansu jeszcze z grupy A. Meksyk i RPA. To jest niespodzianka. Szwajcaria i Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. To jest pierwsza drużyna z trzeciego miejsca, która już jest pewna awansu. 4 punkty wystarczą do tego. Drużyny, które będą miały z trzecich lokat 4 punkty, na pewno awansują. No i Brazylia, Maroko, to też już wczoraj nam się ustaliło, kto na pierwszym, kto na drugim miejscu. Okej, no jeszcze Niemcy już pewnie awansu, Argentyna i Stany Zjednoczone, ale patrzę na te grupy, które już zakończyły. To w tych grupach już wszystko wiemy. 7 drużyn już wie, które miejsca zajmuje.
0: W tej ostatniej nocy, to powiem ci, trzeba było mieć oczy dookoła głowy rzeczywiście, żeby śledzić wszystko, co się na mundialu dzieje, bo tam chyba 6 spotkań było.
1: 6, oczywiście w parach. Spotkania równolegle, tak żebyśmy, no, żeby te drużyny, które między sobą grają, nie wiedziały, co się do końca dzieje na tym drugim stadionie.
0: A damy radę opowiedzieć to w 15 sekund? Masz czas start, co?
1: No dobrze. Gole dla Haiti. Pierwsze w historii porażka z Marokiem 2-4. Dwa razy prowadziło Haiti. Myślę, że interesująco. Meksyk 3 mecze, 3 zwycięstwa, 3-0 z Czechami. Także po raz pierwszy w historii Meksyk wygrywa grupę z kompletem zwycięstw. Brazylia 3-0 ze Szkocją. Zagrał po raz pierwszy na mundialu Neymar. Już minął mi czas, prawda?
0: Jeszcze masz chwilkę.
1: Jeszcze mam chwilkę. RPA wygrywające z Koreą Południową. To jest, myślę, duża niespodzianka, bo RPA grało w dwóch meczach naprawdę słabo. To brzydka piłka była, a oni awansują z drugiego miejsca w grupie.
0: I to jest największa niespodzianka.
1: Myślę, że tak.
0: Posłuchaj, ten mundial to jest na razie bardzo dobry w wykonaniu, no, w większości napastników świata. I rozumiem, że Vinicius Junior to potwierdza.
1: Wczoraj kilka sytuacji, jeszcze jeden gol nieuznany, bo uznano, że faulował w tej sytuacji, ale dwa gole strzelił. Ma 4 bramki. Jak sobie spojrzymy na tych najlepszych strzelców jak na razie. Leo Messi 5 bramek po 4. Vinicius Junior, Erling Haaland, Kylian Mbappé. No nikogo nam tutaj nie brakuje. No, niektórzy powiedzą, że może Cristiano Ronaldo, ale ten on już też swoje bramki strzelił. Natomiast to ciekawe, Brazylia na razie uzależniona w tej fazie grupowej od dwóch piłkarzy. 4 bramki Viniciusa Juniora, 3 Mateusza Cunha i to jest 7 bramek, cały dorobek Canarinhos w fazie grupowej. Także no trochę tak mi się przypomina ten duet Romario Bebeto na przykład. Może on ich doprowadzi gdzieś daleko, daleko. Zobaczymy.
0: No jeszcze tylko powiemy, że Messi oczywiście nie jest napastnikiem, bo nas kibice piłkarscy tutaj rozerwą na strzępy za chwilę. Dobrze, dobra, no już nie będziemy w to wchodzić w takim razie. Co nas dzisiaj czeka, powiedz?
1: Dzisiaj to niewiele tak naprawdę, bo mecze dopiero o 22, także dosyć trudno, trzeba się naczekać. Ja też bym wolał, żeby pierwsze mecze było o 19, no co ci będę mówił. Rozstrzygnięcia w grupie, w której zagrają na przykład Niemcy, tak? Także tutaj będziemy czekać na te rozstrzygnięcia. Niemcy zagrają z Ekwadorem.
0: To też powiesz mi chyba, że są zagrożeni.
1: Nie, no ale pytanie, czy już dowiozą sobie to, czy będzie trzecie zwycięstwo, to takie budowanie trochę mentalu, taki trochę vibe tego mundialu z 2006 roku, na którym też graliśmy, tak? Czyli właśnie wtedy też Niemcy grali z Ekwadorem. No i Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Też ciekawe, zobaczymy, czy jakąś jeszcze bramkę to Curaçao strzeli.
0: Byłem pod wrażeniem Wybrzeża Kości Słoniowej, kiedy grali z Niemcami, tak mniej więcej do 48, 49 minuty, bo oni się potem wtedy odbijali niemalże piłkarze niemieccy, a potem się wszystko siadło. Tak, zobaczymy, jak będzie w takim razie to wyglądało w meczu z Curaçao, powiedzmy.
1: Ciekawy mecz w nocy, Szwecja-Japonia, bo to będzie mecz taki o awans. Na razie Japończycy 4 punkty, czyli oni tak awansują, tylko pytanie, z którego miejsca. Szwecja na razie 3 punkty. Sporo bramek pada w meczach Szwedów. Niekoniecznie Szwedzi strzelają, też dużo tracą. Zobaczymy, to myślę,
0: to my mogliśmy
1: mecz
0: grać z Japonią.
1: A, wiem, no ale to już trudno. Także będzie się troszeczkę działo. No i Stany Zjednoczone z Turcją, która już odpada z mundialu, więc zobaczymy, jak zagrają w meczu o honor Turcy. Paragwaj-Australia to też taki mecz o to drugie miejsce i być może awans, bo obie drużyny na razie mają po 3 punkty. 3 punkty jeszcze nie gwarantują na pewno awansu z trzeciego miejsca. Będzie trzeba patrzeć na tabelę do końca. I to jest ciekawe, bo niektóre drużyny, które zakończyły już udział w fazie grupowej, na przykład Szkoci, trener Steve Clark mówi, no my raczej odpadamy. Mhm. Bilans bramkowy minus 3, ale 3 punkty zdobyte i Szkoci nie wiedzą na dzisiaj, czy grają, czy nie. Normalnie po 3 meczach było wiadomo, można pakować walizki albo gramy dalej, a tutaj na razie jeszcze nie wiadomo, trzeba czekać na kolejne dni rywalizacji. No i teraz wyobraź sobie taką sytuację, w której ci Szkoci muszą trenować, być skupieni, ale nie wiedzą, czy będą grali w 1-16, czy nie. Trudna sytuacja dla trenerów i to nowość akurat na mundialu.
0: Patryk Serwański o tym wszystkim, co się dzieje podczas piłkarskich mistrzostw świata. Pięknie dziękujemy, Patryk.
1: Dziękuję.
0: Fakty sportowe przypominamy oczywiście o godzinie 8.30. Tam także najnowsze informacje dotyczące mundialu. A najnowsze informacje dotyczące tego, co się dzieje w Szpitalu Południowym i jak ta afera będzie rozwiązywana, już za moment w Radiu RMF 24, za 17 minut 8.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Rozmawiałeś z wieloma politykami od momentu wybuchu tej afery. Kto zdaniem polityków odpowiada za to, co się dzieje, co się działo w Szpitalu Południowym?
2: No jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność polityczną, to głównie zarzuty padają do samorządu warszawskiego. No tutaj wszyscy zgodnie powtarzają, że Rafał Trzaskowski i wszyscy ludzie związani z Koalicją Obywatelską w Warszawie, co poniekąd też się wiąże ze strukturami, i Marcinem Kierwińskim, głównie wskazują wszyscy, że chodzi o Koalicję Obywatelską w Warszawie i o warszawskie struktury. No ale też jednak koalicjanci wskazują, że kwestia dotyczy szpitala, a więc dotyczy zdrowia. Gdzie w tym wszystkim jest Jolanta Sobierańska-Grenda, czyli minister zdrowia, między innymi poseł Lewicy, Nowej Lewicy, Tomasz Trela, zastanawia się, dlaczego jeszcze minister zdrowia nie zabrała głosu w tej sprawie.
1: Czyli zarzuca jej bierność po prostu, tak?
2: Dokładnie tak. Posłuchajmy, co mówi wiceprzewodniczący Lewicy.
3: Też jestem zdziwiony, dlatego że minister zdrowia w tej arcytrudnej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, zarobki lekarzy, nieprawidłowości w niektórych placówkach, powinien być arcyaktywny, żeby nie powiedzieć nadaktywny. Natomiast no tutaj widać, że pani minister wybrała inną formułę. Kontrolę, pracownicy, urzędnicy, ale nie ona. Dziwię się, że taka jest ta forma, dlatego że opinia publiczna powinna być każdego dnia informowana, jakie działania resort zdrowia w tych sprawach podejmuje.
2: Niektórzy też podkreślają, że kwestią tego, że Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest aktywna w tej całej sprawie, jest to, że ona po prostu nie jest też politykiem. Że jest tak zwaną ekspertką, no bo tak się mówi, że resortem zarządzają eksperci, co też jest wśród koalicjantów sporym zarzutem, bo ja pamiętam, że jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu, między innymi czy Włodzimierz Czarzasty, czy Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywali, że odpolitycznienie, czyli pomysł premiera na odpolitycznienie tego resortu był błędem. I dziś, po tym, co się wydarzyło, mimo że wskazują, że resort zdrowia nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za Szpital Południowy, w sensie za to, co się tam działo, to jednak te wydarzenia pokazują, że jednak ktoś inny powinien znaleźć się...
1: Polityk.
2: Tak. Kierownictwo resortu powinno być po prostu złożone z polityków, tak jak to miało miejsce przed tą rekonstrukcją rządu. Tak uważa między innymi Marek Sawicki. Posłuchajmy Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Decyzją pana premiera dzisiaj mamy apolityczną minister zdrowia, która miała zająć się strukturyzacją szpitalnictwa i szeroko pojętych usług medycznych. Rok czasu już chyba mija od jej powołania i jakoś efektów tej pracy nie widać, więc nie ma przełożenia ani na ministra finansów, ani na premiera, w związku z tym pewnie nie zabiera głosu także w tej sprawie. Premier sprytnie przerzuca kwestię na NFZ, ale tak naprawdę pełna odpowiedzialność, jeśli chodzi o Szpital Południowy, jest po stronie prezydenta Trzaskowskiego i jego ekipy.
2: Tutaj też potwierdza się to, co mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o...
1: Czyli zarzuty do samorządu, tak?
2: Tak, do samorządu.
1: Ale wiesz co, ja powiem ci szczerze, trochę mi się to, tak mówiąc kolokwialnie, nie spina. Bo z jednej strony słyszę, to polityk powinien kierować resortem zdrowia. To polityczne wsparcie pomogłoby w zapobieganiu takiej sytuacji, z jaką w tej chwili mamy do czynienia w jednej z warszawskich placówek. Z drugiej strony, jak politycy rządzą, czy są w radach nadzorczych szpitali, to słyszę, to jest zarzut. To politycy nie powinni rządzić szpitalami, powinni rządzić ludzie, którzy są do tego dobrze przygotowani, a nie legitymacja partyjna powinna decydować. I też trudno się nie zgodzić z taką argumentacją. Legitymacja partyjna nie powinna decydować o tym, czy ktoś będzie zarządzał szpitalem, czy też nie, tylko jego przygotowanie do tego zarządzania. To w takim razie, gdzie tu jest sens, gdzie logika?
2: Znaczy, ja też to widzę tak, że na poziomie Ministerstwa Zdrowia, tak jak rozmawiam z politykami, niech będą właśnie przedstawiciele poszczególnych ugrupowań.
5: Politycy po prostu.
2: Tak, a w radach nadzorczych szpitali niech tam będą eksperci, tam jest dla nich miejsce, a nie odwrotnie. Tu też ciekawy wątek, no

0: Bo jak słyszymy, PSL z Lewicą mówią jednym głosem, a wiemy, że to nie jest, mimo że są w koalicji, to jest jednak rzadkość, bo też obydwa ugrupowania złożyły swoje ustawy dotyczące reformy służby zdrowia.
1: No ja wczoraj rozmawiałem z Markiem Stawickim, to twierdzi, że w ogóle tego projektu Lewicy nie ma, że tylko ich jest projekt jest obecny.
0: Z jednym się zgodzę, ich projekt przeszedł pierwsze czytanie, Lewicy jeszcze nie, ale no obydwaj się chyba zgodzimy, że ani jeden, ani drugi projekt nie ma szans, przynajmniej w tej chwili, na wejście w życie.
2: Tak mówi o tym Kasper Wróblewski i wie, co mówi, bo to nasz sejmowy reporter. Bardzo dziękujemy, Kasper, za wizytę w studiu w Radiu RMF24. Zostawiamy na moment sprawy krajowe. Pewnie do tego wróci Tomek Terlikowski. Przypomnę, jego gościem po godzinie 8 będzie Ryszard Petru. A my za moment więcej o tym, co się wydarzyło w Wenezueli. Niespełna 10 minut do 8.

0: Za niespełna 7 minut będzie godzina 8, to teraz o tym, co się wydarzyło w Wenezueli tej nocy. Wiemy o 32 ofiarach, 32 osoby zginęły, co najmniej 32 osoby zginęły w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. O tym poinformowała oficjalnie prezydent kraju Delcy Rodriguez. Jak dodała także, ponad 700 osób zostało rannych. Według amerykańskich ekspertów tych ofiar może być dużo, dużo więcej. Wczoraj wieczorem czasu miejscowego kraj nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi. Poważne zniszczenia są m.in. w Caracas. Według danych amerykańskiej służby geologicznej to pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, kolejne 7,5. Delcy Rodriguez już ogłosiła stan wyjątkowy, przekazała oczywiście kondolencje rodzinom ofiar i w nadchodzących dniach w Wenezueli nie będą czynne szkoły, zostaną też zawieszone inne aktywności, oczywiście z wyjątkiem tych podstawowych usług niezbędnych do funkcjonowania państwa. Na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać przewracające się bloki, widać rozległe zniszczenia, nie tylko w Caracas, ale w ogóle również w innych miastach wenezuelskich. Lokalni urzędnicy i świadkowie informują o zawalonych budynkach, o trwającej akcji ratunkowej, niestety o rosnącej liczbie osób rannych. W chwili trzęsienia ziemi wielu Wenezuelczyków było w domach, no bo wczoraj było święto narodowe akurat w Wenezueli, w związku z tym ludzie nie byli w pracy, tylko odpoczywali u siebie. Głos w tej sprawie już zabrał Donald Trump i jak zaznaczył, Stany Zjednoczone są gotowe do udzielenia pomocy i mają możliwość udzielenia takiej pomocy. Poinstruowałem wszystkie agencje naszego rządu, by przygotowały się do szybkiego działania. Będziemy tam dla naszych nowych, wspaniałych przyjaciół, tak zaznaczył na swojej platformie, na True Social, Donald Trump. O tym, jak wygląda ta akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi, będziemy rozmawiać ze starszym brygadierem Pawłem Frontczakiem. To jest były doradca, były rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, człowiek, który zna się na strażackiej robocie i na akcjach ratunkowych i widział takie akcje wielokrotnie. Zapraszam już po godzinie 8.35, a po 10.00 u Tomasza Terlikowskiego będzie profesor Jacek Szczygieł, to jest geolog z Uniwersytetu Śląskiego. Będziemy też rozmawiać o tym, dlaczego akurat tam w Wenezueli dwa trzęsienia ziemi i co z tego wynika i czy należy się spodziewać też kolejnych trzęsień, kolejnych wstrząsów wtórnych. Te wstrząsy wtórne wciąż jeszcze są, ale na ile one mogą być jeszcze silne, na ile jeszcze mogą być niebezpieczne. Do faktów niespełna 4 minuty.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Jest godzina 8, czas na wizytę w studiu faktów. Tam już czekają Magdalena Wojtuń, Tomasz Stańszewski, a potem Tomasz Terlikowski i Ryszard Petru.
1: Dramatyczna walka z czasem trwa w Wenezueli.
2: Po dwóch silnych trzęsieniach ziemi zawaliły się tam budynki. Pod gruzami wciąż są uwięzieni ludzie.
1: Wstępny bilans mówi o ponad 30 zabitych i 700 rannych, ale to wstępne informacje, które na pewno się zmienią.
2: Szymon Hołownia chce być szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050, ustalił nasz dziennikarz.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Ryszard Petru, poseł Centrum.
2: Zawalone budynki, pod gruzami uwięzieni ludzie.
1: W Wenezueli trwa akcja ratunkowa po tragicznym trzęsieniu ziemi.
2: Wstrząsy wtórne miały magnitudę 7,5. Na razie nikt nawet nie próbuje szacować strat. Trwa walka z czasem, której stawką jest życie tych, którzy utknęli pod gruzami.
1: W faktach ponownie nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jaki jest ten bardzo wstępny bilans ofiar?
3: Przynajmniej 30 osób nie żyje, ponad 700 jest rannych. Takie informacje przekazują agencje, ale wszyscy zastrzegają, że ofiar będzie więcej. Runęły całe budynki, uszkodzone jest lotnisko w stolicy kraju. Według danych amerykańskiej służby geologicznej, która poinformowała o dwóch trzęsieniach ziemi, prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia. Tak napisano właśnie w komunikacie agencji. Według niej mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Istnieje duże ryzyko wstrząsów wtórnych. W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: 7 samochodów spłonęło minionej nocy w Ulanowie, niedaleko Niska na Podkarpaciu.
2: 3 pojazdy spaliły się doszczętnie, 4 zostały nadpalone.
1: Na miejscu ulicy Tadeusza Buli wciąż pracują policjanci i technicy, którzy badają przyczyny pojawienia się ognia.
2: Szymon Hołownia chciałby zostać szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Kacper z nami w faktach.
4: Witam.
1: Kiedy zatem możemy spodziewać się, że obejmie on to stanowisko?
4: Niewykluczone, że stałoby się to w momencie, gdy Paweł Ślis, aktualny szef klubu, oficjalnie wystartowałby w kampanii na prezydenta Krakowa. O tym, czy Szymon Hołownia zastąpi dotychczasowego przewodniczącego, zdecydują nasi posłowie. Usłyszałem od wicemarszałka Senatu Macieja Żywno z Polski 2050.
5: Chodzi o jego większe zaangażowanie tu w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego, w którym naprawdę dobrze się odnajduje i ten potencjał trzeba wykorzystać.
4: Przed Szymonem Hołownią nie ma już przyszłości politycznej. Tak uważa z kolei poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
6: To takie jojczenie, to takie pokazywanie, zobaczcie, ja tu nie kandyduję, ja tu zrezygnuję, nie wiadomo co ja zrobię, podejmę decyzję za 2-3 miesiące. Co kogo interesuje decyzja pana Hołowni, czy on będzie w polityce, czy nie? Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
4: Warto podkreślić, że w miniony weekend Szymon Hołownia zdecydował, że nie chce być już wiceprzewodniczącym Polski 2050.
7: Polityka w faktach RMF FM.
1: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość, witamy.
8: Witam, moim gościem jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. Witam, panie
9: pośle.
8: Dzień
9: dobry.
8: Panie pośle, to co z tym Hołownią? Będzie szefem klubu, nie będzie?
9: Nie wiem, ale rozumiem, że może mieć takie ambicje, natomiast...
8: Ale słyszał pan o tym? No bo przecież ma pan kolegów w Polsce 2050.
9: Słyszałem tylko plotki kuluarowe, trudno mi to komentować. Rozumiem, że chce być bardziej zaangażowany, natomiast nie mam pojęcia, czy ma szansę na to stanowisko, czy też nie.
8: Ale ma jakieś aspiracje? No bo słyszeliśmy rzeczywiście, że się wycofuje z polityki teraz, że wraca.
9: Nie wiem, wie pan co, byłem akurat na Radzie Europy w Strasburgu, gdzie był też Szymon Hołownia nawet, siedzieliśmy przez jakiś czas przy jednym stole, ale tego wątku nie poruszył.
8: Nie chciał spadać, a może chciałby pan go zaprosić do Konfederacji Light?
9: Jeżeli chodzi o Konfederację Light, to jest pomysł na ugrupowanie, które by odebrało oczywiście wyborców tej Konfederacji Brauna, czy Mencena, czy Bosaka. To jest projekt na jesień tego roku, który moim zdaniem jest potrzebny nam jako koalicji 15 października, aby zaangażować wyborców, którzy dzisiaj mają wątpliwości, czy chcą na te bardziej brunatne konfederacje głosować. Nazwałem to Konfederacją na Light, ale mogę powiedzieć tak po ludzku, że to jest taka nasza konfederacja, czyli europejska, antyksenofobiczna, a jednocześnie do bólu pragmatyczna gospodarczo. Szymon Hołownia, rozumiem, ma trochę inny pomysł na życie.
8: I budować.
9: Proszę?
8: On chce umiarkowanych chyba budować.
9: Nie wiem, no, wolałbym, że pan go zaprosił, ale chcę powiedzieć, że sympatycznie było mi się z nim spotkać, niemniej jednak wątku, o który pan pytał, nie poruszaliśmy.
8: Dobrze, wrócimy za chwilę do Konfederacji Light, albo naszej Konfederacji, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali. Na razie afera w Szpitalu Południowym. To jest ta afera, która może się okazać rozstrzygająca dla wyborów.
9: Jest to bardzo ważna politycznie afera. Mamy tam kilka wątków. Systemowy wątek, jak to jest możliwe, żeby lekarz bez specjalizacji zarabiał 1 600 000. Wiemy dobrze, że mamy źle wycenione świadczenia przez NFZ, które powodują, że niektóre specjalizacje lekarskie są tak poszukiwane, że płaci się im krocie. Lekarze jakby korzystają z tej możliwości, mają te giga kontraktów.
8: Dlaczego mieliby nie korzystać?
9: Dlaczego
8: mieliby? Oczywiste.
9: System pozwala, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, na ile pan Dawid oszukiwał, wpisując te godziny, no bo nie wydaje się możliwe, aby można było być i radnym, i lekarzem, i jednocześnie nagrywać filmiki w czasie pracy i mieć 311 godzin, o ile pamiętam dobrze. Czy to jest nadużycie systemu i swego rodzaju oszustwo, jeżeli chodzi o wpisywanie? Dwa, co z nadzorem nad panem Dawidem, jak to się stało?
8: No jeszcze jest kwestia jego legitymacji partyjnej, bo nie wydaje się, żeby to było bez znaczenia.
9: Oczywiście, to jest też bardzo taka sytuacja niezręczna, natomiast mamy kwestię systemową. Jak to jest, że w systemie ochrony zdrowia przy ciągłym narzekaniu o brak pieniędzy nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest zarabiać to 1 600 000 rocznie i to pokazuje, że jak durszlakowaty jest ten system, jak ten monopol NFZ-u powoduje pewne jakby nienaturalne rynkowo działania. To też pokazuje, jak nieprawdziwy był argument, że nie można obniżyć składki zdrowotnej, bo nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia. Te pieniądze wypływają w niektórych przypadkach nadmiarowo na wysokość wynagrodzeń. Bardzo bym też chciał, żeby ta afera nie uderzyła we wszystkich lekarzy, bo mówimy o jednak wąskiej grupie lekarzy, która wykorzystuje ten system, a bardzo wielu zarabia normalnie.
8: Pan mówi o elementach systemowych, a ja bym powiedział, no nie sposób uciec od pytania o saloniki VIP, o to, czy był nadzór miasta, no to jest konkretna formacja polityczna go sprawuje. Czy partia to robiła, partia matka pana Dawida, pana doktora Dawida Kacprzyka, to są wszystko pytania fundamentalne polityczne.
9: Ale ma pan rację, rzeczywiście, czy salonik VIP był czy nie był, nie wiem, ale zakładam, że mógł być i obawiam się, że to jest jakby afera polityczna, to już jest też część polityczna, do wyjaśnienia i do wyciągnięcia konsekwencji, bo ludzie nie chcą mieć tylko wyjaśnienia tej sprawy, tylko były konsekwencje.
8: Konsekwencje wobec kogo?
9: Wobec osób, które wiedziały, nie reagowały.
8: Czyli prezydent Warszawy?
9: Wiedziały, nie reagowały. Proszę pana, ja nie wiem, jaki był system, nie chciałbym też rzucać oskarżeń. Kwestia kolejna, ma pan rację, kwestia nadzoru nad tym systemem. Jak to jest możliwe, że to się uchowało? Mówię to dziecko jakby systemu, to pan Dawid. No i mamy najnowsze oskarżenia.
8: No pana... śmierć, po prostu.
9: No i wie pan co, to są tak mocne oskarżenia, że jeżeli lekarz, był ordynator, mówi o tym, że tam umierali ludzie, bo ktoś się uczył, no to stawia najwyższe z możliwych oskarżeń, prawda? I wie pan co, powiem panu, ja widziałem elementy tego wywiadu, gdzie te oskarżenia padały. No albo tam była śmierć, albo on kłamie, no bo to nie ma wariantu...
8: Sytuacja dość jednoznaczna. Znaczy, albo on mówi prawdę, albo mówi nieprawdę.
9: Znaczy generalnie jest
8: jeżeli tak. Mówi prawdę, to cały szpital, cały oddział jest do wyczyszczenia, tak naprawdę.
9: Tak, tylko pytanie, dlaczego... on też powinien był reagować, no bo to są
8: jest jednak zarzuty prokuratury. Jest pytanie, dlaczego nie zgłoszono tego.
9: Oskarżenie kogoś o nieumyślne sprowadowanie... czy umyślne nawet spowodowanie śmierci, czy nieumyślne, to jest bardzo jeden z najwyższych, bardziej poważnych zarzutów, jakie można postawić. Mamy ten dużo wątków. Nie wiem, czy to jest, czy tak było, czy nie, ale to wszystko powoduje, że to rzeczywiście, wie pan co, to jest taka
8: bomba. Ale pan jest politykiem, to jest bomba i jest pytanie, jak rozbroić tę bombę? To znaczy, czy w ogóle ktokolwiek może ją rozbroić?
9: Znaczy, pan,
8: i co to znaczy ucieczka do przodu w takiej sytuacji?
9: Wie pan, węzeł gordyjski przecina się jednym cięciem i to oznacza bardzo, proszę, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność i potrzebne są...
8: Jakie głowy muszą polecieć?
9: Osób, które wiedziały, nie reagowały, które były... Ale to musi być do cna. I teraz tak, proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo nie znam się, nie wiem do końca, jak wyglądał ten układ, który nadzorował nad systemem, nad szpitalem. Im szybciej, tym lepiej.
8: Panie pośle,
9: afera się rozkręca.
8: Głową tego układu był, jeśli ktoś był, no to był Rafał Trzaskowski, bo on jest prezydentem Warszawy. Nawet jeśli nie wiedział, to jest też kwestia jego odpowiedzialności politycznej.
9: No, ale wie pan co?
8: I szef struktur Platformy Obywatelskiej.
9: No dobra, ale tam jednak było jeszcze parę szczebli niżej i trzeba wiedzieć, czy oni byli informowani, czy nie byli. Na razie trzeba założyć założenie jakby braku
8: To w prawie, ale w polityce nie ma.
9: Proszę pana, ja bym chciał wiedzieć po prostu, jak to się stało, że to było możliwe. To jest, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego konkretnego szpitala. Bardzo bym oczekiwał bardzo głębokich reform systemowych w samym systemie ochrony zdrowia, bo on generuje ten dzisiejszy układ.
8: Ale półtora roku przed wyborami, kto się na to zdecyduje?
9: Proszę pana, ale ludzie
8: oczekują. Kto to zrobi, ten przegra.
9: A jak się nie zrobi? Proszę pana, zaniechanie jest jeszcze większym grzechem. I trzy, no, wie pan, ta sprawa już prokuratorska, wyjaśnienia kwestii, czy ten pan ma rację, czy on nie ma racji, ten, który oskarża o to, że ludzie umierali. Rzeczywiście ma pan rację, że to jest afera rozwojowa i doświadczenia pokazują, że to trzeba szybko do sna przecinać i nie patyczkować się z kosztami, bo jeszcze raz podkreślam, nierobienie oznacza przegraną. Jestem przekonany, oczywiście nie można robić na rympał, ale bez systemowych zmian w systemie ochrony zdrowia nie ma możliwości, abyśmy poszli do przodu.
8: Kropka. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Ryszard Petru, poseł Klubu Centrum. Wciąż jeszcze Klubu Centrum. Jeszcze pytanie o to, może potrzebna jest niezależna komisja zaufania publicznego w sprawie Szpitala Południowego, jak proponuje Jarosław Kaczyński.
9: Wydaje mi się, że na tym etapie oczekiwałbym od, po pierwsze, od prokuratury, bo zaczęła działać. Z tego, co wiem, próbowała przesłuchać pana doktora, bo rozumiem, że on tam milczał.
8: On powiedział, że chce mieć pełnomocnika, do czego ma oczywiście ma prawo.
9: Ma prawo oczywiście, ale to jest jakby pierwszy wątek. Dwa, jak najszybciej trzeba powiedzieć kartę na stół. Jak to było, kto nadzorował, gdzie był brak informacji, kto wiedział o tym staloniku VIP, kto z niego korzystał i powinny, przepraszam, polecieć głowy za to. I trzecia rzecz, zmiany systemowe. I takie komisje wprowadza się wtedy, kiedy system nie jest w stanie, system polityczno instytucjonalny nie jest w stanie wyjaśnić tych spraw.
8: A rekonstrukcja rządu ministra zdrowia poleci pana zdaniem w takiej sytuacji? To jest, powiedziałbym, politycznie najsłabsze ogniwo.
9: Ja bym oczekiwał od pani minister, wie pan to już. Gdybym był na miejscu premiera, może w ten sposób.
8: Właśnie.
9: Bo ja nie jestem w rządzie, to bym chciał podkreślić. Oczekiwałbym szybkiej propozycji takiej głębokiej reformy, o którą pan pytał parę minut temu, że jest niebezpieczna politycznie. Uważam, że brak jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Oczekiwałbym przedstawienia takiej propozycji.
8: Ale czy to
9: i bym od tego uzależniał dalsze decyzje. Ale rzeczywiście no, to jest tak, że z jakiegoś powodu mamy takie możliwości nadużywania systemu lega artis prawdopodobnie w wielu przypadkach, których niewyeliminowanie będzie obciążeniem również w kampanii wyborczej za rok.
8: Panie pośle, jest pan politykiem. Pan wie, że jak się jest człowiekiem bezpartyjnym fachowcem, to jest zdolność polityczna do budowania wielkich reform jest dość słaba.
9: I chyba, że się ma przy akceptację premiera i jest to wspólny projekt, oczywiście. To...
8: I chyba, że się jest bardzo twardym zawodnikiem. Panie minister, powiem tak, przynajmniej medialnie nie sprawia takiego wrażenia.
9: Nie każdy twardy medialnie jest naprawdę twardy. Nie znam osobiście pani minister, żeby było jasne nawet, także trudno mi to ocenić, ale co do zasady ma pan rację, że bezpartyjni fachowcy mają mniejszą siłę przebicia, ale z drugiej strony powinni mieć większą wiedzę i móc bardziej przekonać innych merytorycznie do swoich propozycji, ale tutaj to jest taka sytuacja, że no, potrzebna jest głęboka zmiana i to jest ten moment, kiedy jest w moim przekonaniu przyzwolenie na takie działania, no bo zawsze kryzys jest momentem zmian, reform i to jest ten moment, a pani minister, czy jest silna, czy nie, okaże się w najbliższych tygodniach, bo coś z tą sytuacją trzeba zrobić.
8: A co z pana wejściem do rządu? Miał pan wchodzić? Chodziły takie słuchy, miał być wiceministrem finansów, może właśnie przy okazji tej rekonstrukcji?
9: No ale wydaje mi się, ja pamiętam, że to był news tego radia.
8: Tak.
9: No właśnie, nie wiem, skąd państwo mieli tą informację. W związku z tym
8: dobrych źródeł.
9: No to chciałbym się dowiedzieć, co państwo... Ja nie słyszałem, że miałem być wtedy powołany. Rzeczywiście były różnego rodzaju rozmowy, natomiast mogę powiedzieć, że się na razie nigdzie nie wybieram.
8: Może ministrem zdrowia by pan został?
9: Coraz uważam, że nie lekarz powinien... Nie jestem lekarzem.
8: No to idealnie.
9: Nie lekarz, ale to nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako moja aspiracja, czy tam...
8: Ale wziąłby pan taką funkcję, gdyby panu premier zaproponował?
9: Oczywiście nie, no trzeba porozmawiać, wie pan, w zakresie. Natomiast akurat każdego, kto lubi takie duże wyzwanie, zarządzanie trudnymi tematami, to jest wielkie wyzwanie. Niemniej jednak... No ma pan rację, tam nakładają się trzy elementy i zarządzanie tematem, jeden aspekt zdrowotno-ludzki i trzecia rzecz, bardzo polityczny, czyli błędy w reformie systemu ochrony zdrowia bardzo dużo kosztują politycznie. Oczywiście to też paraliżuje polityków od lat do zmian w tym zakresie. Ostatnie głębokie reformy były przeprowadzone za rządów Jerzego Buzka.
8: No co? Właśnie i przegrał wybory.
9: I za co właśnie wszyscy mają wrażenie, że przez to właśnie rząd też ten przegrał wybory. Oczywiście to koncepcja, która była kierunkowo dobra, była po prostu źle implementowana, ale to już nie chcę wchodzić do dyskusji, co się działo w 1999 roku.
8: To było bardzo dawno temu, większość nie pamięta naszych słuchaczy także. Panie pośle, pan jest w partii Centrum, w klubie Centrum,
9: nie ma
8: pan
9: partii,
8: zakłada nowe...
9: Nie ma partii.
8: Ale klub jest. Jest pan w klubie, czy zakłada pan nową partię?
9: Ja mówię o potrzebie założenia ugrupowania, które będzie adresowało swój program do ludzi w części głosujących dzisiaj na Konfederację, którzy są... Nie chcą...
8: Ale w klubie pan zostaje.
9: W klubie na pewno zostaje. Jesteśmy w trakcie rozmów. Chodzi o to, że to musi być ugrupowanie wyraziste, mocne, jednoznaczne. Wyraziste. Nie w kontrze do rządu, ale jakby... Szukam polskiego słowa. Challenge'ujące rząd. Challenge'ujących koalicjantów do większego wysiłku. Rozmawiałem przed chwilą o ochronie zdrowia. Uważam, że jak będziemy zbyt pasywni w kwestiach gospodarczych, to nam ucieknie elektorat i przegramy wybory jako koalicja 15 października.
8: Ale klub Centrum będzie jakoś wewnątrz tej nowej partii, którą pan postuluje? Czy będzie na zewnątrz? Czy zaprosi pan, nie wiem, Paulinę Henning-Kloskę?
9: Żeby... Jesteśmy w rozmowach. Ja mówiłem bardziej o potrzebie i projekcie na jesień tego roku, a nie na końcówkę czerwca, który jesteśmy. I przyzna pan, że tworzenie nowych projektów politycznych w okresie letnim, szczególnie wakacyjnym, to nie jest dalsze.
8: 32, 33 stopnie też nie skłaniają.
9: Nie, a 37 tym bardziej.
8: 37.
9: A ma być chyba w Warszawie.
8: 37 ma być, czyli jakby poczeka pan, aż temperatura spadnie.
9: Temperatura sporu politycznego wzrośnie, a na zewnątrz spadnie. Niemniej jednak jestem przekonany, że
8: ale
9: to
8: kto miał tworzyć tę partię? Bo to też jest pytanie fundamentalne, tak? To znaczy akurat Konfederacja tworzy swoje struktury od... lat. Ma jakieś zaplecze. Można je lubić albo go nie lubić, ale to zaplecze jest.
9: Tak.
8: Kto miałby tworzyć zaplecze Konfederacji?
9: Pamiętam, że jeżeli chodzi o poszczególne rejony, czy tam okręgi wyborcze, to mogę powiedzieć, bardzo duża struktura stoi w blokach startowych. Niemniej jednak, pan pozwoli, panie redaktorze, wolałbym o tym mówić nie na zasadzie, co mam zamiast zrobić, tylko wolałbym informować, co zostało zrobione. I chciałbym z taką informacją się do pana zgłosić we wrześniu tego roku, a nie w czerwcu.
8: Dobrze, ale nie jest pan zaskoczony, bo to muszę powiedzieć, mnie trochę zaskoczyło. 27% badanych w wieku 18-24 i 20% badanych w wieku 25-34 badanych przez SV Research na zlecenie Rzeczpospolitej zagłosowałoby na pana partię. Nie jest pan zaskoczony, że wśród młodych wyborców jest pan tak popularny?
9: Jestem pozytywnie zaskoczony, że... Jest to bliskie mojej diagnozy, że oni potrzebują alternatywy, natomiast rzeczywiście te wyniki i rozkład tych grup społecznych pozytywnie zaskoczył, no bo tam wiemy, że jest przyszłość i to, co ciekawe też, nie jest prawdą, że to, co mówię, trafia głównie do wielkomiejskiego elektoratu. Z tych badań wynika, że największy elektorat mógłbym szukać w miastach między 100-500 tysięcy mieszkańców, czyli można powiedzieć taka średniej wielkości miasta w Polsce.
8: Wierzy pan co, że można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo pan już raz stworzył partię protestu? Nowoczesna?
9: Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale jesteśmy w zupełnie innym momencie. Pojawi się 12 nowych roczników wyborczych. 12 nowych
8: roczników. Które nie pamiętają Nowoczesnej.
9: Ale które nie pamiętają 1999, o którym z panem przed chwilą rozmawialiśmy, na temat rządów Jerzego Buzka i reformy ochrony zdrowia. I ci ludzie oczekują propozycji tu i teraz. Dla nich bycie w Unii Europejskiej, w NATO jest oczywistością, ale wychowali się w czasach wojny, COVID-u i zupełnie też inaczej konsumują treści. Korzystają z komórki bardziej, prawda, filmów niż w starym stylu, tak jak my tutaj z panem rozmawiamy.
8: Co pan chce im zaproponować? Mensen zaproponował hulajnogę, grilla, napoje rozmaite.
9: Nie, wie pan co, oni potrzebują treści do bólu pragmatycznego gospodarczo. Chcą mieć świadomość tego, że jak pracują ciężko, to im zostają pieniądze w kieszeni, a nie państwo im zabiera. Chcą mieć też takie poczucie, że państwo albo mnie przeszkadza, albo przynajmniej wspiera, a nie jest takim, nie chcę powiedzieć, takim nadzorcą, który utrudnia życie, Oczekują też dobrych usług, podstawowych usług od ochrony zdrowia, ale takich podstawowych ochrony zdrowia i nie lubią tego typu partyjniactwa, które się rozlewa, które je, no, ta afera jest swego rodzaju takim podsumowaniem tej polityki przeszłej. Jestem przekonany, że ci młodsi wyborcy odrzucają tego typu podejście. Wie pan, o co mi chodzi? Oni chcieliby, żeby polityka nie wchodziła do szpitala.
8: No, to wszyscy byśmy chcieli. Myślę,
9: ale oni bardziej chyba, bo my, wie pan co, przepraszam, jesteśmy o tyle starsi, że wiemy, że tak jest, mówimy znowu skandal, nie? A oni mówią, no nie, nie akceptujemy tego, nie chcemy tego w ogóle.
8: No, nasze pokolenia korzystają z tego, że tak jest, bo niektórzy wchodzą do tych zarządów. Ja nie, ale są tacy, co wchodzą. Dobrze, jeszcze pytanie o drugi próg podatkowy. Pojawił się wysyp propozycji.
9: Tak, widziałem.
8: 180 tysięcy Przemysław Czarnek, 140 tysięcy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 200 tysięcy tutaj proponował w tym studiu Mateusz Morawiecki. Pan da więcej?
9: Po pierwsze, chciałbym wiedzieć, czy pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w rządzie, czy nie jest. To jest takie pytanie fundamentalne.
8: Nie jest, no przecież jest ministrą.
9: To jest pytanie polityczne, bo to jest pierwsze pytanie.
8: Chce być wyrazista.
9: No ale jest ministrą. Wie pan, trudno być w rządzie, jednocześnie krytykować rząd. No i jakoś widać, że nie jest w stanie przekonać rządzących do swoich propozycji. Mamy trzy warianty ulżenia ciężko pracującym Polakom. Najbardziej daleko idącą jest podwyżka kwoty wolnej, bo dotyczy wszystkich
8: tak
9: pracujących.
8: To bez względu podwyższamy tą kwotę wolną.
9: To trzeba etapami zrobić. 60 tysięcy to jest dobry pomysł. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jednym roku. To można rozłożyć na raty, zaczynając od roku przyszłego. Najtańszą formą ulżenia pracującym jest obniżka składki zdrowotnej, szczególnie dla tych, którzy zostali po łapach w Polskim Ładzie. Widać, że system ochrony zdrowia można lepiej zorganizować za te same pieniądze. Nie jest prawdą, że składki zdrowotne obniżyć nie można. Niemniej w tej minimalnej wersji, która kosztuje 4-5 miliardów złotych, to dotyczyłoby wyłącznie przedsiębiorców i pracownicy na etacie mieliby pretensje, dlaczego nam nie obniżać. No i z kolei próg podatkowy dotyczy głównie pracujących,
8: no,
9: prawda?
8: Na etacie.
9: No, w związku z tym, gdybym to ja miał tę decyzję podejmować, byłbym zwolennikiem kwoty wolnej, która jest najbardziej sprawiedliwa, dotyczy wszystkich i wszyscy podobnie korzystają z owoców swojej pracy.
8: Czyli 60 tysięcy.
9: A drugi docelowo 60 tysięcy rozłożone na kilka lat.
8: Drugi próg by pan nie podnosił. Drugiego
9: i wtedy bym, wie pan, no nie mogę zrobić wszystkiego naraz, bo to byłoby nieodpowiedzialne. Nie jestem Konfederacją Mencena, tylko chcę pokazać, że można
8: Konfederacją Petru.
9: Może tak to nazwać. Trzeba proponować rzeczy realistyczne, a nie obiecywać ludziom gruszek.
8: To teraz bardzo proszę realistycznie dwa pytania od naszych słuchaczy. Pierwsze już jest w tej chwili losowane i jest to pytanie następujące.
9: Panie pośle, po co panu jest potrzebna polityka? Podobno jest pan świetnym ekonomistą, ale w polityce ma pan złą pasce i jest znany jako mistrz lapsusów i kolejnych upadających partii. Dariusz Radom. No mogę powiedzieć tak, że pytanie z tezą oczywiście.
8: Złośliwe trochę.
9: Złośliwe, ale przyjmuję, wie pan, no bo w polityce trzeba wejść na klatę.
8: Twardym trzeba być, a nie miętkim, jak to niektórzy mawiają. Dobrze, to dlaczego?
9: Polityka, polityka jest sposobem wpływania na rzeczywistość naszej ojczyzny i daje też, jeżeli ma się wpływ na to, to ma pan taką olbrzymią satysfakcję.
8: Czyli uzależnia.
9: Nie, daje możliwość takiego satysfakcji z tego, co się robi, prawda? Jeżeli chodzi o bycie ekonomistą, to zwykle się komentuje, albo jeżeli się jest menadżerem, to się zarabia pieniądze dla siebie. Tak, oczywiście można być w polityce poprzez publicystykę. Też można oddziaływać politycznie, co pan świadomie lub nieświadomie robi, no bo ten pan też uczestniczy.
8: No i też, że opinii są też potrzebni, to jest oczywiste jasne.
9: Bo oni też mają wpływ na rzeczywistość.
8: Ale my nie rządzimy, natomiast rządzą politycy i mnie się jednak wydaje, że wielu polityków uzależnia się od tego poczucia sprawczości, z którego jest bardzo trudno zrezygnować.
9: Tak, tylko że sprawczość, wie pan, no w ramach tych 460 posłów mamy ponad 400, którzy nie mają sprawczości, 60, którzy tam robi jakąś politykę, a
8: no,
9: bardzo mało...
8: się o to, żeby mieć. No przecież nie po to pan chce założyć Konfederację Light, żeby być jednym z 400, którzy nie mają wpływu. No
9: tak,
8: to jest jasne.
9: Oczywiście. Tak.
8: Czyli lubi pan tą emocję związaną z takim...
9: Z
8: poczuciem sprawczości.
9: Emocja związana z poczuciem sprawczości, a nie emocja przebywania w polityce, która na końcu, jak się wyciśnie, jest pusta.
8: to drugie.
9: A dobrze wiosłem.
8: Oczywiście wiem, o co chodzi. Tak, absolutnie, chociaż ja nie mam emocji sprawowania władzy żadnej. Bardzo proszę, drugie pytanie.
9: Czym będzie się różnić pana Konfederacja Light od innych partii, których pan zakładał? Jedną partię zakładałem, tylko Nowoczesną, żeby było jasne, że proszę już tam nie robić.
8: Ale cały czas pana kojarzył jeszcze z Polską 2050, tutaj no, pan tam uczestniczył.
9: Uczestniczyłem, nie zakładałem, żeby to było jasne, tutaj trzeba być...
8: To jest oczywiście prawda, precyzyjnie wszedł pan na listy dopiero kiedy startowała
9: partia. Relatywnie późno.
8: W wyborach.
9: Jeszcze raz, do bólu gospodarczo-pragmatyczna.
8: No ale to Nowoczesna też taka miała być.
9: A teraz nie ksenofobiczna, proeuropejska, to uwzględniająca, wie pan, to było 12 lat temu, to jest zupełnie inna rzeczywistość w kontekście również geopolityki Donalda Trumpa, roczników, które zupełnie inaczej postrzegają. Wie pan, zgłosiliśmy projekt ustawy o tym, żeby nie karać za posiadanie małej ilości marihuany. Tego wcześniej nie było, tak? Jest oddzielny temat, gdzie jest duża grupa mężczyzn, które mają na przykład problemy z tym, że przegrywają w sądach możliwość kontaktu z dziećmi. To też trzeba zaadresować systemowo. I teraz tak, mamy takie poszczególne obszary, których, tematyczne, którymi nikt się w tak zwanym polityce mainstreamowej w ogóle nie zajmuje. Polityka mainstreamowa to jest to, co oglądamy w wieczornych wiadomościach i o czym państwo zwykle rozmawiają, a jest cała masa nisz, adresują problemy realne ludzi.
8: Chciałby pan być partią liberalną, gospodarczo, dla młodych mężczyzn.
9: Nie.
8: Wspomniał pan o tych zaadresowanych. To są realne problemy.
9: Są realne problemy, mężczyzn. Tylko ja bym nie chciał, proszę, nie zawężać tego. Ja tylko dałem panu przykład, a pan mnie złapał, że to jest 100%. To nie ma być partia tylko dla młodych. Sam nie jestem aż taki młody. Mam niedługo, w przyszłym miesiącu mam urodziny, mam 54 lata, w związku z tym są młodsi ode mnie, którzy akurat są też zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość, a to pokazuje inne obszary jako egzemplifikację raczej zainteresowania. A jeżeli chodzi o partie, które padały, to chcę przypomnieć panu, że sukces Kaczyńskiego, obiektywny sukces stworzenia PiS-u stworzony został na gruzach Porozumienia Centrum i sukces Platformy Obywatelskiej został stworzony na gruzach KLD, Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Widzę, pan się uśmiecha.
8: To prawda jest, ale ja z tym nie dyskutuję. Kończymy. Chciałem tylko powiedzieć, że młodość i starość to jest stan umysłu, a we współczesnej polityce 54-latek w porównaniu z 80-letnim prezydentem Stanów Zjednoczonych jest absolutnie młodzieniaszkiem. Mówiłem to ja, Terlikowski Tomasz, 52-latek, a naszym gościem był Ryszard Petru,
9: dziękuję
8: poseł
9: bardzo.
8: Klubu Centrum. Bardzo dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.

0: I czas najwyższy na fakty, 8.30. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski.
1: A to aktualne fakty ważne dla kierowców. Zdarzenie dwóch samochodów osobowych w pobliżu stawisk w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku.
2: Na Krajowej 90 dwójce koło Kutno policja kieruje ruchem.
1: Pożar auta osobowego natomiast na obwodnicy Wrocławia.
2: Na moście Rędzińskim zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Kudowy.
1: Ponad 200 kilogramów narkotyków przejęli kujawsko-pomorscy policjanci.
2: W jednym z mieszkań w Bydgoszczy zlikwidowali magazyn, w którym znaleźli 198 kilogramów marihuany, 16 kilogramów haszyszu, 10 kg amfetaminy i 46 kg tabletek Xanax, mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: Do policyjnej izby zatrzymań trafił wynajmujący to mieszkanie 19-letni, jak się okazało, magazynier oraz 22-latek, który, jak wynika z wiedzy policjantów, pełnił rolę kuriera.
1: A następnego dnia zatrzymano jeszcze kolejne dwie osoby.
2: A wartość przyjętych środków odurzających to 10 milionów złotych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Dwaj piłkarze strzelili wszystkie bramki dla Brazylii w fazie grupowej mundialu.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Dzień dobry. No i w nocy obaj powiększyli swój dorobek. Mateusz Cunha strzelił jednego gola, ma trzy. Vinicius Junior dwa trafienia przeciwko Szkocji. Na jego koncie cztery mundialowe bramki. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0. Faza grupowa wyglądała dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Bardzo trudny pierwszy mecz z Marokiem. Wierzę, że każdy z obecnych tu zawodników okaże się dla nas ogromnym wsparciem. Rozpoczyna się teraz najważniejsza część turnieju. Tak mówił napastnik Realu Madryt. Pierwsze w historii bramki na mundialu strzeliło Haiti. Porażka 2-4 z Marokiem na pewno ujmy nie przynosi. Meksyk pokonał Czechów 3-0 i awansuje z grupy z kompletem punktów. Awans ma także RPA po pokonaniu Korei Południowej 1-0. Dalej grają też Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. Duże zmiany w pionie sportowym Widzewa Łódź. Łukasz Masłowski został nowym szefem departamentu odpowiedzialnego za transfery. Artur Płatek to nowy dyrektor sportowy. Piotr Kosiorowski będzie szefem skautingu. Masłowski w ostatnich latach był dyrektorem sportowym w Jagiellonii, Kosiorowski w Polonii Warszawa. Płatek z kolei pracował w Rakowie Częstochowa. W Pogoni Szczecin z piłkarzami poznał się za to już nowy trener, Hiszpan Oscar Garcia. Imponujący stadion, baza treningowa. Pierwszy trening to była szansa na poznanie się z piłkarzami. Powiedziałem im, że chcę zaszczepić tutaj zwycięską mentalność. Świadomość, że w każdym meczu muszą dawać z siebie wszystko. Mówił nowy szkoleniowiec sportowców. Historyczna decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Organizacja podzieli się zyskami finansowymi z olimpijczykami. Każdy sportowiec uczestniczący w igrzyskach dostanie 10 tysięcy dolarów i ta zasada obejmie już zawodników, którzy w lutym rywalizowali na zimowych igrzyskach we Włoszech. Budżet specjalnego funduszu na każde igrzyska to 140 milionów dolarów.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Tu Radio RMF 24. Za 24 minuty będzie godzina 9 i teraz wracamy do tego, co się dzieje, co się wydarzyło w Wenezueli. Mamy informacje w tej chwili o 32 osobach zabitych, ponad 700 jest rannych. To jest pokłosie tego, co się wydarzyło w nocy, czyli mówimy o dwóch silnych trzęsieniach ziemi. Te informacje o ofiarach przekazuje prezydent kraju Delcy Rodriguez. Zaznaczyła ona jednak, że władze nie dysponują jeszcze danymi z leżącego koło Caracas stanu La Guaira. To jest, jak podkreśliła, miejsce, które zostało najbardziej dotknięte kataklizmem. Na zdjęciach, na nagraniach publikowanych w sieciach społecznościowych widać chaos i widać też panikę, widać poprzewracane bloki mieszkalne, rozległe zniszczenia w Caracas i w innych miastach. Wiadomo tylko tyle w tej chwili, że zamknięto z powodu zniszczeń międzynarodowe lotnisko w pobliżu stolicy. O tym, co tam się dzieje i co się dziać może, porozmawiajmy w tej chwili z naszym gościem. Jest razem z nami starszy brygadier Paweł Frontczak, czyli były doradca, był rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Pożarnej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Co jest w tej chwili najtrudniejsze z punktu widzenia akcji ratunkowej, gdy jesteśmy w tych pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi?
1: To na pewno jest ogromna i bardzo trudna operacja ratownicza, chociażby z uwagi na teren, na którym ona jest prowadzona. Ona powoduje przede wszystkim konieczność koordynacji prowadzenia tych działań. Również wymaga zaangażowania bardzo dużych zasobów ratowniczych. Natomiast bezpośrednimi problemami, które w tej chwili występują i zawsze w tego typu sytuacjach, to jest możliwość wystąpienia wstrząsów wtórnych, które powodują panikę, ale przede wszystkim utrudniają prowadzenie działań ratowniczych, kiedy takie działania są prowadzone na danym terenie w momencie, kiedy dochodzi do wstrząsów wtórnych, a jest monitorowany dany budynek czy jego statyka, dalej nie ulega po prostu zachwianiu. W tym momencie taka grupa jest wycofywana, ale również musimy wziąć pod uwagę, że to jest bardzo duży teren, na którym doszło do wielu zniszczeń. Została uszkodzona infrastruktura podziemna, którą przesyłane są takie media jak gaz, energia elektryczna czy też woda. To wszystko musi zostać odcięte z uwagi na bezpieczeństwo, ale proszę zwrócić uwagę, że również nie tylko dotyczy to prowadzenia bezpośrednio działań ratowniczych w poszukiwaniu osób, które mogły znaleźć się pod zawalonymi budynkami i dokonywanie dostępu, określanie, gdzie one się znajdują, ale to jest również między innymi możliwość i konieczność gaszenia potencjalnie powstałych pożarów z uszkodzonych budynkach, czy też rurociągach, którym był przesyłany gaz, a także ewakuacja osób z budynków, w których naruszona została statyka, mówimy o budynkach, które są budynkami wielopiętrowymi, gdzie osoby przeżyły, ale nie mogą się wydostać, więc jest to bardzo duża akcja ratownicza, zakrojona na i wymagająca dużych zasobów ratowniczych. Poza tym takie miejsce, w którym takie działania są prowadzone, poza koniecznością koordynacji, dzieli się na sektory, żeby miejsce po miejscu, budynek po budynku były te budynki przeszukiwane, ale również to jest konieczność zapewnienia określonych warunków dla osób, te, które po prostu opuściły swoje budynki, które są uszkodzone w niewielkim stopniu, ale stwarzają zagrożenie. Dla takich osób trzeba znaleźć miejsce, gdzie mogą bezpiecznie przebywać.
0: Mnóstwo problemów, jednym słowem.
1: Posiłki, czy też ewentualnie w późniejszym okresie nocy.
0: Panie Pawle, pytanie jest następujące. Jak pan sądzi, ile czasu musi upłynąć, żebyśmy poznali pełny bilans ofiar? Bo wydaje się, że ten bilans niestety będzie rósł.
1: Niestety podpisuję się pod pana stwierdzeniem, pod pana tezą, że ten bilans na pewno będzie rósł. W tej chwili te grupy, które weszły do działań, te służby ratownicze, które pracują, które przeszukują metr po metrze zawalone budynki, przede wszystkim oczywiście robią to z bardzo dużą dozą bezpieczeństwa. No, życie ratowników jest również bardzo ważne. Natomiast oczywiście wykorzystywany jest sprzęt do poszukiwania osób, to są geofony, telefony, kamery wzięcznikowe. To są urządzenia elektroniczne, którymi możemy w momencie, kiedy wskażemy miejsce, gdzie taka osoba jest, nawiążemy kontakt lub ewentualnie pies wskaże miejsce, gdzie osoba żywa może znajdować się pod gruzami. Przy pomocy takiego sprzętu potwierdzamy, że taka osoba znajduje się. Później określamy, w jaki sposób możemy dokonać pewnego dostępu, żeby bezpiecznie ją móc wydobyć, udzielić pomocy i przekazać służbom medycznym. Następuje transport do szpitala i tam już oczywiście kwalifikowana pomoc, diagnostyka i tak dalej. Natomiast chcę również powiedzieć, że w państwach sejsmicznych takie grupy działają. Na pewno Wenezuela ma ten system dobrze zorganizowany. Zresztą takie komunikaty były wydane przez rząd, że właśnie jest skoordynowana akcja. Natomiast psy ratownicze, które posiadają specjalizację tak zwaną gruzowiskową, są to psy, które są szkolone i które wprowadza się na gruzowisko, ale one wskazują tylko miejsce, gdzie mogą pod gruzami przebywać osoby żywe. Natomiast w momencie, kiedy taki budynek jest sprawdzony, wydobyte są osoby ewakuowane żywe, zaznacza się, że nie ma już pod gruzami żywych osób, przechodzą grupy do następnego budynku i tak jest ulica po ulicy. Natomiast już po zakończeniu takich działań ratowniczych wjeżdża sprzęt ciężki burzący i wtedy ewentualnie okazuje się, że pod gruzami jest wiele istnień ludzkich, które zginęły. Sądzę, że po tygodniu gdzieś będziemy mogli poznać, jak tragiczny jest ten bilans, natomiast na pewno ten bilans nie jest ostateczny, tym bardziej, że to, co pan powiedział na początku naszej rozmowy, że nie ma jeszcze informacji z tego terenu, który jest najprawdopodobniej
0: najbardziej dotknięty.
1: Tak. Natomiast jeszcze jedną rzecz może dodam, że oczywiście padły deklaracje ze strony Stanów Zjednoczonych o możliwości udzielania pomocy. Sądzę, że ta pomoc również gdzieś tam deklaracje padły ze strony innych państw Ameryki Południowej i Północnej. Natomiast pomoc międzynarodowa w danym państwie, w którym dochodzi do danego zdarzenia, takiego chociażby jak trzęsienie ziemi, może być udzielana po określeniu, jakiej pomocy oczekuje dane państwo i po zaakceptowaniu tej pomocy. To nie może być tak, że ja przyjeżdżam w miejsce danej katastrofy, chcę pomóc w dobrej wierze, ale tu musi być pełna koordynacja i sądzę, że te potrzeby Wenezuelczycy w tej chwili określają i ewentualnie zwrócą się o pomoc międzynarodową. Natomiast tutaj oczywiście każda godzina ma swoje znaczenie, jeśli chodzi o bilans uratowanych potencjalnie osób, które mogą znajdować się w tej chwili pod gruzami, które są uwięzione i nie mogą się spod nich wydostać.
0: Na razie nie mamy żadnej informacji, żeby Wenezuela zwróciła się do Polski z prośbą o pomoc, o wysłanie strażaków na miejsce akcji. My mamy też takie zespoły, chociażby z... Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że pamiętam strażaków, którzy pracowali chociażby na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi w Turcji, gdzie były zespoły z psami poszukiwawczymi. Jak to jest, panie Pawle, jeśli chodzi o możliwość wysłania takich zespołów z Polski na drugi koniec świata, do Wenezueli? Ile czasu potrzeba, żeby nasi strażacy byli gotowi do wyjazdu?
1: Oczywiście takich miejsc, które pan wymienił, jest znacznie więcej. No, najdalej działaliśmy na Haiti i w Nepalu wiele lat temu. Oczywiście takich grup, o których pan mówi, jest kilka w Polsce, natomiast z tych grup jest zawsze w układzie międzynarodowym tworzona tak zwana ciężka grupa poszukiwawcza ratownicza. Ona oczywiście może być wysłana nawet w najdalsze miejsca. To jest kilkanaście godzin, żeby ewentualnie taka grupa była zdolna do wylotu, ale tak jak powiedziałem, jest określone centrum, które monitoruje wszelkiego rodzaju wydarzenia tego typu na świecie, które koordynuje pomoc międzynarodową. Natomiast tak jak mówię, przede wszystkim to dane państwo musi określić, jaki rodzaj pomocy, nie tylko ratowniczej, ale na przykład humanitarnej, bo być może Wenezuelczycy będą potrzebować namiotów, żywności, czy też lekarstw. To jest również pomoc, tylko to jest pomoc humanitarna. humanitarna, która jest udzielana przez inne kraje. Natomiast tutaj decydującą rolę odgrywa przede wszystkim czas i czas dotarcia na miejsce. Niepokojącą na pewno informacją, którą pan między innymi przekazał i przekazał inne agencje, jest kwestia uszkodzenia infrastruktury lotniska w Caracas, więc to jest coś, co może ewentualnie powodować, że jak gdyby ta pomoc, która
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Grup innych z Europy zadecydowała o takim sukcesie, że udało się uratować wiele osób.
2: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnę, razem z nami był starszy brygadier Paweł Frontczak, były doradca, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękujemy za spotkanie.

Radio RMF 24, za 8 minut godzina 9, teraz Gdańsk. Dlaczego Gdańsk? No bo 70 państw, bo najważniejsze instytucje międzynarodowe, bo blisko 200 umów do podpisania. Jak wiecie doskonale, tam się zaczyna konferencja.

0: dotycząca odbudowy Ukrainy. Konferencja, która budzi wiele emocji od wielu tygodni. Przede wszystkim oczywiście związanych z tym, co się dzieje na linii stosunków polsko-ukraińskich. My teraz połączymy się z naszym reporterem, który temu wszystkiemu się przygląda. Stanisław Pawłowski jest na miejscu. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: To opowiedz, kto przyjeżdża do Gdańska i o czym będą rozmowy. No bo wiemy, że nie będzie chociażby Wołodymyra Zełenskiego.
1: Tak, wielki nieobecny na konferencji. Również pierwsza dama Ukrainy też odwołała swój wykład, który miała mieć na Uniwersytecie Gdańskim dzisiaj. Premier Donald Tusk powiedział, że będzie mniej emocji, a bardziej merytorycznie oceniając nieobecność prezydenta Ukrainy. Konferencję otworzy właśnie premier Donald Tusk, a na czele ukraińskiej delegacji finalnie stanie premier Julia Swirydenko. Co ważne, na otwarciu ma pojawić się również szefowa Komisji Europejskiej, ma wygłosić przemówienie otwierające. Głównym tematem konferencji ma być międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Premier Donald Tusk mówił również, że na pewno dziś będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem polityków nieadekwatnie reagujących na różnice wynikające z trudnych historii. To jest zapowiedź tego, czego możemy się dziś tutaj spodziewać. Sam program podzielono na 5 filarów. Biznes, bezpieczeństwo i obronność, integrację z Unią Europejską, rozwój regionalny oraz kapitał ludzki. A jeszcze przed otwarciem już trwa zamknięte posiedzenie ministerialne Platformy Darczyńców dla Ukrainy. O godzinie 10 ma ruszyć otwarta debata o roli dyplomacji parlamentarnej w bezpieczeństwie euro.
0: Jasne, więc dużo przemówień, dużo spotkań, dużo takich wygłaszanych oświadczeń, ale tak konkretnie powiedz, co się wydarzy. Rozumiem, że chodzi o podpisywanie tych umów, prawda? To jest chyba najważniejsze.
1: Dokładnie, one się wydają kluczowym elementem spotkania w Gdańsku. 200 umów, porozumień i listów intencyjnych, dotyczących odbudowy Ukrainy. Będą też rozmowy o odbudowie regionów, nowoczesnych technologii na polu walki czy edukacji. Organizatorzy podkreślają, że to nie ma być wyłącznie konferencja z przemówieniami, ale miejsce, w którym zapadną konkretne ustalenia dotyczące przyszłości Ukrainy i międzynarodowego wsparcia dla kraju. My jesteśmy już teraz na miejscu razem z Michałem Radkowskim, z którym będziemy opowiadać o tym, co się tutaj dzieje. Siedzimy w namiocie dla mediów i widzimy, co chwilę ktoś podjeżdża pod międzynarodowe targi, pod budynek Amber Expo. Teraz widzimy, jak minister Andrzej Domański, minister finansów, wita kolejnego gościa. Wcześniej przez dłuższy czas widzieliśmy jeszcze, jak Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy, witał kolejne delegacje, więc na razie trwają powitania. O 10 połączymy się w faktach. Wtedy też powiemy o samym początku, oficjalnym początku konferencji.
0: A czy wiecie, kiedy będzie przemawiał Donald Tusk? Bo ta zapowiedź o tych mocnych słowach dotyczących polityków może świadczyć o tym, że padną ważne deklaracje dzisiaj w Gdańsku.
1: Dokładnie. Spodziewamy się o godzinie 10.15, chwilę po tak zwanym family photo, czyli zdjęciu wszystkich przywódców, którzy przyjechali na konferencję. To jest pierwsza okazja, żeby posłuchać tych zapowiedzi, tych przemówień otwierających. Później premier Donald Tusk przeniesie się do Gdańska Głównego. Tam będzie szczyt wschodniej flanki NATO w dworze Artusa. Tam jest kolejna okazja do tego, żeby padły kolejne ważne słowa.
0: Będziemy się temu przyglądać. Dziękuję bardzo. Stanisław Pawłowski na miejscu, a do konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy będziemy wracać także na antenie Radia RMF 24. Po 9.10 będzie razem z nami pan ambasador Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie. Gorąco polecam nasze spotkanie. Do faktów bardzo blisko już. Za niespełna 5 minut na naszej antenie o godzinie 9.00 oczywiście wizyta w studiu faktów RMF FM.

0: sama.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
0: Po reklamie.
3: Studio Faktów, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a na początek sprawa orderu Orła Białego dla Wołodymyra Załęskiego.
4: Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta.
5: Chodzi o decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
4: Jak ważny jest ten podpis? Co oznacza jego brak? Od tego zaczynamy.
5: Potem Wenezuela po niszczącym, potężnym trzęsieniu ziemi.
4: Połączymy się w faktach z naszym korespondentem, który zbiera najnowsze aktualne informacje.
5: A na koniec Mazurskie Jeziora przed pierwszym weekendem wakacji.
4: Jest 9, to fakty RMF FM. Premier nie podpisze postanowienia Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego, potwierdza naszemu dziennikarzowi rzecznik rządu.
5: Żeby decyzja weszła w życie, potrzebny jest podpis Donalda Tuska. W studiu Tomasz Skory. Tomku, co będzie oznaczał brak kontrasygnaty?
6: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego. Takie właśnie rozwiązanie miał na myśli premier, tylko sugerując odmowę kontrasygnaty.
7: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, powiem szczerze, nie interesuje mnie to.
6: Odmawiając podpisu, premier unika odpowiedzialności za decyzję prezydenta, po prostu ją blokując. Dla Ukraińców zaś order nie został odebrany przez Nawrockiego, ale zwrócony przez Zełenskiego.
4: W Gdańsku dziś początek dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, na którą nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Do tej konferencji wrócimy za moment w faktach, ale najpierw aktualne informacje z Wenezueli. Nie mamy żadnego sygnału, by polscy obywatele ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi, przekazało RMF FM Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
5: Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór zaznacza, że obecność polskich obywateli w Wenezueli to pojedyncze przypadki.
4: Według ostatnich oficjalnie przekazanych informacji przez władze Wenezueli ponad 30 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych.
5: Natomiast ten bilans na pewno się zmieni, bo trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza.
4: Od kilku godzin najnowsze fakty z Wenezueli zbiera nasz korespondent Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry, oprócz Stanów Zjednoczonych. Pomoc Wenezueli deklarują już kraje Ameryki Łacińskiej. Wiele wskazuje na to, że Wenezuela poprzez ONZ zwróci się w najbliższych godzinach o pomoc do innych państw dysponujących ciężkim sprzętem, a przede wszystkim ekipami poszukiwawczo-ratowniczymi, o wsparcie w poszukiwaniu osób, które znalazły się pod gruzami. Prezydent Salwadoru poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z 300-osobowym zespołem ratowniczym są już gotowe do wylotu do Caracas. Plan wysłania pomocy ogłosił prezydent Ekwadoru. Prezydent Brazylii informuje, że przygotowywany jest plan pomocy dla Wenezueli. Gotowość zespołu ratowniczego zgłasza już Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Polskie firmy będą dziś zabiegać o zdobycie i podpisanie jak najlepszych umów z ukraińskimi partnerami.
5: Jak informowaliśmy, w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
4: W stolicy Pomorza jest dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, z jakim nastawieniem na konferencję udają się największe polskie przedsiębiorstwa?
9: Większość gigantów polskiej gospodarki wychodzi z założenia, że na takim wydarzeniu nie można się nie pokazać.
10: Po to, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami, pokazać, jakie mamy kompetencje i jaki może być nasz udział we wsparciu odbudowy Ukrainy.
9: Mówi Cezary Łysenko, członek zarządu Budimexu, firmy, która jest ostrożna w kreśleniu planów na odbudowę Ukrainy. Kontrakty tak, ale dopiero gdy ustaną działania wojenne. Szansą przygląda się też handel. Allegro przygotowuje się do pilotażu projektu, który otworzy portal na rynek ukraiński. Będą też banki, m.in. PKO SA i PKO BP w roli możliwych źródeł finansowania, ale też dostępu do międzynarodowych funduszy. Budowanie relacji z partnerami z Ukrainy zapowiadają też przedstawiciele zupełnie innych sektorów. Podmioty takie jak Orlen, KGHM czy PGE. Z Gdańska, Igor Skrzypek.
4: Na kilka dni przed początkiem wakacji widać już większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
5: Ratownicy przypominają, aby na wodzie obserwować, co dzieje się dookoła nas, no i uważać na innych.
11: Na żaglówkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
12: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce?
11: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki skutera lub też motorówki, czy jakiegokolwiek innego sprzętu, bo na żaglówkach też są zrywki. Mhm. Powoduje to cięcie zaponu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
4: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Przed nami upalny pierwszy weekend wakacji. Turyści pewnie chętnie wybiorą jeziora.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A do 10 w Radiu RMF 24 o utrudnieniach w Szczecinie. Za chwilę wakacje, jak słyszeliście, to jest czas dla drogowców, czas wytężonej pracy dla kierowców, czas testowania cierpliwości. Ale wcześniej ambasador Jan Piekło, polski ambasador w Kijowie, czyli czy gdańska konferencja pod znakiem

0: 13 minut po godzinie 9, Radio RMF 24, w czwartek 25 czerwca. Teraz zabieramy was do Łodzi, bo Łódź będzie się chwalić, a my wraz z Łodzią. Łódź odzyskuje kolejną perłę architektury. Została odnowiona kamienica Siemensa. To jest kamienica przy Piotrkowskiej 96. Ten budynek, myślę, że wielu zachwyca przede wszystkim takimi chociażby rzeczami jak marmury na klatce schodowej, jak kryształowe szyby windy, jak boazeria na korytarzach.
1: W jaki sposób ta kamienica odzyskała swój dawny blask?
2: Fasada czyszczona laserowo, wcześniej czarna i uzyskała pełen blask, jest naszą taką wizytówką. Przywróciliśmy szklane windy, które są w oryginalnych szybach, przepiękne klatki schodowe, one stanowią wizytówkę. Też boazerie, które były w tych biurach dawnej firmy Siemens, one wracają. Tutaj za moimi plecami jest też taka rzeźba Hermesa, czyli symbol handlu. Tutaj tętniło życie i w ten sposób my też opowiadamy pewną historię. Tutaj naprawdę przepiękne są klatki schodowe, również przebudowany strych, pewne elementy drewniane, wszystko in situ, zgodnie z zasadami konserwatorskimi, ale również takimi środowiskowymi, że staraliśmy się jak najwięcej tych rzeczy tutaj po prostu zostawić.
3: To jest stara tkanka, no i musieliśmy oczywiście połączyć z nową, czyli tutaj ten szyb windowy to już jest nowa konstrukcja, ale też kolorystykę zachowujemy. Pani wykonuje właśnie marmoryzację, czyli zadaniem takich marmoryzacji jest nawiązanie do oryginalnego marmuru. Tutaj w tym przypadku mieliśmy Carrarę. Pojawiło się trochę braków, w związku z tym musieliśmy tą Carrarę znaleźć. Okazało się, że Carrara dostępna w Polsce ma bardziej szarą bazę i więcej użylenia. W związku z tym wysłaliśmy, nie chcę powiedzieć, że pojechaliśmy w delegację do Toskanii, bo wysłaliśmy tam przedstawiciela firmy kamieniarskiej, żeby znalazł nam bardzo podobną Carrarę. I te schody, po których pani prezydent właśnie wchodzi, są odtworzone, natomiast tutaj już kolejne są oryginały, one mają 120 lat mniej więcej.
0: 120 lat na schodach, no pięknie. Jeśli chodzi o pełne zakończenie prac, to planowane jest dopiero po wakacjach. Na parterze będą lokale usługowe, a wyżej mieszkania. Jakub Krzysztofik, architekt, i Łukasz Juśkiewicz z zarządu spółki, która jest inwestorem, byli naszymi gośćmi, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Agnieszka Wederka.

0: 19 minut po godzinie 9, to jest radio RMF 24, nasz program przedpołudniowy. Przypominamy, dzisiaj w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Niezwykle ważne spotkanie, którego organizatorami są i Polska, i Ukraina. Mowa ma być o tym, jak odbudować Ukrainę po wojnie. Ważna konferencja dla biznesu, ale konferencja, na której niewątpliwie cieniem położą się ostatnie wydarzenia na linii Polska-Ukraina i chociażby to, co się działo po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu czy nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Razem z nami teraz był ambasador Polski w Kijowie, pan Jan Piekło. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Nie będzie na tej konferencji Wołodymyra Zełenskiego, to już wiemy na pewno. Na czele delegacji ukraińskiej jest Julia Sfyrydenko. Czy ta sprawa orderu Orła Białego, ona się położy cieniem pańskim zdaniem na tym, co się będzie działo w Gdańsku? Będzie odczuwalna ta nieobecność Wołodymyra Zełenskiego?
1: Ja bym już pomijał sprawę tego orderu, natomiast najbardziej istotne jest to, że prezydent Zełenski, który był współorganizatorem razem z premierem Donaldem Tuskiem tego wydarzenia, się zdecydował nie pojawić. No to jest coś absolutnie niebywałego, co się położy niewątpliwie cieniem na tej konferencji. I jeszcze na dodatek, no nie wiem, jak będzie z ważnymi gośćmi. Tam miał przyjechać kanclerz Merz, miała być obecna Ursula von der Leyen, więc no i to właśnie to wszystko działa na niekorzyść wizerunku Ukrainy i ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
0: Czy w związku z tym, panie ambasadorze, myśli pan, że te, nie mówię o spotkaniach, nie mówię o przemówieniach, nie mówię o tej oficjalnej części, ale podczas tej konferencji miało być też podpisanych no blisko 200 umów gospodarczych. Pańskim zdaniem to będzie bezpośrednio miało wpływ na te interesy, na przyszłość interesów polsko-ukraińskich czy europejsko-ukraińskich w ogóle?
1: No w jakim stopniu? Na pewno tak. No, tym bardziej, że no, ta cała działalność prezydenta Zełenskiego w tej chwili no, spotkała się z takim skutkiem, który spowodował, że większość gazet, mediów na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, w Szwecji, w Niemczech, publikują materiały na temat działalności UPA i mordu na Wołyniu w 1943 roku. Więc to jest osiągnięcie absolutnie odwrotnego skutku od tego, który zamierzał osiągnąć prezydent Zełenski. Myślę, że to jest bardzo niefortunne i myślę, że to jest jakieś bardzo niedobre zwieńczenie kariery politycznej prezydenta Zełenskiego, które i tak, i tak powoli już zbliża się do swojego końca, bo on już jest, ze względu na wojnę, na trwającą wojnę, ma przedłużony mandat prezydencki. To się pewnie prędzej, później w jakiś sposób musi skończyć.
0: A pana zdaniem to, że nie ma Karola Nawrockiego, jak pan ocenia tę sytuację, to, że nie będzie Karola Nawrockiego na tej konferencji?
1: To jest ta arogancja ze strony organizatorów, czyli prezydenta Zełenskiego i premiera Donalda Tuska. Po prostu on nie dostał zaproszenia. Jak nie dostał zaproszenia, to nie może uczestniczyć w tej konferencji. W związku z tym pojechał z wizytą przed szczytem NATO do Ankary, gdzie załatwia bardzo różne istotne, ważne sprawy dla polskiego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa NATO i Europy.
0: Czy da się robić biznesy w takiej sytuacji, w tak złej atmosferze politycznej w takim razie, panie ambasadorze?
1: Może się i da, ja nie wiem. Ja nie jestem biznesmenem, jestem człowiekiem, który się zajmował dyplomacją i jestem głęboko przekonany, że niestety ta atmosfera, zła atmosfera polityczna w tej chwili, ona nie będzie sprzyjała dobrym klimatom biznesowym. No po prostu nie da się tego tak zrobić.
0: Panie ambasadorze, pana zdaniem to się położy na lata cieniem na stosunki polsko-ukraińskie czy europejsko-ukraińskie? To, co się działo w ostatnich tygodniach, no ta konferencja, no chyba już możemy powiedzieć nawet w momencie, kiedy ona nie wystartowała, że konferencja chyba, która nie spełniła oczekiwań, o tak powiedzmy.
1: No to prawda, że ona nie spełni oczekiwań, no można właściwie tak powiedzieć, że mimo, że jeszcze się nie odbyła, że ona nie spełni tych oczekiwań, natomiast nie uważam, że stosunki polsko-ukraińskie muszą ulec jakiejś strasznej degradacji. Mam wielu przyjaciół i kontakty z różnymi ludźmi na Ukrainie i poza Ukrainą, którzy są z pochodzenia Ukraińcami. I oni są w stosunku do Polski otwarci, życzliwi i myślę, że to był po prostu straszny błąd człowieka, mówię o prezydencie, młodego człowieka, który po prostu pewnego kontekstu nie zrozumiał i popełnił błąd.
0: Ale z drugiej strony, panie ambasadorze, to niezwykle doświadczony polityk, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, który prowadzi wojnę od 22 roku, który zabiega o pomoc międzynarodową na całym świecie. Mógłby sobie nie zdawać sprawy, pańskim zdaniem, z konsekwencji swojego kroku?
1: Ja nie wiem, czy to on jest tutaj głównym sprawcą. Tam koło niego jest cała gromada doradców. No niedawno, to jest dość istotne, żeby zrozumieć cały kontekst, doszło do skandalu korupcyjnego na gigantyczną skalę, w wyniku czego właściwie przyjaciel, bliski współpracownik Żońskiego, Andrzej Jermak i jego inny współpracownik Mindycz zostali jeden zmuszony do, właściwie zmuszony, no uciekł z kraju przez granicę z Polską i poleciał do Izraela, prawdopodobnie z pieniędzmi. No a Jermak zaraz się w areszcie i ma, zdaje się, zarzuty. Więc nie powiedziałbym, że tutaj prezydent Żołański się wykazał jakąś bystrością umysłu i skutecznością polityczną, wprost przeciwnie. I myślę, że będzie musiał za to zapłacić bardzo wysoką cenę.
0: Ja już też słyszałem te głosy, że gdyby był Jermak wokół, w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, tego całego skandalu by nie było. Pan by się również podpisał pod, czy mówię o tym skandalu związanym ze stosunkami polsko-ukraińskimi. Pan również by się podpisał pod tego typu opinią?
1: Nie podpisałbym się. Nie wiem. Po prostu to jest wróżenie z fusów. Ja nie lubię wróżyć z fusów. Natomiast ta decyzja została podjęta i jak ona została podjęta? Właśnie w wyniku prawdopodobnie tego, że notowania, wizerunek Żołańskiego uległ destrukcji ostatnio. Więc pomysł był taki, żeby przy pomocy UPA go dźwignąć do góry. No i mamy to, co mamy. No, mamy jeszcze na dodatek to, że pół świata w tej chwili wie, co robiło UPA w 1943 roku.
0: A dlaczego pańskim zdaniem dyplomacja zawiodła? Cytuję tutaj premiera Donalda Tuska. Dyplomacja zawiodła, jeśli chodzi o próbę ratowania tej sytuacji.
1: No to za dyplomację jest odpowiedzialny premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jeżeli, przepraszam, ktoś posługuje się, a zrobił to Sikorski i zrobił to Kierwiński, posługuje się cytatem, czy właściwie dokładnie zlinkowaniem komentarza Dmitrija Miedwiediewa, który jest po prostu skandaliczny, i wysłanie go do kancelarii prezydenta, żeby pokazać, jakie straszne szkody zostały narobione, no to przepraszam, ale to jest wymierzone w polski interes polityczny. Nie wolno takich rzeczy robić, a to zostało zrobione. I za to odpowiedzialność ponosi kancelaria premiera i Donald Tusk.
0: I dzisiaj efektem jest to, że konferencja w Gdańsku, na którą tak wielu czekało, no wydaje się ponosić fiasko, mimo że jeszcze nie wystartowała. Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie, były ambasador Polski w Ukrainie, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie ambasadorze.
1: Dziękuję również, bardzo dziękuję.
0: Kłaniamy się.

0: Jest 9:30. A to oznacza w Radiu RMF 24 czas na fakty. Agnieszka Pietrzak. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, zapraszam. Za pół godziny w stolicy początek pierwszej sesji, podczas której warszawscy radni mają zdecydować o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Później druga sesja, nadzwyczajna, na której mają wysłuchać informacji o sytuacji w Szpitalu Południowym. Miasto nie nadzorowało właściwie tej placówki, przekonywał w rozmowie na antenie naszego Radia RMF 24 Jan Mencfel, radny Warszawy, członek klubu Lewica. Miasto jest nasze, wspólne jutro.
2: Mieliśmy nowo zbudowany szpital, mieliśmy rzeczywiście inwestycje za bardzo cenną. Zresztą widać to po prostu też, jaki jest standard tego budynku samego. Natomiast budynek to nie wszystko. Trzeba jeszcze nadzorować procedury, trzeba nadzorować kadrę, trzeba nadzorować, czy w tym szpitalu po prostu nie dochodzi do nieprawidłowości. I tego zabrakło. Mamy osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem ochrony zdrowia w Warszawie, czyli wiceprezydent Renatę Kaznowską, która jak do tej pory nawet nie złożyła żadnych wyjaśnień w tej sprawie.
0: No to dzisiaj pan usłyszy pewnie wyjaśnienia na Radzie Miasta
2: Stołecznego. O ile przyjdzie, oczywiście.
0: A uważa pan, że nie przyjdzie?
2: Mam nadzieję, że przyjdzie. Myślę, że tak będzie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie dojdzie po prostu do takiej próby zamiecenia tej afery pod dywan. Wie pan, no, za chwilę mamy sezon urlopowy, w przyszłym tygodniu będzie fala upałów. Być może politycy Koalicji Obywatelskiej liczą na to, że wszyscy zapomną szybko o tej sprawie.
1: Wyborcy i mieszkańcy miasta nie zapomną, zapewniał Jan Mencfel w rozmowie z Piotrem Salakiem. Rada Nadzorcza Szpitala Południowego pobiera 90 tysięcy złotych i nic nie nadzoruje, mówił warszawski radny. Polecam całą rozmowę na naszej stronie rmf24.pl. Trzy auta osobowe zderzyły się na drodze krajowej 13 między Szczecinem a Rosówkiem w pobliżu Smętowic. W miejscu kolizji jeszcze przez godzinę może obowiązywać ruch wahadłowy. Muzyczny pociąg wyjedzie z Poznania, by promować miasto i Wielkopolskę. To będzie Blues Express, wyjątkowy skład, który dojedzie do Zakrzewa na bluesowy festiwal. Pociąg będzie ciągnięty przez zabytkowy parowóz.
3: Parowozownia w Olsztyn, która jest instytucją kultury, udostępnia nam lokomotywę i wagony. Na co dzień używamy tej lokomotywy na realizowanie przewozów. Lokomotywa przyjedzie, będzie gotowa i będzie możliwość zobaczenia tego sprzętu. Chcę zaznaczyć, że Koleje Wielkopolskie są jedynym w kraju przewoźnikiem, który realizuje przewozy wszystkimi środkami transportu. Lokomotywą parową, trakcją spalinową, elektryczną. No, do wodoru jeszcze mamy trochę czasu.
1: Mówi Marek Nitkowski, prezes Kolei Wielkopolskich. Blues Express wyruszy z Poznania 4 lipca z dworca letniego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tu Radio RMF 24, to poranny program, za 20 minut będzie godzina 10. No i zaczyna się remont estakady pomorskiej. Jesteśmy w Szczecinie, oczywiście będą spore utrudnienia dla kierowców, dla pasażerów komunikacji miejskiej. Nadchodzą wakacje, można się spodziewać remontów, no ale będzie wymagana cierpliwość. W weekend tramwaje nie pojadą na prawobrzeże Szczecina. Szczegóły zna oczywiście nasza szczecińska reporterka, czyli Anna Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz, jak to będzie wyglądało.
1: Przez cały weekend zamknięty będzie przejazd tramwajowy na prawobrzeże. To oznacza zmiany w rozkładach jazdy linii 2, 7 i 8. Zamknięcie torowiska jest konieczne, bo na obu końcach estakady trzeba wybudować rozjazdy tramwajowe. Później od poniedziałku wprowadzony zostanie tam ruch wahadłowy, mówił mi Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich.
2: To będzie związane z budową rozjazdów tramwajowych, które na obu końcach estakady powstaną. Żeby zachować komunikację tramwajową między Śródmieściem a Prawobrzeżem, przyjęto taką zasadę, że w czasie, kiedy jedna nitka torowiska będzie w remoncie, druga będzie czynna, tak żeby w trybie wahadłowym tramwaje mogły przemieszczać się między Śródmieściem a Prawobrzeżem. No ale żeby te rozjazdy zbudować, potrzebna jest przerwa w kursowaniu tramwajów i ta przerwa będzie w sobotę i w niedzielę. A potem od poniedziałku już tramwaje będą jeździć po estakadzie, ale tylko jednym torem, w trybie wahadłowym, i to będzie się wiązało również z ograniczeniem prędkości do 10 km na godzinę. Takie wyłączenia ruchu tramwajowego w związku z tworzeniem tych rozjazdów, demontażem rozjazdów, powtórzą się jeszcze dwa razy w różnych etapach tego remontu.
1: Remont estakady oznacza też zmiany dla kierowców. Zamknięte zostaną pasy ruchu przylegające do torowiska na estakadzie.
0: 10 km na godzinę, to powiem ci, Ania, że czasami się znam takich, którzy szybciej chodzą, powiem ci szczerze, niż to wszystko będzie tam jechało. A co na to wszystko mieszkańcy Szczecina i czy wypowiedzi nadają się do cytowania?
1: Tak, no mówili mi, że na razie będzie trudniej dostać się gdzieś na czas, ale niektórzy byli też tacy dość optymistyczni, mówili, że to nie potrwa przecież aż tak długo. Na Prawobrzeżu mieszka mniej więcej 20% mieszkańców Szczecina, to całkiem dużo, no i te utrudnienia potrwają jednak dobre kilka miesięcy.
3: Będzie problem, bo tych autobusów też nie jeździ dużo, zwłaszcza pośpiesznych, więc i tak są zatłoczone teraz, to będą jeszcze bardziej zatłoczone.
4: No i później przez kilka miesięcy będzie wahadło.
3: To też nie jest fajne, to też będzie utrudnione. Dojazd gdziekolwiek, na czas.
4: Odczuje to pani?
3: Oj, to na pewno, tak.
5: Problem, na pewno to będzie. No i na komunikacja miejska jest ważna dla wszystkich obywateli miasta.
4: W weekend w ogóle nie będą jeździć, a później będzie wahadło przez 4 miesiące.
5: O, to faktycznie utrudnienie. Sam jestem z miasta, gdzie jednak ruch wahadłowy był w wielu miejscach miasta i wiem, jak mieszkańcy bardzo długo na to się skarżyli. Nie dość, że wolno, będzie utrudnienia, będą opóźnienia na pewno tych tramwajów, a ludzie będą narzekali, no bo jednak muszą się jakoś dostać z prawego brzegu na lewy brzeg, kiedy nie mają auta.
6: Myślę, że duży problem, ale mnie akurat on nie dotyka, bo na weekend wyjeżdżam.
7: No będzie uciążliwe, na pewno, no ale będą inne zastępcze jakieś komunikacyjne, autobusy.
4: 4 miesiące będzie utrudnień.
7: Oj, kupę czasu, ale czas szybko leci, także zleci szybciutko.
1: Te prace mają potrwać do października. W międzyczasie, przypomnę, jeszcze dwukrotnie w weekendy tramwaje na Prawobrzeże będą niedostępne.
0: A czyli do momentu rozpoczęcia roku akademickiego. Łatwo nie będzie w takim
1: przynajmniej
0: razie. To życzymy cierpliwości, trzymamy kciuki za cierpliwość kierowców i mieszkańców Szczecina. O tym wszystkim informowała nasza reporterka Anna Pałamara. Aniu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Ale czym są utrudnienia w Szczecinie wobec tłoku we Włoszech? No właśnie, to teraz do Italii was zabiorę. Piękne, bo słońce nad nami, możemy jechać.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

za 10 minut będzie godzina 10, radio RMF 24, troszkę wakacyjnego klimatu teraz dla Państwa. Haha, Włochy, proszę bardzo. Oczywiście, w Rzymie można ponownie oglądać obszar archeologiczny w pobliżu Placu Weneckiego. To jest przy Via delle Botteghe Oscure. Znajdują się tam pozostałości rzymskiej świątyni o nadzwyczajnej wartości historycznej. Fragmenty antycznego zabytku odkryto dość dawno, bo w 1938 roku. To miejsce jest w ogóle dosyć znane wszystkim naszym rodakom, którzy przyjeżdżają do Rzymu i mieszkającym w Rzymie. Bo przy tej ulicy znajduje się polski kościół. Polski kościół świętego biskupa i męczennika. Centrum życia duchowego, miejsce spotkań Polonii. Blisko polskiego kościoła właśnie zakończyły się po 2 latach prace konserwatorskie, które polegały na wzmocnieniu, na odnowieniu antycznych elementów, w tym zachowanych wysokich kolumn ze skały wulkanicznej. Obszar archeologiczny oświetlono w taki sposób, żeby pięknie podkreślić jego wartość historyczną i artystyczną. Co do wartości historycznej i artystycznej nie mam żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o prowadzenie programu przez Tomasza Terlikowskiego. Polecamy gorąco po godzinie 10:00.

0: reklama.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
0: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Radio RMF 24, czas na fakty, RMF FM. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za spotkanie, słyszymy się jutro, a teraz już Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
1: Zaczynamy fakty od sesji Rady Miasta Warszawa. Absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego w centrum informacji, w cieniu informacji o stołecznym szpitalu południowym. Donald Tusk w przyszłym tygodniu w tej sprawie chce rozmawiać z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. W Gdańsku tymczasem start konferencji o odbudowie Ukrainy. A Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim za 6 tygodni. W faktach i na rmf24.pl ujawniamy gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland. W Warszawie rozpoczyna się właśnie najgorętsza od miesięcy sesja Rady Miasta, jedna z dwóch zwołanych na dziś, ta absolutoryjna i ta nadzwyczajna. Radni zdecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a tematem drugiej ma być gorący temat Szpitala Południowego. Przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie obradują radni, jest nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Tak, już dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Radnym opozycji nie wystarcza odwołanie Rady Nadzorczej Szpitala.
2: Chcą iść dalej. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie dziś wnioskować o odwołanie trojga wiceprezydentów.
3: Jest to pani Kaznowska odpowiedzialna za zdrowie, pan Męcina, który odpowiada za rady nadzorcze, czyli obsadzanie tych rad nadzorczych, oraz pani Machnowska-Góra.
2: Mówi mi Damian Kowalczyk z PiS. Adrian Zandberg, poseł Razem, nazywa instytucję w Warszawie paśnikiem dla swoich i oczekuje dymisji szefa MSWiA.
4: Pan minister Marcin Kierwiński, to są jego ludzie, to jest jego ośmiornica i najwyższy czas, żeby to on poniósł polityczną odpowiedzialność.
2: A radna Koalicji Obywatelskiej Renata Niewitecka uważa, że sprawa toczy się właściwie.
5: Pan prezydent zareagował natychmiast, odwołał zarząd spółki, wprowadził kontrolę, złożył zawiadomienie do prokuratury i teraz wszyscy czekamy na wyjaśnienia.
2: Dziś mieszkańcy na sesję Rady Miasta nie wejdą, ale zamierzają protestować przed pałacem. Sprzed PKiN Magdalena Greinert.
1: A na początku przyszłego tygodnia dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrułowicz. Tematem mają być właśnie nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Michał, teraz razem z nami w przedpołudniowych faktach. Michale, jaki ma być efekt spotkania premiera z szefami NFZ-u?
6: Dzień dobry. Główny cel to znalezienie pomysłów, jak rozwiązać albo przynajmniej złagodzić problemy w systemie ochrony zdrowia, których skutkiem są właśnie takie nieprawidłowości i takie wątpliwości, które teraz dotyczą Warszawskiego Szpitala Południowego. Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
1: 200 umów czeka do podpisania w Gdańsku na rozpoczynającej się konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. W przedpołudniowych faktach teraz nasi dziennikarze Stanisław Pawłowski i Michał Radkowski. Panowie,
7: tak,
1: gdzie
7: jest,
1: dokładnie jesteście?
7: Jesteśmy w wielkim centrum kongresowym Amber Expo. Co chwila podjeżdżały tutaj ciemne limuzyny, a z nich wysiadali zagraniczni goście i witali ich premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański i Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Tutaj lada moment wszyscy zrobią sobie pamiątkowe zdjęcie. Są m.in. premier Ukrainy Julia Swyredenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
8: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie. Wokół setki policjantów. Gdańsk żyje konferencją. Na ulicach wywieszone są flagi wielu państw. Za chwilę rozpocznie się oficjalne otwarcie.
1: Do Gdańska na pewno będziemy wracać.
9: Tylko fakty.
1: I tylko w faktach RMF FM.
9: Lista koni, które będą prezentowane w czasie obydwu aukcji janowskich, czyli Pride of Poland i Summer Sale.
1: To lista, o której mówi prezes Stadniny Koni Michałów, Monika Słowik. Ona już teraz do sprawdzenia na stronie rmf24.pl. Tam ujawniamy gwiazdy tegorocznych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim, którego ukoronowaniem jest doroczna aukcja Pride of Poland. Na tej liście, jak przekonuje jeden z jej autorów, Jerzy Białobok,
10: jest dużo dobrych i bardzo dobrych koni.
1: 15 klaczy i jeden ogier. Erantis ze Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, obok niego michałowskie klacze Poganinka i Elbella, janowska Pila czy Ejna ze Stadniny Koni Białka. One już teraz do zobaczenia na zdjęciach i filmie na rmf24.pl. Za 6 tygodni początek Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Rosną szanse na skuteczną walkę z podwyższonym poziomem cholesterolu. Najnowsze doniesienia w tej sprawie do studia przynosi Grzegorz Jasiński.
11: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grzegorzu. Naukowcy z San Diego odkryli mechanizm, który będzie można wykorzystać, ale też mają gotową propozycję leku.
11: Tak, okazuje się, że dieta bogata w cholesterol aktywuje białko o nazwie RAL, które stopniowo osłabia zdolność wątroby do oczyszczania krwi z cholesterolu. Steruje tym enzym o nazwie katepsyna A, który można zablokować. U myszy przynosi to bardzo dobre efekty. I co ciekawe, ta blokująca substancja przeszła wcześniej pierwszą fazę badań klinicznych pod kątem leczenia niewydolności serca. Prace nad tym wskazaniem się ostatecznie nie powiodły, ale lek okazał się bezpieczny i teraz będzie testowany jako potencjalny środek obniżający poziom cholesterolu.
1: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl w zakładce Nauka.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od trzęsienia ziemi w Wenezueli i od słów amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone pomogą Wenezueli. Będziemy też mówić o słowach Donalda Trumpa w sprawie nowych przywódców Wielkiej Brytanii.

Słuchajcie, przedpołudniowego programu w radiu RMF24. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam amerykański sekretarz stanu Marco Rubio poinformował, że Stany Zjednoczone natychmiast wyślą ratowników i środki medyczne do dotkniętej trzęsieniami ziemi Wenezueli. Zginęło w niej co najmniej 32 osoby. Szef dyplomacji USA dodał też, że przekazuje Wenezueli najgłębsze wyrazy współczucia z powodu niszczycielskich trzęsień ziemi. Pełniący obowiązki prezydentki Wenezueli Delcy Rodriguez podała, że w dwóch trzęsieniach ziemi, które nawiedziły kraj w nocy polskiego czasu, potwierdzono na razie 32 ofiary śmiertelne i ponad 700 osób rannych. Zaznaczyła też, że bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie. Według amerykańskich służb geologicznych wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Chcę poinformować, że stanem najbardziej dotkniętym tym nieobliczalnym zjawiskiem sejsmicznym jest stan La Guaira. Są tam dziesiątki zawalonych budynków i w tej chwili trwają akcje, aby ratować osoby, jeśli Bóg nam na to pozwoli. Mówiła Rodriguez. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewór poinformował, że nie mamy żadnych sygnałów, by w trzęsieniu ziemi w Wenezueli ucierpieli polscy obywatele. A o sytuacji w Wenezueli i o trzęsieniach ziemi będziemy rozmawiali w radiu RMF24 po godzinie 11. Moim gościem będzie profesor Jacek Szczygieł, geolog z Uniwersytetu Śląskiego, który naukowo zajmuje się trzęsieniami ziemi.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i zadajemy fundamentalne pytanie. Kto będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii? Na to pytanie teoretycznie już mamy odpowiedź. Dotychczas jedyną osobą, która wyraziła chęć przejęcia pałeczki po Keirze Starmerze, jest były burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich. Witam.
0: Bogdanie, brytyjscy komentatorzy kierują jednak dzisiaj teleskopy nie na swój własny kraj, ale na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie na Donalda Trumpa. Co wspólnego ma Trump z kandydaturą na nowego premiera Wielkiej Brytanii?
1: Masz rację, teleskopy, lornetki, lunety, tak, na Trumpa, obecny gospodarz Białego Domu, bowiem łaskawie odniósł się po raz pierwszy do osoby Andy'ego Burnhama. Jak wiadomo, stosunek prezydenta Stanów Zjednoczonych do nowego premiera Wielkiej Brytanii będzie śledzony i szeroko komentowany, no tak samo jak było to w przypadku jego dziwnego romansu, oczywiście w cudzysłowie, z byłym już premierem Keirem Starmerem. Zatem Donald Trump, zapytany o Andy'ego Burnhama, powiedział: to chyba burmistrz jakiegoś miasta, wydaje mi się, że jest ekstremalnym liberałem i nie będzie chciał pompować ropy z Morza Północnego. No w tych trzech członach jednego długiego zdania znalazł się chyba cały Donald Trump, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni. Lekceważący cudze osiągnięcia, jakieś miasto, podczas gdy mowa o olbrzymim Manchesterze, gdzie Andy Burnham odniósł naprawdę duży sukces. No a określenie ekstremalny liberał, extremely liberal, jest w ustach Trumpa pojęciem czysto pejoratywnym. Z kolei to, że ów liberał nie będzie chciał pompować ropy, czyli tutaj na nawiązanie do tego sloganu Trumpa, słynnego sloganu Drill, baby, drill, doskonale podsumowuje jego własne podejście do gospodarki, zmian klimatycznych, no i do przyszłych relacji z przyszłym premierem Wielkiej Brytanii.
0: Ale też powiedzmy szczerze, mógł powiedzieć gorzej, mógł powiedzieć ekstremalny marksista, komunista, bolszewik. No to twórczość, przynajmniej w tej dziedzinie Donalda Trumpa, jest nieogarniona, więc naprawdę mógł powiedzieć gorzej, uczciwie rzecz biorąc. Ale wróćmy wróćmy do procesu przejęcia władzy. Na jakim to jest etapie? No bo kiedy ten ekstremalny liberał, przerażający, marksista, neomarksista i w ogóle, kiedy on może wziąć tę władzę?
1: No właśnie, wróćmy na ziemię. Sytuacja wygląda w ten sposób. Do 9 lipca potencjalni kandydaci będą mogli zgłaszać się do wyścigu o fotel lidera Partii Pracy. Na razie tylko Andy Burnham zapowiedział, że zamierza w nim wystartować. Jeśli będzie jedynym kandydatem, wówczas premiera poznamy już za niespełna 4 tygodnie, do 17 lipca. Jeśli natomiast pojawią się inni kandydaci, bo to wciąż jest możliwe, wtedy cały proces się wydłuży i nowy gospodarz wprowadzi się do rezydencji na Downing Street dopiero we wrześniu. Takiej otwartej walce na ringu politycznym zazwyczaj towarzyszy specyficzna energia. Mówi tutaj o konkursie na stanowisko lidera Partii Pracy. Energia, a czasami nawet chaos, co no nie jest wskazane w przypadku kraju o takim statusie międzynarodowym, jaki posiada Wielka Brytania. I nie chodzi tu tylko o gospodarkę, ale też o inne kluczowe sprawy, takie jak na przykład wsparcie dla Ukrainy. Działacze rządzącej partii liczą na to, że premierem zostanie Andy Burnham, choć są tacy, którzy uważają, że taka koronacja, oczywiście w cudzysłowie, zamiast otwartego konkursu, nie byłaby w pełni demokratyczna.
0: No właśnie, dlaczego otwarty wyścig miałby być, albo mógłby być lepszy od takiej, jak to nazywasz, bezkonkurencyjnej koronacji, zresztą w monarchii, dodajmy.
1: No, prawdę mówiąc, oprócz tego, że Andy Burnham był bardzo dobrym burmistrzem Manchesteru, niewiele wiemy o jego opiniach na temat obronności, gospodarki czy polityki zagranicznej. No, a wprowadzając się na Downing Street, wskoczy do politycznego basenu i to od razu na bardzo głęboką wodę. Konkurs byłby dla niego pierwszym takim poważnym testem, w którym mógłby zaprezentować swoje stanowisko wobec tych kluczowych kwestii. Wiemy na razie, że wyznaje on ideę, tutaj znowuż w cudzysłowie, przyjaznego biznesowi socjalizmu. Jest też wielkim fanem reprywatyzacji i decentralizacji władzy. I tu, Tomku, ciekawostka. Otóż według doniesień, jakie pojawiły się w mediach, jeśli Andy Burnham zostanie premierem, zamierza przenieść część operacji swojego biura z Downing Street właśnie do Manchesteru. I to byłoby bardzo kontrowersyjnym posunięciem, bo wszyscy wiedzą, że król północy, jak się tutaj potocznie nazywa Andy'ego Burnhama, jest gotowy na przyjęcie najwyższego i najbardziej prestiżowego brytyjskiego urzędu. Nie wiadomo natomiast, czy cała Wielka Brytania gotowa jest na Króla Północy, jak nieco uszczypliwie nazywa się go tutaj na wyspach. Londyn w Manchesterze albo na odwrót, no to naprawdę ciekawa i śmiała propozycja.
0: No czekamy w takim razie, co się wydarzy. Bogdan Frimorgan będzie to wszystko obserwował, król Londynu. i król korespondentów RMF FM i RMF 24.
1: Nie wiem, jak mam na to zareagować, drogi Tomku, ale może byśmy jakiś konkurs rozpisali.
0: Tak, ale nie,
1: konkurs, który powinien być przeprowadzony na stanowisko
0: premiera. Jest jeden, dlatego że jesteś jedynym korespondentem w państwie, które jest królestwem.
1: W ten sposób, no muszę się z całą moją skromnością tutaj i pokorą zgodzić z tobą.
0: No więc pokornie przyjąłeś tytuł królewski z moich rąk. No, nie mam żadnych praw przyznawać królestwa, ale gratuluję ci serdecznie. Bogdan Frymorgan, nie wiem, czy ty do odmiany możesz rozgrzeszać. Bogdan Frymorgan był z nami. Bardzo dziękuję, słuchajcie, radia RMF 24. A w radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM. A po faktach, no a po faktach przeniesiemy się na Radę Miasta. Radę Miasta Warszawa, tam no, będziemy gorąco, bardzo gorąco i to nie tylko dlatego, że rzeczywiście temperatura, taka zwykła temperatura rośnie. Oj, rośnie cały czas w Warszawie, a także dlatego, że temperatura polityczna rośnie jeszcze bardziej i o tym za chwilę będziemy mówić w radiu RMF 24, a na razie trochę na schłodzenie atmosfery. Zostańcie z nami.

0: Jest 10.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Nieobecność w Gdańsku współorganizatora konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy to strata dla Wołodymyra Zełenskiego, który z premierem Donaldem Tuskiem powinien być współgospodarzem spotkania. Przekonywał w naszym radiu RMF24 Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie. To, że Zełenski postanowił się nie pojawić, działa na niekorzyść Ukrainy.
2: Ta cała działalność prezydenta Zełenskiego w tej chwili spotkała się z takim skutkiem, który spowodował, że większość gazet, mediów na całym świecie publikują materiały na temat działalności UPA i mordu na Wołyniu w 1943 roku. Więc to jest osiągnięcie absolutnie odwrotnego skutku od tego, który zamierzał osiągnąć prezydent Zełenski. To jest bardzo niefortunne i bardzo niedobre zwieńczenie kariery politycznej prezydenta Zełenskiego, które i tak powoli już zbliża się do swojego końca, bo on już jest, ze względu na wojnę, na trwającą wojnę, ma przedłużony mandat prezydencki.
1: Działanie Wołodymyra Zełenskiego, zdaniem byłego ambasadora Jana Piekło, działa też na niekorzyść członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Zielonogórska policja przestrzega przed oszustami w sieci. Mieszkanka tego miasta straciła 100 tysięcy złotych. Skontaktowali się z nią fałszywi doradcy finansowi. Kobieta zainstalowała wskazany przez nich program. Dzięki temu przestępcy uzyskali dostęp do jej komputera. Operowali jej pieniędzmi na fikcyjnym koncie. A zaczęło się od kliknięcia w reklamę w internecie, obiecującą łatwe inwestycje i szybkie zyski.
3: Te reklamy wydają się bardzo wiarygodne, a bardzo często wiążą się chociaż z kradzieżą wizerunku osób znanych. Czy to znanych polityków, czy to znanych celebrytów, o których wiemy, że są ludźmi majętnymi. Gdy widzimy kogoś takiego reklamującego daną inwestycję, który dodatkowo gwarantuje nam wysokie zyski, ulegamy takiemu złudnemu poczuciu, że my też możemy dużo osiągnąć, inwestując swoje pieniądze. A bardzo często jest tak, że wizerunek tych osób został zwyczajnie skradziony i wykorzystany przez przestępców.
1: Podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze powtarza, warto czytać i oczywiście poznawać nowe sposoby działania przestępców. Wrocławska policja poinformowała o zatrzymanym po pościgu mężczyźnie, który ukrył się na balkonie. 54-latek kierujący Audi nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął właśnie uciekać ulicami wrocławskich Popowic. Porzucił auto, i ukrył się na balkonie jego mieszkania. Jak się okazało, był osobą poszukiwaną, miał cofnięte uprawnienia do kierowania, a samochód, którym uciekał i który porzucił, nie miał aktualnych badań technicznych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedziami przenosimy się teraz do Warszawy, gdzie trwa gorąca, absolutoryjna sesja nadzwyczajna. Radni zadecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Później ma się odbyć sesja nadzwyczajna, która będzie dotyczyć sytuacji w Szpitalu Południowym. Na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki obradują radni, a przed wejściem do pałacu jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Witaj, Magdo.
1: Dzień dobry.
0: Magdo, sesja trwa od niespełna godziny, ale radni byli na miejscu już o 8:00. Wtedy było jeszcze trochę, jeżeli tak można powiedzieć, chłodniej. Teraz pewnie jest gorąco i na zewnątrz, i wewnątrz.
1: No, dokładnie tak. Opozycyjni radni zaczęli bardzo szybko, urządzali jedną konferencję za drugą i bardzo chętnie rozmawiali z dziennikarzami. Wszyscy mówią jednym głosem. Głosem oburzenia na to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym i na działanie, albo raczej ich zdaniem brak działań miasta w tej sprawie. Ale to nie tylko słowa, bo za nimi idą konkretne oczekiwania. Przed chwilą radni Prawa i Sprawiedliwości zawnioskowali o odwołanie trojga wiceprezydentów. Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej za oświatę, Aldony Machnowskiej, która zasiadała w rozwiązanej już Radzie Nadzorczej Szpitala, i wiceprezydenta Męciny, który odpowiada za obsadzanie rad nadzorczych. Czego jeszcze oczekują?
2: Przede wszystkim chcemy wyjaśnić całą sprawę ze Szpitalem Południowym. No, nie oczekujemy tutaj pełnej odpowiedzi, bo raz Rafał Trzaskowski mówi, że nadzoruje to, raz, że sam wybudował, a później udaje, że nie wie, o co chodzi. Więc oczekujemy, żeby w ogóle odpowiedział nam na jakiekolwiek pytanie. Oczywiście to jest też sesja absolutoryjna. No i musimy panu prezydentowi przypomnieć, że przecież przez pół roku był w kampanii wyborczej, nie brał urlopu, a my jako radni zwracaliśmy się do niego po prostu z tą prośbą.
1: Mówi mi Damian Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Chwilę później głos zabrał Adrian Zandberg, poseł Razem, który nazwał instytucję w Warszawie paśnikiem dla swoich i oczekuje dymisji szefa MSWiA.
3: Warszawą od lat rządzi układ Kierwińskiego, ośmiornica Kierwińskiego. Instytucje w Warszawie nie są zarządzane przez profesjonalistów, nie są nadzorowane przez profesjonalistów, tylko są paśnikiem. Paśnikiem, który wypełniają polityczni nominaci, aparatczycy koalicji rządzącej, ludzie powsadzani tam na te stanowiska, dlatego że mieli odpowiednią legitymację partyjną.
1: I nie zabrakło też gorzkich słów pod adresem premiera Donalda Tuska, który objeżdżając kraj w swojej kampanii wyborczej przecież mówił, że takiego czegoś jak obsadzanie swoimi już nie będzie. O tym też pan poseł Zandberg oczywiście opowiadał. No i radni Koalicji Obywatelskiej już tak chętnie się nie wypowiadali. Trudno ich było uchwycić, ale udało mi się odpytać Renatę Niwecką, która uważa, że decyzja Rafała Trzaskowskiego są, no nie ma tutaj zaskoczenia, słuszne.
4: Nasi oponenci polityczni wykorzystują tą sytuację do klikalności internetowej. Nie chcą nic innego oprócz fejmu politycznego i moim zdaniem nie chcą wyjaśnienia sytuacji, tylko podgrzewania atmosfery.
1: No, dyskusja trwa. Mówiłeś, Tomasz, że gorąco. Oczywiście, że tak, bo ta absolutoryjna dyskusja i ta sesja, natychmiast oczywiście jej tematem wiodącym stał się Szpital Południowy, który ma być tematem dopiero tej kolejnej nadzwyczajnej sesji. Kiedy w ogóle ta nadzwyczajna się rozpocznie? No to jest dopiero ciekawe, bo ci, którzy tutaj na tych sesjach regularnie są, przewidują, że ta absolutoryjna może się zakończyć dopiero o 23:00 mniej więcej, więc przypuszczam, że ci, którzy zaczęli ten dzień pięknie, o słoneczku, dopiero wyjdą stąd, jak już naprawdę będzie po zmroku.
0: Albo jak będzie słoneczko, tylko dnia następnego.
1: Albo jak będzie słoneczko. No na szczęście tak? Jest kawa, można kupić kanapki, więc myślę, że przetrwają dzielnie.
0: Można by tak z biblijnie powiedzieć, i tak minie wieczór i poranek sesji, dzień pierwszy.
1: Oby tylko wszystko się dobrze skończyło, oby się udało
0: pytanie,
1: więcej rzeczy
0: znaczy
1: wyjaśnić.
0: Dobrze szpital, i dla kogo?
1: Żebyśmy wreszcie się wszystkiego dowiedzieli. Ten Szpital Południowy, te historie, to plasterkowanie tej historii, my przecież co rusz dowiadujemy się czegoś nowego i pewnie będzie też na tej sesji miejskiej, że może nas tutaj coś zaskoczyć.
0: No więc czekamy na te zaskoczenia. Co znaczy dobrze, to byśmy tutaj musieli z radnymi obu formacji rozpocząć kolejną długą dyskusję. Magdalena Greinert dobrze nas o wszystkim poinformowała i ona trwa na posterunku. Mam nadzieję, że nie do jutra do rana. Bardzo ci dziękuję. My będziemy oczywiście sprawdzać to, co się dzieje w Warszawie i na sesji Warszawskiej Rady Miejskiej. Będziemy to sprawdzać zarówno w radiu RMF 24, jak i w faktach RMF FM. A za chwilę powiemy o premierze Donaldzie Tusku, który jest w Gdańsku.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Że to po wojnie zdarzy się i niedługo. I że jest możliwe dzięki naszej solidarności. Chcę bardzo mocno podkreślić, że odbudowa to nie tylko budynki, to nie tylko elektrownie, to nie tylko szkoły. Nie tylko infrastruktura. Odbudowa to także to, co w nas. Ukraina i słusznie chce być częścią zjednoczonej Europy. Zawsze warunkiem zjednoczenia było, prawdziwego, pełnego zjednoczenia, było rozumienie własnej historii i autentyczna zdolność i gotowość do pojednania. W Gdańsku zaczęła się wojna, która skłóciła narody, wielkie narody Europy, wydawałoby się na zawsze. Kto mógł pomyśleć, że po II wojnie światowej Niemcy i Francuzi, Niemcy i Polacy, Anglicy i Niemcy, że wszyscy będziemy mogli ze sobą rozmawiać jak ludzie, budować wspólnie przyszłość. Uczciwie i zgodnie z prawdą rozmawiać o naszej przeszłości, po to, aby przyszłość wyglądała zupełnie inaczej. Pamiętajcie o tym, i mówię to tu szczególnie tak od serca, jak widzicie, odłożyłem przemówienie. Mam dzisiaj ten przywilej mówić, co naprawdę czuję i co naprawdę myślę. Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi, Julio, rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość. Głęboko w to wierzę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Ale wzywam was też wszystkich do pomocy w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach, znowu byli razem. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło i odbudujemy to, co źli ludzie niszczą.
2: Mówił premier Donald Tusk. Delegacji ukraińskiej przewodniczy premier Julia Sfirydenko. Podczas swojego przemówienia podkreśliła, że w ciągu 2 dni konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy podpisanych zostanie ponad 160 umów wartych 100 milionów euro. A na miejscu, jak się domyślacie, są oczywiście reporterzy Radia FM i Radia RMF 24, czyli Stanisław Pawłowski i Michał Radkowski, z którymi oczywiście będziemy się łączyć w Radiu RMF 24. Ale zanim łączenia z nimi, to najpierw fakty RMF FM o pełnej, czyli o 11, a później rozmowa z profesorem Jackiem Szczygłem, geologiem z Uniwersytetu Śląskiego, który naukowo zajmuje się trzęsieniami ziemi. Tu spróbujemy ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się w Wenezueli.

0: Jest godzina 11, jest Ewa Kwaśny i są najnowsze fakty.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Tragiczne doniesienia z Pomorskiego. W pożarze domu w Czarnej Wodzie zginęła 7-letnia dziewczynka. W Gdańsku konferencja o Ukrainie.
2: Stoimy wszyscy przed wielką dziejową misją. Tą misją jest pełne zjednoczenie. Zjednoczenie w obliczu agresji.
1: Przekonywał premier Donald Tusk. A co usłyszeliśmy od szefowej ukraińskiego rządu, Julii Sfrydenko, o tym w relacji naszego reportera. W faktach także zaskakujące słowa prezydenta Trumpa o polskich wyborach prezydenckich. Mamy też doniesienia ze świata kultury. 7-letnia dziewczynka zginęła w wyniku pożaru domu w Czarnej Wodzie w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Z płonącego budynku udało się uciec matce i dwójce dzieci w wieku 7 i 9 lat.
3: Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że cały budynek objęty jest ogniem. Natychmiast rozpoczęli działania, aby sprawdzić, czy w środku nie ma nikogo. Z budynku w momencie przyjazdu straży pożarnej ewakuowały się 3 osoby. Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej.
1: Jak przekazał nam młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik pomorskich strażaków, pożar został już zlokalizowany. Przyczyny pojawienia się ognia w domu będzie wyjaśniała policja i prokuratura. Stoimy przed wielką dziejową misją zjednoczenia wolnego świata, powiedział w Gdańsku premier Donald Tusk, otwierając konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. W hali Amber Expo słuchali go premierzy i prezydenci wielu europejskich państw. Na miejscu są nasi reporterzy, m.in. Michał Radkowski. Czy się słyszymy? No, w tej chwili nie mamy połączenia z naszym reporterem. Tak, nie słyszymy się. Powtórzmy, premier Donald Tusk oficjalnie otworzył w Gdańsku dwudniową konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Szef polskiego rządu mówił o staraniach Ukrainy o dołączenie do Unii Europejskiej. Podkreślał, że warunkiem zjednoczenia jest zrozumienie własnej historii i zdolność do pojednania.
2: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
1: Tak mówił premier Donald Tusk. Premier Ukrainy Julia Sfrydenko, która przewodniczy delegacji z Kijowa, dziękowała Polakom za pomoc we wsparciu w walce z Rosją. Jak wyliczała, w trakcie dwudniowej konferencji ma zostać podpisanych 160 porozumień opiewających na kwotę 10 miliardów euro. Szczyt w Gdańsku śledzą nasi reporterzy. No są małe problemy, aby się z nimi połączyć. Jest tam wiele tysięcy ludzi na miejscu. Pewno dlatego te problemy. Teraz przenosimy się za ocean. Tam zaskakujące słowa prezydenta Donalda Trumpa o polskich wyborach prezydenckich. Padły one w czasie spotkania przywódcy USA z sekretarzem NATO. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był w Białym Domu. Pawle, Trump zasugerował, po raz kolejny zresztą, że ma ogromną siłę.
4: Dzień dobry. Tak, i wpływ na to, co się dzieje. W Polsce on był 10. Udzieliłem mu poparcia. Nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem i go poparłem. To fighter, duży fighter, dobry fighter. Był na 10. miejscu i wygrał. I mówili, że to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat, powiedział Donald Trump. Wszystko wskazuje na to o prezydencie Karolu Nawrockim. Ale nie był on 10. przecież. Walczył w drugiej turze. Tam nie było 10 kandydatów. Na pewno też nawet w pierwszej turze Karol Nawrocki nie był 10. w sondażach. Zadziwiające jest też to, że powiedział, że nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem, bo wydawało się, że miał przecież dobre relacje z Andrzejem Dudą, który zresztą nie startował w wyborach prezydenckich. Czy wygrana Karola Nawrockiego to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat? To chyba też nie jest prawda. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: I wracamy do kraju. W faktach kulturalnych RMF FM zaprosimy Was na Meczycho. Tak. Wszystko wyjaśni już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy Cię.
5: Dzień
1: Kasiu.
5: Dobry. Premiera tej sztuki napisanej przez Juliusza Machulskiego specjalnie dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Jutro spektakl o trzypokoleniowej polskiej rodzinie reżyseruje Tomasz Karolak, który korzysta ze stylistyki polskich komiksów.
6: Komiks polski uruchamia od razu pewnego rodzaju skojarzenia, ale to, co taki mecz w nas wzbudza, do jakich emocji dochodzi, do jakich radości, ale też do jakich awantur, no to już Państwo sami wiecie, bo przecież widzicie, co się dzieje nieraz, jak polska reprezentacja gra, jak wygrywa szał, jak przegrywa też szał.
5: Twórcy przekonują nas, że bardzo potrzebujemy dziś i dystansu, i humoru. Padł ostatni klaps na planie filmu Horyzont na podstawie powieści Jakuba Małeckiego. Piotr Witkowski gra weterana wojny w Afganistanie, a Matylda Giegrzno jego sąsiadkę Zuzę. Za kamerą staną Bodo Cox, twórca m.in. Dziewczyny z szafy. Nastasja Kiński przyjedzie do Torunia na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bellatofi Fest. Gwiazda filmów Romana Polańskiego czy Francisa Forda Coppoli odbierze Złotego Anioła za niepokorność twórczą. 3 lipca będzie spotkanie ze słynną aktorką, a wstęp jest wolny.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Tę godzinę zaczynamy od rozmowy na temat trzęsienia ziemi w Wenezueli i tego, jakiego typu było to trzęsienie ziemi i co to oznacza dla ludzi, którzy tam w tej chwili są. O tym już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: A w Radiu RMF 24 wracamy teraz do dramatu, do którego doszło w nocy czasu polskiego w Wenezueli. Przypomnę, że kraj nawiedziły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Wstępne informacje mówią o 32 zabitych i ponad 700 rannych. To jednak są bardzo wstępne szacunki i wiele wskazuje niestety na to, że ten bilans wzrośnie. Z nami jest teraz profesor Jacek Szczygieł, geolog z Uniwersytetu Śląskiego, który naukowo zajmuje się trzęsieniami ziemi. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, jakiego typu było to trzęsienie i dlaczego akurat w tym miejscu miało taką siłę?
1: Było to trzęsienie ziemi w rejonie subdukcji, to znaczy w miejscu, gdzie dwie płyty tektoniczne się ze sobą spotykają. Wenezuela jest na granicy płyty kokosowej, która jest pod oceanem spokojnym, i płyty południowoamerykańskiej. Ta płyta kokosowa przesuwa się z prędkością około 2 cm na rok w kierunku wschodnim i właśnie Caracas i to wybrzeże Wenezueli jest narażone na takie uskoki przesuwcze, to znaczy tutaj te ruchy odbywają się nie pionowo, a właśnie obocznie, czyli jedna część uskoku przesuwa się w bok względem tej drugiej. No i takie trzęsienia ziemi są bardzo często powiązane niestety z tym, że intensywność, czyli to odczucie na powierzchni, te wstrząsy na powierzchni są bardzo silne.
0: No właśnie, jaka to siła? Powiedzieliśmy 7,2, 7,5, to jest duża siła w porównaniu z tym, co się tam działo poprzednio, w poprzednich dziesięcioleciach, stuleciach. No oczywiście od kiedy mamy pomiary?
1: Tak. Jeśli chodzi o sam rejon Wenezueli, to jest właśnie taki stopień, którego można się spodziewać. To znaczy w historii pomiarów takim najsilniejszym trzęsieniem ziemi było trzęsienie ziemi w Caracas w 1967 roku. Ono miało magnitudę 6,6. Natomiast z zapisów historycznych wiemy, że w 1900 roku było trzęsienie ziemi, którego magnituda jest szacowana na około 7,5. Ale generalnie w strefach subdukcji spodziewamy się właśnie trzęsień ziemi o takich magnitudach przekraczających 7. Natomiast najsilniejsze trzęsienia ziemi, jakie w ogóle odnotowano na naszej planecie, to było trzęsienie ziemi w Chile w 1960 roku i ono miało magnitudę 9,5, czyli kilka tysięcy razy silniejsze było niż to, z którym mieliśmy do czynienia wczoraj w nocy. Natomiast warto tutaj podkreślić, że jest różnica pomiędzy, bo użyłem słowa intensywność i magnituda, i tutaj jest taka różnica w tym, co dla nas jest ważne, jak dla ludzi, którzy mieszkają w danym obszarze. To znaczy trzęsienia ziemi o tej samej magnitudzie mogą generować różną intensywność. Ja sobie tu pozwolę użyć takiej analogii żarówki, mianowicie gdy stoimy pół metra od żarówki, która ma 25 W, to jakby dużo większe mamy wrażenie, dużo więcej światła jest, że tak powiem, w naszym otoczeniu, niż gdy stoimy 50 metrów od 100-watowej żarówki. To jest właśnie ta różnica, ta magnituda jest tym, magnituda jest tą wartością, która w żarówce jest tymi watami, tak? Czyli te magnituda zawsze nam będzie wydawała, mówiła o ilości energii, które generuje trzęsienie ziemi. Natomiast ze względu na odległość od epicentrum, ze względu na lokalne warunki geologiczne, ta intensywność trzęsienia ziemi może być różna, czyli to odczuwanie na powierzchni. I teraz to trzęsienie ziemi, które wczoraj miało miejsce, ono miało bardzo wysoką intensywność. To znaczy w 12-stopniowej skali osiągnęło 150. I co z angielskiego, mówi się, że to jest violent to extreme, czyli jest to brutalny do ekstremalnego stopień, co oznacza, że spodziewamy się bardzo dużych zniszczeń infrastruktury, budynków, w inicjacji ruchów inicjacji ruchów masowych, czyli osuwisk, zerwania linii różnego typu, czy to kolejowych, czy przesyłowych. No i niestety spodziewamy się również, należy się spodziewać również ofiar po prostu.
0: Panie profesorze, a czy będą kolejne takie wstrząsy? No bo to, no ja nie wiem, czy akurat w tym miejscu, ale często się słyszy, że było trzęsienie i będą jakieś kolejne, albo mogą być jakieś następne ruchy tektoniczne i następne trzęsienia ziemi, wtórne.
1: Tak. Należy się spodziewać ruchu tych wstrząsów wtórnych. To jest zupełnie normalne, że po tak silnym trzęsieniu ziemi zmienia się w otoczeniu, w skałach są przekazywane te naprężenia na kolejne uskoki i należy się spodziewać tego takiego stopniowego wygaszania. I według prognoz to trzęsienie ziemi w zasadzie można powiedzieć, że z pewnością spowoduje około kilkuset wstrząsów takich o niskiej magnitudzie, około 3. Ja teraz mówię w skali najbliższego miesiąca, będzie to około 50-60 wstrząsów o magnitudzie 4, kilka wstrząsów o magnitudzie 5, natomiast jeśli mówimy o magnitudzie 6, to tutaj amerykańska służba geologiczna szacuje, że jest około 45% szans, że w ciągu najbliższego miesiąca wystąpi takie trzęsienie ziemi o magnitudzie 6, natomiast jedynie 7% szans, że to będzie trzęsienie ziemi o magnitudzie 7, bo raczej rzadko się zdarza, że te wstrząsy wtórne są równie silne lub silniejsze niż to trzęsienie ziemi główne.
0: Jeszcze pytanie o infrastrukturę wenezuelską. W ogóle da się przygotować na takie trzęsienia ziemi na tyle, żeby zabezpieczyć mieszkańców? Tak się da przygotować infrastrukturę? Czy to jest, no, można ją wzmocnić, ale pełne zabezpieczenie jest niemożliwe?
1: No oczywiście nigdy nie mamy 100% pewności, ale no, bardzo często się mówi, że to nie trzęsienia ziemi zabijają, tylko ludzka ignorancja albo ewentualnie niestety bieda czy powiedzmy stopień rozwoju danego państwa. No, wiemy, że Japonia, bardzo wysoko rozwinięty kraj z bardzo silnymi trzęsieniami ziemi, w którym występują bardzo silne trzęsienia ziemi, jakoś sobie radzi przyzwoicie. To znaczy oczywiście zdarzają się jakieś katastrofy, natomiast no jednak takie trzęsienia ziemi o magnitudzie 7 nie powodują jakichś drastycznych zniszczeń w Japonii, a trzęsienia ziemi o mniejszych magnitudach czy o powiedzmy mniejszej intensywności mogą spowodować w biedniejszych krajach czy w słabiej rozwiniętych krajach dużo większe zniszczenia. No, przykładem może być Haiti, które w 2011 roku doznało potężnych zniszczeń. No trudno jest mi się wypowiedzieć na temat Wenezueli, bo nie znam tej sytuacji, no ale
0: chyba to nie jest, powiedzmy, w ten sposób.
1: Że w oparciu o te doniesienia, jak tam w tej chwili wygląda sytuacja polityczna i finansowa kraju, no to możemy się spodziewać, że nie jest to. No prognozy nie są tutaj optymistyczne.
0: Proszę, na koniec pytanie, panie profesorze, trochę z innej dziedziny, to znaczy z tej samej dziedziny, ale nie tylko w stosunku do Wenezueli. Na ile w ogóle takie trzęsienia ziemi dają się prognozować, przewidywać? Znaczy, na ile można ostrzec ludzi na przykład, żeby jakoś się przygotowali albo nawet przenieśli?
1: No to niestety nie jest możliwe. To znaczy, nauka nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć, kiedy wystąpi trzęsienie ziemi i z jaką siłą. Jedyne, o czym możemy mówić, to o hazardzie sejsmicznym, czyli możemy określić prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsienia ziemi w jakimś przedziale czasu o jakiejś sile. I no tutaj jedynym narzędziem tak naprawdę jest edukacja. Z jednej strony naukowcy, którzy badają właśnie, czy jakby zdobywają maksymalnie dużą ilość danych o tym, co się dzieje obecnie, o tym, co się dzieje działo w przyszłości geologicznej, żeby na tym zbudować obraz tego, co może się wydarzyć w przyszłości, czyli zarówno sejsmolodzy, którzy pracują na tych danych w czasie rzeczywistym, jak i geolodzy, paleosejsmolodzy, którzy rekonstruują trzęsienia ziemi sprzed setek czy tysięcy lat, a następnie no, w takich krajach właśnie jak Stany Zjednoczone, bo przecież wiemy, że w Kalifornii też ta aktywność sejsmiczna jest bardzo intensywna, w Japonii, no tam po prostu od dziecka w szkołach wszyscy są uczeni, jak się zachować w czasie trzęsienia ziemi. Oczywiście są do tego przystosowane budynki, plany zagospodarowania, to wszystko jest brane pod uwagę w takim, no jakby długofalowo należy myśleć nad tym i przygotowywać się na to, kiedy to trzęsienie ziemi wystąpi. Natomiast my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy ono wystąpi. Na pewno, że wystąpi we wtorek w przyszłym tygodniu. Tak nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Możemy jedynie powiedzieć, że w ciągu najbliższych 50 lat możemy się spodziewać, że wystąpi trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5 na przykład.
0: Nie? I rozumiem, że wystąpi albo nie wystąpi, jak w hazardzie.
1: Tak to jest, dokładnie. Szacujemy jakieś tu procenty, podajemy, że z takim prawdopodobieństwem wystąpi takie trzęsienie ziemi. No ale znowu, tutaj jeżeli społeczeństwo lokalne jest odpowiednio wyedukowane, a infrastruktura odpowiednia, no to po prostu zwiększa szanse na to, że te straty będą jak najmniejsze.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Szczygieł, geolog z Uniwersytetu Śląskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 za chwilę wrócimy do trochę mniejszego trzęsienia ziemi, przenośnie oczywiście. Używam tego słowa w amerykańskiej i polskiej polityce, czyli do słów Donalda Trumpa. No właśnie, nie wiadomo o kim, ale chyba o Andrzeju Dudzie. Mar-

0: Słuchacie radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo Ameryka rozpoczyna wielkie świętowanie. W nocy przywódca Stanów Zjednoczonych wygłosił przemówienie w centrum amerykańskiej stolicy z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości i 250. urodzin USA. Na miejscu był nasz korespondent Paweł Żuchowski, z którym się teraz łączymy. Pawle, o czym mówił Donald Trump?
1: We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. Happy birthday, America.
2: Dzień dobry. Prezydent USA mówił o sile Stanów Zjednoczonych, wartościach, na których Ameryka została zbudowana. Wspomniał, że Ameryka wróciła, że jeszcze 2 lata temu śmiano się z Ameryki, a teraz jest ona podziwiana. Prezydent wygłosił przemówienie w sercu amerykańskiej stolicy, która w ostatnim czasie w wielu miejscach została wyremontowana. Mówił, że zakończył wiele wojen. Zapowiedział, że dzięki sile USA Iran nigdy nie będzie miał broni. Donald Trump mówił o pokoju na Bliskim Wschodzie, do którego doprowadził dobrobycie w kraju, który zapanował dzięki niemu. Jezus Ciebie kocha, krzyczeli jego zwolennicy, wymachiwali amerykańskimi flagami. Wielu z nich było ubranych w barwy narodowe, w stroje w barwach narodowych. Na niebie pojawiły się amerykańskie samoloty. Za kilka dni Ameryka będzie obchodzić 250. urodziny. W najbliższych dniach będzie odbywać się tu wiele imprez, także w innych miastach Stanów Zjednoczonych, zapowiedział Trump. Kulminacja oczywiście 4 lipca, w Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
0: Dziękujemy bardzo, Pawle. Przypomnę też, w jednym z przemówień Donald Trump mówił, znaczy w jednej ze swoich wypowiedzi, o tak lepiej było powiedzieć, mówił, że bardzo wspiera Karola Nawrockiego i że on wygrał z byłym prezydentem, którego Donald Trump nie lubił. No i teraz nie jest jasno, o kim mówił, ale to już zostawmy, ta egzegeza jest bardzo skomplikowana. Do niej pewnie kiedyś jeszcze wrócimy, bo to trzeba wyjaśnić, słyszeliście o tym faktach. A w radiu RMF 24 za chwilę nasze fakty radia RMF 24, a po faktach porozmawiamy o gwiazdach tegorocznej aukcji Pride of Poland. O tym za chwilę porozmawiamy z Tomkiem Staniszewskim, znaczy po faktach, ale będziemy poruszać także inne tematy, choćby dotyczące upałów. Mówiliśmy o upałach w Paryżu, w Londynie, to teraz będzie o upałach we Wrocławiu, bo tam też źle się dzieje.

0: jest. 11.30 jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: W warszawskim ratuszu przerwa w obradach. Podczas sesji radni dyskutują o sytuacji po aferze w Szpitalu Południowym. Przed przerwą Damian Kowalczyk, radny PiS, złożył wniosek o odwołanie wiceprzewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewy Janczar.
2: Szanowni Państwo, pani wiceprzewodnicząca zasiadała, miała bardzo intratne stanowisko w Szpitalu Brudnowskim. Wiemy, że pan młody lekarz Dawid Kacprzyk, również pracował w tym szpitalu i w tym szpitalu również dochodziło do wielu nieprawidłowości. I to pokazuje tak, że nominaci Platformy Obywatelskiej zasiadali w tym szpitalu, doprowadzali do tych patologii i po prostu rządzą tym miastem od 20 lat, więc zasadne jest odwołanie pani wiceprzewodniczącej do czasu wyjaśnienia całej sprawy. Dziękuję.
3: Poproszę o treść stanowiska. Pan Szostakowski, głos przeciw.
4: Szpital Brudnowski nie jest jednostką miejską miasta stołecznego Warszawy. Podlega marszałkowi. Funkcja, praca zawodowa pani przewodniczącej Ewy Janczar nie jest związana z funkcjonowaniem miasta stołecznego Warszawy. Szpital działa na terenie miasta stołecznego Warszawy, ale nie jest naszym szpitalem.
1: Podkreślał Jarosław Szostakowski, warszawski radny KO. Problemy są na trasie ekspresowej S11 w Wielkopolsce. Między węzłami Kominko, Poznań, Krzesiny. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni. Jeszcze tylko dzisiaj, jutro i...
5: Wakacje, znów będą wakacje.
6: No, wakacje są najlepsze z możliwych czasów na to, żeby pracę przeprowadzić.
5: Wakacje będą znów.
1: Na wakacje czekają nie tylko uczniowie, także drogowcy. W Krakowie już zapowiedzieli remont estakady w ciągu alei 29 listopada nad torami kolejowymi PKP, bo kierowcy narzekali.
6: Od jakiegoś czasu kierowcy skarżą się na temat stanu jakości przede wszystkim asfaltu na wiadukcie w ciągu ulicy 29 listopada nad torami kolejowymi przy Politechnice i przy Dworcu Głównym w Krakowie. Faktycznie my sobie zdajemy z tego sprawę i właśnie w wakacje, i to już wiemy na pewno, że to będzie miesiąc sierpień, zostanie przeprowadzony taki troszkę głębszy remont nakładkowy, tak można by powiedzieć, czyli zostanie na wiadukcie wymieniony asfalt, zostaną poprawione krawężniki, zostaną przeprowadzone również pewne prace związane z poprawą odwodnienia. Gwarantuję głową, że po prowadzeniu tych prac, no, komfort przejazdu przez tą właśnie estakadę w ciągu 29 listopada nad torami kolejowymi, no, radykalnie się dla kierowców poprawi.
1: Zapewnia, gwarantując, jak słyszeliśmy głową, Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. My oczywiście zapewniamy o staraniach, byście byli najlepiej poinformowani. Koniecznie zostańcie z RMF 24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 za 43 dni. Święto konia arabskiego w Janowie Podlaskim. W faktach RMFM ujawniliśmy gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland. Możecie zobaczyć je na zdjęciach na stronie rmf24.pl. A w radiu RMF 24 teraz Tomasz Staniszewski. Witaj, Tomku.
1: Dzień dobry, przed południem.
0: Tomku, a w kogo byś zainwestował, gdybyś mógł?
1: Ja prywatnie, mając górę pieniędzy, zdecydowanie Poganinka. Trzeba zobaczyć, jak ten koń się porusza, ten ruch sędziowie konsekwentnie niemal na wszystkich pokazach oceniają na maksymalne 20 punktów. 11-letnia córka Ogiera Elo Marii klaczy pętra po Poganinie właśnie. I nie tylko ja dostrzegam jej piękno, potwierdza to także autor niemal wszystkich zdjęć do aukcyjnego katalogu. Po raz kolejny to Amerykanin Stuart Vesti.
2: It's called the Pride of Poland because it is.
1: Ta aukcja nazywa się Duma Polski, bo taką jest. Mam na myśli to, że te konie są dumą Polski. Są naprawdę niesamowite i ja jestem zaszczycony, że mogę być tego częścią. Zatem
3: Janów Podlaski,
1: miejsce, gdzie marzenia się spełniają. Może tak być czasami, jeżeli kieszenie są wystarczająco głębokie, marzenia mogą naprawdę się spełnić. Ale ja przez całe życie zajmowałem się końmi arabskimi, więc dla mnie to było marzenie. Tak, o pracy nad katalogiem i nad kolejnymi odwiedzinami w stajni koni arabskich w Polsce mówił Stuart Vesti. A propos tych głębokich kieszeni, sytuacja międzynarodowa niekoniecznie sprzyja organizatorom aukcji, co potwierdza prezes stadniny w Michałowie Monika Słowik.
4: Mówiliśmy o tym, że Europa nie jest specjalnie stabilna. W tej chwili wiemy, że nie tylko Europa nie jest stabilna.
5: Bliski Wschód też nie jest stabilny.
4: Czyli właśnie nasz potencjalny klient też niestety nie ma spokojnego czasu u siebie. To jest oczywiście wielki znak zapytania, ilu klientów do nas dotrze, ile rzeczywiście będzie zainteresowanych realnie kupieniem koni, bo wydać duże pieniądze na konia to nie jest specjalnie duża dla nich pewnie sprawa, natomiast później, żeby te konie były bezpieczne, żeby te konie mogły zostać przetransportowane w sposób właściwy tam, gdzie będą te ich stajnie docelowe, no to na pewno też jest zmartwieniem naszych potencjalnych klientów, ale mamy nadzieję, że jeszcze 2,5 miesiąca będziemy obserwować ten rynek tych potencjalnych naszych klientów arabskich i mamy nadzieję, że jednak się to troszeczkę chociaż ustabilizuje, a oni w dużej części też stoją w Europie, więc to jest dla nas jakaś pociecha.
1: Na sytuację na Bliskim Wschodzie uwagę zwraca też Jerzy Białobok, odpowiadający w Michałowie za sprawy hodowlane, współtworzący tegoroczne listy aukcji Pride of Poland i Summer Sale. On zwraca uwagę na sprawę, Tomasz, bardzo podstawową. Koszty utrzymania konia w stajniach.
6: Utrzymanie koni w krajach Bliskiego Wschodu typu Arabia Saudyjska czy Emiraty Arabskie czy Kuwejt stało się bardzo kosztowne i drogie, ponieważ w tych krajach nie można wyprodukować dla tych koni paszy. Szczególnie paszy, powiedzmy, objętościowej typu siano czy powiedzmy lucerna czy ściółki. To wszystko zawsze było przez nich sprowadzane i teraz nagle się okazuje, że z powodu potwornych cen na paliwo szczególnie, a to wszystko było lotniczo sprowadzane jeszcze, więc do nas nawet dotarły zapytania, czy mamy na sprzedaż, powiedzmy, siano i w jakiej formie. I tego się w jakiś sposób obawiamy, że te trudności i wzrost kosztów utrzymania w jakiś sposób się na tej aukcji odbiją i z tym trzeba się liczyć.
1: Aukcja Pride of Poland w niedzielę 9 sierpnia. Na liście 16 koni, wszystkie z państwowych stadnin. 8 z Janowa Podlaskiego, 7 z Michałowa i jeden z Białki. Trzon oferty stanowią tradycyjnie klacze, z których słynie polska hodowla. Jest ich 15 plus jeden ogier. To jest Erantis ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Obok niego michałowskie klacze, wspomniana Poganinka i El Bella, janowska Pila czy Ejna ze stadniny koni Białka. One do zobaczenia na rmf24.pl. Jak mówiliśmy, za 6 tygodni początek Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.
0: Do Janowa zapraszam razem z Tomaszem Staniszewskim.
1: Zapraszamy, bo Janów, Tomasz, to jest nie tylko aukcja, to także pokazy i czempionaty, podczas których zobaczyć można ponad setkę koni arabskich, ale zaręczam. Najlepsze z najlepszych polskich stadnin, tych państwowych i tych prywatnych, w jednym miejscu, na jednym placu pokazowym, creme de la creme polskiej hodowli konia arabskiego.
0: Zapraszamy zatem w sierpniu do Janowa. Tomku, bardzo, bardzo dziękuję. A w Radiu RMF 24 już za chwilę powiemy o Dolnym Śląsku, który przygotowuje się na upały, gigantyczne upały, które idą przez Europę. I mam nadzieję, że pójdą, przejdą i będzie ładne, ale nie za gorące lato.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Plenerze.
1: Miasto dosłownie do tej chwili wahało się, co zrobić z niektórymi wydarzeniami. Zalecenia ministerstwa były takie, żeby być może przesuwać albo odwoływać te imprezy. Tak się niestety złożyło, że w czerwcu obchodzimy Święto Wrocławia i ten program imprez jest bardzo bogaty. Niektóre wydarzenia faktycznie będą przesunięte na takie późno popołudniowe godziny, ale największą zagwozdkę stanowiła impreza Wrocław pełen smaków. To jest takie kulinarne wydarzenie między 12 a 19, czyli w tych najgorszych, jeśli chodzi o upał, godzinach. 20 restauracji i cukierni na płycie rynku prezentuje swoje autorskie dania i produkty. W ruch pójdą więc patelnie, garnki, piekarniki i tak dalej. Miasto brało więc pod uwagę odwołanie tej imprezy, ale dosłownie przed chwilą dostałam informację, że zapadła decyzja, że jednak nie, impreza się odbędzie zgodnie z planem. Przeciwni odwołaniu imprezy byli sami restauratorzy, którzy włożyli wiele wysiłku i często pieniędzy w zorganizowanie tej imprezy, w zorganizowanie pracowników. Gotowanie i smażenie na rynku więc odbędzie się, ale miasto zapewni dodatkowe zadaszenia, będą mgiełki wodne, będą wiatraki, no i miejmy nadzieję, że ktoś zechce dojrzeć na ten rynek i spróbować tych smaków. Podobna sytuacja jest w Legnicy. Przed chwilą rozmawiałam z rzecznikiem prasowym tamtejszego urzędu. Tam ma być może nawet cieplej niż we Wrocławiu, a w Parku Miejskim i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę odbywają się Dni Legnicy. Nie zostaną odwołane, ale pojawią się, podobnie jak we Wrocławiu, kurtyny wodne, poidełka, bezpłatna woda. Co ciekawe, Wrocław wysyła też ludzi w niedzielę do galerii handlowych. To jest miejsce, w którym zawsze, mam nadzieję, działa klimatyzacja, więc osoby, które mieszkają na poddaszach, wiedzą, że będą mieć bardzo duszno w mieszkaniach, są kierowane właśnie tam, żeby szukać tej ochłody. A lekarze apelują, by jadąc na te zakupy albo na imprezę, pod żadnym pozorem i nawet na chwilę nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Dlaczego? Wyjaśnia kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Janusz Sokołowski.
2: Temperatura, to możemy o tym często wczoraj, jest zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
1: Także albo komunikacja miejska, klimatyzowany tramwaj i autobus, spacer chyba nie, a jeśli auto, to na pewno z niego wszyscy wychodzimy.
3: Dobrze, a czy miasto zadba jakoś szczególnie o osoby starsze, czy mniej poradne? Wiadomo, że to one są najczęściej ofiarami fali upałów.
1: Dokładnie tak. Tak, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu będą odwiedzać mimo weekendu swoich podopiecznych, sprawdzać, czy są odpowiednio nawodnieni, czy mieszkania są odpowiednio zacienione. No i dostałam informację, że w domach pomocy społecznej, w każdej placówce są pomieszczenia z klimatyzacją i tam będą odsyłani ci najbardziej narażeni podopieczni, a także mieszkańcy tych domów. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Janusz Sokołowski radzi też, by te starsze osoby najlepiej pozostały w domu.
2: Jeżeli nie ma potrzeby, proszę nie wychodzić z domu. A kogo to najbardziej to zalecenie dotyczy? Oczywiście osób starszych, które bardzo szybko mogą się odwodnić. Dzieci, które są cały czas w ruchu i także szybko mogą się odwodnić. A jeżeli już rzeczywiście musimy wyjść, to starajmy się przygotować, nawet w myślach, w głowie, gdzie mamy pójść, aby ten czas przebywania na drodze był jak najkrótszy. Pamiętajmy o odkryciu głowy, takim odbijającym, żeby nie doszło po pierwsze do poparzenia głowy, twarzy, a także żeby nie doszło do szybkiego przegrzania organizmu.
1: o tym, że trzeba pić dużo wody.

0: Dbać o nakrycie głowy, o krem z filtrem. Mam nadzieję, wszyscy już doskonale wiemy. Udar słoneczny jest bardzo groźny. Pierwsze przypadki tutaj we Wrocławiu już niestety były, więc nie ryzykujmy, zostańmy w domu i pamiętajmy o tych wszystkich zaleceniach lekarzy.
1: Pięknie dziękuję. Martyna Czerwińska była z nami, informowała o pogodzie we Wrocławiu. Uważajcie na siebie podczas tych upałów wszyscy, bo nie tylko we Wrocławiu będą upały, również w innych miastach Polski czeka nas trudny, a nawet bardzo trudny weekend. A wysłuchajcie Radia RMF 24 w domach.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać gorąco, no może jeszcze nie weekendowo, bo weekend dopiero pojutrze, ale gorąco żegna was Tomasz Tardzikowski. Michał Zieliński już szykuje się do wejścia na antenę, a w samo południe jak zwykle fakty i Ewa Kwaśna.
1: Prokuratura bada sprawę podrobienia kart zgonu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Co konkretnie wyjaśniają prokuratorzy z Ursynowa? O tym dziennikarz RMF FM. Potem Gdańsk i konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Padły ważne deklaracje. Na miejscu jest reporter RMF FM. Afrykańskie upały wkraczają do Polski. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami drugiego stopnia przed upałem. 7. Śledztwo w sprawie podrobienia w zeszłym roku kart zgonów 20 pacjentów warszawskiego szpitala południowego prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Śledczy zastrzegają, że to postępowanie nie ma związku z ostatnimi śledztwami wszczętymi w związku z nadużyciami w tej placówce medycznej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wyjaśniają prokuratorzy z Ursynowa?
2: Kto i w jakim celu w prosektorium szpitala południowego podrobił podpis i przystawił pieczątkę koordynatora tego oddziału w aktach zgonu 20 pacjentów, którzy zmarli od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Wiadomo, że zawiadomienie w tej sprawie złożył koordynator, którego podpis i pieczątka widniały na tych dokumentach. Okazuje się, że ten lekarz był wtedy na wakacjach. O procederze dowiedział się, gdy podczas urlopu otrzymał telefon z Urzędu Stanu Cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu. Śledczy zażądali w urzędzie wydania oryginału faktów, by zlecić opinię biegłego w zakresie badań dokumentów. Jak podkreślają prokuratorzy, to śledztwo jest jednym z 32 postępowań wszczętych od początku 2023 roku w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w tej stołecznej placówce.
1: Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W faktach ponownie przenosimy się do hali Amber Expo w Gdańsku, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski. Michale, na co Ukraina przeznaczy przekazane jej pieniądze?
3: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty. Jeśli Ukraina będzie kontynuować reformę z taką determinacją, z jaką to pokazała w ostatnich latach, to miejsce dla niej w europejskiej rodzinie nie będzie tylko sloganem, ale stanie się rzeczywistością. Te słowa wywołały aplauz na sali. Ursula von der Leyen zaapelowała też do wszystkich partnerów europejskich o utrzymanie wsparcia, bo jak mówiła, silna i niezależna Ukraina leży w interesie wszystkich państw członkowskich.
1: Ostrzeżenia przed bardzo wysoką temperaturą wydało poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami drugiego stopnia. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 33 stopnie. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. W zachodniej i centralnej Polsce od 36 do nawet 39 stopni. Przed nami także tropikalne noce z temperaturą przekraczającą 20 stopni.
4: To także są fakty.
1: 15 klaczy i jeden ogier Erantis ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Obok niego michałowskie klacze Poganinka i Elbella, janowska Pila czy Ejna ze stadniny koni Białka. To jak ujawniliśmy w faktach, gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. One na zdjęciach i filmie na rmf24.pl koniecznie zobaczcie. Zdjęcia wykonał Amerykanin Stuart Westy, według którego te konie naprawdę lubią się pokazywać, czują to, mają to ego, dobre usposobienie, wiedzą, że są piękne i to czyni je pięknymi, a mnie ułatwia to pracę. Cała rozmowa naszego dziennikarza Tomasza Staniszewskiego o koniach, o pracy z nimi na rmf24.pl. Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim od 7 sierpnia. A teraz świat filmu. Sandra Bullock i Nicole Kidman wracają w roli sióstr Owens. W sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź drugiej części Totalnej Magii. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: Witam ponownie.
1: Witaj, Kasiu.
5: Dobry.
1: Czego mogą spodziewać się fani słynnych filmowych czarownic?
5: Już widać, że pojawiło się młode pokolenie i to są córki Sally i dla nich ona i jej siostra Gillian spróbują zakończyć tę rodzinną klątwę, która trwa od pokoleń. Każdy mężczyzna, którego szczerze pokocha kobieta z ich rodu, jest po prostu skazany na przedwczesną śmierć.
6: Is this real? Is he gonna die?
7: It's true.
5: Film sprzed prawie 30 lat zmienił się z komercyjnej porażki, co ciekawe, w obraz ponadczasowy, niemal dziś kultowy i dziś jest elementem popkulturowego rytuału masowo oglądany na całym świecie, między innymi na Halloween. I znów nadchodzi czas wiedźm.
1: Kasiu, ale to zabrzmiało. Czas wiedźm.
5: Tak,
1: dodajmy jeszcze, że Totalna Magia 2 w kinach od 11 września. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dlaczego służba zdrowia funkcjonuje od dawna w systemie, które prowadzi do finansowej zapaści i szkody dla pacjentów w związku ze zbyt szybko, w stosunku do możliwości, rosnącymi wynagrodzeniami personelu medycznego? To pytanie zadawaliśmy w programach ekonomicznych od wielu miesięcy, teraz zadają je wreszcie decydenci, a to za sprawą skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ten temat już za moment przeniesiemy się do sejmowego studia.

0: Tu Radio RMF24, Michał Zieliński, będę z wami do 16. Zapraszam na nasz popołudniowy program, na początek którego przeniesiemy się teraz, jak to często czynimy krótko po południu, do sejmowego studia RMF24. Na posterunku tam Kacper Wróblewski, jak zwykle, a gościem studia w Sejmie Wojciech Konieczny, senator Lewicy i były minister zdrowia. Witam panów.
1: Dzień dobry. Panie ministrze, zapytam na początek, bo z Miodowej przyszła informacja, że po godzinie 15 konferencja Jolanty Sobierańskiej i Grendy w sprawie sytuacji w szpitalu południowym. Nie za późno te kilka dni?
2: No rzeczywiście, myślę, że większość osób spodziewało się szybszej reakcji, takiej jednoznacznej. No ale myślę, że też sytuacja się zmieniła. To znaczy to, co się dwa dni temu... Nie to, że okazało, tylko co zostało wypowiedziane.
1: No coraz więcej nowych informacji.
2: Zmienia też podejście do sprawy. Może pani minister chciała poczekać na jakieś ustalenia bardziej kontrolne, inne, ale teraz już uznała, że trzeba zabrać głos w tej sytuacji, jaka jest, i wypowiedzieć się. No, oczywiście czekamy z niecierpliwością na to wystąpienie.
1: No z pewnością padną słowa, to można zakładać, jakiegoś oburzenia, ale co w ogóle może zrobić Ministerstwo Zdrowia w takiej sytuacji, nie wiem, oprócz jakichś kontroli? No bo jednak szpital jest we władzach samorządu.
2: Ministerstwo Zdrowia jest regulatorem systemu, to znaczy daje reguły gry. I to, co się wydarzyło w szpitalu południowym, według mnie jest jedynie objawem. To nie jest, nie widzimy choroby, bo to, że lekarz z półtorarocznym stażem może zrobić 1 600 000, no to jest objaw pewnej choroby. No tutaj nie ulega wątpliwości, że te wynagrodzenia są zawyżone, nawet gdyby on to wszystko przepracował, bo tutaj oczywiście mamy wątpliwości, to oddawanie pieniędzy i tak dalej, czyli jakieś szachrajstwa, ale nawet gdyby zarobił te pieniądze, to jest nieco dziwne, patrząc nawet na europejskie zarobki zachodnich państw i niewątpliwie nasz system no nie jest wydolny na tyle, żeby tyle płacić młodym lekarzom półtora roku po studiach, a śmiem nawet powiedzieć, że i bardzo doświadczonym i dobrym lekarzom no też jest kłopot, żeby tyle pieniędzy w systemie wypłacić, więc no to się skądś bierze, to nie jest tak, że szpital sobie to wymyślił. No są pewne okoliczności, w których szpitale działają i te okoliczności kształtuje Ministerstwo Zdrowia poprzez NFZ tak naprawdę, no ale no to jest jak najbardziej instytucja, która musi wyciągnąć wnioski.
1: Mija już rok, od kiedy że zrekonstruowany rząd, wówczas premier podjął decyzję, aby odpolitycznić resort zdrowia. Pan jest jedną z ofiar tego odpolitycznienia. Czy z perspektywy czasu, albo inaczej zadam pytanie, jak to jest, że w Ministerstwie Zdrowia, kierownictwo Ministerstwa Zdrowia to są tak zwani eksperci, a w Radzie Nadzorczej szpitala są osoby bezpośrednio związane z partią polityczną? Nie powinno być odwrotnie?
2: No, do tej pory jakby nie było tego zapatrywania, że w Ministerstwie Zdrowia ma nie być polityków, powiedzmy, czy ma nie być przedstawicieli partii politycznych wchodzących w skład koalicji. No teraz od roku rzeczywiście mamy taką sytuację poniekąd, no bo z drugiej strony, no to trzeba sobie powiedzieć, że w ten sposób pan premier zadecydował, że właściwie Koalicja Obywatelska jako taka bierze odpowiedzialność za wszystko, co się teraz dzieje w Ministerstwie Zdrowia, w NFZ-cie i taka była decyzja. No, koalicjanci nie mają praktycznie żadnego wpływu.
1: Ale Lewica będzie walczyć o to, żeby wrócić na Miodową?
2: Znaczy, tylko do końca ani nawet informacji. No, wiemy, że pani minister chce przedstawić jakieś legislacyjne działania, jakąś ofensywę. My nie wiemy jaką. No, niekonsultowane to jest z nami. No później może się tak okazać, że będziemy mieli negatywne stanowisko co do jakichś ogłoszonych, nie wiem, czy ustaw, czy propozycji ustaw. No to nie wiem, czy to jest dobre, czy nie powinniśmy tego jednak najpierw przegadywać, tak jak to jest w innych ministerstwach i w innych działach gospodarki, więc no to jest sytuacja, która jest trudna. No i czy odpolitycznie, czy tam powinni wrócić przedstawiciele partii politycznych, no to jest ocena pana premiera. Pan premier zadecydował o takim kształcie Ministerstwa Zdrowia, kierownictwa, postawił zadania. Rok właściwie mija. No myślę, że pan premier oceni, jeżeli jakby ten styl nie chcę powiedzieć zarządzania, ale ten styl jakby prowadzenia ministerstwa no jest zadowalający, no to pewnie nie będzie żadnych zmian.
1: Pamiętam parę miesięcy temu pan z posłanką Wichą prezentowaliście założenia ustawy reformującej służbę zdrowia, ustawy lewicy, ale z tego, co słychać wśród zapowiedzi między innymi waszego lidera, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, będziecie składać kolejny projekt ustawy.
2: No to jest, nie, to jest ta sama ustawa. W
1: sensie, ale jakieś nowe zapisy się pojawiły.
2: To jest, no oczywiście, no bo projekt jest dopracowywany, jest właściwie, mam go na biurku.
1: Co się w nim zajdzie?
2: No to, co dosyć zapowiadaliśmy, to znaczy, no oczywiście likwidacja składki zdrowotnej, która jest niewydolna. Znaczy, panie redaktorze, żeby, bo nie chcę się skupić na tym podatku, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy. Chcę powiedzieć, że wczoraj przedstawiliśmy też swoje punkty, jak reformować ochronę zdrowia jako taką, bo my uważamy, że no pieniądze są oczywiście niezbędne do tego, żeby system działał prawidłowo, że część patologii bierze się stąd, że po prostu jest za mało pieniędzy i nawet te wysokie zarobki też się biorą stąd, że gdyby ten system był tak transparentnie finansowany i w wystarczający sposób, to można by tym zarządzać również tymi wynagrodzeniami w odpowiedni sposób. Ale no my przedstawiliśmy też szereg punktów, 9 punktów, co zrobić jeszcze z systemem. W związku z tym pieniądze są potrzebne, ale one nie załatwią wszystkiego, a nawet jest tak, że ten system w tej chwili jest niegotowy na przyjęcie tych pieniędzy, więc równolegle niektóre rzeczy trzeba wcześniej nawet zrobić niż ta zmiana finansowania. Należy system zreformować. Wczoraj przedstawiliśmy takie założenia i no tutaj oczywiście ten podatek zdrowotny moim zdaniem jest niezbędny do wprowadzenia, bo ta składka jest niewydolna. To znaczy, jak nie będziemy nic zrobić, to po prostu i tak z budżetu państwa co roku będziemy dopłacać coraz więcej do tych składek, bo ich procentowy udział we wszystkich pieniądzach będzie maleć. No i albo nie będzie pieniędzy, no i no to nie bardzo to sobie można wyobrazić, żeby system się zapadł, albo będziemy musieli uzupełniać z budżetu. Może po prostu stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, no składka kiedyś była wydolna, teraz jest niewydolna z różnych powodów. Też z tego, że jest bardzo dużo ulg w tych składkach, że dużo ludzi prawie nie płaci tych składek, więc i budżet za niej wpłaci. No to jest system, który się już wynaturzył i myślę, że po prostu jawne takie stanięcie i powiedzenie, że no potrzeba podatku, tak jak w niektórych krajach jest to rozwiązane i ten podatek będzie równy, będzie sprawiedliwy, no bogaci będą płacić więcej, będą pieniądze z firm, ponieważ CIT ma być również opodatkowany na zdrowie, mamy automatyzację, mamy to, że ludzie są zwalniani, zastępowani przez roboty, te roboty składek nie płacą, zyski firm rosną coraz bardziej, a pieniędzy w systemie ochrony zdrowia nie ma, a ci ludzie nie znikają, to, że oni tracą pracę i tak będzie to postępować w najbliższych latach, bo tak będzie, no to musimy z tym, już teraz musimy wystąpić z projektem, który zapobiegnie jakiejś zapaści.
1: No właśnie, z perspektywy przysłowiowego Kowalskiego, no, słyszy podatek, czyli chcecie wprowadzić nowy podatek. Jak to w praktyce ma wyglądać?
2: To nie jest dla przysłowiowego Kowalskiego jakimś utrudnieniem, ponieważ rzeczywiście ten podatek brzmi groźnie, bo podatek zawsze brzmi groźnie i to jest 12%, czyli w skali no, to jest więcej niż 9, ale można odliczyć kwotę wolną. Czyli szereg osób, 30 tysięcy można odliczyć, więc szereg osób, które zarabiają przeciętnie, mało, a nawet nieco więcej niż przeciętnie, to albo zapłaci mniej w rezultacie rocznie, albo zapłaci tyle samo, co teraz. Oczywiście uszczelnimy pewne rzeczy. Mówimy o lekarzach, na przykład o ludziach zatrudnionych w formie B2B. No niestety 12% trzeba będzie płacić. Znaczy nie to jak dzisiaj składki jakieś tam 4,5% i tak dalej, tu ryczał, tu... No nie, ten podatek będzie obowiązywał wszystkich. Ktoś zarobi 100 tysięcy, zapłaci 12 tysięcy podatku. Oczywiście nie tylko lekarze, no, osoby, które w inny sposób. Nie może być tak, że jak jest dzisiaj, że osoby na etatach są poszkodowane, mają wyższe podatki, płacą wyższe ZUS-y i jeszcze w dodatku wyższą składkę zdrowotną, a zarabiają mniej niż ci, którzy pracują jako przedsiębiorcy, więc no my tutaj staramy się taki zrobić bardziej sprawiedliwym ten system. Także przeciętnie zarabiająca osoba, która po prostu będzie płacić ten podatek, nie odczuje tego i tutaj w ogóle bym się tym nie martwił.
1: Ja pamiętam, że mieliście spotkanie z ministrem Domańskim i z minister zdrowia i co na waszą propozycję mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda?
2: Pani minister zawsze powtarza, że pieniędzy w systemie jest za mało i jakby oczekuje takich propozycji i jest pozytywnie do nich nastawiona, ale no nie w takim sensie, żeby je chciała bezpośrednio wprowadzać, tylko to jest taka opinia. No, tutaj jest członkiem rządu, czeka na decyzję rządu, natomiast pan minister Domański no, zwraca uwagę na niekorzystne z jego punktu widzenia rozwiązania, znaczy na przejście akcyzy bezpośrednio do finansów ochrony zdrowia. Czyli jest to ubytek dochodów budżetowych, no ale my zakładamy, że tych pieniędzy w zdrowiu ma być więcej. My uważamy, że obecny procent PKB w zdrowiu, który wynosi realnie w dzisiejszych pieniądzach nieco ponad 6%, a niektórzy mówią nawet, że prywatnie dopłacamy 1,5%, to nawet jak to jest 7,5%, no to do średniej unijnej 10% jeszcze nam daleko, a w związku z tym nakłady na polskiego pacjenta są niższe niż w wielu krajach i nasz system wbrew pozorom w tych pieniądzach to jest nawet dosyć wydolny. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale jeżeli byśmy te pieniądze zaproponowali, nie wiem, Czechom na przykład, to relatywnie do PKB, to by powiedzieli, że system się załamał i nie da się pracować. No więc no tutaj tak jest. I ja wiem, że w liczbach bezwzględnych, często podawanych w miliardach, to te nakłady rosną. Rzeczywiście one rosną i to widać. No ale w stosunku do PKB to jednak to postępuje za wolno.
1: Pytam też w kontekście tego, że Wirtualna Polska podaje, że rząd ma przedstawić w najbliższym czasie swój pomysł na reformę, który gdzieś tam się wykuwa właśnie w Ministerstwie Zdrowia. Tam, z tego co pamiętam, wśród propozycji właśnie wprowadzenie limitów wynagrodzeń dla medyków. Rozumiem, że nikt z resortu z wami nie konsultował, nie rozmawialiście o tym.
2: Nie. No, jest to też takie dosyć naturalne, no skoro taka była decyzja, żeby resort działał nie w oparciu o partie polityczne wchodzące w skład koalicji, tylko samodzielnie, no to będziemy, no zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no bo przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną, więc no musimy zobaczyć. No my rok temu na przykład jako Lewica no blokowaliśmy obniżenie składki zdrowotnej, no bo uważaliśmy, że nie ma przestrzeni do tego, że nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia, że można obniżyć. Dzisiaj wiemy, że dzisiaj teraz brakuje 16 miliardów złotych według tego, co mówi pani minister, a gdybyśmy wprowadzili tamtą obniżkę, no to by brakowało 20 kilku miliardów, bo tak na 7-8 miliardów oceniano tam. No więc myślę, że wtedy ten sprzeciw polityczny nie był takim politycznym sprzeciwem, tylko bardziej takim ekonomicznym i no zobaczymy, co będzie teraz, co się ukaże, co wyjdzie z ministerstwa.
1: Ostatnie już pytanie i proszę bardzo szybko, bo już nasz czas dobiegł końca. Rozumiem, że w najbliższym czasie złożycie swój projekt ustawy i można zakładać, że pierwsze czytanie jeszcze przed tą przerwą wakacyjną, czyli w lipcu, na którymś posiedzeniu.
2: Jesteśmy do tego gotowi, powiedzmy, że możemy. No to musi zapaść decyzja polityczna. Niewątpliwie musimy ujrzeć te propozycje rządowe, no bo zawsze na pierwszym miejscu są propozycje rządowe, które jeżeli rozwiązują te problemy, które my chcemy rozwiązać naszą ustawą, no to my się tylko ucieszymy. No ale mam co do tego wątpliwości, no musimy poczekać.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Wojciech Konieczny, były minister zdrowia. Nasz gość zauważa, że właśnie to resort zdrowia jest regulatorem rozregulowanego systemu ochrony zdrowia w Polsce i że to Ministerstwo Zdrowia tych regulacji dokonuje za pomocą Narodowego Funduszu Zdrowia, a system, jak wiadomo, jest rozregulowany. Regulator płacowy jest rozkręcony ponad swoje możliwości. Nasz system nie jest na tyle wydolny, żeby tyle płacić lekarzom młodym, a nawet doświadczonym. przyznaje Wojciech Konieczny. Temat na pewno wróci dziś jeszcze i to nie raz w programie Radia RMF 24. A teraz jeszcze nowe doniesienia z Wenezueli dotyczące tragicznego bilansu trzęsienia ziemi. Według tych najnowszych danych zginęły w nim co najmniej 164 osoby, a co najmniej 970 zostało rannych.

0: Radio RMF 24, 12.30, Agnieszka Pietrzak i Fakty.
1: Szpital Południowy, jeden z filarów systemu miejskiego dla południowej Warszawy, podkreślał Rafał Trzaskowski. Tam są lekarze, pacjenci, pielęgniarki, ratownicy, personel administracyjny. Tam codziennie jest udzielana pomoc ludziom, którzy jej potrzebują, przekonywał podczas sesji Rady Miasta prezydent stolicy. Trzeba wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, rozliczyć osoby odpowiedzialne, ale nie można podważać pracy setek osób, które uczciwie wykonują swoje obowiązki, mówił.
2: Dlatego proszę wszystkich o rozróżnienie. Rozliczajmy nieprawidłowości, ale nie niszczmy szpitala. Wyciągajmy konsekwencje, ale pozwalajmy lekarzom i pacjentom leczyć pacjentów. Warszawskie szpitale muszą być bezpiecznym schronieniem dla pacjentów, gdzie zaufanie do uczciwości i kompetencji personelu jest rzeczą najważniejszą. I dokładnie taki standard będziemy konsekwentnie egzekwować. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Skandowali obserwujący obrady warszawskich radnych. Przed rozpoczęciem sesji absolutoryjnej zainicjowana została stołeczna operacja referendalna. Obywatelska inicjatywa w sprawie odwołania prezydenta Trzaskowskiego i Rady Warszawy ma się rozpocząć za kilka tygodni. Minister energii podał najwyższe ceny, jakie będą obowiązywały na stacjach paliw od północy. Najważniejsza informacja to stabilizacja. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6,65, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. W faktach przed końcem roku szkolnego ponownie śpiewająca radość.
3: Wakacje, znów będą wakacje.
1: Cieszył się kabaret Otto. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie też się cieszą i podobnie jak słyszani przed godziną drogowcy w Krakowie. Część uczniów wykorzysta wakacje na pracę, raczej nie na wyjazdy.
4: Ja raczej w domu i też do pracy.
5: I gdzie będziecie pracować?
4: Borówki, coś takiego, nie?
6: Ja na Ogórki.
5: I gdzie?
6: No, kawałek jest do Kalisza.
5: To jest wasz pomysł na wakacje, żeby pracować w wakacje i zdobyć trochę własnych pieniędzy?
4: Tak, tak. No, też we wrześniu jedziemy na wycieczkę, więc też chcę sobie uzbierać pieniądze na wycieczkę.
6: To była moja decyzja, żeby zacząć pracować. Już drugi rok będę, bo w tamtym roku na borówkach byłam. Daje dużo satysfakcji, bo ma się te jednak swoje pieniądze i nie trzeba rodziców o wszystko też prosić.
1: O swoich pieniądzach mówiły reporterce RMF Max Beacie Pieczyńskiej, Dominika i Maria, pierwszoklasistki z Technikum Żywienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: understanding. Słuchacie Radio RMF 24. Teraz jeden z tematów dnia. Konferencja o odbudowie Ukrainy. Jeszcze dziś 3 miliardy euro unijnej pożyczki trafić ma na konto ukraińskich władz. Wkrótce kolejnych 6 miliardów euro władze tego kraju dostaną na produkcję dronów. Takie deklaracje padają przed południem dzisiaj w Gdańsku. W hali Amber Expo ruszyła dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. A z bliska obserwują to wszystko nasi reporterzy. Łączymy się z Michałem Radkowskim. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jakie są te najważniejsze dzisiejsze ustalenia?
1: No to najważniejsze ustalenia to na pewno z punktu widzenia Ukrainy oczywiście to, o czym mówiłeś na wstępie, czyli ogromne pieniądze, jakie Unia Europejska pożycza Ukrainie. Dzisiaj padły konkretne kwoty i cele. Ja przypomnę, że ta pożyczka była możliwa, bo Węgry już wycofało się z weta. To oczywiście pokłosie zmiany władzy po 16 latach w Budapeszcie. Tam przypomnę, że Viktor Orban był takim głównym hamulcowym w Unii Europejskiej. No a teraz, gdy do władzy doszedł Peter Madziar, to wiele działań wspólnie podejmowanych przez kraje członkowskie znów jest możliwych. No i właśnie jednym z takich działań możliwych jest wypłacanie przez Komisję Europejską pieniędzy dla Ukrainy. Dzisiaj tutaj w hali Amber Expo padła kwota 3,2 miliarda euro. To są pieniądze na, jak to określono, tak zwane wsparcie budżetowe. Ale wiadomo, że w głównej mierze Kijów wykorzysta te pieniądze na obronę, no bo wciąż ten kraj jest atakowany przez Rosję, więc musi się bronić, ale jest też kwota, o której też mówiłeś, 6 miliardów euro. Te pieniądze Ukraina będzie mogła wydać na produkcję dronów, no a w sumie do końca przyszłego roku na konto ukraińskie trafi 90 miliardów euro. To są pieniądze z unijnej pożyczki. O tym wszystkim mówiła tutaj dzisiaj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. No i to jest też świetna okazja, bo po raz pierwszy w Polsce właśnie w Gdańsku odbywa się coroczna konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, a więc no u nas padły te słowa o pożyczce. Premier Donald Tusk, który otwierał dzisiejszą konferencję, mówił, że nieprzypadkowo wybrał właśnie Gdańsk na miasto gospodarza tego wydarzenia. Mówił, że to właśnie w Gdańsku rozpoczęło się największe nieszczęście współczesnej Europy. Tutaj na myśli miał II wojnę światową. Dodał, że dzisiaj Gdańsk jest symbolem takim europejskim, a nawet światowym odbudowy tego, jak można się podźwignąć po całkowitej zagładzie miasta. Obiecał gościom, którzy tutaj przybyli z różnych państw, że pokaże im podczas spaceru, jak zmieniło się historyczne centrum miasta, które zostało całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej. Mówił też o Solidarności, bo to jest przecież symbol Gdańska. Tutaj rodziła się Solidarność i Donald Tusk podkreślał, że wierzy, że wojna wkrótce skończy się również na Ukrainie, a Ukraina podniesie się po wojnie, tak jak Gdańsk.
2: Wszyscy jak tu jesteśmy, ale też wszyscy w Polsce, wszyscy w Ukrainie i w Europie wierzymy w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż. Kiedy mówimy tak, wspólnie odbudujemy zniszczone miasta ukraińskie po wojnie, to mówimy to dlatego, bo wierzymy, że to będzie po wojnie, że to po wojnie zdarzy się i niedługo. I że jest możliwe dzięki naszej solidarności.
1: No, premier zrobił też ukłon w stronę ambicji europejskich Ukrainy. Mówił, że słusznie, że Ukraina chce być częścią zjednoczonej Europy. Premier Ukrainy powiedziała, że jest bardzo wdzięczna wszystkim popierającym Ukrainę, okazującym jej solidarność, bo premier Ukrainy Julia Swerydenko jest jedną z tych osób, która tutaj przybyła na tę konferencję. Przybyła na tę konferencję dlatego, że nie przybył tutaj Wołodymyr Zełański. Przypomnę, że mniej więcej miesiąc temu rozpoczęła się wielka dyskusja po tym, jak jednej z jednostek wojskowych nadał imię bohaterów UPA, co u nas oczywiście wywołało falę komentarzy, a finalnie doprowadziło do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego, czyli najwyższego odznaczenia państwowego. Dziś wiemy, że ten order Wołodymyr Zełański zwrócił, a w jego zastępstwie przybyła tutaj premier Ukrainy Julia Swerydenko. Ona bardzo dziękowała Polakom za pomoc, której Polacy udzielili, jak ona mówiła, wtedy, kiedy Ukraina najbardziej tego potrzebowała. I dziękowała dzisiaj kilkakrotnie. Miałem wrażenie, że to był taki miły akcent w naszą stronę, tak trochę, żeby załagodzić to napięcie, ocieplić nasze wzajemne relacje. Premier Ukrainy podziękowała też wszystkim popierającym Ukrainę i okazującym jej solidarność. No i mam wrażenie, że to miał być taki ukłon w stronę generalnie całego Zachodu. Konferencja dopiero się rozpoczęła. W tej chwili tutaj trwają panele, konferencje, spotkania biznesowe, podczas których mają być podejmowane decyzje o tym, w jakim zakresie będą zawierane współprace międzynarodowe na rzecz odbudowy Ukrainy. My tutaj ze Staszkiem Pawłowskim zostajemy i wszystko będziemy wam relacjonować w RMF 24 i w faktach RMF FM.
0: Michał Radkowski z Gdańska, bardzo dziękujemy za te relacje o tym, co się dzieje na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Nie ma wątpliwości, że żyjemy w burzliwych czasach, w burzliwej okolicy, w burzliwym regionie świata, a jakie jest najspokojniejsze państwo świata, jeśli chodzi o bezpieczeństwo społeczne, konflikty, ale też choćby stopień militaryzacji kraju, o tym już za chwilę w Radiu RMF 24.

0: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
1: Relacje z sąsiadami, wydatki wojskowe oraz zaangażowanie w działania wojenne. Sukces Islandii nie jest bynajmniej dziełem przypadku. Kraj od lat charakteryzuje się wyjątkowo niską przestępczością, bardzo wręcz wysokim poziomem bezpieczeństwa publicznego, a także minimalnym ryzykiem konfliktów. W tegorocznym zestawieniu Polska zanotowała ogromny awans, zajmując 22 miejsce na świecie, przesuwając się w górę aż o 23 pozycje. I to jest największy wzrost wśród wszystkich krajów ujętych w tym raporcie.

0: Jest już 13:00, w studiu Faktu Ewa Kwaśny. Zapraszamy na najnowsze informacje.
1: 7 osób rannych w czołowym zderzeniu dwóch samochodów na 75 we Frycowej w Małopolsce. Coraz więcej ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Co najmniej 164 osoby zginęły, a prawie 1000 jest rannych. Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin zatrzymany w Warszawie. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. Niemal cała Polska w alertach. Przed nami afrykańskie upały. I o tym też w Faktach. Poważne utrudnienia na krajowej drodze numer 75 w Małopolsce. We Frycowej doszło do czołowego zderzenia dwóch osobówek. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, jakich utrudnień muszą spodziewać się kierowcy?
2: Na krajowej drodze numer 75 we Frycowej obowiązuje teraz ruch wahadłowy, sterowany ręcznie przez służbę. Na odcinku z Nowego Sącza do granicy państwa czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. 7 osób zostało rannych. Utrudnienia w miejscu wypadku potrwają jeszcze co najmniej kilkanaście minut.
1: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Ten tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć. Regionem najbardziej dotkniętym tym niewyobrażalnym zjawiskiem sejsmicznym jest stan La Guaira. Zawaliły się dziesiątki budynków, a my w tej chwili intensywnie prowadzimy akcję ratunkową, by ocalić życie wielu osób. Mówiła pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Kataklizm dotknął stolicę tego kraju, liczące prawie ponad 2 miliony mieszkańców miasto Caracas. Pod gruzami zawalonych budynków nadal mogą znajdować się ludzie. Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas specjalnej akcji kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, za co ten Rosjanin był poszukiwany?
3: Władze Łotwy ścigały go za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Okazało się, że to falsyfikat. Tożsamość mężczyzny ustalono dopiero na podstawie badań odcisków palców. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do użycia podrobionego dokumentu. Twierdził, że kupił go w internecie, płacąc 500 euro. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o aresztowanie Rosjanina. Sąd poparł ten wniosek. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Potężna fala upałów, która od kilku dni zalewa zachodnią część Europy, zbliża się do Polski. Najgoręcej ma być w niedzielę i MGW wydało już ostrzeżenia. Te ważne informacje mamy na rmf24.pl. Już dzisiaj na termometrach w Polsce ponad 30 stopni, tak jest na przykład w Szczecinie. W mieście rozstawiono dodatkowe kurtyny wodne i poidełka. Policjanci będą prowadzić specjalne kontrole parkingów i apelują, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, nawet na krótką chwilę.
5: Pojazd w środku nagrzewa się bardzo szybko, nawet i do 60 stopni Celsjusza. Ta uchylona szyba, czy uchylone drzwi, czy moment, kiedy zaparkujemy w cieniu, on nic nie daje. Nie uratujemy życia dziecka, nie uratujemy życia zwierzęcia. To, że zostawimy psu wodę, też nic nie da, więc zadbajmy o nich w tym szczególnym czasie. Zwracajmy też uwagę na osoby starsze, na osoby samotne. Być może macie w swoim sąsiedztwie takie osoby, które mieszkają same. Warto czasami zapukać i zapytać, czy nie potrzebują czegoś.
1: Apelowała starszy sierżant Agnieszka Kowalska z zachodniopomorskiej policji. Na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl mamy dla Was proste sposoby na szybkie schłodzenie organizmu. Nasza ekspertka, lekarka Maria Czarnobilska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie opisuje właśnie takie techniki. Warto je poznać. Eksperci podkreślają, że nawet młodzi i zdrowi ludzie nie powinni lekceważyć zagrożenia związanego z tak wysoką temperaturą. Przypominam adres portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24, radio internetowe. Jak żyć offline? Takie wyzwanie przekraczać może możliwości wielu z nas, współczesnych ludzi. Za chwilę więcej o tym wyzwaniu, a potem między innymi o tym, jak Dania ogranicza prawa imigrantów z Ukrainy.

0: Tu Radio RMF 24. Jak żyć? To pytanie wiecznie aktualne, ale ostatnio doszła jego odmiana stanowiąca szczególne wyzwanie, jak żyć offline. Takie pytanie ośmieliła się zadać w swoim najnowszym numerze. Tygodni Powszechny. W tym tekście czytamy, że za sprawą cyfrowych narzędzi coraz więcej rzeczy robimy bezwiednie. Stajemy się w ten sposób bierni i przemęczeni, by nie powiedzieć wyręczeni na śmierć. Ale ten proces da się odwrócić, pisze autorka tego artykułu, redaktor Olga Drenda, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: No to od razu zapytam właśnie, jak się skutecznie wyłączyć z sieci i odwrócić ten trend, o którym pisze pani w artykule?
1: To ja od razu też powiem, że ja na pewno nie jestem zwolenniczką i też artykuł absolutnie nie dotyczy tego, żeby rzucić wszystko i zaszyć się gdzieś w pustelni, czy żeby po prostu żyć zupełnie, jak to się mówi, off-grid, prawda, bez prądu i bez żadnej łączności, czy żeby absolutnie nie uczestniczyć w ogóle w żadnym życiu internetowym, ponieważ ja na przykład internetowi zawdzięczam w moim życiu bardzo wiele, w życiu osobistym i zawodowym. Natomiast chodzi tutaj o umiejętność zdobycia pewnej równowagi, to znaczy jeżeli na przykład mieliśmy jakieś umiejętności przedcyfrowe, ale one nam trochę zardzewiały ze względu na to, że przyzwyczailiśmy się do pewnych wygód, to co zrobić, żeby troszeczkę tak jak w sporcie spróbować je odzyskać. Ale z drugiej strony też, jeżeli od zawsze korzystamy, bo na przykład jesteśmy młodzi, korzystamy od dziecka z narzędzi cyfrowych i to jest naturalne środowisko, to czego, co możemy zdobyć, jak możemy jakoś się wzbogacić, jak możemy skorzystać na tym, żeby nauczyć się czegoś właśnie offline.
0: A co nam zardzewiało, proszę powiedzieć? No to, co mi przychodzi do głowy, to fakt, że ciągłe podłączenie do sieci sprawia podobno, że mamy słabszą orientację w terenie. Które te zmiany, które przyniósł nam internet, odwrócić najtrudniej?
1: No, orientacja w terenie to jest bardzo, bardzo dobry przykład. Nie tylko czytanie papierowej mapy, bo taki przykład tutaj się u nas pojawia w artykule i rozmawiam z Bartkiem Szabatem, który jako zapalony mapiarz zachęca swoich znajomych, którzy do tej pory z papierową mapą nie podróżowali, żeby jeździć na wspólne wyprawy. Więc na pewno orientacja w terenie i takie po prostu zapamiętywanie przestrzeni, umiejętność czytania przestrzeni, zapamiętywanie w ogóle informacji na korzyść tego, czasami gdzie coś znaleźć, a czasami w ogóle nie. Liczenie w pamięci, ogólnie taka pamięć robocza, ale też na przykład cierpliwość. To jest też taka zdolność, która nam się dość mocno wyciera.
0: A w jakim wieku ludzi te zmiany dotykają najbardziej? Czy jest taka zależność, czy młodszy, bardziej plastyczny mózg szybciej się zmienia pod wpływem działania internetu, czy też szybciej koroduje?
1: Z tym bywa różnie. No, mówi się o tym tak zwanym odciążeniu poznawczym, prawda? I ono wygląda troszeczkę inaczej w przypadku ludzi, którzy już w dorosłym wieku na przykład zaczęli korzystać z narzędzi cyfrowych, a trochę inaczej to wygląda właśnie u tych tak zwanych tubylców cyfrowych, którzy już urodzili się prawie z tabletem w ręku, ale na przykład są ciekawe badania, które cytuję, dotyczące pozytywnego wpływu wdrożenia jakichś działań ręcznych. To byli studenci projektowania, którzy od początku pracowali na komputerze, natomiast w momencie, kiedy wykładowcy zaczęli zlecać im więcej działań ręcznych, to ich projekty wykonywane już przy pomocy programów komputerowych bardzo zyskiwały na przykład precyzji.
0: Mówi pani w swoim artykule o młodych analogowcach. Co to oznacza w praktyce?
1: To chodzi właśnie o to, że nawet jeżeli ktoś nie rezygnuje z nawet 12 godzin screen time'u, to Anton Przesławski, z którym rozmawiam, mówi, że właśnie jest zdecydowanie człowiekiem świata cyfrowego, to po prostu stara się rozszerzać swoje doświadczenie i swoje umiejętności poprzez uczenie się umiejętności niecyfrowych i poznawanie świata także na taki sposób, który no, jest może wydawać się nie dzisiejszy, ale na przykład dla 20-latka jest czymś nowym. Czyli powiedzmy czymś innym jest właśnie wycieczka bez GPS-u, czy na przykład celowe obejrzenie filmu w kinie, żeby później móc o nim porozmawiać.
0: A dlaczego młodzi wyłączają się z internetu? Jakie tutaj są motywacje? Przesyt? Moda?
1: Myślę, że te motywacje są bardzo różne. To może być i zmęczenie, ale też na przykład chęć podjęcia pewnego wyzwania. No, proszę pamiętać, że ja w tej chwili jestem milenialsem, więc dla mnie w pewnym momencie internet był czymś oszałamiającym i też może troszeczkę pod pewnymi względami mnie zmęczył. To znaczy ja sobie wypracowałam takie sposoby korzystania z internetu, które są dla mnie dobre. No, natomiast myślę, że dla kogoś, kto po prostu ma z nim do czynienia od dziecka, no to nie jest to nowość, nie jest to rewolucja, prawda? Tylko to jest coś, co znali od zawsze i co czują, że w tej chwili mogą modyfikować, że mogą w jakiś sposób kształtować swoje życie na własnych zasadach.
0: No, jak pani widzi...
1: Chęć autonomii jest bardzo ważna tutaj.
0: A jak pani widzi relacje człowiek-internet w przyszłości? Jakie będą te trendy? Ja może tak efekciarsko zadam to pytanie trochę inaczej. Będzie więcej ludzi offline, kompletnych takich, że tak powiem, rebeliantów, czy raczej będziemy hybrydami, damy sobie wszyscy wszyć w promocji te chipy, żeby nam lepiej chodził internet i się wszystko wyświetlało w mózgu?
1: Ja nie jestem wróżką, proszę pana. Chciałabym mieć takie umiejętności, myślę, że byłabym wtedy bardzo bogata, ale niestety nie mam takich umiejętności.
0: Ale przedłużając dzisiejsze trendy może i próbując wyczuć, w którą stronę te tendencje, te upodobania społeczne się zmieniają, to może pani zaryzykuje, popuści trochę wozy fantazji.
1: Jest taka koncepcja, która nazywa się ciemny las internetu. Rozwinął go taki teoretyk i projektant Yancey Strickler i chodzi o to, że po prostu to będą internety, raczej nie internet, tylko właśnie mniejsze internety, w których ludzie po prostu samodzielnie ucząc się programowania, samodzielnie ucząc się też projektowania, budowania rozmaitych systemów, będą tworzyć swoje własne sieci, więc będzie to taki może troszeczkę bardziej prymitywny, mniej szybki, mniej taki płynny i podpowiadający odpowiedzi internet, ale właśnie taki, który troszeczkę nas cofa do tego początku lat 2000, kiedy trzeba było dużo rzeczy umieć samodzielnie. I on, tak twierdzi Strickler, będzie na przykład sprzyjał zawieraniu bliższych, takich bardziej konkretnych więzi międzyludzkich, co moim zdaniem jest bardzo dużą korzyścią z internetu. To jest możliwość zawiązywania przyjaźni.
0: Mhm. Pani mówi o różnych, no nie ukrywajmy, nietypowych takich upodobaniach i dążeniach, ale tak na koniec, no przegro mi, że w taką pesymistyczną nutę uderzę zamiast w optymistyczną, ale nie ma pani takiego wrażenia, że tak uśredniając, statystycznie podchodząc do zjawiska, to coraz więcej ludzi coraz bardziej kieruje się w podejściu do internetu przede wszystkim wygodą?
1: No, internet coraz bardziej zmienia się. Mówimy o tym internecie takim należącym do największych firm, prawda? Czyli tych największych serwisów społecznościowych. Zmienia się coraz bardziej w to, czym była kiedyś telewizja, czyli po prostu coś, co leci sobie w tle, na co ludzie tak połowicznie zwracają uwagę. Ale z telewizji też można korzystać kreatywnie, prawda? Zdarza się przecież, że ktoś przełączając sobie kanały nagle trafił na jakiś film, który go olśnił. Więc ja wcale nie wykluczam, że podobnie może być właśnie nawet z tym internetem, który jest ukierunkowany na to, żeby użytkownik był jego biernym widzem.
0: No tak, tyle, że telewizja nie zbierała u nas danych, które później systemy big data przetwarzają w taki sposób, że wiedzą one o nas pewnie więcej niż my sami, jak się mówi. Olga Drenda, autorka artykułu Jak żyć offline z Tygodnika Powszechnego. Bardzo dziękuję za tę opinię.
1: Dziękuję bardzo.
0: A wśród przykładów właściwych, wskazanych i pożytecznych zastosowań internetu bez wątpienia jest słuchanie radia internetowego RMF 24, 18 minut po 13. Zostańcie z nami.

0: Zagramy dla Was w Radio RMF 24, w którym mamy też dla Was jak zawsze jeszcze więcej informacji. Teraz będziemy w Danii i powiemy na zapowiadanej już decyzji rządu Danii, który postanowił zaostrzyć przepisy dotyczące uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z nowymi regulacjami prawo pobytu nie będzie przysługiwać ukraińskim mężczyznom w wieku od 23 do 60 lat, którzy nie są zwolnieni ze służby wojskowej. Minister imigracji i integracji Martin Beckow argumentuje, że unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed rosyjską agresją. Nowe przepisy nie będą natomiast działały wstecz. Ukraińcy już przebywający na terenie Danii zachowają obecny status do czasu jego wygaśnięcia, jednak przy ubieganiu się o przedłużenie pobytu będą już podlegać nowym zasadom. Na początku maja, liczący około 6 milionów mieszkańców Danii, przebywało niespełna 50 tysięcy obywateli Ukrainy objętych specjalną ustawą z 2022 roku. Ta ustawa zapewnia prawo do pracy, edukacji i opieki zdrowotnej. Duński rząd zapowiedział jednocześnie dalsze monitorowanie sytuacji i nie wykluczył kolejnych zmian w tej polityce migracyjnej dotyczącej obywateli Ukrainy.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
2: Po reklamie.

0: Tu Radio RMF 24, jest 13.30, Agnieszka Pietrzak zaprasza na fakty.
1: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że zwróci ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. To odznaczenie zostało mu przyznane w 2022 roku.
2: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta, bo takie akty lojalności są dzisiaj potrzebne. Ja byłem zwolennikiem i mówiłem o tym publicznie, żeby nie skalować tego konfliktu. No tylko, że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę, przez tych prezydentów. Ja coraz bardziej widzę, że tutaj chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny, ale nie będę rozwijał, o co tutaj bardzo prawdopodobnie chodzi.
1: Tłumaczył swoją decyzję prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany podczas konferencji prasowej o trwającą konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Kierowców w Krakowie już ostrzegamy o problemach od najbliższej soboty. 27 czerwca rozpoczną się prace na ulicy Tynieckiej. Jej prawie 50-metrowy odcinek zostanie zamknięty dla ruchu z powodu przebudowy przepustu.
3: Przez 2 miesiące, czyli przez lipiec, sierpień, ulica Tyniecka przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowa niestety, ale będzie nieprzejezdna. Tutaj zalecany objazd jest przez autostradę A4, przez ulicę Mirowską Księcia Józefa. To jest taki rozsądny objazd całego tego odcinka.
1: Informował Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Stołeczne wodociągi przed falą upałów stawiają zraszacze i poidełka. Od dziś w Warszawie stoją też beczkowozy z chłodną warszawską kranówką. Można się jej napić m.in. na Placu Zamkowym, przy krakowskim przedmieściu przy pomniku Kopernika, na Placu Defilad czy Placu Konstytucji.
4: Uważam, bardzo dobry pomysł.
5: Często pan tutaj zagląda?
4: Często, bo tutaj akurat pracuję w autobusie turystycznym, więc często tutaj zaglądam i piję wodę.
6: Ludzie sobie piją tę wodę i są zadowoleni z tej akcji.
5: To jest dobra woda, przebadana?
6: Tak, woda jest dobra, smaczna, no, czysta i przede wszystkim chłodna.
7: To jest dobry pomysł według mnie.
8: Bardzo dobry sposób na ogłoszenie pregnantów.
7: No, raczej tak.
9: No na pewno, woda zawsze do tego dobrze służy, w przeciwieństwie do soków jakichś czy innych tam cukrów.
1: Przy jednym z beczkowozów w stolicy był reporter RMF Max Przemysław Mzyk. Warszawska kranówka z beczkowozów dostępna od 10 do 18.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchać radia RMF 24. Górnicy fedrowali przez 122 lata, ale dziś to się skończyło. Ostatecznie nastąpił koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice. Na uroczystości w cechowni nie zabrakło kopalnianej orkiestry, pracowników obecnych, ale też emerytowanych. Wraz z nimi wszystkimi kopalnię żegnała nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Zwyczaiłem się do kopalni, do ludzi, do załogi. No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No.
2: Pracowałem całe moje życie. Teraz jestem 27 lat na emeryturze i ciągle mnie tu ciągnie.
3: To dzisiaj smutny w sumie moment.
2: No, zaraz bym zapłakał.
3: Ile lat pani tutaj pracowała?
4: 41. Mąż tu pracował, teść, siostra męża, także cała rodzina jest związana.
3: Pani dzisiaj tutaj przyszła
4: z wnukami.
3: Z wnukami pani?
4: Z wnukami, tak. Ciekawi ich to. Jeżdżą do Zabrza, na kopalnię Gujdo tam oglądać, ale to nie jest to, co tutaj.
5: Uroczystość trudna dla wielu osób, które tutaj pracowały przez dziesiątki lat. Natomiast jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę, która przez dziesiątki lat determinowało rozwój nie tylko Śląska, ale całej Polski.
3: Przy likwidacji kopalni Bielszowice będzie pracowało około 400 górników. Co z pozostałymi pracownikami?
5: Ustawa górnicza, która została wprowadzona w oparciu o tę umowę społeczną, daje możliwości dla każdego pracownika kopalni likwidowanej skorzystania z pakietu osłon socjalnych. I tak tu się stało. Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników skorzystała z urlopów przeróbkarskich, czy skorzysta, bo to w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich, część z urlopów dla pracowników dołowych. Pracownicy mogą też się przekwalifikować. Mamy takie projekty miękkie, które z górnika mogą zrobić kolejarza. No i w końcu to, co najważniejsze, każdy pracownik pozostaje sam. Każdy pracownik dostał propozycję pracy w Polskiej Grupie Górniczej na innej kopalni. Nie zawsze to była kopalnia najbliższa, czyli Halemba, ale każdy z nich taką propozycję otrzymał i to jest najważniejsze.
0: Podkreślał Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Tyle z Rudy Śląskiej, a właściwie nie tylko z Rudy, bo Bielszowice to co prawda dzielnica tego właśnie miasta, Rudy Śląskiej, ale obszar górniczy, były już obszar górniczy, położony jest na terenie trzech miast, nie tylko Rudy Śląskiej, ale również Zabrza i Mikołowa. A już za kilka minut w Radiu RMF 24 będziemy w Łodzi, tam potrzebna jest woda z powodu upałów.

0: 32 stopnie w Słubicach, to jest najwyższa temperatura w naszym kraju, odnotowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich przy

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
1: Znajdują. Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów. Pocimy się w wysokich temperaturach, nie odczuwamy aż tak bardzo utraty tej równowagi płynowej i uzupełniajmy, możemy zwiększyć o 30-40%, czyli jeżeli normalnie pijemy 2,5-3 litry, śmiało możemy dojść na dobę do 4 litrów, nic się nie stanie, przewodnienie organizmu raczej nam nie grozi.
2: Przy temperaturze 28 stopni Celsjusza na zewnątrz, temperatura w aucie po 10 minutach sięga blisko 40 stopni. W przeciągu pół godziny mamy blisko 60 stopni, więc możemy sobie wyobrazić, jak osoby pozostawione, czy to dzieci, czy zwierzęta w aucie są narażone, jak dużym jest to zagrożenie, więc też zwracajmy szczególną uwagę na to, żeby nie robić tego samemu, ale też będąc świadkami takiego zdarzenia, alarmujmy służby.
3: My, mając tutaj coraz większą część miasta objętą monitoringiem, oczywiście operatorzy będą wyczuleni na to, żeby zwracać uwagę na takie sytuacje, jeżeli osoby przebywają, czy w pełnym słońcu, czy nie tylko w pełnym słońcu, bo mówimy tutaj o słońcu, ale też w cieniu, no na pewno ta temperatura odczuwalna i to ta reakcja organizmu może być bardzo różna. Także przypominamy i apelujemy, aby alarmować o wszelkich sytuacjach, które budzą w nas pewne podejrzenie, że może dojść do jakiegoś zagrożenia życia i zdrowia poprzez właśnie tę falę upałów. Tak, żebyśmy zdążyli wszyscy na czas i w porę.
4: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka od dyrektora MOPS Piotra Kowalskiego, ratownika medycznego Piotra Łazickiego, rzecznika łódzkich strażaków Łukasza Górczyńskiego, a także rzeczniczki Straży Miejskiej Joanny Prasnowskiej. Będziemy mieć w Polsce upały i to tęgie, no to niebezpieczne zjawisko, ale bynajmniej nie katastrofa. Są gorsze żywioły. Według amerykańskiej służby geologicznej, która używa swoich modeli do przewidywania liczby ofiar trzęsień ziemi, ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli mogą być nawet tysiące. Obecna oficjalna liczba ofiar śmiertelnych podana przez władze w Caracas to 164. Mowa jest również o około 1000 osób rannych, ale jak podaje wenezuelska opozycja, jak ocenia wenezuelska opozycja, nawet ponad 10 tysięcy ludzi można już teraz uznać za zaginionych.
5: Radio RMF 24.

0: Katastrofa na lotnisku w Bemowie. Na początek faktów o 14:00 zaprasza Ewa Kwaśny.
1: I niestety tragiczne. Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot runął na ziemię i stanął w ogniu. Dwie osoby nie żyją. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że decyzje prezydenta dotyczące wyboru władz Sądu Najwyższego nie wymagają już kontrasygnaty premiera. Po 122 latach koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Podczas uroczystości pożegnalnej grała orkiestra górnicza, ale były też łzy pracowników. Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Strażacy informują, że dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, witam. Co teraz dzieje się na miejscu?
2: Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracują cztery zastępy, które gaszą szczątki samolotu pianą. Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania.
3: O godzinie 13:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że spadła awionetka i się pali.
2: I tak relacjonuje Marta Sulowska ze stołecznej policji, z którą dosłownie przed chwilą rozmawiałem. Bemowo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
1: Więcej o katastrofie awionetki w kolejnych faktach RMF FM. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na prezydenckich decyzjach w sprawie wyboru władz Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją. Dotychczas wszystkie takie decyzje wymagały potwierdzenia podpisem szefa rządu. W dzisiejszym wyroku Trybunał zwolnił jednak z konieczności uzyskania zgody premiera.
4: Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, to jest od rządu.
1: Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sych. Orzeczenie zapadło w głosowaniu. Jeden z sędziów nie zgodził się z jego treścią. Wojciech Zielonacki uznał, że Trybunał w nieuzasadniony sposób poszerzył dziś uprawnienia prezydenta. Akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości finansowe w dwóch związanych z nimi spółkach producenckich, między innymi przywłaszczenie środków należących do inwestorów. Emilowi S. zarzuca się popełnienie w sumie 198 czynów, a Dorocie R. pomocnictwo.
5: Tym żyje Śląskie.
1: Koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po 122 latach ciągłego fedrowania zamknięto dziś ten etap pracy zakładu. Na uroczystości w kopalnianej cechowni nie zabrakło orkiestry. Przyszli też m.in. emerytowani pracownicy.
6: Pracowałem całe moje życie. Teraz jestem 27 lat na emeryturze i ciągle mnie tu ciągnie.
7: To dzisiaj smutny w sumie moment.
6: No, zaraz bym zapłakał.
7: Ile lat pani tutaj pracowała?
8: 41. Mąż tu pracował, teść, siostra męża, także cała rodzina jest związana.
7: Pani dzisiaj tutaj przyszła
8: Z wnukami.
7: Z
8: wnukami, tak. Ciekawi ich to. Jeżdżą do Zabrza, na kopalnię Gujdo tam oglądać, ale to nie jest to, co tutaj.
1: Od lipca rozpocznie się likwidacja kopalni Bielszowice, przy której pracować ma około 400 osób. Pozostali pracownicy skorzystają z osłon lub przeniosą się do innych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. A w Rudzie Śląskiej była nasza reporterka Anna Kropaczek. Upały dzisiaj niemal w całym kraju. W Lublinie na szukających wytchnienia będzie czekać m.in. Centrum Kultury, gdzie można odpocząć od gorąca i obejrzeć coś ciekawego.
9: Nasz zabytkowy, XVIII-wieczny budynek na pewno zaoferuje trochę cienia i chłodu, szczególnie na parterze, a tam przecież znajdziecie Państwo też wspaniały zielony wirydarz, w którym można trochę słońca i trochę cienia też znaleźć.
10: I można przy okazji liznąć trochę kultury.
9: O, nawet trochę więcej niż trochę. Każdy korytarz tak naprawdę proponuje jakąś wystawę.
10: Chłodne korytarze są za darmo.
9: Oczywiście. I czasami też miska zimnej wody dla pieska.
1: Zapraszała Małgorzata Bartkiewicz, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Chłodu i wystaw można szukać w Lublinie, także w Centrum Spotkania Kultur. A my spotykamy się punktualnie o 15:00, wtedy najnowsze fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 24, kiedy dowiemy się więcej o przyczynach katastrofy w Warszawie, katastrofy awionetki, od razu Wam przekażemy te informacje. Jak już mówiłem, przed 14:00 według oceny USGS, czyli amerykańskiej służby geologicznej, ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli może być nawet 100 razy więcej niż wynosi obecnie podawana liczba 164.

0: Jakby mało było skutków rujnującej, skorumpowanej władzy Nicolasa Maduro i skutków amerykańskich sankcji, jakby mało było niepewności po obaleniu tegoż Maduro przez Amerykanów, to jeszcze Wenezuelczyków, którzy mogliby przecież żyć w dostatku i spokoju, wykorzystując ogromne zasoby ropy tego kraju, dotykają skutki trzęsienia ziemi, spotyka ich kolejne nieszczęście. W tym trzęsieniu według oficjalnych, aktualnych, potwierdzonych danych zginęły co najmniej 164 osoby, a 1000 zostało rannych. Wiadomo, że po dwóch głównych wstrząsach odnotowano 30 wstrząsów wtórnych. Wiele osób pozostaje nadal uwięzionych pod gruzami zawalonych budynków. Nie wiadomo, ile tak naprawdę ludzi zginęło podczas tego kataklizmu, ale bardzo niepokojące, przerażające dane, oceny ma USGS, to jest amerykańska służba geologiczna. Ona ocenia, używając swoich modeli matematycznych, że ofiar tego trzęsienia ziemi może być znacznie więcej niż wynosi ta aktualna oficjalna liczba i pada tu przedział od 10 do 100 tysięcy ofiar. Z kolei, jeśli chodzi o straty gospodarcze, tutaj również USGS, czyli ta amerykańska służba geologiczna, ma swoje oceny. Ma tutaj chodzić o przedział, no dość szeroki, ale również z mocno niepokojącym tą górną granicą. Straty gospodarcze mogą wynosić od 2 do 20% PKB Wenezueli, tak ocenia amerykańska służba geologiczna. Pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez informuje o uruchomieniu funduszy w wysokości 200 milionów dolarów na odbudowę infrastruktury, szpitali i domów mieszkalnych zniszczonych przez ten kataklizm. Władze zwracają się też do sektora prywatnego o wsparcie i udostępnienie ciężkiego sprzętu do akcji ratunkowej. Pragnę poinformować, że w związku z zapotrzebowaniem Wenezueli na specjalistyczny sprzęt ratowniczy rozmawiałam z wieloma głowami państw, przywódcami, a także z koordynatorem systemu ONZ w Wenezueli, którzy już wysyłają wyspecjalizowanych ratowników certyfikowanych przez Narody Zjednoczone do naszego kraju. Ci ratownicy są już w drodze do Wenezueli po to, żeby mogli wesprzeć działania ratownicze. Mówi pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez. Pomoc deklarują już m.in. Stany Zjednoczone. Sekretarz stanu Marco Rubio mówi, że do Wenezueli wysłane będą specjalistyczne zespoły. Amerykańska administracja zapowiada też wsparcie logistyczne i humanitarne. Już wysłaliśmy ekipy poszukiwawczo-ratownicze z Virginii, a także z Los Angeles. Dołączą do nich inne zespoły. Obecnie ich najpilniejszą potrzebą są właśnie działania poszukiwawczo-ratownicze. Jest tam wiele zawalonych budynków. Będą potrzebować ogromnego wsparcia przy rozbiórce, przeszukiwaniu tych ruin. Lotnisko w tym rejonie jest uszkodzone, więc będziemy musieli polegać na Departamencie Wojny, który wyśle tam swoje zasoby. Pomagamy im też udostępniając zdjęcia lotnicze, zwłaszcza z obszarów przybrzeżnych, gdzie nie mają pełnego obrazu sytuacji i nie wiedzą, jakie są zniszczenia, ani jakie są skutki tej katastrofy. Mówił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Do tego tematu na pewno będziemy wracać w radiu RMF24.
1: RMF 24.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji. Teraz nowa dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie. To teraz chyba najsławniejszy szpital w Polsce, chociaż chyba otacza go największa niesława. Będąc bardziej precyzyjnym, prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów prowadzi teraz śledztwo dotyczące podrobienia kart zgonów 20 pacjentów warszawskiego Szpitala Południowego. Chodzi o dokumenty wystawione pomiędzy datami 22 sierpnia 2025 i 9 września ubiegłego roku. Zatem jest to okres zaledwie 3 tygodni. Zawiadomienie złożył lekarz, którego podpis i pieczątka znalazły się na tych kartach zgonu. Jak ustalono w czasie wystawienia dokumentów, ten lekarz był na urlopie. O sprawie dowiedział się po kontakcie z Urzędem Stanu Cywilnego, który zwrócił uwagę na błędnie wypełniony dokument. Śledczy zabezpieczyli już oryginały karty zgonu. Dokumenty mają być zbadane przez biegłego, którego zadaniem jest ustalenie, kto podrobił podpis lekarza i wykorzystał jego pieczątkę. Prokuratura podkreśla, że postępowanie nie jest obecnie powiązane z innymi śledztwami dotyczącymi nieprawidłowości w tym szpitalu, a jest to jedno z 32 postępowań prowadzonych od 2023 roku w związku z działalnością tej placówki. Równolegle warszawska prokuratura bada sprawę domniemanych nadużyć finansowych i organizacyjnych w szpitalu, w tym zarobków jednego z lekarzy. O tym oczywiście już słyszeliście. Lekarza, który według medialnych doniesień miał otrzymać w zeszłym roku zarobić 1 600 000 złotych, mimo że nie miał jeszcze specjalizacji. Kontrole prowadzą również m.in. NFZ, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zresztą z tego, co się dowiedzieliśmy, od 2022 roku Szpital Południowy przeszedł już ponad 40 różnych kontroli ze strony różnego rodzaju uprawnionych do tego organów. Przypomnę jeszcze, że dziś o sprawie szpitala mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przekazał m.in., że w tej placówce nie funkcjonuje formalny, jednolity, w pełni wiarygodny system ewidencji czasu pracy. No i w związku z tym ewidencjonowany czas pracy lekarzy nie podlegał tam wiarygodnemu potwierdzeniu. Rafał Trzaskowski mówił również, że w szpitalu nie było żadnego formalnego pokoju VIP. A jak wiadomo, w tym szpitalu mieli być przyjmowani poza kolejnością ustosunkowani pacjenci, w tym politycy rządzącej koalicji i ich rodziny. Zatem specjalnego pokoju dla nich nie było.

0: 14.30, czas na fakty w RMF 24. Agnieszka Pietrzak, zapraszam. Siłowe prowadzenie obrad. Taki zarzut padł z ust posła Piotra Glińskiego z PiS na sesji Rady Warszawy. Parlamentarzyści mają teraz 8-minutowe wystąpienia, podczas których zadają pytania, głównie w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Wywiązuje się dyskusja, padają oskarżenia.
1: Kontrolujecie sami siebie. To jest patologia i ludzie to widzą i będą reagowali. Mam nadzieję, że prędzej czy później tak to się skończy. Ta arogancja władzy zawsze ma swój kres, panie radny. Przypominam, pycha kroczy przed upadkiem.
2: To zdanie ostatnie, słyszę od tego 20 roku, powtarzane w zasadzie przed każdymi wyborami. A na pewno działacze PiS-u nie są od tego, żeby definiować standardy moralne i na pewno nie są od tego, żeby próbować komukolwiek mówić o moralności.
1: Od 20 lat
3: rozumiem, że sekundę, rozumiem, że w trybie ad vocem się pan zgłasza.
1: Tak, w trybie ad vocem, no skoro
3: proszę
1: pan Sosnakowski może tak to ciągnąć, to możemy to dalej ciągnąć. Od 20 lat rządzicie w tym mieście. Wy odpowiadacie za te patologie, które tutaj mają miejsce. Wy i nikt inny.
0: Przekonywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński, jak słyszeliśmy, ciągnąc wymianę zdań z Jarosławem Sosnakowskim, warszawskim radnym Koalicji Obywatelskiej. Straż pożarna apeluje, w czasie upałów nie używajmy ognia na zewnątrz.
4: Okres upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak wichury czy gwałtowne burze. I tutaj zwracamy się z apelem o nieużywanie otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych, które są gdzieś tam ograniczone kamieniami, jakimiś specjalnymi paleniskami. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Nie wyrzucać niedopałków samochodów.
0: Apelował zastępca komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Grzegorz Brzozowski. W Bydgoszczy już pojutrze początek niezwykle widowiskowej corocznej imprezy. W sobotę rozpoczną się bydgoskie imprezy muzyczne, na które przyjeżdżają zespoły z całego świata.
5: Będzie można przez cały ten czas podziwiać młodych artystów po prostu w mieście, przede wszystkim na Wyspie Młyńskiej, ale także w amfiteatrze przy ulicy Mostowej, Ostrowesku, w Pałacu Młodzieży, w Auli Kopernikanum, no i oczywiście w Operze Nowa. Będą przemarsze kolorowe na ulicy miasta, tak żeby wszyscy mogli poczuć tę atmosferę spotkań muzykującej młodzieży, bo tak się nazywa to wydarzenie.
0: Zapowiada Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta miasta. Do 2 lipca Bydgoszcz będzie gościć zespoły z Ukrainy, Indonezji, Czarnogóry, Cypru, Łotwy, Turcji, Macedonii, Estonii, a także Serbii i Czech.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tyle gitary Santany, a teraz zajmiemy się filmem. W studio w Warszawie już jest Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej, która opowie o tym, że Sandra Bullock, dzień dobry Kasiu, i Nicole Kidman wracają w drugiej części filmu Totalna Magia. Po 28 latach znów zagrają siostry Owens. Czego się mogą spodziewać widzowie po tej nowej wersji?
1: Fanów słynnych filmowych czarownic, bo one są czarownicami. Zainteresuje na pewno, że pojawiło się młode pokolenie i to są córki Sally, bardzo zresztą sympatyczne, tak wynika ze zwiastuna. I to dla nich ona, czyli mama Sally i siostra Gillian, spróbują zakończyć rodzinną klątwę. Te siostry grają, oczywiście wspomniane przez ciebie Sandra Bullock i Nicole Kidman. Ta klątwa trwa od pokoleń i polega na tym, że każdy mężczyzna, którego szczerze pokocha kobieta z ich rodu, jest skazany na przedwczesną śmierć.
0: W jaki sposób ta klątwa się zrodziła?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawa historia opowiedziana nam w pierwszej części. Był wiek XVII i tę klątwę rzuciła pramatka rodu Maria Owens, no bo ona zaszła w ciążę z łowcą czarownic, ten ją porzucił, zostawił na śmierć, a ona przeżyła egzekucję, a ze złamanego serca i z rozpaczy rzuciła na siebie takie obronne zaklęcie, bo czarownice tak mogą, żeby nikogo już nigdy nie pokochać, takie było to zaklęcie.
0: Też bym i magia chyba tak zrobił na jej miejscu,
1: prawda? Zmutowała, tylko właśnie tu się stało tak, że magia zmutowała, zamieniła się w taką wielopokoleniową klątwę, przekleństwo, które uderzało w partnerów wszystkich kobiet w tej rodzinie. No, to
0: tak,
1: ja wiem.
0: Tak już jest, że to trzeba...
1: Tak już jest,
0: magią,
1: trzeba bardzo uważać.
0: Z instrukcją obsługi trzeba się zapoznać.
1: Ja też zawsze uważam, na kogo rzucam czary, wiesz?
0: Dlatego jestem taki miły dla ciebie zawsze,
1: tak,
0: żeby przypadkiem ci to nie przyszło do głowy.
1: Tak jest.
0: No to jest bardzo ciekawe swoją drogą, że film sprzed 28, prawie 3 dekady,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak,
0: był
1: tak,
0: na
1: dokładnie.
0: Samym początku, już nikt pewnie o tym dzisiaj specjalnie nie pamięta, ale był komercyjną wręcz porażką.
1: A dla mnie to jest w ogóle fantastyczna historia, ponieważ rzeczywiście tak było i stopniowo zmieniał się w obraz ponadczasowy, niemal kultowy. Dziś jest elementem takiego popkulturowego rytuału. On jest masowo oglądany na całym świecie, na przykład w Halloween, bo on jest taką magią niegroźną, niehorrorową, wiesz o co chodzi, bo fani zwracają uwagę też na taki wiedźmi klimat, nie wiem jak to przetłumaczyć. W każdym razie chodzi o to, że on zdefiniował taką przytulną estetykę. Mamy nową Anglię, 90. lata, pełną świeczek, ziół, tych takich welwetowych, miękkich sukienek, firanek, wiktoriańskiego domu. I ważna jest też ścieżka dźwiękowa, bo słynny utwór Stevie Nicks' Crystal stał się bardzo popularny, pochodzi z tego właśnie filmu, podkreśla taką mistyczną, taką nostalgiczną atmosferę tej właśnie produkcji.

0: jakoś tak się od razu robi lżej, prawda? I jeszcze jest siostrzeństwo, to jest ważne w tej historii, bo w tym filmie jest kobieca solidarność, taka siła siostrzanej więzi, no bo główne bohaterki, które ponownie grają Sandra Bullock i Nicole Kidman, są siostrami, jest wsparcie społeczności kobiet, no i znów nadchodzi czas wiedźm, ja się cieszę. Totalna magia 2 w naszych kinach 11 września.
1: Wiedźmiństwo i siostrzeństwo w jednym. Proszę bardzo. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękujemy.
0: Kasiu, wszystkiego dobrego.
1: Jak się uda, to jutro opowiesz, co w weekend w klimatyzowanych kinach, dobrze?
0: Tak.
1: Służby zapewniają, że na te upały są gotowe. Najtrudniejsza sytuacja ma być w województwie zachodniopomorskim i tam już wkrótce się przeniesiemy w Radiu RMF24. Zostańcie z nami.

0: To popołudniowy program w radiu RMF 24, 12, trochę mniej nawet minut zostało do 15. Mamy bardzo wysoką temperaturę w Polsce już teraz, jak mówiłem, w Słubicach ponad 30 stopni, w tej chwili najnowsze odczyty to już 33 stopnie, nawet więcej, to są odczyty z 14, więc być może teraz jest jeszcze cieplej w Krakowie, w Warszawie, a także w Szczecinie 30 i właśnie teraz przeniesiemy się do Szczecina. Tam służby zapewniają, że przygotowane są na nadchodzące upały, bo to, co dzisiaj, to dopiero ma być przedsmak. Jak wiemy, najgoręcej ma być w niedzielę. 38 stopni w cieniu. Taka temperatura przewidywana jest w sobotę, jutro, w województwie zachodniopomorskim i w związku z tym mają być dodatkowe kontrole i dodatkowe miejsca, w których będzie można się schłodzić. O tym wszystkim opowie teraz nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Co jeszcze przygotowano na te upały?
1: W Szczecinie odwołano wiele weekendowych wydarzeń, zwłaszcza sportowych. Część imprez została przeniesiona, to m.in. rowerowa gra miejska czy dzień otwarty Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W mieście rozstawiono dodatkowe kurtyny wodne i poidełka. Policjanci będą prowadzić specjalne kontrole m.in. parkingów i apelują, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie nawet na krótką chwilę. O tych przygotowaniach i zaleceniach mówił dziś wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
2: Zaleciliśmy zorganizowanie specjalnych miejsc schładzania. To są miejsca, gdzie mamy kurtyny wodne, gdzie mamy możliwość napicia się wody, gdzie mamy możliwość chwilę odpocząć, włącznie z pomieszczeniami klimatyzowanymi, gdzie osoby starsze lub z niepełnosprawnościami mogą chwilę odetchnąć. Po drugie, zaleciliśmy przygotowanie większej ilości wody specjalnie w miejscach publicznych, żeby obywatele mogli z niej skorzystać. Zalecamy szczególną uwagę, jeżeli chodzi o parkingi, miejsca otwarte i zleciliśmy też kontrolę parkingów i miejsc parkingowych, żeby przez przypadek i przez roztargnienie nie zostawić tam dzieci czy zwierząt, bo wiemy, że wtedy jest to śmiertelna pułapka. Więc mamy tutaj kilka takich rekomendacji, włącznie z rekomendacją dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dodatkowych i wzmożonych kontroli żywności, która jest sprzedawana na zewnątrz i wiemy, że może być zagrożeniem dla zdrowia.
1: W pełnej gotowości są również strażacy. Przed nimi trudny weekend, bo w takich temperaturach o pożar jest bardzo łatwo.
3: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic.

0: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
1: Anna Pomar ze Szczecina. Ja przypomnę, że tam przewidywana jest najwyższa temperatura w ciągu weekendu. No w ogóle ma być najgoręcej wzdłuż zachodniej granicy, granicy z Niemcami i najnowsze prognozy no już wskazują, że może być nawet nie 38 i nie 39, lecz 40 stopni w cieniu.

0: Koniec pracy to nie koniec słuchania radia RMF 24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś, a już po 16:00 kolejny odcinek programu Gospodarczy Tydzień.

0: Ewa Kwaśny pojawiła się w studio Faktów, bo jest już 15, czas na najnowsze informacje.
1: Witam ponownie, zapraszam. I na początek Kraków, tam doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia, szczegóły za moment w relacji naszego reportera. Potem warszawskie lotnisko Bemowo, tam jak już informowaliśmy, rozbiła się awionetka. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku pod znakiem zapytania. Część państw Unii Europejskiej żąda zmian, wśród nich Polska. Mamy też ostrzeżenia przed afrykańskim upałem, niebezpiecznie będzie nawet w górach. Niebezpieczne zdarzenie w centrum Krakowa, w okolicy jednej z galerii handlowych. Dwóch mężczyzn biegało z niebezpiecznym, ostrym narzędziem. Jednego z nich udało się już zatrzymać. Na linii nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, co wiadomo o tym mężczyźnie?
2: To 23-latek został złapany w centrum Krakowa, potem przewieziono go na komisariat, jednak ze względu na jego irracjonalne zachowanie trzeba było do niego wezwać karetkę. Trwają poszukiwania drugiego z mężczyzn, policja zabezpieczyła już monitoring, ma także jego rysopis. Wiadomo, że mężczyźni po opuszczeniu galerii uszkodzili jedną z wiat przystankowych w centrum miasta. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: I jeszcze informacja, która właśnie do mnie dotarła w tej chwili. Zatrzymano drugiego poszukiwanego mężczyznę. Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Strażacy ugasili już pożar awionetki, która rozbiła się podczas lądowania na warszawskim lotnisku Bemowo. Jak podawaliśmy w Faktach, w wyniku katastrofy zginęli pilot i pasażer samolotu. Ranna została także jedna osoba znajdująca się na ziemi. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Kresoniem.
3: Dzień dobry,
1: lotnisku Bemowo. Jak wygląda w tej chwili miejsce tej katastrofy?
3: Z maszyny został jedynie szkielet. Pod nią znajduje się blaszana konstrukcja, w której na szkolenie na płycie poślizgowej oczekiwali kursanci prawa jazdy. To właśnie tam w chwili katastrofy znajdował się mężczyzna, który został ranny. Jak słyszę od świadków zdarzenia, maszyna tuż przed pasem startowym przechyliła się i zahaczyła skrzydłem właśnie o tę blaszaną budkę.
4: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
5: Kłęby dymu, czarnego dymu. I nic, myśleliśmy, że to może samochód jest.
6: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył.
3: Na miejscu okoliczności katastrofy wyjaśnia już prokurator. Kilka metrów od miejsca wypadku znajduje się plac manewrowy warszawskiego WORD-u. Ten obecnie funkcjonuje normalnie.
1: Co z tego będzie faktem? Co z autami spalinowymi po 2035 roku? Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, powstała mniejszość blokująca propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym terminie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co może zmienić ten sprzeciw?
7: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje. Z kolei Francja, Hiszpania i Szwecja, które znalazły się w obozie przeciwnym, ostrzegały, że dalsze ustępstwa osłabią europejską politykę klimatyczną i inwestycje w elektromobilność.
1: Jest już bardzo gorąco, a będzie jeszcze cieplej. W weekend w niektórych częściach Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. W Tatrach ma być znacznie chłodniej, na Kasprowym Wierchu powyżej 20 stopni, ale w górach taka temperatura też jest już niebezpieczna.
8: W górach, pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać.
1: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Aktualne alerty IMGW mamy na rmf24.pl. Wybieracie roślinne zamienniki produktów zwierzęcych? W kolejnych faktach będziemy mieli istotne wyniki badań naukowych na ich temat. Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No, trzeba naprawdę uważać na te upały, to już naprawdę nie przelewki, skoro temperatura ma sięgać w weekend nawet 40 stopni na zachodzie kraju. Za chwilę w Radiu RMF 24 przeniesiemy się na Bemowo w Warszawie. Tam, jak słyszeliście, jest nasz reporter, który opowie więcej o okolicznościach tragedii z udziałem awionetki. No, a potem Gdańsk, tam trwa konferencja o odbudowie Ukrainy.

0: Faktami w faktach łączyliśmy się z lotniskiem Bemowo w Warszawie. Jak zapewne wiecie, podczas lądowania rozbiła się tam awionetka. Teraz w Radiu RMF 24 ponownie połączymy się z naszym reporterem. W tej katastrofie na Bemowie zginęli pilot i pasażer samolotu. Ranna została również jedna osoba znajdująca się na ziemi. Z nami jest reporter RMF FM Michał Krasoń, który cały czas znajduje się na miejscu. Michale, jak wygląda sytuacja? Mówiłeś w faktach, że ten samolot został już dogaszony, chociaż niewiele z niego zostało.
1: Tak, niewiele z niego zostało, praktycznie sam szkielet, część ogona tutaj na ziemi możemy obserwować, już teraz strażacy rozstawili taki parawan, no i nie do końca możemy widzieć, co tam się dzieje, ale dosłownie pół godziny temu jeszcze całość miejsca katastrofy widzieliśmy pod tym samolotem. Blaszana konstrukcja, jak mówili mi świadkowie, to miejsce, w którym oczekują kursanci na prawo jazdy, na ćwiczenia na płycie poślizgowej, to cały czas mówię, nieoficjalne doniesienia, to właśnie tam miał znajdować się mężczyzna, który został ranny w tym wypadku. Razem ze mną Marta Sulowska z Wolskiej Policji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak to z waszej strony wyglądało? Co wiemy?
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i się pali. Na miejsce od razu zostali skierowani policjanci, którzy są przez cały czas wykonują czynności, zabezpieczają policjanci to miejsce. Te czynności również na miejscu wykonywali strażacy. Te czynności cały czas trwają.
1: Co policjanci teraz robią na miejscu?
2: Policjanci przez cały czas zabezpieczają miejsce tego zdarzenia. W tej chwili te czynności są przez nich cały czas wykonywane.
1: Na miejscu jest prokurator?
2: Proszę dzwonić w tej sprawie do prokuratury. Prokurator za chwilę z tych informacji, które ja mam, przyjedzie na miejsce. Natomiast szczegółowych informacji to już proszę do rzecznika prokuratury.
1: Tyle od warszawskiej policji. Jak słyszeliśmy, ta akcja cały czas trwa. Udało się już ugasić samolot. No i czekamy na wyjaśnienie tego, co dokładnie się tu stało.
0: Michał Krasoń z lotniska Bemowo w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę u nas Gdańsk, konferencja o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Zełenskiego, z premier Swyrydenko. Ta narada w cieniu sporu o historię między Polską i Ukrainą. Rzeź Wołyńska, w Polsce uznana oficjalnie za ludobójstwo, dzieli oba kraje. Jeszcze tylko dodam, o czym już informowaliśmy, że lider PiS Jarosław Kaczyński ogłosił dziś, że zwraca Ukrainie państwowe odznaczenie ukraińskie, order Jarosława Mądrego. We'll be right back.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: W Radiu RMF24 teraz zapowiadana wizyta w Gdańsku, gdzie trwa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Pierwszy raz taka konferencja dotyczy również militarnego wsparcia dla tego kraju. Mówi o tym w Gdańsku premier Donald Tusk. Według dzisiejszych ustaleń Unia Europejska, jak już wspominaliśmy, przekazać ma 3 miliardy euro Ukrainie, a wkrótce jeszcze 6 miliardów na drony. Dziś w Gdańsku odbyło się też spotkanie liderów krajów wschodniej flanki NATO. Rozmawiano na tym spotkaniu m.in. o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Podzielamy wszyscy ten pogląd, że więzi transatlantyckie, współpraca obronna, możliwie bliska ze Stanami Zjednoczonymi, to jest coś, co wymaga stałej aktywności i takiej naszej czułości wręcz, tak aby nie ucierpiały wskutek różnych politycznych turbulencji. I takie stanowisko będziemy też prezentowali w Ankarze na szczycie NATO. Nikt tu nie ma wątpliwości, że obecność amerykańska i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy i naszych państw.
0: Deklarował po spotkaniu szef polskiego rządu Donald Tusk. Pojawił się również temat możliwej eskalacji i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.
1: Podzielamy także bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna. Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść. My jesteśmy także państwami wiodącymi, jeśli chodzi o inwestowanie w naszą obronność, o wysokość środków, jakie inwestujemy w naszą obronność.
0: Dodawał Donald Tusk. A jeśli chodzi o współpracę pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa, to był to również temat nieformalnej wymiany w internecie, wymiany poglądów, która miała mieć miejsce pomiędzy szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, a kilkoma kluczowymi przywódcami w Europie, Wołodymyrem Zełenskim, Emmanuelem Macronem, Friedrichem Mercem, a także Kierem Starmerem i Giorgią Meloni. Ta grupa dyskusyjna, nieformalna, miała nosić nazwę Washington Group i teraz jest z tego afera. Dlaczego? O tym jeszcze przed 16 w Radiu RMF24.

0: reklama.
1: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcuklucz.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
0: Po reklamie.

0: Jest 15.30, Ewa Kwaśny, zapraszamy na fakty.
1: I ważne informacje z polskich dróg. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na autostradzie A2 między węzłami Gruszki i Siedlce Zachód na Mazowszu. W pobliżu Gręzłowa po zderzeniu dwóch aut osobowych. Ruch w stronę Terespola odbywa się lewym pasem. Zderzenie trzech samochodów osobowych na krajowej 81 między Pawłowicami a Żorami w Śląskiem. W Warszowicach zablokowana została jezdnia w stronę Katowic. Ruch odbywa się drogą techniczną. I jeszcze trasa S11 w okolicach Poznania między węzłami Dąbrówka i Zachód. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Wrocławia. Korek ma tam około 5 km. Czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli zawisła na kąpielisku w Sopocie, zaraz przy molo. Powodem jest zakwit sinic. To w tej chwili jedyne kąpielisko z ratownikami w Trójmieście. Kolejne strzeżone kąpieliska otwarte mają być od jutra. Kąpiel w wodzie z sinicami może, przypomnijmy, spowodować wysypkę, pokrzywkę, a po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego. Roślinne zamienniki żywności zawierają nawet dwa razy więcej dodatków niż produkty odzwierzęce. Tak pokazują nowe badania naukowców z Londynu.
2: Badania miały ograniczony charakter, ale wskazują na prawidłowość, o której warto wiedzieć.
1: I te doniesienia przeanalizował Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu, opowiedz w takim razie o szczegółach.
2: Przeanalizowano skład 71 par produktów tradycyjnych odzwierzęcych i ich roślinnych odpowiedników. Próbki pochodziły z jednej z brytyjskich sieci supermarketów. Były tam m.in. mleko krowie i napój migdałowy, brownie na bazie nabiału, jego wegański odpowiednik, mięso oraz roślinne zamienniki mięsa. Wszystkie analizowane produkty roślinne były oznaczone jako wegańskie. Analiza pokazała, że liczba dodatków do żywności, w tym tzw. e-dodatków, była w produktach roślinnych dwa razy wyższa. Żeby było jasne, to nie musi oznaczać, że te produkty są niezdrowe. Wszystkie dodatki są dopuszczone do obrotu, spełniają normy bezpieczeństwa żywności, ale jeśli zależy nam na żywności naturalnej, musimy to brać pod uwagę i sięgać po produkty mniej przetworzone.
1: Radził Grzegorz Jasiński, dziękujemy. I tyle faktów w tym momencie. Kolejny już o 16. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Trwa wielkie sprzątanie po błyskawicznej powodzi, która w poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego. Chodzi o wieś Biały Dunajec w tym przypadku. Po oberwaniu chmury woda zalała tam Zakopiankę i wdarła się do kilkudziesięciu domów. Na miejscu był nasz reporter Maciej Połachicki, z którym się teraz łączymy. Maćku?
1: Dzień dobry.
0: Jak dzisiaj, jak teraz wygląda krajobraz po tej wielkiej, błyskawicznej wodzie?
1: W Białym Dunajcu najbardziej ucierpiała ulica Miłośników Podhala i tam w tej chwili trwa wielkie sprzątanie, suszenie i szacowanie strat. Spotkałem się przed chwilą z wójtem gminy Biały Dunajec, Marcinem Ganderem, który powiedział mi, że jeszcze nie wiadomo do końca, jakie są straty, bo komisja ciągle pracuje, ciągle spływają nowe wnioski, no i wiadomo, że będą one spore. Ucierpiało bardzo dużo, szczególnie takich rolniczych dróg, czyli dojazdów do pól, którymi mieszkańcy jeździliby coś skosić, czy też posiać, albo zasadzić. No i tam w tej chwili nie da się w ogóle dojechać. Drogi publiczne mniej ucierpiały, ucierpiała niestety też szkoła. Tam w tej chwili trwa walka o to, by ogrzewanie mogło być przywrócone. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy to się uda i w jakim terminie. Natomiast prywatne domy, no to jest obraz klęski i rozpaczy, bo tam po prostu wszystko jest wystawione na zewnątrz. Woda, która wdarła się do pana Daniela, z którym rozmawiałem przed chwileczką, sięgała 1,5 metra w jego domu. Także pralki, zamrażarki, lodówki, wszystko to w tej chwili się suszy. Co najgorsze, stracił możliwość zarabiania, bo w piwnicy miał wszystkie narzędzia, którymi zarabia, którymi pracuje, więc te wszystkie elektronarzędzia w tej chwili także się suszą, jak powiedział mi, no być może około 20% z nich uda się ocalić. No i trwa ciągle wyrzucanie tego szlamu, który woda naniosła do piwnicy, także no, wielkie, wielkie sprzątanie, jak podkreśla pan Daniel, który 4 lata temu przeprowadził się do Białego Dunajca z Pomorza. Na szczęście solidarność sąsiedzka jest olbrzymia, więc sąsiedzi przychodzą, proponują pomoc, pomagają, no i wszyscy radzą sobie jak mogą, ale jak mówią, to sprzątanie po wodzie, która dosłownie przez 20 minut płynęła, czy przepłynęła w ciągu kilkunastu minut przez ich dom, będzie trwało jeszcze na pewno wiele tygodni.
0: Maciej Połachicki z Zakopanego, bardzo dziękujemy. Teraz, jeśli chodzi o pogodowe niebezpieczeństwa, to zagrożenie również na Podhalu i w górach płynie nie z chmur, ale ze słońca. Ostrzeżenie przed upałem dotyczy niemal całego kraju już teraz, a na zachodzie Polski w weekend ma być niemal 40 stopni. Dziś w Paryżu już teraz, takie są nowe informacje, temperatura przekracza 40 stopni i jest to najgorętszy w związku z tym czerwcowy dzień w historii pomiarów południowo-wschodniej Anglii. To również nowa informacja, temperatura przekroczyła 36 stopni i to z kolei jest czerwcowy rekord historyczny w całej Wielkiej Brytanii. Jeśli meteorolodzy mają rację w swoich prognozach, to w naszym kraju również padnie taki czerwcowy rekord ciepła. Obecny rekord wynosi 38,3 stopnia i pochodzi z 2019 roku ze wsi Ceber w województwie dolnośląskim i z Radzynia w Lubuskim. Potem został wyrównany 4 lata temu, niedawno, w Słubicach na zachodzie kraju. No, a według najnowszych prognoz to w weekend temperatura może również być tak wysoka, że no, zagrozi niejako w ogóle rekordowi ciepła w Polsce. 42 stopnia to jest oficjalny rekord z lipca 1921 roku. A tym razem może być jeszcze gorzej.

10 minut zostało do 16. U nas teraz o służbowej korespondencji szefowej Komisji Europejskiej. Korespondencji, która znów została utajniona. Tym razem Ursula von der Leyen nie zdradza treści czata w ramach tak zwanej Washington Group. Komisarz razem z Wołodymyrem Zełenskim, Kierem Starmerem, Emmanuelem Macronem, Friedrichem Mercem i Giorgio Meloni mieli założyć taką grupę dyskusyjną o takiej właśnie nieformalnej nazwie Washington Group. Według mediów ta grupa służyła tym europejskim liderom do nieformalnych konsultacji na temat amerykańskiej polityki i działań prezydenta Donalda Trumpa. Istnienie czatu ujawniono już w mediach, ale treść nigdy nie została upubliczniona. Problem pojawia się teraz, bo holenderski portal śledczy Follow the Money zażądał dostępu do tych wiadomości na podstawie unijnych przepisów o transparentności działań władz w Brukseli. Komisja jednak odmówiła, argumentuje, że ujawnienie korespondencji mogłoby zaszkodzić relacjom międzynarodowym Unii Europejskiej i państw członkowskich. W związku z tym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczęła teraz dochodzenie dotyczące tej niejawnej grupy czatowej. To dochodzenie nie ma badać żadnego spisku, ani nawet w ogóle treści tej korespondencji. Sprawdzić tylko, czy komisja zgodnie z prawem odmawia dostępu do tych wiadomości, czy przestrzega, innymi słowy, zasad przejrzystości obowiązujących w Unii Europejskiej. Kilka lat temu media chciały na podstawie tych samych przepisów uzyskać dostęp do SMS-ów, które ta sama Ursula von der Leyen wymieniała z prezesem koncernu Pfizer w sprawie gigantycznego kontraktu zakupu szczepionek przeciwko koronawirusowi. Komisja przegrała potem ten proces, a więc sąd uznał, że winna była ujawnić

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, Bugajska 6/8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już dziś po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na

0: Michał Zieliński, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Teraz już zbliża się 16. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski mają dla Was najnowsze fakty.
1: Dzień dobry.
2: Zapraszamy. Śledztwo w sprawie tragedii na lotnisku Bemowo.
1: W katastrofie niewielkiego samolotu dwie osoby zginęły, a jedna została ranna.
2: Minister zdrowia wyszła z cienia. Jolanta Sobierańska-Grenda w końcu zabrała głos w sprawie skandalu w warszawskim szpitalu południowym.
1: Tłumaczenia szefowej resortu przytoczy reporter RMF FM.
2: W faktach także uczniowskie plany.
1: Wakacyjne, bardzo bogate. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo.
2: W katastrofie zginęły dwie osoby lecące samolotem. Jedna osoba, która znajdowała się na płycie lotniska, została ranna.
1: Fakty o 16 otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Witam.
1: Michał jest w miejscu katastrofy. Powiedz, na czym w tej chwili polega praca służb?
3: Wrak samolotu jest już zabezpieczony. Jak słyszę, przed śledczymi teraz żmudna praca, czyli ustalenie na podstawie zniszczeń tego, co dokładnie się stało.
4: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i pali się. Te czynności przez cały czas trwają, one nie zostały zakończone i dokładne okoliczności tego zdarzenia będą dalej badane.
3: Mówi Marta Sulowska z Komisariatu Policji Warszawa-Wola. Samolot został doszczętnie zniszczony. Jak usłyszałem od świadków katastrofy, maszyna rozbiła się po tym, jak podczas podchodzenia do lądowania zahaczyła skrzydłem o blaszaną budkę. To właśnie w niej na kurs jazdy samochodem czekał mężczyzna, który został ranny. Nieoficjalnie wiadomo także, że awionetka należała do prywatnej firmy i leciała z Wrocławia.
2: Zdjęcia z miejsca katastrofy publikujemy na rmf24.pl. Widać na nich szczątki rozbitego samolotu i pracujące służby.
1: Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno zostać wyjaśnione w sposób rzetelny i dokładny, powiedziała przed chwilą minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Szefowa tego resortu pierwszy raz publicznie odniosła się do afery w szpitalu południowym. Po ujawnieniu informacji o tym, że lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, ministerstwo zleciło kontrolę w szpitalach.
1: Przed Ministerstwem Zdrowia jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jakubie.
5: Jestem, dzień dobry.
2: Co jeszcze mówiła Sobierańska-Grenda?
5: Minister zdrowia podkreśliła, że najpierw chce poznać wszystkie fakty, a dopiero później wyciągać wnioski. Na podstawie zakończonych kontroli jej resort ma przygotować pakiet rozwiązań prawnych, które miałyby naprawić system, aby był, tu cytat, bardziej przejrzysty i przyjazny pacjentom. Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała też, że ministerstwo chce likwidacji tak zwanych kominów płacowych.
6: Mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
5: Szefowa resortu zdrowia była dziś pytana o to, czy w związku z aferą zamierza podać się do dymisji. Sobierańska-Grenda stwierdziła, że to decyzja premiera i dodała, że jej zdaniem reakcja władz miasta na doniesienie o nieprawidłowościach w szpitalu południowym była właściwa. Sprzed Ministerstwa Zdrowia Jakub Rybski.
2: A ciąg dalszy nastąpi, bo już za chwilę rozpocznie się gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
1: Tam zawsze aktualne tematy, które porusza Marek Teichman.
7: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu porozmawiamy o systemie ochrony zdrowia i o tym, co musiałoby się w nim zmienić, żeby sytuacja uległa poprawie.
2: Polecamy nasze internetowe radio informacyjne.
1: Wystarczy na stronie rmf24.pl kliknąć ikonę playera.
8: Głos uczniów w RMF FM.
1: Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby.
2: Może nie uwierzycie, ale są tacy, którzy wolą się uczyć niż nudzić w lecie. Ale większość jest już na walizkach.
1: W jednej ze szczecińskich szkół była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
9: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
10: No, tak, no. Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
11: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
12: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
13: Ty masz jakieś plany?
14: Obóz taekwondo z moim klubem.
9: Sportowo?
14: Tak.
1: Nudy nie będzie.
2: A jeśli nie będziecie mieli co robić, to posłuchajcie naszego super interesującego radia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tu Radio RMF 24.
7: Cześć, witajcie, to jest Radio RMF 24, przy mikrofonie Marek Teichman. Zaczynamy Gospodarczy Tydzień, program, w którym spojrzymy na to, co działo się w mijającym tygodniu. Porozmawiamy też bardziej szczegółowo na temat tego, jak wygląda sytuacja w polskim systemie ochrony zdrowia.

Witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman. Ciekawie jest w gospodarce w ostatnich dniach. Mamy silnego dolara. Silnego dolara w stosunku do euro, silnego dolara w stosunku do złotego. I to jest wyraz z jednej strony siły amerykańskiej gospodarki i tej takiej odporności na wstrząsy zewnętrzne, ale z drugiej strony takiego czysto rynkowego, rosnącego przekonania, że amerykańska gospodarka jest silna, ale poddana relatywnie wysokiej presji inflacyjnej, czyli po prostu jakby ceny nie hamują wzrostów, a to skłania rynek, tych, którzy handlują kontraktami na, którzy handlują walutami, kontraktami na stopę procentową, do przekonania, że amerykański bank centralny będzie podnosił stopy procentowe, znaczy będzie walczył z inflacją, podnosząc stopy procentowe, ponieważ będzie uważał, że gospodarka i tak sobie poradzi nawet z droższym kredytem. Więc mamy silnego dolara, co dla amerykańskiego prezydenta, dla części amerykańskich elit, nie jest jakimś wielkim sukcesem, bo oni w osłabieniu dolara upatrywali szansę na zwiększenie konkurencyjności amerykańskiego eksportu, no ale jakąś tam nadzieją i wsparciem dla z kolei borykającej się z kłopotami europejskiej gospodarki jest wsparciem. Powiedziałem borykającej się z kłopotami europejskiej gospodarki, bo mamy kolejne słabe dane z Niemiec. Taki indeks pokazujący nastroje, generalne nastroje w niemieckiej gospodarce miał wzrosnąć, spadł, miał wzrosnąć powyżej 49 punktów, generalnie granica 50 punktów to jest taka granica, która wyznacza wzrosty albo spadki. Ostatecznie jest w ten sposób, że zamiast wzrosnąć 48 do powyżej 49, spadł do 48, co rozczarowuje. Generalnie Niemcy są nadal bardzo ostrożni w robieniu zakupów i jakby wewnętrzny rząd niemiecki dopompowuje pieniądze do gospodarki, inwestuje i stara się jakby rozbudować infrastrukturę i zamówieniami na zbrojenia, zamówieniami na infrastrukturę, rozruszać tą gospodarkę, ale niemieccy konsumenci są bardzo ostrożni i nie robią zakupów, co powoduje, że ta gospodarka jest ciągle w słabej formie, a jednocześnie ten jej silnik eksportowy, który dotychczas był bardzo ważny, nie napędza gospodarki, dlatego że sam po prostu ma olbrzymie problemy, żeby poradzić sobie z bardzo tanim chińskim importem i jednocześnie utrzymać się na zagranicznych rynkach, na których między innymi właśnie prezydent Trump wypycha Amerykanów, więc wypycha zagranicznych inwestorów i eksporterów. Więc dla Niemcy mają problem i jeżeli Niemcy mają problem, to cała Europa ma problem. To też fundamentalnie pokazuje, że te próby restartu niemieckiej gospodarki przez kanclerza Merca, podejmowane od lat, nie przynoszą rezultatów. No, co szczerze mówiąc jest jakby ciekawe, dlatego że może prowadzić do bardziej radykalnych ruchów, jeżeli chodzi o zmianę europejskiej polityki gospodarczej. I ja szczerze mówiąc mam coraz głębsze przekonanie, że my będziemy mieli naprawdę w lecie fundamentalnie mocny odwrót od polityk klimatycznych europejskich na rzecz wspierania przemysłu. Kanclerz Merz powiedział, że on bardzo by chciał zrealizować cele klimatyczne, ale nie kosztem zlikwidowania niemieckiego przemysłu. U nas z kolei jest całkiem nieźle. Wzrost produkcji przemysłowej mieliśmy w maju i on jest, co ciekawe, napędzany przez takie kategorie, których jest sprzęt transportowy. Znaczy, to w ogóle od dłuższego czasu widać, że u nas jakby przemysł lekki, czy przemysł na przykład wytwarzający sprzęt AGD, zwija się częściowo, albo przynajmniej ogranicza zatrudnienie i ogranicza wolumeny produkcji, czyli nie wiem, zmywarek, pralek, produkujemy nie tylko wartościowo mniej i mniej ludzi pracuje przy produkcji takiego sprzętu, ale też po prostu jednostek takich produkujemy mniej, ale za to rośnie wartość produkcji takiej bardziej zaawansowanej i w niej jest produkcja zbrojeniowa. W niej jest produkcja zbrojeniowa i to by oznaczało, że my w realnych danych gospodarczych widzimy ożywienie gospodarcze związane z zamówieniami publicznymi. Tak szczerze mówiąc, z drugiej strony, wracając do tego, od czego zacząłem, czy do silnego dolara i słabego złotego, to fajnie, że mamy napędzaną gospodarkę zamówieniami wojskowymi, ale z drugiej strony finanse publiczne wyglądają naprawdę, naprawdę średnio, jak się patrzy na rentowności obligacji, ten słaby złoty nie będzie nam pomagał specjalnie. No i na sam koniec powiem wam, że był rajd, jeżeli chodzi o akcję SpaceX, czyli to jest to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, wielki debiut spółki Elona Muska, cena emisyjna $135, doszli do maksimum 225 i
jednak polecieli do dołu, czyli trochę tak jak się można było spodziewać. Elon Musk przez chwilę był tym bilionerem, ale już nie jest, ale pewnie jeszcze będzie, jak tam coś jeszcze sprzeda i znowu zrobi prospekt emisyjny, w którym będzie pisał o tym, że ludzkość jest gatunkiem międzyplanetarnym, albo przynajmniej powinna być. To takie rzeczy gospodarcze, międzynarodowe. Tematem, który jest absolutnie numer jeden w Polsce w ostatnich dniach, jest temat służby zdrowia, lekarzy, zarobków lekarzy, kolejek, saloników VIP, tego, w jaki sposób w szpitalu południowym byli traktowani pacjenci. I pomyślałem sobie, że może popatrzymy na to od takiej strony systemowo-gospodarczej. I w gospodarczym tygodniu porozmawiamy o gospodarczym aspekcie systemu ochrony zdrowia. Już za chwilę moim i waszym gościem będzie Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia.

0: Słuchacie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. Czas teraz na rozmowę z naszym gościem. Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Służba zdrowia, rynek, właśnie teraz się zacząłem zastanawiać...
1: Mówi się tak teraz, system ochrony zdrowia.
0: To jest temat, który z powodu tej afery związanej ze Szpitalem Południowym, tragicznych informacji stamtąd docierających, stał się tematem bardzo ważnym, ale ja chciałem, żebyśmy porozmawiali z takim krokiem wstecz i spojrzeli trochę szerzej na system.
1: A może krokiem naprzód?
0: A jest w ogóle krok naprzód? Bo stoimy nad brzegiem przepaści i zrobimy krok naprzód, tak?
1: Chyba już przekroczyli, jesteśmy tak, w tej kreskówce, co tak biegnie ktoś i tak robi skok w przepaść, ale jeszcze nie wie, że spada, ale już ten skok wykona.
0: A spadamy?
1: No tak, jesteśmy już zdecydowanie ten krok za przepaścią.
0: A kiedy przekroczyliśmy przepaść?
1: To się nie da tak czasowo, bo to oczywiście jest jak takie powolne zmiany, ale ja myślę, że tak rok, dwa lata temu jeszcze była szansa, trzy lata temu coś zrobić po pandemii. Był moment, kiedy można było coś zrobić, nie dość tego wtedy mówiono, bardzo jasne były te analizy ekonomistów i tak dalej, że 2025 rok to będzie taki pierwszy rok, kiedy będzie krach finansowy. I to było jasne, to znaczy, co to znaczy krach finansowy, że to, co dajemy z kieszeni, ze składki zdrowotnej, już naprawdę nie będzie wystarczający i budżet państwa będzie musiał dokładać. Niby wszyscy dowiedzieli, a tak naprawdę, kiedy to się stało, to nagle właściwie wszyscy zakryli oczy i powiedzieli, nie, właściwie to jakoś sobie musicie poradzić, nawet nie wiadomo kto. Wcześniej można
0: tak
1: było się przygotować.
0: Odniosłaś się do tego punktu czasowego, jakim był COVID i ten punkt, to doświadczenie wraca w kontekście wynagrodzeń lekarzy. Mm-hmm. Pod takim hasłem, że to był taki moment, w którym trzeba było zadbać o to, żeby lekarze byli przy pacjentach i w związku z tym trzeba było tak przebudować system, żeby dla nich było to po prostu opłacalne. Czy to był taki moment? Co się wtedy wydarzyło?
1: No wtedy się wydarzyło, że wszyscy działali w pewnej panice i pewne rozwiązania były wprowadzane ad hocowo i można powiedzieć, okej, słusznie, no bo trzeba było szybko zadziałać. Natomiast te potem rozwiązania już zostały na stałe. Już wtedy była mowa. No na przykład właśnie te podwyżki dla medyków, które były słuszne, ale nic, potem co, mieli je zabrać? To było wręcz nierealne i nic w zamian nie oczekiwano. To znaczy było przekazane pewne rozwiązania, pieniądze. Były też wprowadzone te rozwiązania już chwilę wcześniej dotyczące minimalnego wynagrodzenia, czyli teoretycznie słuszne rozwiązanie, minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia.
0: Dla lekarzy.
1: Nie, dla medyków. I to jest bardzo istotne, bo to jest dla fizjoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy. Jakie ma być minimum? Nie maksimum. Nic nie powiedziano o maksimum. Tylko jakie ma być minimum i okej, ale przy okazji tego, jak się co lipiec, bo to co lipiec się daje te podwyżki, no to przychodzą wszyscy. To znaczy nie przychodzą tylko ci, którym brakuje, zarabiają ciut mniej niż te ustawowe minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia, tylko po prostu przychodzą wszyscy i żądają równomiernie podwyżek. I to, co się zaczęło dziać, to się kompletnie rozwalił jakby takie poczucie też sprawiedliwości. Po prostu jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie, tak? No bo godnie zarabiają normalnie, nie jakoś, bo to minimalne wynagrodzenie ustanowiło taką kwotę, która jest, no okej.
0: Okay. Tak.
1: Był moment, ja tego powiedziałam po tej pandemii, bo moim zdaniem po tej pandemii wyszły też na jaw, gdzie są luki w systemie, bo nagle się okazało, co robić, żeby sprawnie zarządzać, no po prostu wzięto ten system pod lupę, zobaczono, gdzie są wady, wtedy załatano dziury na szybko, żeby ludzie nie umierali.
0: Na taką krytykę systemową, tak?
1: I trzeba po tym było wyjść i powiedzieć, okej, to robimy to i to. Nie dość tego. Myślę, że ludzie nawet byli gotowi, bo widzieli, jak istotne jest, żeby to działało.
0: Czyli był taki moment przesilenia, kiedy można było przeprowadzić zmiany. A powiedz mi, jeżeli wracając jeszcze do pensji, bo one jakoś w pewnym momencie przykuły uwagę, chociaż wydaje mi się, że to jest też pewien problem, bo to trochę odwraca uwagę od wielu innych rzeczy, ale czy w tych rozwiązaniach, oprócz wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia tuż przed pandemią i podniesienia wynagrodzeń, pojawiły się jakieś rozwiązania, zmiany, które sprawiły, że można było zacząć systemowo łączyć pracę w różnych miejscach, bo to jest taki zarzut wobec tego momentu, tego covidowego momentu.
1: No raczej inaczej było to, że po prostu nikt nie zareagował na to, że lekarze w pewnym momencie to wprowadzono, że mogli pracować na kontrakt, czyli po prostu rynkowo jako biznesmeni, inaczej nie chcę mówić przedsiębiorcy,
0: tak?
1: Właśnie, bo to ma złe konotacje, przedsiębiorcy. Ale dlaczego też to zrobiono? I to jest taka tricky rzecz, taka niezbyt przyjemna, dlatego że po prostu samo państwo sobie daje przyzwolenie na omijanie przepisów. To znaczy, teoretycznie lekarz nie może pracować więcej niż, na przykład mieć dyżur więcej niż określony czas, tak?
0: Tak.
1: No bo to jest niebezpieczne dla pacjenta, tak fizycznie po prostu, nie tego, że sobie wymyśliliśmy. I jak to zrobić? No jak jest na kontrakcie, jak po prostu rozlicza się od godziny, to nagle się okazuje, że nie obowiązuje go żaden system sprawdzania, jak długo pracuje. Właśnie w rynku zdrowia...
0: Co więcej, może być w paru miejscach jednocześnie,
1: no właśnie,
0: prawda?
1: Nie wiem, czy jednocześnie, bo to prawie nierealne, ale właśnie w rynku zdrowia opisujemy, jest raport NIK-u dotyczący działalności akurat szpitali klinicznych i tam jedną z nieprawidłowości, która wyszła, to był czas pracy 70 godzin ciurkiem. Wyobrażasz to sobie? Mieć lekarza, który przychodzi i leczy cię 70 godzin ciurkiem.
0: No nie chciałbym być w 65.
1: No tak. Właśnie, a ja bym nie chciała być w 40 godzinie. Więc to pokazuje na to, że to jest taka zabawa w kotka i myszkę robiona przez samo państwo. To znaczy przez
0: samo państwo siebie oszukało,
1: żeby korzystać na tym, no bo kurde, przepraszam, stop, żeby po prostu ci lekarze byli. Ale ty powiedziałeś, że te pensje odwracają uwagę. Nie, te pensje są jak gorączka w chorobie, to znaczy one są objawem pewnej choroby. I dokładnie te wysokie pensje są dlatego, nie dlatego, że one są nielegalnie zarabione, o ile ktoś nie oszukiwał, tak? Ale jeżeli ktoś nie oszukiwał, no to okej, one są na legalu i to jest pewna patologia systemu, która pozwoliła na coś takiego. A dlaczego na to pozwoliła? No i właśnie to jest super interesujące, bo system jest tak poukładany, że na przykład działają szpitale, które się dublują, same sobie podkupują lekarzy, dlatego że chcą się koniecznie utrzymać, a żeby dostać kontrakt z NFZ-em, no to muszą działać, na siłę działają. Nikt nie uporządkował tego i to jest taka nakręcająca się spirala, której na samym końcu jest właśnie ten objaw, te 1,5 miliona dla pensji. Niektórych pensji, co się zdarza.
0: Klara Klinger zostaje w studiu, porozmawiamy o tym, jaka jest ta istota choroby polskiego systemu ochrony zdrowia.

0: Jest 16.30, czas na fakty RMF FM.
1: 5 samochodów zderzyło się w tunelu pod rondem generała Ziętka w Katowicach.
2: Na jezdni w kierunku Chorzowa są poważne utrudnienia.
1: Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90.
2: Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej w mediach jako sprawa skóry, a to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki.
1: Dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły.
2: 4 lata temu krakowski sąd okręgowy skazał w tej sprawie Roberta J. na dożywocie.
1: 2 lata później sąd apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę.
2: To od decyzji premiera zależy, czy zostanę zdymisjonowana, oświadczyła minister zdrowia na konferencji prasowej.
1: Jolanta Sybierańska-Grenda, która w końcu wyszła z cienia, uważa jednak, że odpowiednio zareagowała na skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem, w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa. Czyli pierwsza reakcja na to, na nieprawidłowości w szpitalu, to nadzór właścicielski. Druga reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli już sprawy dotyczyły ewentualnych umów zawartych z płatnikiem. I kolejna reakcja ministra zdrowia w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia przedwczoraj dotyczące już zaniedbań medycznych.
2: Broni swojej reakcji minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A w studiu faktów kulturalnych RMF FM czeka już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dobry, Kasiu, ale mamy solenizanta.
4: Tak.
1: Masz zaproszenie na imieniny Jana Kochanowskiego.
4: To będzie taki literacki sobotni piknik darmowy w stołecznym Ogrodzie Krasińskich. Jan Kochanowski świętować będzie swoje imieniny z Bolesławem Prusem i Moniką Brodką. Od czego mamy wyobraźnię? W programie m.in. koncert, spotkania ze znanymi pisarzami, na przykład z Remigiuszem Rozem, oraz dyskusja, czy Wokulski był stalkerem. Będzie też mecz poetycki na aktorskie interpretacje wierszy. Drużyna Grażyny Barszczewskiej zmierzy się z zespołem Edyty Olszówki. Wystąpią m.in. Eryk Kul, Maciej Musiał czy Masza Wągrodzka. Agata Kulesza, Bartosz Bielenia, Joanna Kulik i Alicja Bachleda-Curuś są wśród gości festiwalu filmowego Toffee Fest, który od soboty do 3 lipca potrwa w Toruniu. To będzie spotkanie kina autorskiego, ważnych premier i inspirujących rozmów.
5: Co prawda zbliżają się do nas niezwykłe upały, ale to właśnie w kinie można odpocząć i się ochłodzić. Ponad 130 tytułów, kino na dziedzińcu, w ogrodzie, kino w muzeum etnograficznym.
4: Wymienia Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu Toffee Fest. Najpopularniejszy koreański zespół nawiązał pierwszą oficjalną współpracę z firmą gamingową. Twórczość K-popowego BTS zostanie wykorzystana w grze rytmicznej Starry, zaprojektowanej z myślą o całej rodzinie, która może aktywnie spędzać czas i wspólnie się bawić.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24 zaprasza Marek Teichman.

0: jaka jest choroba polskiego systemu opieki zdrowotnej. Odpowiedź na to pytanie w kolejnej części rozmowy z naszym gościem, którym jest Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia. No dobrze, to przechodząc w takim wypadku do tej choroby, jeżeli wysokie pensje są jej objawem, chorobą tego systemu jest, jakbym miał to wskazać jednym zdaniem, brak pieniędzy, brak jasnego podziału pomiędzy sferą prywatną a publiczną, brak dostosowania systemu do zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa, brak reformy od lat odkładanej systemu szpitali, to, że mamy szpitali za dużo samodzielnych, nie zorientowanych, czy może po prostu problemem jest też system ubezpieczeniowy jako taki, w którym jest świadczenia, które mają przypisaną pewną wartość i tutaj nagle trwa wyścig o to, kto będzie miał specjalistę od najwyżej wycenianego świadczenia. Gdzie jest choroba?
1: No ta choroba to jest tak naprawdę brak poukładania tego systemu, bo to jest tak, że że on po prostu jest archaiczny. On został kiedyś tam stworzony w latach 90. mniej więcej, przekazano samorządom pewną władzę nad szpitalami, miał to poukładać i on jest niedostosowany, to już powiedziałeś też, chociażby do potrzeb zdrowotnych, do sposobu, jaki korzystamy z lekarzy. Jest po prostu zastana, zabetonowana,
0: wieku,
1: ale i wieku i też jakie są choroby. W jednym gdzieś są więcej jest chorób płuca, więcej w jednym jest kardiologicznych, gdzieś się rodzą dzieci, a gdzieś się już nie rodzą dzieci. No, porodówki to jest taki dobry przykład, no bo teoretycznie tych dzieci naprawdę się rodzi mniej. No to jest masakra, tak? To znaczy mamy,
0: no tak,
1: prawda? No rodzi się nagle o połowę mniej dzieci niż się rodziło kilka lat temu i co? No trzeba zmienić, tak jak ze szkołami, prawda? One znikają. Trzeba zmienić tę strukturę porodówek. I teraz jak to zrobić? Po prostu tu to jest taki świetny przykład. Jak to zrobić? No nagle się okazuje, że po prostu to jest temat tabu. Nikt nie może powiedzieć, że nie wolno ruszyć porodówki. W związku z tym, co się dzieje, kompletnie bezprizornie w pewnym sensie oddolnie one się zamykają, bo nie mają pieniędzy, albo się dogadały dwa szpitale i akurat dobrze zafunkcjonowało i połączyły wspólnie porodówkę, bo są oddalone od siebie o, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów i wiedzą, dobra, no to już wy miejcie tą porodówkę, my wam dacie lekarzy, a wy nam dacie na przykład chirurgię, tak? I jest podział. Ale to się dzieje oddolnie i właśnie jak patrzy się na rozwiązania, które są przygotowywane, to ten temat porodówek zaczął się kilka lat temu. Było wiadomo, że te prognozy demograficzne będą fatalne, tak, a jest i tak gorzej, tak? I można było coś robić, a to po prostu to jest taka, ja nie wiem, to jest jakiś taki poziom schizofrenii dla mnie. To znaczy widzisz, że się tych dzieci rodzi mniej, widzisz, że trzeba coś zrobić z tymi porodówkami, a wszyscy krzyczą, że nie wolno ich zamykać, nie wolno nic robić i ostatecznie jest paraliż. Ja mam takie poczucie takiego, że ponieważ jesteśmy w tym kryzysie,
0: to jest ten królik pędzący na światła, tak?
1: Albo gorzej, takiego nagle, wiesz, taka psychologicznie sytuacja, że ktoś jest, naprawdę czuje się w kryzysie i ma wrażenie, że każdy ruch będzie zły, takiego zamrożenia. I nastąpiło to zamrożenie, czyli jakby odpowiadając ci, należy poukładać, zrobić kilka odważnych ruchów, poukładać, to jest pierwsza rzecz, poukładać szpitale i poukładać wyceny i powiedzieć odważnie, co trzeba zrobić, czego nie zrobić, dlaczego to się nie dzieje, to ci od razu powiem, po prostu totalnie brakuje odwagi. Ale ten brak odwagi nas zabije.
0: Ale powiedziałaś, poukładać szpitale i spojrzeć na wycenę świadczeń. Ja jakiś czas temu robiłem wywiad z Katarzyną Połyczyńską na Łęcz, która mówiła, że jej się wydaje, że kluczem do jakby, każdy wskazuje oczywiście inny klucz, jest analiza tego, jak są wyceniane poszczególne świadczenia, że my powinniśmy jeszcze raz spojrzeć na ten system, bo doprowadziliśmy do sytuacji, w której są pewne świadczenia, które są po prostu bardzo opłacalne dla, na przykład dla szpitala. Trwa takie zjawisko takiego, jak w klubach piłkarskich, po prostu poluje się na specjalistę, jakiegoś lekarza, który jest w stanie wykonywać jakieś świadczenie, bo jeżeli będzie, to będzie bardzo opłacalne dla szpitala, jeżeli będzie się wykonywało to świadczenie i w związku z tym będzie tak naprawdę szpital to kosztuje mniej niż on dostaje za to pieniędzy, więc w związku z tym się na tym zarabia i można utrzymywać nierentowne świadczenia. Więc tak, czy to jest kwestia świadczeń? A druga, co to znaczy poukładać szpitale?
1: No to jest, znaczy de facto tam jest jeszcze gorzej, dodam do tego, co ty powiedziałeś. Z jednej strony polowanie na te dobrze opłacalne świadczenia, bo przynoszą właśnie jakiś tam zyski, można inne nierentowne oddziały utrzymać, ale często jest tak, że właśnie jeżeli nie będziesz miał tego świadczenia, tego oddziału, to wypadasz z tak zwanej sieci, czyli z takiej gwarancji, że będziesz dostawał pieniądze z NFZ-u, czyli w ogóle będziesz funkcjonował jako szpital na rynku. Więc czasem utrzymywana jest na przykład chirurgia, to jest świetny przykład. Chirurgia jest utrzymywana, bo jest warunkiem, kryterium, żeby znaleźć się w tej, to się nazywa sieć, ale no to jest taka sieć, której dostajesz, wiadomo, że będzie miał kontrakt. Straci tą chirurgię, to może wypaść z tej sieci, czyli w ogóle zniknie, tak? To znaczy nie będzie tego szpitala, więc nawet nie tylko po to, żeby go utrzymać, ale w ogóle, żeby się utrzymać, jest to polowanie, więc to, co mówiła pani ministra, co wspomniałeś, to jest dokładnie, co powiedziałam, jeden z elementów, czyli wycena świadczeń, a druga to jest właśnie to, że jeżeli masz kilka szpitali obok siebie i one świadczą, znaczy oferują tak, po prostu dla pacjentów, że i tu jest porodówka, zostanę przy tych porodówkach, bo to jest taki plastyczny obraz, albo tu i tu jest chirurgia tak zwana na ostro, czyli że trzeba robić jakieś rzeczy nieplanowe, tylko coś robić, no to się okazuje, czy jakiś oddział kardiologiczny, że one nie muszą obok siebie funkcjonować. To znaczy, że jeżeli dzieli je właśnie kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów, to należałoby się dogadać, gdzie powinien jaki oddział działać, bo wtedy no nie dublują się. To nie jest tak, że dwa razy ten lekarz będzie musiał jeździć i tu, tylko pójdą pieniądze de facto za pacjentem. A nie będzie utrzymywania pustych łóżek i dyżurów lekarzy, którzy są płaceni często za to, za gotowość. I to, jakby te koszty są ogromne i to się powoli ma dziać, ale to się nie zadzieje, jeżeli to nie zostanie bardzo jasno jakby określone od góry, tak? No to powinien Tusk wyjść, znaczy rząd powinien powiedzieć, słuchajcie, to powinno być poukładane w ten sposób, po prostu musimy pilnować tych pieniędzy, bo inaczej to wszystko przepadnie.
0: A jaka jest sytuacja szpitali? O tym porozmawiamy już za chwilę w dalszej części tej rozmowy z Klarą Klinger, gościem Gospodarczego Tygodnia.

0: Jesteśmy. Gospodarczy tydzień Radio RMF 24 w studiu Klara Klinger. Rozmawiamy o tym, jaka jest sytuacja szpitali, jak ona mogłaby się zmienić. To wracając jeszcze właśnie do szpitali, bo był taki moment, w którym punktem odniesienia była ta reforma szpitali zrobiona w Danii w pewnym momencie, prawda? Czyli jakaś komasacja szpitali. Ten temat komasacji szpitali wraca w takim ciekawym kontekście, bo jakby teoretycznie szpital to jest takie miejsce, do którego ludzie idą, żeby się leczyć, ale jest też tak, że w wielu średnich albo mniejszych miejscowościach szpital jest ważną instytucją
1: pracodawcą.
0: Gospodarczą tak naprawdę. Jest ważną jednostką życia miasta średniego i mniejszego. Stąd też jakby oprócz realizacji potrzeb zdrowotnych lokalnych mieszkańców, samorządy walczą o to, żeby mieć te szpitale. I jak rozumiem, to prowadzi z kolei do takiej sytuacji, w której mamy dwa szpitale, które są w odległości 40 km od siebie, czyli tak naprawdę przy współczesnej infrastrukturze często 30-40 minut jazdy, które generalnie nie mają dostatecznie dużo pacjentów w jakimś...
1: Żeby się utrzymać
0: w jakiejś specjalizacji, ale jednocześnie zlikwidowanie takiego szpitala jest absolutnym samobójstwem polityczno-gospodarczym, bo teraz chyba oboje jako dziennikarze możemy się zgodzić, że gdyby temat jeżeli by ktoś gdzieś zaczął likwidować szpital, no to jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że w ciągu tygodnia z tego się robi temat na całą Polskę,
1: ale
0: politycy
1: Marek,
0: tam stoją,
1: dzieje.
0: Tak, generalnie
1: tylko to
0: no,
1: się dzieje, tak? Tylko że to się dzieje właśnie, bo to jest dokładnie to, co ja uważam, my jesteśmy już w tym momencie, którym to się wszystko sypie, my nie jesteśmy milimetr od ściany, to się dzieje i teraz to się dzieje oddolnie, bo po prostu wychodzi dyrektor szpitala i mówi, po prostu nie dam rady, to po prostu nie jest.
0: Tak, znaczy w ogóle rozmowy z dyrektorami szpitali to jest coś niesamowitego,
1: no właśnie chcę powiedzieć, tu nawiązać, że rozmawiałam niedawno z dyrektorką szpitala na Śląsku, ona jest prezeską tych szpitali powiatowych właśnie Śląskiej Grupy, taka konkretna rzeczywiście dyrektorka, która mówi tak, my wiemy, my jako szpital powiatowy po prostu wiemy i chcemy, potrzebujemy narzędzi, że my po prostu inaczej padniemy, musimy jakoś dostać narzędzia, żeby sobie to poukładać, ale mówi, ale tu trzeba pamiętać też, że tam są ludzie, to co ty powiedziałeś. No jest dokładnie pani jakaś pielęgniarka, księgowa, lekarka, cały dział administracyjny, no bo na czym się zazwyczaj oszczędza? Na tym, że łączysz na przykład działy administracyjne, prawda? Bo lekarze i tak będą jakoś
0: pracę na bardzo ograniczonych rynkach lokalnych
1: Więc i część sobie odnajdzie, szczególnie ci lekarze specjaliści, którzy jeżdżą, ale to też nie jest mowa o tym, żeby zamykać cały szpital, tylko żeby na przykład to ta chirurgia się pojawiła, żeby na przykład
0: Klara, ale co to znaczy, że dzieje się
1: oddział chirurgiczny?
0: Co znaczy, że dzieje się oddolnie, jak rozmawiałaś z tą, tą panią, no to jakby na czym mogą polegać takie sytuacje, takiego łączenia? To znaczy, czy to jest ten sposób, że powstaje na przykład szpital jeden, który obejmuje trzy oddziały w trzech miejscowościach, które były oddzielnymi szpitalami i część się zamyka?
1: To jest taki jeden dobry przykład, jest jeden, gdzie dosyć chyba sprawnie, nie wiem, nie sprawdzam jak teraz, przebiega konsolidacja, bo żebym nie pomyliła, w jednym szpitalu dyrektorką jest matka, a w drugim oddalonym jest syn. I nagle się okazuje, że ta, chyba to jest matka i syn, że nagle ta konsolidacja naprawdę przebiega bardzo sprawnie.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Trzeba by ceny świadczeń zmienić i teraz co? Znaczy, ja nie jestem w stanie pojąć, co się dzieje, że oni naprawdę, a może następuje ten moment, kiedy powiedzą, musimy to poukładać, bo idziemy na tym samym wózku, bo te pomysły są naprawdę te same. Tam nie ma dużej filozofii,
2: znaczy, paradoksalnie. Ja muszę powiedzieć, że ja widzę, że logika politycznej wojny jest jednak taka, że opłacać się będzie politycznie, żeby system płonął.
1: Ale ten kartofel spadnie na to. Na każdy, kto przejmie teraz władzę, no, wie doskonale, że to go rozłoży.
2: Kropka.
1: Nie, znaczy ja... No właśnie mieliśmy wywiad z doradcą prezydenta, który jest profesorem Piotrem Czałderną też, który jest, ma radę do spraw zdrowia przy prezydencie i on on powiedział to, mówi, samorządy może będą płakać, ale trzeba zrobić, żeby marszałkowie po prostu przejęli szpitale, żeby oni poukładali od powiatów, żeby wprowadzić na przykład maksimum, że nie wolno lekarzowi zapłacić, jakby był nawet na kontrakcie, więcej niż jakiś procent od danej procedury, więc jeżeli to ktoś mówi, kto by był teoretycznie z opozycji, tak można, no nie z opozycji, bo nie z politykiem, no ale tak, powiedzmy, no ale sprzyja, jest za PO, dziękuję, no to znaczy, i to same, te same słowa słyszę od polityków koalicji rządzącej, no to znaczy, że chyba jakaś przestrzeń jest, nie?
2: No to wszystko obraca się dookoła pieniędzy, których nominalnie wydajemy na służbę zdrowia, na system opieki zdrowotnej coraz więcej. Czy dużo? O ile więcej powinniśmy wydawać? Odpowiedź na to pytanie w kolejnej części naszej rozmowy.

0: Zbliża się 17, czas na fakty RMF FM.
1: Jesteśmy? Zapraszamy.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostrzega niczego odbiegającego od normy w działalności SOR w warszawskim szpitalu południowym.
1: NFZ opiera się na statystyce, między innymi zgonów pacjentów.
2: Podpisana wola współpracy, ale warunkiem zakończenie wojny.
1: Polskie firmy energetyczne porozumiały się między sobą w sprawie odbudowy Ukrainy.
2: Na koniec pośmiejemy się wspólnie.
1: Z małpami.
2: Działalność SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie nie odbiega od normy dotyczącej lecznic podobnej wielkości.
1: Tak na konferencji prasowej zapewniał prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Podkreślał, że NFZ rozpoczął tam kontrolę 10 dni temu.
2: Wtedy, gdy pojawiły się doniesienia medialne dotyczące skandalu z lekarzem Dawidem Kasprzykiem.
3: Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach, mówiąc w skrócie, w Szpitalu Południowym to są ułamki procenta, to są promile, 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
2: Według szefa NFZ-u w średniej statystycznej mieści się też liczba pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym.
1: Cztery największe polskie firmy energetyczne PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały między sobą w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy.
2: Wespół w zespół deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej.
1: Ponownie w faktach przenosimy się do Amber Expo w Gdańsku, gdzie trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
2: A jest tam reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, co oznacza to dzisiejsze porozumienie?
4: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden. Wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił dziś, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział. Stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
5: To są firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę do zarobienia pieniędzy, bo to przecież to jest biznes, albo przede wszystkim jest biznes, potrafią znieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są.
4: Nie wszystkie cztery spółki chcą dzielić się z Ukraińcami swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też pokazywać, jak sięgać po pieniądze, choćby z Brukseli.
2: A jak napięcia z Ukrainą mogą wpłynąć na udział Polski w jej odbudowie?
1: W popołudniowej rozmowie w RMF FM Magda Sakowska będzie o to pytać Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceszefa resortu dyplomacji.
2: Zapraszamy gorąco tuż po 18.
1: Fala upałów dotarła do Polski.
2: Zasadne jest więc pytanie o domowe metody walki ze skwarem.
1: A zadał je góralom nasz zakopiański reporter.
6: W jaki sposób macie na taki upał?
7: W cień.
6: Ale może taki ręcznik mokry by pomógł?
7: Może.
6: Woda z lodem raczej.
7: Tak.
6: Ale widzę, że kapelusz góralski też tak wachluje.
8: No można też powachlować.
6: Powachlować kapeluszem góralskim.
8: Tak jest.
7: Panie kochany.
6: Woda z lodem czy coś?
7: Dobrze pan Godo. Woda z lodem.
6: I będzie.
7: A lód niech będzie chłodny. Będzie.
6: Macie jakiś sposób na ten upał?
9: Legnąć se koło Potucka.
6: I wystarczy?
9: Wystarczy, panie kochane. Możemy iść łoba. W cieniu.
2: Kapelusze z głów przed góralkami i góralami.
1: Tak.
2: Usłyszał te słowa reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
1: A jakie są wasze domowe sposoby na upał?
2: Dajcie nam znać. Adres fakty@rmf.fm.
10: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
1: Śmiech towarzyszy naszym przodkom, a potem nam już od 15 milionów lat.
11: Przekonuje o tym analiza cech śmiechu ludzi i naszych najbliższych krewnych, małp człekokształtnych.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, badacze z Uniwersytetu w Warwick przyjrzeli się temu, a raczej przysłuchali dokładnie.
11: Tak, przeanalizowali nagrania spontanicznego śmiechu czterech orangutanów, dwóch goryli, trzech bonobo, czterech szympansów oraz czworga dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Brano pod uwagę strukturę rytmiczną śmiechu, odstępy czasowe między kolejnymi dźwiękami, a nie ich wysokość czy natężenie. I tak bonobo, szympans, goryl, wreszcie orangutan. No a jak śmieją się dzieci, to wiemy doskonale. Ten rytm jest podobny. Musiał go wymyślić wspólny przodek co najmniej 15 milionów lat temu.
1: Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie film, na którym śmieje się łaskotany goryl, któremu ciągle mało.
2: Uważajcie, bo od samego oglądania można dostać małpiego rozumu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.
0: O tym, jak to wygląda w innych krajach, będziemy rozmawiali, jeżeli chodzi o system opieki zdrowotnej w najbliższej godzinie w Radiu RMF 24. Popatrzymy też na to, czy można oddzielić prywatny od publicznego system opieki zdrowotnej i czy pieniędzy naprawdę wydajemy bardzo dużo, czy tylko nam się wydaje, że wydajemy bardzo dużo na tenże system. Witam, kolejna godzina gospodarczego tygodnia w Radiu RMF 24. Będziemy wspólnie do godziny 18 rozmawiali o pieniądzach na zdrowie.

0: setki miliardów dodatkowych złotówek trafiają do systemu opieki zdrowotnej. No i to nie wystarcza. Czy wydajemy dużo, czy mało? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części rozmowy z gościem Gospodarczego Tygodnia, czyli Klarą Klinger. Robiłem też ostatnio wywiad z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów, który powiedział, no jakby co roku wydajemy o 25-30 miliardów złotych więcej na zdrowie. I to jest prawda.
1: Jak niektórzy mówią, to jest fakt.
0: To jest fakt, tylko jak gdyby ustawiony w kontekście, jakby kontekst jest tak, po pierwsze rosnące potrzeby, starzejące się społeczeństwo, inflacja
1: i rosnące wynagrodzenia.
0: Więc jakby ten nominalny wzrost i realne większe wydatki w gruncie rzeczy nie wpływają na realizację potrzeb. Znaczy, powiedz mi, czy my wydajemy fundamentalnie w systemie za mało pieniędzy?
1: Ja powiem ci, co usłyszałam. Jak ja słyszę takie zdanie minister Domańskiego, tak, który mówi, że wydajemy 25 miliardów więcej, czy tam 30, prawda, fakt, a nawet więcej, to znaczy, czy ja dobrze interpretuję to zdanie, musimy się w tym zmieścić. Okej, jeżeli on tak powie, jeżeli dokończy, powiedział A, to niech powie B, pan minister, to w takim razie to oznacza, że musimy dopasować, wiemy, mamy taką pulę pieniędzy, powiedzmy tam 230, czy 250, czy 70 miliardów, bo takie są na przyszły rok jakieś prognozy, na zdrowie i musimy się zmieścić. Co to znaczy? Że trzeba, jeżeli nie da rząd narzędzi, żeby przeprowadzić reformę i wyściubić te pieniądze, poukładać, żeby jednak zaoszczędzić, tylko zostanie tak, jak jest, no to jest jedyna droga. Trzeba obciąć, tak? To znaczy przestać oszukiwać, że te rzeczy, które mamy gwarantowane, są tak naprawdę gwarantowane i zgodzić się na to, żeby przedstawić po prostu cięcia. Już te cięcia się zaczęły. Okej, można tak zrobić. Tylko no to jest pytanie do ministra Domańskiego. Co to znaczy? Okej, ja się zgadzam. Jest tych pieniędzy rekordowo dużo. Bez dwóch zdań.
0: Ja z jakichś 20 lat temu chyba rozmawiałem z człowiekiem, który pracował we włoskim, w zasadzie lombardzkim systemie opieki zdrowotnej, który tak swoją drogą Lombardia ma bardzo, północne Włochy mają bardzo wysoko oceniany ten system opieki zdrowotnej i zadałem takie pytanie, to ile pieniędzy trzeba, jaka jest ta suma, która jest potrzebna do tego, żeby był dobry system opieki zdrowotnej. On powiedział, nie ma górnej granicy. Absolutnie nie ma górnej granicy. To znaczy jest w ten sposób, że po prostu jakby możemy wydawać w nieskończoność, zwiększać wydatki, żeby zwiększyć jakość świadczeń. Więc pytanie, czy w ogóle jest jakakolwiek górna granica tego, co można wydawać, czy gdyby istotą problemu jest to, co ty powiedziałaś, że trzeba sobie powiedzieć to tak, a to, moi drodzy, niestety nie.
1: No, znaczy to jest, ja uważam, że naprawdę takim największym grzechem głównym tego wszystkiego jest po pierwsze brak odwagi, a po drugie zabawa w kotka i myszkę ze społeczeństwem. To znaczy udajemy, że dajemy wszystko, mówimy o jakichś rekordowych kwotach, a z drugiej strony ludzie się zderzają z tym, że dzwonią i to też jest fakt i dostają, że na kolonoskopie w trybie pilnym czekają kilka miesięcy. To i tak dobrze, tak? To znaczy jest dokładnie sobie odpowiedzenie, znaczy musimy przestać ściemniać, że dokładnie to, co ty powiedziałeś, że na wszystko starczy, tylko musimy powiedzieć, czego my tak naprawdę chcemy i potrzebujemy, ale mnie naprawdę, to mnie to tak strasznie denerwuje to, że jeżeli wiadomo, że tych pieniędzy nie starcza, to dlaczego nie powiedzieć, dobra, ale to dajmy szansę uporządkować to, przynajmniej szansę, bo zobacz, nic się nie zadziało, nikt tej odwagi na razie nie miał i nie robi. Był taki projekt Adama Niedzielskiego jeszcze za poprzednich rządów, żeby taki pierwszy projekt, miałaby powstać taka szpitalna agencja i która miała poukładać takie słynne szpitale ABCD, żeby poukładać i on zaproponował jedną z rzeczy, która w ogóle wywaliła to, że tam w szpitalach, które sobie nie radzą finansowo, by byli wprowadzeni komisarze. I to zostało po prostu jako ujma na honorze, że to będzie jakieś straszne, jak komisarz, a przecież to jest realne, no taka pomoc państwa, nie? Znaczy, że jeżeli sobie szpital nie radzi finansowo, to ktoś tam przyjdzie i powie, słuchaj, no to może pomożemy ci to poukładać, ale to już na tym, ja dlatego wyjmuję ten przykład, bo nawet ta rzecz wywołała po prostu wielką burzę, że jak można w ogóle wprowadzać komisarza. Oczywiście tam inne rzeczy wywaliły tak. Ten projekt, on nawet nie wszedł do Sejmu.
0: Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Bo Włodzimierz Czarzasty w takim wystąpieniu, które było po wybuchu tej afery związanej ze Szpitalem Południowym, wskazał parę punktów, które powinny się wydarzyć i między innymi powiedział o tym, że należy doprowadzić do tego, żeby wprowadzić rozdział. Albo pracujesz w publicznej, albo w prywatnej służbie zdrowia. I my mamy takiego, ja nie wiem czy słonia z tyłu, ale mamy bardzo poważny element tego systemu, czyli prywatną służbę zdrowia na różnych poziomach funkcjonującą, od takich przychodni, przez różnego rodzaju specjalistów po szpitale i mamy różnego rodzaju ubezpieczeniowe i abonamentowe rozwiązania. No i teraz chciałem się spytać, jak te dwa systemy mają się do siebie? To znaczy, na ile jest w ten sposób, że jeden jest problemem wobec drugiego, na ile jest w ten sposób, że prawdziwa jest ta teza, którą mówią głównie przedstawiciele lewicy, że ten prywatny system trochę pasożytuje na kompetencjach, zdolnościach, potencjale tego publicznego systemu, a na ile jest tak, że one się uzupełniają i co z tymi ubezpieczeniami dodatkowymi, które się pojawiają, które wbrew takiemu zaklinaniu rzeczywistości, że nie chcemy prywatyzować, są częścią naszego życia i wiele osób z takich ubezpieczeń korzysta.
1: No właśnie, to jest ta ostatnia rzecz, którą powiedziałeś, to jest kolejny przykład tego, że my żyjemy w dwóch takich schizofrenicznym świecie, to znaczy jeden jest taki, mówimy o czymś, nie pozwalamy, żeby jakoś to też uporządkować kwestię ubezpieczeń, a z drugiej strony to się po prostu dzieje.
0: Publiczny czy prywatny, jaki powinien być system ochrony służby zdrowia? Czy w ogóle możliwa jest realizacja tego postulatu, żeby rozdzielać system publiczny od prywatnego? O tym porozmawiamy w kolejnej odsłonie naszej rozmowy.

0: 17.30, czas na fakty RMF FM.
1: Uroczyste obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca zostały przeniesione. Powodem są wysokie upały zapowiadane na ten weekend.
2: Główne upamiętnienie pierwszego robotniczego zrywu w komunistycznej Polsce początkowo zaplanowano na placu Mickiewicza.
1: Uroczystość rocznicy powstania krwawo stłumionego przez komunistów odbędzie się w położonej obok auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
3: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale. Odczuwalna temperatura ponad 50, nawet do 55 stopni. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
2: Wyjaśnia zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Ostrzegamy zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem.
1: Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest krajowa 74 w pobliżu Brzezi między Opatowem i Kraśnikiem. Niemcy kontra Ekwador. To piłkarski hit dzisiejszego wieczoru.
2: Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek. Wieczorem spróbuje dołożyć kolejne.
1: A już teraz w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, w tej ekipie jest piłkarz, który na razie świetnie radzi sobie w roli jokera.
4: To Denis Undaw. W dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaw jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwsze skrzypce. W reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół, pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
2: Mecz Niemcy-Ekwador ma się rozpocząć o 22:00.
1: O tej samej porze ruszy pojedynek Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej po 2035 roku jeszcze niepewny.
2: Na fakty ekonomiczne zaprasza Michał Zieliński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Nasza korespondentka w Brukseli dowiedziała się, że staraniem władz w Berlinie, Rzymie, Warszawie i Pradze powstała mniejszość blokująca, więc Komisja Europejska będzie musiała dalej negocjować. W obliczu skoku cen paliw Polacy chcieliby przesiąść się do elektryków, ale nie na obecnych warunkach.
7: Mniej niż co czwarty z nas uważa, że samochód elektryczny może pomóc chronić przed szokami cenowymi. A może, bo po prostu obniża koszty transportu. Wynika to z tego, że dziś transformacja i nowe technologie malują się jako rzecz niedostępna i droga.
6: Mówi Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju. Instytut zamówił badania. Wynika z nich, że większość Polaków oczekuje nie tylko tańszych elektryków, ale też niższego VAT-u na prąd do ich ładowania. Teraz o elektrycznych pociągach dla kolei dużych prędkości. PKP Intercity ogłasza, że o kontrakt ubiegają się 4 producenci. Pierwszy, francuski Alstom, ma zakłady w Polsce. Produkuje sławne TGV, ale też Pendolino, bo kontroluje firmę Fiat Ferroviaria. Drugi, hiszpański Talgo, jego składy jeżdżą w Hiszpanii, ale też w USA. Trzeci to Siemens. Te superekspresy mkną głównie po torach niemieckich i chińskich. I czwarte, konsorcjum Hitachi Bydgoska PESA. Japończycy słyną z superpociągów Shinkansen. Podstawowe wymagania: prędkość 320 km na godzinę, długość składu 200 metrów. Rozstrzygnięcie postępowania w październiku. Na rynkach uwagę zwraca spadek ceny uncji złota poniżej 4000 dolarów. To poziom z końca zeszłego roku. Złoto w złotych tak nie traci, bo dolar ostatnio zdrożał. Dziś po 3,77 groszy, euro 4,28, a na giełdzie WIG20 dziś w górę o 1,3%.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Rozmawiamy dalej z naszym gościem w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF 24. Czy można rozdzielić publiczny od prywatnego system ochrony zdrowia? O tym teraz z Klarą Klinger, redaktorką naczelną Rynku Zdrowia. To o tych dwóch systemach, prywatnym i publicznym, porozmawiajmy. No właśnie,
1: No ten system jest znowu, to nie jest uporządkowane od góry, to o czym mówię, że pewne rzeczy po prostu się dzieją oddolnie, bo są jakieś potrzeby, bo ktoś przyszedł, założył, wymyślił, że to będzie dobrze działało, faktycznie dobrze działa. Jakie są większe kolejki, to ktoś zadzwoni na diagnostykę i się umówi do lekarza prywatnie, jeżeli może, bo mieszka w miejscowości, do której jest dostęp, bo to jeszcze te dwa systemy powodują to, że jest duża dysproporcja, dyskryminacja ze względu na miejsce zamieszkania, no bo liczba placówek prywatnych, które masz w stolicy, a liczba, nie wiem, gdzieś tam na Podkarpaciu, tak. No to gdzie są na przykład bardziej wyludnione tereny, to wiadomo, że jest po prostu...
0: To się wpisuje, jak rozumiem, też w taki trend rozjazdu poziomu życia społecznego tak naprawdę, czy generalnie problemów z dostępem do służby zdrowia i do edukacji,
1: które są uprzywilejowania, tak, bo cała ta afera, która wybuchła, też jest pokazane, że są bardziej uprzywilejowani, mniej i tak dalej. No i teraz ten prywatny system, on jest znowu, znaczy z jednej strony na pewno pracują ci sami lekarze, a ta pula jest ta sama. Z drugiej strony często jest jedynym ratunkiem na jakąś indolencję tego systemu, który jest publiczny. Natomiast wiadomo naprawdę, że szpitalne leczenie, to główne leczenie, jest naprawdę na barkach systemu publicznego i gdybyśmy mieli zobaczyć, jakie to są kwoty, gdybyśmy za każdym razem wychodząc do lekarza dostawali SMS-a właśnie za ciebie, z twoich składek oczywiście i wszystkich składek zapłaciliśmy 10 tysięcy złotych, 15, a czasem to jest i 200 tysięcy złotych, to myślę, że też inaczej byśmy na to patrzyli, jak ogromne to są wydatki i nakłady. A system niepubliczny po prostu rzeczywiście jest tak, że on wpasowuje się w pewne potrzeby.
0: A myślisz, że to jest realny pomysł, żeby prowadzić do tego, żeby lekarze przestali pracować tu i tu? Bo jak już mówimy o tym uprzywilejowaniu, no to taka smutna, codzienna rzeczywistość, z którą wielu ludzi się spotyka, jest taka, że wiesz, dostajesz się do lekarza w publicznym szpitalu, jak wcześniej do niego wpadniesz prywatnie, żeby tam cię zbadał i kolanko obejrzał.
1: No, to też pisaliśmy ostatnio w Rynku Zdrowia a propos takiej afery, że przyszedł donos od, anonimowy donos od pracowników jednego z dużych szpitali na WUM o tym właśnie, że są przekierowywani pacjenci,

0: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
1: Jasnego cięcia. Takie cięcie jest we Francji. Tak było jak, przynajmniej jakiś czas temu. No, że wybierasz albo tu i no i wtedy trzeba by zobaczyć, jakby to zadziałało na system, bo moim zdaniem wprowadzenie z dnia na dzień czegoś takiego to może położyć. Nie powinny być placówki, które to jest na przykład patologia, że masz często zdrowie psychiczne. Masz placówkę, która w jednym miejscu przyjmuje i na NFZ i prywatnie. Dzwonisz na NFZ, jest kolejka, oni mówią, no ale ten sam pan doktor przyjmuje prywatnie, to już może przyjąć jutro, ale tam te 600 zł za 15 minut rozmowy. Proszę bardzo.
2: Jeżeli chodzi o postulaty zmian, to pojawiają się jeszcze dwa. Jeden to jest likwidacja tego systemu ubezpieczeniowego, całej tej czapy NFZ-owskiej, a drugi to jest z kolei postulat bardziej prawicowy. Konfederacja o tym mówi, wprowadzenie konkurencji wśród ubezpieczycieli. Co sądzisz o tych pomysłach?
1: No właśnie, to mam dosyć mocno prześledzone. Właśnie skończyłam książkę, rozdział pisać, dokładnie analizując te systemy, znaczy ten pomysł Konfederacji. No i przyglądając się temu, jakby też zajrzałam, jak wyglądają w innych państwach te systemy konkurencji. Można być w Niemczech czy w Czechach i tak naprawdę tam są pozorne. To znaczy, nie nigdzie, ale na przykład te inne przykłady państw, żeby była taka realna konkurencja, bo te świadczenia gwarantowane są jedne. I tak naprawdę masz tę samą pulę pieniędzy i czym możesz konkurować? Ja patrzyłam w Niemczech, czym konkurują te kasy chorych, które istnieją. No to na przykład homeopatia, dodatkowe jakieś, czyli rzeczy, które czasem są nawet niesprawdzone naukowo, jakieś różne świadczenia takie dodatkowe, albo dodatkowe szczepienia ochronne, czy opieka stomatologiczna, czyli te takie rzeczy,
2: które są fajne, jak jesteś zdrowy, ale tak naprawdę systemowo nie rozwiązują problemu.
1: Dokładnie tak. I tym, co jest największym zagrożeniem w takich systemach, gdzie nie masz jeszcze wypracowanej, bo to masz, nie wiem, Niemcy, Dania, czy tam Francja, które mają te systemy różne do ubezpieczania się i tak dalej, to one mają, od lat to funkcjonuje. Tymczasem w Polsce by to myślę, że powstałaby pewna wolna Amerykanka i to, co jest zagrożeniem, no właśnie, że pewna, jeżeli to nie byłoby dobrze poukładane, no, że część osób tych najciężej chorujących by wpadała do tej, do takiego systemu publicznego najciężej sobie radzącego i mogłaby dochodzić do jakby wtórnej dyskryminacji, wiktymizacji. Natomiast jeszcze jeden argument taki, że te systemy ubezpieczeń, one muszą wydawać pieniądze na działalność. Tutaj się cały czas to powtarza od dawna, że mniej niż 1% nakładów na ochronę zdrowia jest wydawany na NFZ, żeby funkcjonowało i to wszystko działało. Tymczasem to się mówi, że każdy, jak się to rozdzieli, to ta pula pieniędzy, jak przy tych szpitalach, one tak pączkują, to na administrację i przede wszystkim, wiesz, na co? Na reklamę. Jak były te systemy ubezpieczeń...
2: w mediach, kto to widział, żeby to było coś złego?
1: Tylko bardzo jest to kosztowne, a kto za to by zapłacił, to by szło z naszej składki zdrowotnej. Czy chcielibyśmy płacić za to, że oni będą nas, to OFE miało, nie? Kiedyś takie tak, ogromne...
2: Bardzo ładne kampanie reklamowe.
1: Tak, i były bardzo kosztowne, więc to by było na pewno trudne. I na koniec, ile Niemcy wydają, bo to Konfederacja na Niemcy się często powoduje, tak, mają około 13% PKB, wydają na zdrowie, a w Polsce my chcemy ten system mieć jak zachodni, tak już mówiąc też w cudzysłowiu, a wydajemy po prostu nadal znowu prawie że najmniej, czy tam poniżej średniej europejskiej.
2: A jak to wygląda w innych krajach? O tym już za chwilę w rozmowie z naszym gościem w Radiu RMF24.

0: I jesteśmy. Marek Teichman, Radio RMF 24, Gospodarczy Tydzień. Dzisiaj dużo o systemie ochrony zdrowia. Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia, jest z nami. To, co jest ciekawe, to jest to, że poziom satysfakcji systemu opieki zdrowotnej jest u nas inny niż u naszych najbliższych sąsiadów. My możemy się porównywać jakimś tam punktem odniesienia z Czechy i Słowacji, prawda?
1: No, na pewno w Czechach, to już kilka razy też rozmawialiśmy o tym, że w Czechach to zadowolenie jest właściwie wręcz odwrotnie niż u nas. Znaczy liczba odsetek zadowolonych jest taki jak u nas odsetek niezadowolonych. Znaczy jest i teraz pytanie, czy ta dostępność jest dużo lepsza, czy to też trochę wynika z mentalności. Nie chcę się tu bawić w psychologa społecznego, ale no trochę tak jest. Wszyscy mówią, że jakby w Polsce ten system jest i tak chyba w porównaniu z różnymi państwami całkiem niezły. Pamiętam, że ktoś opowiadał, że wyjechał do Holandii i że niby najlepszy system, bo to często przez pacjentów rankingów jest najlepiej oceniany, a się okazało, jak to, nie mogę się tak po prostu dostać do lekarza albo w Szwecji. No nie można po prostu pójść do lekarza i powiedzieć, że się ma gorączkę, pójść 3 razy do tego lekarza w ciągu tygodnia, no bo najpierw się przechodzi przez ten triaż. Musisz się gdzieś dodzwonić, cię wypytają, czy w ogóle możesz iść do lekarza, czy nie, a do specjalisty to jak ten lekarz cię skieruje, nie skieruje, bo to też ma na przykład pulę pieniędzy na to, więc jakby ten system w Polsce, my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, mamy bardzo wysoki
0: poziom oczekiwań tego.
1: Nie chcę też powiedzieć, bo to tak brzmi, jakby się powiedziało, że wszyscy chorzy Polacy są roszczeniowi. Nie, my jesteśmy chorzy, tylko ten system został tak ułożony, że potem chcemy sprostać, wszyscy z politycy chcą sprostać tym pewnym przyzwyczajeniom, które są, i się też znowu boją zmienić. W Czechach też jest wydawane kilkanaście procent na...
0: Ale więcej niż w Polsce, tak?
1: No dużo więcej, tak. No 1/3 czy 1/4 więcej. W związku z tym być może jednak czas mówić wprost o tym, że jednak ta ilość pieniędzy przekłada się na to, jak jest potem oceniany, jak jest oceniany ten system, jak spełnia oczekiwania.
0: Tylko w takiej sytuacji to by oznaczało radykalne, skokowe wzrosty wydatków.
1: Ale może powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, może składka zdrowotna powinna być wyższa. Tylko wiesz co, to taką klamrę zrobię. Ta afera, która się rozpętała, ona ma takie fundamentalne jeszcze jedno, znaczy efekty mogą być takie bardzo mocne, to znaczy absolutnie podważone zaufanie do działania systemu. I teraz przyjść i powiedzieć, słuchajcie, musimy płacić troszeczkę więcej, i wszyscy powiedzą, ale jak to?
0: Na
1: system,
0: co?
1: Na to, żeby ktoś dużo zarabiał, żeby
0: szli do salonik,
1: tak? I tak dalej. To znaczy zostało znowu zaprzepaszczone, to znaczy wszyscy żyliśmy na pewnej minie i politycy rządzący, znaczy każda, ta partia, druga i inna partia, jakby wiedzieli, że żyją, wiedzieli, co się dzieje. To, bo przecież takie afery bardzo podobne były za czasów poprzedniej władzy, kiedy, nie wiem, mąż marszałek Witek był cały czas w szpitalu i właściwie nie wiadomo, czy każdy inny pacjent był w ten sposób mógł przebywać, czy zamykanie oddziałów dla prezesa Kaczyńskiego. Jakby te rzeczy się działy, wszyscy wiedzieli. To się nie zmieniło. Natomiast, i wszyscy wiedzieli, to w pewnym momencie wybuchło. I przyzwolili na to, żeby wybuchło i w związku z tym znowu przegapiony został ten moment, kiedy można było przyjść i powiedzieć, słuchajcie, poukładamy, trzeba więcej zapłacić, no, ale być może teraz trzeba przyjść i powiedzieć, słuchajcie, my jednak widzimy, że to jest bagno,
0: Klara,
1: i poukładamy to.
0: Ale teraz mówisz, my poukładamy, i chciałem do jeszcze jednego wątku, o którym ty powiedziałaś, o rozmowie z doradcą prezydenta, który mówił o tej konieczności poukładania przekazania marszałkom. Trochę wracam też do tych pomysłów ministra zdrowia z czasów rządu Mateusza Morawieckiego. To problemem jest, jak rozumiem, też to rozstrzelenie tego, kto odpowiada za szpitale,
1: tak?
0: Znaczy powinniśmy mieć być może jednego właściciela.
1: Wiesz, pytanie oczywiście, nie wiemy, czy to by absolutnie zlikwidowało patologię, ale przynajmniej by był jeden region, to znaczy by taki ktoś by zobaczył na terenie województwa i powiedział, słuchajcie, my potrzebujemy tego, tego i tego, a nie, że każdy broni swojego szpitala. I oczywiście ja mówię, że to jest wszystko z lotu ptaka, bo jak gdzieś jest, no to teraz była historia w stolicy, że jeden oddział dziecięcy, maleńki, miał być spod, tam w Otwocku chyba przenoszony do Warszawy, a tam była i szkoła, i świetne leczenie pulmonologiczne dzieci, no to nagle się okazało, lekarze powiedzieli, że nie przejdą, że to jest w ogóle, znaczy, że te dzieci miały tam świetne warunki, był mały oddział, no i to jest taki dylemat, to znaczy jak się schodzi na dół, to jest ogromny problem, ale, no, ale rzeczywiście taki marszałek mógłby spojrzeć, czy wojewoda, w zależności jakby to się ustaliło, spojrzeć trochę z lotu ptaka i jednak pewnym powolnym procesem powiedzieć, słuchajcie, to będzie taki roadmap,

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Mistycznych nastrojach już za tydzień.
2: Radio RMF 24.

0: Jest 18 w Radiu RMF 24, czas na fakty RMF FM.
1: Na linii
2: zapraszamy.
1: Prezydent Warszawy tłumaczy się ze skandalu w Szpitalu Południowym.
2: Rafał Trzaskowski twierdzi, że formalnego pokoju VIP na SOR-ze nie było.
1: Dymisja w rządzie Donalda Tuska.
2: Rezygnuje Maja Nowak, wiceszefowa resortu rodziny.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Magda Sakowska zaprosiła Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceministra spraw zagranicznych. Nie było żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym.
1: Tak się tłumaczy z ujawnionego skandalu. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wystąpił podczas sesji Rady Miasta.
2: Włodarz stolicy dodał, że pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa było wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami.
1: Trzaskowski odniósł się do ewentualnej odpowiedzialności swoich zastępców.
3: Dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji. I też chcę jasno powiedzieć, drodzy Państwo, fakty, najważniejsze są fakty i ja podejmuję decyzję właśnie w oparciu o fakty. Jeżeli się oskarżenia będą potwierdzać, to wtedy będę reagował natychmiast.
2: Przypomnijmy, jak wynika z doniesień kanału Zero, w Szpitalu Południowym w Warszawie za sprawą lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka miał funkcjonować tak zwany salonik VIP, w ramach którego politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki.
1: O nieprawidłowościach sam prezydent Rafał Trzaskowski miał być informowany poprzez komunikator WhatsApp przez lekarza sygnalistę, byłego już ordynatora Emila Jędrzejewskiego.
2: Rada Miasta ma zdecydować w sprawie udzielenia prezydentowi stolicy wotum zaufania i absolutorium.
1: Maja Nowak złożyła rezygnację z funkcji wiceministra rodziny oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
2: Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Maja Nowak pozostawała w rządzie od grudnia zeszłego roku.
4: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
1: Magda Sakowska ze swoim gościem.
2: Witamy. Magdo, oddajemy Ci głos.
5: Witamy, a ze mną w studio Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
5: Panie ministrze, czy ta konferencja, która trwa w Gdańsku, dotycząca odbudowy Ukrainy, to jest sukces czy porażka, skoro nie ma prezydenta Zełenskiego w Gdańsku?
6: Obecność pana prezydenta nie ma tutaj nic do rzeczy, dlatego że jest najważniejsze jest to, że tam przyjechało około 5000 ludzi, z czego 2000 ludzi biznesu i rozmawiają o konkretnych, potencjalnych możliwościach, zawierają umowy. Mówi się o tym, że może około 2000 umów być zawartych, wartych około 10 miliardów euro. I koncentrują się na realnych kwestiach i problemach odbudowy Ukrainy, która potrzebuje w sumie prawdopodobnie około 500 miliardów euro, żeby się, że tak powiem, wrócić do normalnego życia.
5: No ale i wizerunkowo akurat dla Polski jak to wypada, że współgospodarz, przecież Ukraina, prezydent był współgospodarzem tej konferencji.
6: Gospodarzem ze strony polskiej tej konferencji jest pan premier Donald Tusk. Przyjechała pani premier Ukrainy jako współgospodarz tego szczytu.
5: Bo nie chciał przyjechać prezydent Zełenski.
6: No, ale pan Zełenski byłby symbolicznym, a pani premier jest faktycznym współgospodarzem i jest tam wielu polityków europejskich. No jest kanclerz Niemiec, jest kanclerz Austrii, jest pani Ursula von der Leyen reprezentująca Unię Europejską. Są rozmaici ministrowie, tak spraw zagranicznych, jak i zajmujący się biznesem. Nawet z dalekiej Japonii przyjechało dwóch wiceministrów i rozmawiają o bardzo konkretnych rzeczach. Jest kwestia odbudowy infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, energetyki.
5: A jakie umowy Polska może podpisać albo listy intencyjne w czasie tej konferencji?
6: Z tego co wiem, już podpisaliśmy umowy między naszymi największymi spółkami energetycznymi, a spółkami ukraińskimi, bo tam był i Orlen, i Tauron, i Energa, znaje się, i Enea, i oni podpisują między innymi te umowy na potencjalne dostawy gazu skroplonego, bo Polska staje się hubem gazu skroplonego w Europie. Jesteśmy ogromnym odbiorcą amerykańskiego gazu skroplonego przede wszystkim. I Amerykanie zgodzili się, żebyśmy byli takim hubem, że my bierzemy więcej i odsprzedajemy to na południe Europy, również do Ukrainy, co jest bardzo korzystne dla nas wszystkich. Więc to jest coś, co już już z tego, co wiem, zostało takie list intencyjny podpisane, ale to konferencja trwa i to będzie trwało również, myślę, że po zamknięciu tej konferencji, bo chodzi o to, żeby nawiązać jakieś kontakty, dojść do porozumienia i potem, no nie każde umowy się podpisuje w ciągu jednego dnia.
5: Panie ministrze, czy te napięte, no nie oszukujmy się, obecnie relacje między Polską a Ukrainą już w związku z nadaniem jednostce imienia bohaterów UPA, już nie będziemy całej tej historii opowiadać, wszyscy ją doskonale znają, wpłyną także na możliwości robienia biznesów między polskimi a ukraińskimi przedsiębiorstwami?
6: No nie wpłyną, bo to są zupełnie dwie różne kwestie. Jesteśmy urażeni tym, że pan prezydent Zełenski wynosi, że tak powiem, ludzi czy organizację, która mordowała w 1943, 1944 i kawałek 1945 polskich cywilów, no, tak zwana rzeź wołyńska, która jest przez nas ukoszona jako ludobójstwo, ale z drugiej strony wspomagamy Ukrainę, będziemy wspomagać militarnie, wspomagamy ją również humanitarnie. No, w zeszłym roku mieliśmy ogromną akcję zapewniania ciepła mieszkańcom Ukrainy.
5: Agregaty.
6: I to była bardzo ładna akcja. Znowu Polska pokazała solidarność.
5: Bo... Czyli rozumiem, że nie zgadza się pan z kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości, panem Czarnkiem, który powiedział, że w związku z tym, co zrobił prezydent Zełenski, nasza pomoc powinna być warunkowa, a jak nie spełnią niektórych warunków, to po prostu zamykamy. Nie tylko, że my nie będziemy już pomagać Ukrainie, ale zamykamy też ten korytarz, przez który pomoc płynie na Ukrainę od innych państw.
6: Pomoc na Ukrainę jest wielowektorowa. Po pierwsze dostarczamy sprzęt wojenny, czy uzbrojenie i amunicję. I nie ma mowy o tym, żeby powstrzymać to, dlatego że oni walczą o pokój dla Europy również. W związku z tym nie będziemy sobie strzelać w stopę. Jak pan profesor Czarnek chce sobie strzelać w stopę, to niech kupi pistolet i to próbuje. Natomiast to jest dla politycy stanu Polski jest taka, żebyśmy Ukrainie pomagali wojskowo pokonać wojska Federacji Rosyjskiej. Po drugie jest pomoc humanitarna. Ja nie widzę możliwości powstrzymania pomocy humanitarnej niezależnie od tego, jak niemądrą politykę może prowadzić pan prezydent Zełenski. Po trzecie są kontakty handlowe. Zwracam uwagę, że Polska ma bardzo dobry dodatkowy bilans handlowy z Ukrainą. My zarabiamy na tym grube pieniądze. Ja nie widzę powodu, żeby odcinać zyski naszych przedsiębiorców, dlatego że coś nam się tam nie podoba. 95% wszystkiego, co dochodzi na Ukrainę, przechodzi przez Polskę. I my na tym również zarabiamy. I nie widzę logiki tutaj, żeby to powstrzymać.
5: A jak pan skomentuje fakt, dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział, że zwróci ukraiński order Jarosława Mądrego drugiej klasy, który otrzymał?
6: Ta walka na ordery jest niecałkiem poważna. Ja rozumiem, że byli prezydenci Ukrainy zwrócili swoje ordery Orła Białego, no bo jak zwrócił pan prezydent Zełenski, to wszyscy się poczuli zobowiązani z powodu polityki wewnętrznej, bo to jest kwestia
5: polityki. A będzie kontrasygnata premiera? No, żeby formalnością stało się zadość, to premier powinien kontrasygnować.
6: Ale co ma pan premier kontrasygnować, skoro pan premier Zełenski przysłał order, odesłał order do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu i ten order jest zdeponowany z tego, co słyszę od rzecznika prasowego pana prezydenta Nawrockiego gdzieś w sejfie i tutaj sprawa jest załatwiona, jest zamknięta. Co ma pan premier kontrasygnować? Order
5: decyzję
6: jest w Polsce.
5: Prezydenta o odebraniu tego orderu.
6: No ale co to ma do rzeczy, skoro order jest na terytorium Polski w szafie pana, czy w sejfie pana prezydenta.
5: Dobrze, a co z tym zwróceniem orderu przez Jarosława Kaczyńskiego?
6: No każdy ma prawo zwracać, co chce zwracać. No ale to mówię, to taka walka na ordery jest troszkę bezsensowna. Uważam, że bardzo źle się stało, że pan prezydent Zełenski podjął taką decyzję. Niekoniecznie uważam, trzeba było mu odebrać order, który w historii orderu Orła Białego był nadawany bardzo niewłaściwym osobom, niektórym, że tak powiem, z automatu. I bardziej należałoby im taki order odebrać.
5: Panie mistrze, to jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy. Czy zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że prezydent Nawrocki, nawet jak chciał odebrać ten order prezydentowi Zełenskiemu, to mógł poczekać i zrobić to po konferencji w Gdańsku, ale zrobił to specjalnie przed, żeby podstawić nogę rządowi?
6: Te walki orderowe są prowadzone w ramach tak polskiej, jak i ukraińskiej polityki wewnętrznej, a nie międzynarodowej.
5: I żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale cały czas pozostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i w mediach społecznościowych. Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych, jest gościem popołudniowej rozmowy. Czyli prezydent, mówi pan, sprawa orderów to jest polityka wewnętrzna, która rzutuje na sprawy międzynarodowe, między jednym i drugim państwem, ale zgadza się pan z tymi, że komentatorami, że prezydent specjalnie odebrał przed Gdańskiem, żeby były problemy dla rządu?
6: No tak to trochę wygląda. A pan prezydent Zełenski dał nazwę siłom specjalnym w Ukrainy, jaką dał, wiedząc doskonale, że zostanie to źle przyjęte w Polsce, ale uznał, że żeby wzmocnić swoją pozycję, która siłą rzeczy jest nadszarpnięta tym, że jest prezydentem czasu wojny i ta wojna trwa 4 lata i ludzie są zmęczeni i uznał, że to będzie wizerunkowo i medialnie na terytorium Ukrainy dobrze przyjęte. To jest czysta polityka wewnętrzna. I jest taka zasada, którą wszyscy powinniśmy stosować. Nie robi się polityki zagranicznej na użytek wewnętrzny, bo to się zawsze źle kończy, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe.
5: A zgadza się pan z premierem Tuskiem, który powiedział, że to już jest ostatni moment, żeby nie wypuścić z pudełka tego diabła nienawiści, który może rozpętać nienawiść między zwykłymi Polakami i zwykłymi Ukraińcami?
6: Tak, bo to jest najgorsza sprawa. Za tym ewidentnie stoją służby rosyjskie, dlatego że nie ma nic ważniejszego.
5: Za czym dokładnie, panie mistrze, stoją służby rosyjskie?
6: Za staraniem wbijania klina między społeczeństwo polskie i społeczeństwo ukraińskie, dlatego że była to dla Rosji rzecz katastrofalna, że myśmy pokazali taką solidarność z Ukrainą, że nagle rozmaite zaszłości historyczne zeszły na drugi tor i w 22 roku myśmy robili wszystko, żeby pomóc Ukraińcom i to zostało przez Ukraińców docenione i to była katastrofa dla Federacji Rosyjskiej, dla Putina. I rzeczą jest ewidentną, że najważniejszą sprawą jest to, żeby rozbić ten sojusz polsko-ukraiński, żeby rozbić Unię Europejską, dlatego że to jest zagrożenie dla imperialnej polityki Putina. W związku z tym sianie nienawiści, i tu pan premier Tusk ma absolutnie rację, jeżeli społeczeństwo nagle się uzna, że wszyscy Ukraińcy są winni i że wszyscy Ukraińcy to są potomkami banderowców i w związku z tym, że nie możemy współżyć z Ukraińcami, to będzie ogromne zwycięstwo Federacji Rosyjskiej.
5: A nie boi się pan, że ten diabeł już został wypuszczony z tego pudełka?
6: Jeszcze mam nadzieję, że nie całkiem został wypuszczony, ale ja przypominam sobie doskonale, jaka histeria antyżydowska istniała w 1968 roku, gdzie zaczęto piętnować wszystkich bogów innych ludzi, dlatego że byli pochodzenia żydowskiego.
5: I grozi teraz, nam to teraz w stosunku do...
6: No, w sytuacji, kiedy wstaje pan poseł Kowalski i mówi, że należy sprawdzać, czy przypadkiem w urzędach państwowych nie pracują jacyś ludzie pochodzenia ukraińskiego. Nie był. Ale pochodzenia ukraińskiego, to jest hańba, bo ja jako historyk dość dobrze się orientuję, jak wyglądała sytuacja w pierwszej Rzeczypospolitej, w drugiej Rzeczypospolitej, ilu mieliśmy ludzi pochodzenia obcego. Niektórych do tej pory mamy na przykład muzułmanów, o zgrozo, mamy muzułmanów w Polsce już od kilkuset lat, bo nasi Tatarzy to są muzułmanie. I mieliśmy Ormian, mieliśmy Węgrów, mieliśmy Słowaków, mieliśmy Czechów, mieliśmy Żydów, mieliśmy Niemców, mieliśmy wszystkie możliwe, mieliśmy Szkotów i Holendrów. I co z tego wynikało? Byliśmy wtedy fantastycznym państwem wielonarodowym i szczucie, że ktoś ma może nazwisko, które wskazuje na to, że ma obcych przodków, to jest katastrofa.
5: Jak pan jeszcze, wracając do Jarosława Kaczyńskiego, panie ministrze, odniesie się do jego słów? Powiedział, że mer Lwowa, Andrzej Sadowy, który był w Gdańsku wczoraj, dzisiaj już go nie ma, dzisiaj, jak już sam pisze na portalu X, jest w Düsseldorfie, jest banderowcem. I prezes Kaczyński przypomniał sprawę firmy Control Proces, która we Lwowie budowała zakład głębokiego przetwarzania odpadów. Tam są problemy. Ta firma została wyrzucona z tego miejsca budowy. Nawet nie ma dostępu do swoich maszyn, które są warte wiele milionów euro. Procesy arbitrażowe firma wygrywa, ale władze Lwowa nie reagują.
6: My jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmujemy wszystkie możliwe starania, żeby tej firmie pomóc, dlatego że ta firma jest w prawie i wygrała proces w arbitrażu i rzeczywiście mer Lwowa tu się zachowuje skandalicznie.
5: I napisał dzisiaj, przepraszam, tylko uzupełnię, dzisiaj też napisał na portalu X, że władze miasta miały prawo tak postąpić z tą firmą, bo to ta firma nie wywiązała się z umów.
6: To jest niezgodne z tym, co stwierdził sąd arbitrażowy i my znamy tę sprawę bardzo dobrze. Wielokrotnie interweniowaliśmy na każdym poziomie politycznym i dyplomatycznym na Ukrainie.
5: I co?
6: I na razie ta sprawa nie jest załatwiona, ale ta sprawa jest cały czas w centrum naszej uwagi i nie mamy żadnych wątpliwości. Pan mer Sadowy stwierdził, że podpisał rozmaite umowy z innymi firmami z innych państw europejskich. Jak skomentował to wicepremier Radosław Sikorski całkiem trafnie, to może dobrze, że nie podpisał z Polską, żebyśmy nie mieli znowu takiej sytuacji, że oszukali polską firmę, polskie przedsiębiorstwo, a my jesteśmy w 100% za tą firmą i staramy się doprowadzić do tego, żeby im zapłacono.
5: Ale czy to też nie odstraszy innych polskich firm, które może myślałyby o inwestowaniu na Ukrainie?
6: Powiedziałbym tak, w tej chwili nie możemy rekomendować żadnej polskiej firmie, żeby inwestowała w mieście Lwów. Natomiast nie mówimy o Ukrainie, mówimy o jednym mieście na Ukrainie.
5: Czyli rozumiem, że obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza inwestycje we Lwowie, polskim firmom.
6: We Lwowie, tak. Dlatego, że mamy sytuację, która jest bezprecedensowa, bo firma wygrywa w sądzie, a miasto mówi, co z tego, że wygrywa? Mam pana płaszcz i co mi pan zrobi? Znaczy nie ma pana płaszcza i nie pan zrobi.
5: To jeszcze kończąc wątek ukraiński, panie ministrze, badania pokazują, że znaczna większość Polaków nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej.
6: My chcemy, jako rząd, chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej, ale na warunkach takich, jak myśmy się dostali do Unii Europejskiej, czyli Ukraina spełnia wszystkie wymogi procesu akcesyjnego. Nie wpuścimy Ukrainy bezwarunkowo, bo zniszczy europejskie rolnictwo, zniszczy europejski transport, a my jesteśmy potentatem transportowym w Unii i te rzeczy muszą zostać wynegocjowane w trakcie akcesji.
5: Czyli żadnej przyspieszonej ścieżki, o której mówi Wołodymyr Zełenski, że już w przyszłym roku Ukraina będzie gotowa.
6: To jest absurd. Ukraina nie jest gotowa i nie będzie gotowa, dlatego że na razie otworzyliśmy pierwszy klaster negocjacji, tak sprawy spraw podstawowych, a sprawy podstawowe to są sprawy sądownictwa, eliminacji korupcji, dostosowania przepisów do przepisów unijnych. To zajmuje bardzo dużo czasu, to jest bardzo pracochłonny i trudny proces. Myśmy przez to przechodzili skutecznie, ale to zajmowało wiele czasu. Ukraina ma większe problemy niż my mieliśmy, kiedy staraliśmy się wejść do Unii. Tutaj nie będzie żadnej szybkiej ścieżki. To nie jest tak, jak się niektórym wydaje na Ukrainie, że oni się politycznie dogadają z kimś w Brukseli i zostaną wpuszczeni tylnymi drzwiami. Nie, to nie będzie miało miejsca. To zajmie swój czas. I najszybciej Ukraina dojdzie do obecności w Unii Europejskiej, jak się zorientuje, że musi te wymogi spełnić. To nie są negocjacje w sensie komercyjnym. W sensie komercyjnym się negocjuje, ktoś, pani redaktor coś oferuje, pani redaktor mówi może tak, ale na innych warunkach i mniej więcej albo pół na pół, albo tam 60-40 się zgadzacie, albo jakiś inny stosunek. Do Unii Europejskiej chodzi się wtedy, kiedy Unia mówi tak, jak spełnicie wszystkie nasze warunki, to będziecie członkami. 100%
5: a według pana ile
6: warunków.
5: Czasu to może zająć
6: no kilka
5: Ukrainie?
6: Lat to by na pewno zajmie. To taka jest no, rzeczywistość. To, w tej to chwili pan, są państwa Bałkanów Zachodnich, które są lepiej przygotowane do szybkiej akcesji niż Ukraina.
5: No właśnie i są głosy z Unii. To by był straszny sygnał właśnie dla tych państw, że one negocjowały, przygotowały się, a inni, którzy no, nie są przygotowani do Unii Europejskiej, wchodzą.
6: My jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby, i jest to konieczne, żeby weszły do Ukrainy, do Unii Europejskiej jak najszybciej również państwa Bałkanów Zachodnich, bo niektóre są już gotowe do tego, żeby wejść.
5: Skoro jesteśmy przy Unii Europejskiej, to przedstawiciele Brukseli spotkali się, znaczy przedstawiciele unijni spotkali się w Brukseli z przedstawicielami reżimu talibów. Chodzi o nielegalną imigrację, o tych Afgańczyków, którzy są nielegalnie w Unii Europejskiej, żeby ich deportować, ale podniosły się głosy sprzeciwu. Nie można się spotykać z talibami, bo to jest tak, jakby ktoś legitymizował ten potworny reżim.
6: I nikt nie legitymizuje reżimu talibów.
5: I natomiast... Polacy też tam byli, przedstawiciele tak Polski na to spotkanie.
6: Natomiast nie można... Trzeba rozwiązać sytuację taką, że mamy tutaj nielegalnie przebywających obywateli Afganistanu. Nie tych, których udzieliliśmy azylu, czy których chronimy, bo na przykład tłumaczyli dla naszych wojskowych na terenie Afganistanu, ale którzy znajdują się tutaj nielegalnie i my chcemy ich odesłać z powrotem do Afganistanu. I nie ma żadnej innej władzy, z którą można rozmawiać, jak władza talibów, bo ponieważ państwa zachodnie uznały, że należy opuścić Afganistan i zostawiły Kabul talibom, no to nie ma z kim rozmawiać.
5: I coś udało się ustalić w czasie tego spotkania?
6: Był pewien postęp.
5: Tak, pan... Ogólnie był postęp, ale kolejne spotkania są potrzebne, ale ten postęp będzie jaki? Będą zabierać tych Afgańczyków, których będziemy odsyłać?
6: Wygląda na to, że Afgańczycy po pierwsze przyjmą każdego obywatela Afganistanu, który chce wrócić do Afganistanu, a poza tym, że będzie możliwość odesłania tych Afgańczyków, którzy przebywają na terenie Unii Europejskiej nielegalnie.
5: A kolejne spotkania są planowane? Z talibami?
6: Nie mam takiej wiedzy, ale zakładam, że będą, bo cała Unia Europejska stoi przed tym problemem i jest kwestia, ale jak chcę z tego rozwiązać, natomiast nie oznacza to, że uznaje reżim talibów i nie otworzy placówek dyplomatycznych dla talibów.
5: Panie ministrze, to sprawy krajowe. Był pan kiedyś w szpitalu południowym?
6: Ja nawet nie mam szczerze mówiąc, wstyd mi jako warszawiakowi, nie bardzo wiem, gdzie jest szpital południowy.
5: Czyli nie, rozumiem, czyli nie był pan w szpitalu
6: południowym? Nie byłem, nawet nie mówię, nie bardzo wiem, gdzie on jest.
5: Ta sprawa tego szpitala, która jest no, ewidentnie rozwojowa, ona uderza w całą koalicję rządową, czy wy jako ludowcy uważacie, że to nie jest wasz problem?
6: Nie, to wizerunkowo to jest ewidentnie bardzo złe, no to jest ewidentne, natomiast są sprawy cośkolwiek mętne, dlatego że jeżeli ktoś mówi, że ja mam tutaj dowody na to, że tam ludzie ginęli i że zamieniano i wydawano fałszywe świadectwa zgonów i tam inne rzeczy się działy. Po czym jest wzywane do prokuratury i nie odpowiada na żadne pytanie. Z bardzo prostego powodu, że w mediach można sobie opowiadać coś, komu przyjdzie do głowy, ale w prokuraturze, jak się zeznaje jako świadek, to jest odpowiedzialność karna za nieprawdziwe zeznania. Bo ten pan nie był podejrzany, tylko świadkiem. I podejrzewam, że to spowodowało, że nie chciał nic powiedzieć, ponieważ tam każda fałszywa wypowiedź.
5: No ale nieprawidłowości były w tym. Były w tym szpitalu, ten koordynator SOR-u, lat 28, bez specjalizacji.
6: A tego nie neguję. To jest ewidentne, bardzo, bardzo dziwna sprawa i w tym sensie rozwojowa. I dlatego pan koordynator SOR-u już, zdaje się, oddał 500 000 złotych.
5: No tam są jakieś problemy. Nie oddał,
6: ale no w każdym razie to ewidentnie są nieprawidłowości. Były jakieś nieprawidłowości.
5: Panie tutaj ministrze, nie ma kwestii. Czy szpitale, w ogóle instytucje służby zdrowia powinny być odpolitycznione?
6: Powinny być odpolitycznione.
5: To tylko podam panu statystykę. Na 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego w 15 szefami są osoby, które kandydowały z listy PSL lub PO. A na Mazowszu od 25 lat rządzi kto? Ludowcy.
6: I nie ma żadnych sugestii, żeby jakimkolwiek szpitalu samorządowym, który podlega pod marszałka Adama Strużyka, były jakiekolwiek nieprawidłowości.
5: Ale czy naprawdę nie dziwi pana, że wszyscy, którzy rządzą tymi placówkami, w jakiś sposób są związani z polityką? Czy w tym kraju nie ma żadnych specjalistów, którzy mogą zarządzać szpitalami, ale nie mają kontaktów z politykami?
6: Zwykle zarządzający mają zawsze jakieś kontakty z jakimiś politykami, zwłaszcza na szczeblu samorządów, bo to tak to wygląda. Jak mówię, nie ma żadnych zastrzeżeń. Notabene przypominam, że marszałek Struzik, który jest wybierany od dłuższego czasu na marszałka województwa mazowieckiego, z zawodu jest również lekarzem.
5: Czyli w samych kontaktach nie ma nic złego?
6: Nie, nie ma nic złego. To zależy, co się robi. Zatem chodzi o to, czy dobrze zarządzają. Ewidentnie, jak ktoś ma 29 lat i nie ma specjalizacji i pracuje w dość kluczowym centrum szpitala, bo SOR to jest bardzo kluczowe, trzeba bardzo szybko oceniać, jaki jest triaż, kto może poczekać, a kogo trzeba natychmiast obsłużyć, no to trochę jest niepoważne.
5: Mówił Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję
5: za rozmowę.
6: Bardzo.
7: Tu Radio RMF 24.

0: 18.30, zapraszamy na fakty.
1: Nieznany jest los ponad 29 tysięcy osób po dwóch następujących po sobie trzęsieniach ziemi w Wenezueli.
2: Doszło do nich w nocy. Według najnowszych informacji zginęły 164 osoby, a prawie 1000 zostało rannych. Zmieniamy koncepcję prac na Starowiślnej, bo tego chcieli mieszkańcy.
1: Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zrezygnował z planu przebudowy tej ważnej ulicy w centrum miasta na jednokierunkową.
2: Dotacja na wcześniejszą koncepcję nie przypadnie, kupimy za to tramwaje, zapewnia Kracik.
3: Które i tak kupowalibyśmy z kredytu, więc to jest dla miasta absolutnie korzystne. Natomiast nasz udział miał być do tego projektu jednokierunkowego na poziomie 50 milionów i na tym samym poziomie, takie mamy szacunki, da się zrobić ten remont i doremont generalny już na wzmocnionych płytach. Nowa technologia, jeżeli chodzi o torowiska.
1: Jedna z najważniejszych ulic w centrum Krakowa jest w złym stanie. W ubiegłym roku uszkodzona szyna przebiła podłogę tramwaju.
2: Prace powinny rozpocząć się w styczniu przyszłego roku.
1: W faktach za pół godziny pożegnanie ze szkołą.
2: Będziecie tęsknić?
4: Będziemy.
5: Tak.
6: Nie. Nie.
7: Ja tylko za panią i za przyjaciółmi.
2: To też dobrze.
1: To prawda. Więcej opinii uczniów w faktach o 19.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak mówiliśmy w faktach RMF FM, trwa spotkanie prezydenta Francji z premier Włoch i od tego zaczniemy wieczorny program w radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam i obiecuję jeszcze więcej.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF24, trwa spotkanie prezydenta Emmanuela Macrona z premier Giorgią Meloni na francuskiej Rivierze. Pałac Elizejski sugeruje, że Macron chce wykorzystać niedawne kłótnie Donalda Trumpa z szefową włoskiego rządu, żeby skłonić tę ostatnią do szerszego udziału w budowie europejskiego systemu obrony. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dobry wieczór, Marku. Pozdrawiamy z nieco chłodniejszej od Francji Polski.
1: Macie szczęście. Dobry wieczór.
0: Marku, dobry wieczór. O czym konkretnie dyskutują na francuskiej Rivierze przywódcy obu europejskich krajów?
1: Otóż planowane jest dalsze zacieśnienie francusko-włoskiej współpracy między innymi w sferze przemysłu zbrojeniowego, gdzie jest ona już bardzo widoczna. Chodzi między innymi o produkcję systemu obrony przeciwlotniczej nazwanego Mamba oraz o zwiększenie współpracy w dziedzinie wojskowych satelitów pomiędzy francuskimi i włoskimi koncernami. Część paryskich obserwatorów zauważa, że wcześniej Meloni sprawiała wrażenie liderki, której bardziej zależy na zacieśnianiu współpracy z Donaldem Trumpem, ale niedawne napięcia na linii Rzym-Waszyngton sprawiły, że Meloni chce zwiększyć również współpracę z europejskimi partnerami w celu bardziej skutecznego uzależniania się Europy od Stanów Zjednoczonych.
0: No właśnie, Marko, bo to jest bardzo ciekawe. Wcześniej przecież Meloni i Macron byli raczej wobec siebie bardzo podejrzliwi, prawda?
1: Jak najbardziej. To prawda. Macron, który jest centrystą i który podkreślał, że w samej Francji dla niego walka polityczna ze skrajną prawicą jest jednym z priorytetów, sugerował, że Meloni jest również w pewnym sensie dla niego niezbyt mu bliską osobą w sferze ideologicznej, ale jak wiadomo, obrona interesów narodowych przez każde państwo jest najważniejsza i jeżeli trzeba w tym celu w pewnym momencie sprzymierzyć się z kimś, kogo wcześniej nie za bardzo się lubiło, to nie ma z tym większych problemów.
0: O czym z rozgrzanego do czerwoności Paryża, Marku, ile teraz w Paryżu na termometrach?
1: Prawie 43. To zabija neurony.
0: Współczujemy. Pozdrawiamy serdecznie, Marek Gładysz. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Dzisiaj początek wakacji. Pogoda na następne dni zapowiada się upalna. Dzieci i młodzież ruszy zapewne nad wodę. W Śląskiem trwa akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Nad jeziorem Paprocańskim w Tychach dzieci obserwowały pokaz ratownictwa wodnego. Posłuchajmy.
1: Czy czegoś się nauczyłaś?
2: Że trzeba być ostrożnym i zachować spokój.
3: Tak, że nie wolno wskakiwać tam, gdzie jest czerwona flaga. Tak.
4: Jest bardzo ważne, żeby z rodzicami iść nad wodę, żeby mieć jakiegoś opiekuna i jak nie wiemy, jaka jest głębokość wody, nie skaczemy i nie wchodzimy do niej.
1: Będziecie spędzać wakacje nad wodą?
5: Raczej tak. Pewnie tak.
1: To będziecie już też bardziej uważne, ostrożne na to, co się dzieje?
5: Tak. Będziemy się starać.
6: Ja zawsze brata pilnuję.
1: Czy już wcześniej widziałeś jakieś niebezpieczne sytuacje nad wodą?
6: Tak.
1: Co to było?
6: Że jedna osoba się zaczęła topić i ktoś zadzwonił po pomoc wodną.
1: A wiecie, na jaki numer trzeba zadzwonić, żeby wezwać pomoc?
6: 112.
7: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć, zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków, pozwala odpocząć, rozciągnąć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć.
1: A jak pomóc komuś, kto tonie, tak żeby samego siebie nie narażać również na niebezpieczeństwo?
7: Osoby próbujące ratować też toną. Bardzo często i tu możemy mnożyć opowieści, gdzie z jednej osoby, która tonęła, mieliśmy nawet 7 osób, które po kolei wchodziły do wody, by uratować tą osobę. Stąd odradzamy wejście do wody. Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką SP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet butelką dwulitrową, pustą oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody.
0: I warto o tym pamiętać. Z uczniami tyskich szkół i Jarosławem Zwierzyną, prezesem śląskiego WOPR-u, rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. A u nas już za chwilę fakty, w nich powiemy o informacji dosłownie sprzed chwili. W powiecie pilskim doszło do zderzenia pociągu osobowego z towarowym.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: To już 19:00, czas na fakty RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Zderzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce.
2: Najnowsze informacje przekaże dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów.
1: Nie inwestujcie we Lwowie, apeluje do polskich firm Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2: Z jakiego powodu, tłumaczy gość RMF FM, wiceszef dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski.
1: Uczniowie odliczają godziny.
2: Do wakacyjnej laby. Zderzenie dwóch pociągów w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim w Wielkopolsce. Trwa akcja służb.
1: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Powiedz szybko, co ustaliłeś.
3: Według wstępnych ustaleń doszło do zderzenia pociągu pod

0: Legio, relacji Piła Bydgoszcz ze składem Intercity jadącym z Białogardu do Warszawy. Udzielana jest pomoc dwóm osobom, które są w szoku, przekazało biuro prasowe wielkopolskiej policji. Na razie nie ma informacji o większej liczbie rannych. Na miejscu pracują służby, policja, straż pożarna oraz pracownicy techniczni polskich linii kolejowych. Przyczyny zdarzenia ma wyjaśnić specjalna komisja. Wstrzymano ruch pociągów na linii Piła Bydgoszcz. Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia i uszkodzenia infrastruktury.
1: Pożar ciężarówki na trasie S12 na Lubelszczyźnie.
2: W pobliżu miejscowości Panieńszczyzna między Jastkowym i węzłem Lublin-Sławinek trwa akcja gaśnicza.
1: Zablokowana jest jezdnia w stronę Lublina. Wyznaczono objazdy.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim firmom inwestowanie w Lwowie.
1: Przyznał w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski.
2: To reakcja na decyzję władz miasta w sprawie firmy budowlanej z Krakowa.
3: My jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmujemy wszystkie możliwe starania, żeby tej firmie pomóc, dlatego że ta firma jest w prawie i wygrała proces w arbitrażu i rzeczywiście mer Lwowa tu się zachowuje skandalicznie.
2: Tymczasem mer Lwowa Andrzej Sadowy przed gdańską konferencją międzynarodową w sprawie odbudowy Ukrainy zorganizował w Gdańsku własne odrębne wydarzenie.
1: Jak podaje nasz MSZ, nie ma ono nic wspólnego z tą konferencją. Sadowy pochwalił się, że podpisano 6 umów z zagranicznymi firmami. Wśród nich nie ma przedsiębiorstw z Polski.
2: Mimo to wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski zaznaczył w naszym programie, że żadnych obiekcji nie ma w przypadku inwestowania w innych niż Lwów miejscach Ukrainy.
1: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej jest na rmf24.pl. Gliwice dziś znów opanowane przez fanów siatkówki, a wszystko za sprawą meczu naszej kadry.
2: Polscy siatkarze o 20:00 w Prezero Arenie w Gliwicach w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają z Turcją. Wczoraj biało-czerwoni pokonali po zaciętym starciu 3-2 Belgię.
1: Spotkanie z Turcją będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
4: Tak jest, witam.
2: Witamy, Wojtku. Biało-czerwony gdzieś znów czeka tak trudne spotkanie?
4: To może być bardzo podobny mecz. Turcy w tym sezonie Ligi Narodów sprawili już niespodzianki. Zresztą tak samo jak Belgowie. Reprezentacja znad Bosforu pokonała m.in. Francję, ale gładko przegrała z Włochami czy USA. Jest to więc drużyna bardzo niestabilna, ale dziś zagra bez presji.
5: Ta presja będzie dla nas jako na faworytach i my musimy być przygotowani na podobną walkę, na podobny mecz.
4: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka, a biało-czerwoni muszą dzisiejszy mecz na pewno rozpocząć bardziej skoncentrowani. Z Gliwic Wojciech Marczyk.
6: Fakty ze szkolnego korytarza.
2: To już jutro.
1: Pożegnanie ze szkołą.
2: Po ponad 180 dniach nauki uczniowie odbiorą świadectwa i rozpoczną wakacje.
1: Zapewniają, że nie będą się nudzić.
2: Śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek zagadnęła uczniów szkół w Tychach.
7: Ja będę jechała do babci na 3 tygodnie, a potem będę jechała do Chorwacji.
8: Ja będę jechała do Czarnogóry.
9: A ja na plaży.
10: Ja do Serbienowa pojadę.
11: Jedziemy do dziadków.
12: Na basen.
13: Tak. Do Turcji albo do Tunezji, do Egiptu.
14: Za granicę.
15: A będziecie tęsknić za szkołą?
14: Będziemy.
16: Tak.
17: Nie.
18: Ja tylko za panią.
19: I za przyjaciółmi.
15: A za nauką to nie.
16: Nie.
14: Tak.
1: Na naukę to przyjdzie czas we wrześniu.
2: No i znów pojawi się tęsknota. Za wakacjami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Tu Radio RMF 24.
21: Za nami fakty, a my za chwilę porozmawiamy o tym, kim są analogowe zetki. Naszym gościem będzie medioznawca dr Sławomir Doległo, także polecam gorąco Radio RMF 24.
22: Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki.

Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, jest tym pierwszym pokoleniem, które właściwie nie zna świata bez internetu i bez smartfonów. Paradoksalnie właśnie wśród młodych ludzi rośnie dziś popularność aparatów analogowych, papierowych notatników czy cyfrowego detoksu. O czym pisze i o czym również mówiliśmy w Radiu RMF 24 pani Olga Drenda w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Skąd bierze się ten zwrot ku analogowości? Co się mówi o potrzebach współczesnego pokolenia? O tym już teraz porozmawiam z naszym gościem. Z nami w studiu Radia RMF 24 na Kopcu Kościuszki medioznawca, pan doktor Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
0: Panie doktorze, pokolenie Z wychowało się w pełni cyfrowym świecie. Dlaczego właśnie osoby, które nie pamiętają życia bez internetu, zaczynają właściwie idealizować doświadczenia analogowe, szukać ich na nowo?
1: To pokolenie, my zwykliśmy twierdzić, że więcej niż wychowało się, ono się socjalizowało wręcz w powszechnym dostępie do nowych mediów, a właściwie nowych mediów, bo takie zwykliśmy nazywać. To jest pokolenie, które nazywamy cyfrowymi tubylcami. To takie jest angielskie tłumaczenie digital native, no bo odsyła nas do języka, tak jak mamy native speakerów, tak tutaj mamy ludzi, którzy bardzo biegle, bardzo sprawnie, efektownie i efektywnie posługują się tymi wszystkimi technologiami.
0: Nie to, co my, panie doktorze, którzy musieliśmy przejść od telefonów analogowych do smartfonów i sobie też z nimi poradzić.
1: Tak, bo my sobie jesteśmy digital immigrants. My rzeczywiście uczyliśmy się tego i ten próg wejścia też dla nas był zdecydowanie wyższy. To się wiązało z dużo większym wysiłkiem, z dużo wyższymi kompetencjami.
0: No więc... tak, bo teraz dzieci się, przepraszam, że przerywam, panie doktorze, ale teraz dzieci się nie wiem, pięciolatkowie mają już tablety i potrafią je obsługiwać, a ich dziadkowie nie bardzo.
1: Tak, i tutaj... objawia nam się to, co bardzo znana, ważna postać, jeśli chodzi o badanie antropologii mediów i w ogóle zachowań ludzkich w mediach, Margaret Mead, nazywa kulturą prefiguratywną. Czyli, że dzisiaj to właśnie młodsi ludzie uczą starszych, co jest właściwie takim odwróceniem tego takiego naturalnego porządku, że starsi są wzorcem i starsi przekazują tak, świat wartości, ale też różne umiejętności, którymi my się posługujemy. Tymczasem właśnie w tym świecie technologicznym, w tym świecie nasyconym mediami, to właśnie to młodsze pokolenie zyskuje jakby tą pozycję, tą rolę bycia przewodnikiem. Stąd też te różne takie opinie o boomerach, o osobach, które są niekompetentne i jakby takie troszeczkę nawet podchodzenie do tego lekką nawet drwiną, że dziś nie wypada się w tym nie odnajdywać. Natomiast rzeczywiście wracając do pytania, które pan postawił, na ile to jest dzisiaj po prostu zmęczenie i chęć ucieczki od tego świata cyfrowego, w którym wszystko dzieje się bardzo dynamicznie, w którym każdego dnia właściwie docierają do nas, tutaj nie wiem, czy możemy mówić o setkach tysięcy, czy jeszcze więcej, posługiwać się jeszcze większą liczbą danych, których nie jesteśmy w stanie przecież przyswoić, nie jesteśmy w stanie procesować, bo nasz mózg nie jest do tego przygotowany, więc to takie zmęczenie cyfrowe jest na pewno jednym z tych powodów. Na pewno też nietrwałość tej komunikacji, no bo przecież my wiemy, że media mają bardzo krótki termin ważności, czy jakby te obiegi medialne mają krótki termin ważności. No w internecie to już jest w ogóle natychmiastowe. Właściwie to, co się opublikuje rano i wieczorem już właściwie może być poza zasięgiem. Jest też ta dynamika, ta szybkość tego jest na pewno jednym z argumentów. Nietrwałość relacji, które się tam nawiązuje. Też może jakieś takie rozczarowanie jakością tych relacji do tego prowadzić. No bo przecież to pokolenie właśnie Z, pokolenie ludzi socjalizowanych w powszechnym dostępie do mediów, mediów społecznościowych, bardzo dużą część swojego życia tam przeniosło i też przeniosło tam relacje z innymi ludźmi, komunikację z innymi ludźmi, więc być może...
0: I nie mają satysfakcji z tego życia cyfrowego?
1: Ta satysfakcja właśnie może być na niskim poziomie, który, który prowadzi do tego, że jednak próbują jakoś się od tego odcinać. A w tym wszystkim wydaje mi się, że te wzorce, które tam znajdują, a wśród tych wzorców jest dzisiaj taki detoks medialny, bo to chyba już funkcjonuje właśnie w takim ujęciu, no jest czymś popularnym dzisiaj, więc może w różnych okolicznościach, na różnym poziomie, ale jednak ulega się temu trendowi, czy temu...
0: Czyli to jest bardziej moda, czy to jest bardziej autentyczne?
1: Wydaje mi się, że należy na to też patrzeć w kontekście trendu, który dzisiaj jest. A my wiemy, że no... pokolenie Z jest bardzo podatne na trendy. Tutaj jakby to, co się dzieje w przestrzeni cyfrowej jest bardzo ważne i od razu jest walidowane, jednoznacznie postrzegane za właściwe, więc wydaje mi się, że tutaj też te wzorce, które się tam pojawiają, czy to właśnie w mediach społecznościowych, czy to w jakichś podcastach, bo przecież w tej infosferze zwraca się na to też uwagę, na to przebodźcowanie, na to przenoszenie tego naszego życia w coraz większym stopniu do świata online.
0: Więc i ona zaczyna się opierać na takim scrollowaniu właściwie, prawda? To, co pan doktor mówił.
1: Bezrefleksyjnym.
0: Tak.
1: Bezrefleksyjnym, szybkim, które no... służy głównie do takiej natychmiastowej gratyfikacji, do tego rzeczywiście przyjemnego doświadczenia, obcowania z elektroniką, z tymi treściami, które tam widzimy, ale na ile jakby to przekłada się na stan wiedzy, przekłada się na lepsze rozumienie rzeczywistości, jest już chyba kwestią wątpliwą.
0: A czym się różni, panie doktorze, jeszcze wrócę do tego, korzystanie z sieci przez Zetki, z tym, jak korzystają z niej na przykład milenialsi, czy, nie wiem, jeszcze wcześniejsze pokolenia?
1: No, zdecydowanie pokolenie Z jest bardziej ufne. To jest pokolenie, które nie boi się technologii, bardzo sprawnie dostosowuje ją do swoich potrzeb, bardzo sprawnie selekcjonuje, wybiera to, co jest dla niego ważne, interesujące.
0: Ale też jest podatny, przepraszam, że przerywam, na dezinformację?
1: Myślę, że tak. No dzisiaj to jest jedno z w ogóle ważniejszych zagadnień, jedno z ważniejszych, myślę... jedna z ważniejszych bolączek, które my dzisiaj spotykamy, czy to jako badacze, czy to jako obywatele, czy uczestnicy debaty publicznej. I ta dezinformacja na pewno jest bardzo widoczna w mediach elektronicznych, w mediach nowych. I no tutaj jakby też te kompetencje na pewno są bardzo ważne, żeby umiejętnie to identyfikować i się w tym odnajdywać. No więc mam tutaj nadzieję, że w tych kompetencjach rzeczywiście pokolenia Z to jest coś, na co oni są przeczuleni dzisiaj, uwrażliwieni i też no... obecność tego w dyskursie, obecność tego problemu dezinformacji na pewno jest mocno eksponowana, w związku z tym, tak jak mówiłem...
0: Żeby tylko dotarło do tego pokolenia.
1: Żeby dotarło i żeby rzeczywiście tym się interesowali. Natomiast też nie wiem na ile, bo moje doświadczenie tutaj się teraz objawia, jako osoby, która też pracuje z tym pokoleniem, no bo przecież studenci to jest pokolenie Z, i tutaj też się czasem objawia ta kultura prefiguratywna, że to oni zdradzają różne obiegi, różne treści.
0: A my musimy ich zaganiać.
1: Które de facto ja powinienem wiedzieć, powinienem znać, no więc czasem się to objawia i zastanawiam się przez to doświadczenie, na ile ta dezinformacja w kontekście politycznym ma znaczenie, ponieważ no bardzo widoczny
0: no tak,
1: jest
0: bo oni już
1: spadek
0: głosują.
1: Zainteresowania, ale też spadek zainteresowania w ogóle tematyką polityki. Objawia się też takie rozczarowanie tą kwestią, więc dezinformacja szczególnie właśnie w tym kontekście politycznym jest na pewno wyzwaniem i jakby edukacja medialna w tym zakresie na pewno powinna się rozwijać.
0: Panie doktorze, a czego Zetki już nie będą potrafić, co potrafią wcześniejsze pokolenia właśnie przez wpływ internetu?
1: to znowu odwołam się do swojego doświadczenia pracy ze studentami. Kilka lat temu, zaczynając pracę z pierwszym rokiem, poprosiłem o to, żeby wybierając się, to chyba był, jeśli dobrze pamiętam, początek listopada, więc tam do domów rodzinnych na uroczystości, porozmawiali ze swoimi rodzicami, dziadkami o różnych doświadczeniach, które mieli i które oni dzisiaj załatwiają, tak uproszczę, przy pomocy smartfonu, które właściwie kilkoma tam kiwnięciami palca są w stanie sobie rozwiązać, a wtedy to było niemożliwe. No i później czytaliśmy sobie te obserwacje i każdy tam dokładał od siebie jakąś historię. No najbardziej okazało się, że niewyobrażalne dla nich dzisiaj to jest posługiwanie się mapami. To znaczy oni kompletnie nie potrafiliby się odnaleźć przestrzennie bez nawigacji. Nie potrafiliby zorganizować sobie połączenia z jednego punktu do drugiego, no bo są tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że mają odpowiednie aplikacje, które im pokażą, jak dojadę, które im pokażą, jakimi możliwościami w ogóle się przemieścić, albo w ogóle jak podróżować. W związku z tym no, to się objawiło, ale też bardzo mocno dało sobie znać ich przywiązanie do tej zapośredniczonej komunikacji, czyli i to jest, myślę, coś bardzo niepokojącego, coś, co chyba jednak należy interpretować jako negatywną stronę tego powszechnego przyzwyczajenia do mediów elektronicznych, komunikacja z innymi. To znaczy coraz trudniej jest odnaleźć się na przykład w realiach bez dostępu do technologii, zorganizować sobie coś na własną rękę, czy uzyskać pomoc, no bo pokolenie Z, ludzie, którzy no, właściwie ten smartfon cały czas trzymają w ręku, no tam znajdują informacje, tam zwracają się z różnymi pytaniami, wyszukują to, co ich interesuje. Tymczasem, kiedy trzeba to zrobić w świecie offline, no jak się okazuje, napotykają na tą barierę rozmowy z drugim człowiekiem. Ja sam też tego doświadczyłem, pamiętam, jak z młodszym od siebie kolegą znalazłem się na targowisku i przypominam sobie, jak było kłopotliwe i jaki wzbudzało dyskomfort to, że tam no, trzeba z osobami sprzedającymi rozmawiać, oni negocjują ceny, czy proponują, chcą, żeby kupić więcej. I jakby ta sytuacja komunikacyjna była trudnością. No bo przecież w sklepie internetowym to my decydujemy, no bo przecież
0: akceptuj dalej.
1: W dużym markecie tak, to jakby sami to rozwiązujemy bez jakby w ogóle obecności drugiej osoby, więc to jest, myślę, coś, co w tym wszystkim należy podkreślać, przyglądać się temu, no i no chyba jednak wracać do po prostu do rozmowy. No my też żyjemy, tutaj się posłużę taką koncepcją invisible media, te media są wszechobecne. Pokolenie Z właściwie zatraciło jakby już te granice, gdzie jest ten świat cyfrowy, gdzie jest świat analogowy, no bo przecież te media w każdym aspekcie ich codzienności są obecne. Wykorzystują je w komunikacji z innymi, wykorzystują je do pracy, wykorzystują je do rozrywki, do realizacji siebie. No i właściwie czasem wręcz są nieświadomi, że oni mają cały czas dostęp do tej technologii. W związku z tym no, uświadamiają sobie to dopiero jak jest jakieś ograniczenie. I jakby ta wszechobecność mediów sprawia właśnie to, że coraz bardziej jesteśmy w tym świecie zatraceni. Jakby przestajemy dostrzegać taką namacalną, fizyczną obecność różnych rozwiązań w naszej rzeczywistości. No, wracając jeszcze do tego pytania o modę, no na przykład zdjęcia analogowe, które dzisiaj są niezwykle popularne. No przecież my tych zdjęć możemy dotknąć. My jesteśmy w stanie tę teksturę, fakturę papieru ocenić. Jesteśmy w stanie jakby doświadczyć sensorycznie różnych wrażeń. No więc to jest jakby coś, co myślę też staje się jakimś obiektem tęsknoty. Tylko wydaje mi się, że chyba jednak bardziej jesteśmy podatni na to, jesteśmy, no już tutaj zdradzam, milenialsi, ludzie, którzy no weszli w ten świat trochę później i no uczyli się tego wszystkiego, bo jednak pamiętają ten świat sprzed technologii, no więc jakby też ta pamięć taka sensoryczna coraz bardziej gdzieś jest w tym invisible media world obecna, myślę. I no i może to dobrze, że jednak wracamy do tego i przynajmniej stajemy się na chwilę bardziej refleksyjni. No ja w ogóle bardzo się cieszę, że takie tematy przebijają się do mediów mainstreamowych, przebijają się do opinii publicznej, bo no, ostatecznie wierzę w to, że dzięki temu no wszyscy sobie tutaj rozwijamy świadomość i dzięki temu też uprawiamy taką zbiorową edukację medialną.
0: Od tego jesteśmy, Radio RMF 24, w którym rozmawialiśmy właśnie o tym z panem doktorem, że pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, zwraca się właśnie ku tej analogowości, chociaż jest to pokolenie, które w całości wychowało się w tym świecie cyfrowym. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Gościem Radio RMF 24 był medioznawca, doktor Sławomir Doległo, Uniwersytet Jagielloński. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję. Miłego wieczoru.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miłego wieczoru.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się do Wielkopolski. Tam trwa akcja służb po zderzeniu się pociągów. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF 24.

0: Jak już informowaliśmy, trwa akcja służb w wielkopolskim Białośliwiu, gdzie doszło do zderzenia dwóch pociągów. W Radiu RMF 24 łączymy się z naszym wielkopolskim reporterem. Z nami na łączach Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy, Benku. Co się dzieje teraz na miejscu?
1: Oczywiście trwa akcja służb, zarówno policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, służby techniczne polskich linii kolejowych również są na miejscu. Trwa z jednej strony sprawdzanie, w jakim stanie są osoby, które podróżowały tymi dwoma pociągami, to w sumie 200 pasażerów. Z drugiej strony służby techniczne PLK sprawdzają, w jakim stanie są wagony, szyny, trakcje tutaj na odcinku Piła Bydgoszcz w Białośliwiu, gdzie doszło do zderzenia tych dwóch pociągów.
0: Co wiemy o poszkodowanych?
1: Na razie wiemy niewiele. Dwie osoby doznały szoku, są pod opieką ratowników medycznych. Trwa też takie rozeznanie, rozpoznanie tego, w jakim stanie, jak czują się osoby, które podróżowały tymi dwoma pociągami. Wpływ tutaj na ich samopoczucie, na ich stan może mieć wiele czynników. Z jednej strony szok całym tym zdarzeniem, ale również temperatury, to jaka atmosfera panowała w tych dwóch składach, to z pewnością też może przyczynić się do ich obecnego stanu zdrowia.
0: A co z uszkodzeniami i ewentualnymi opóźnieniami pociągów?
1: Zamknięto linię kolejową na trasie Piła Bydgoszcz. Wznowienie tutaj nastąpi po sprawdzeniu wszystkich tych uszkodzeń. Na razie wiemy o tym, że wykoleiły się trzy wagony ze składu pociągu Intercity relacji Białogard Warszawa, a także część pociągu regionalnego relacji Piła Bydgoszcz. Uszkodzony został również rozjazd kolejowy, co jest bardzo ważne z tego, co mówią służby techniczne PKP PLK, ponieważ naprawa tego wszystkiego może potrwać kilka, a nawet kilkanaście godzin, a to z kolei wpłynie na ruch pociągów. Rekomendowano przewoźnikom, by tutaj pasażerom przygotować zastępczą komunikację autobusową. Cały czas trwają te działania. Tak jak mówiłem, one potrwają jeszcze prawdopodobnie kilka lub nawet kilkanaście godzin.
0: A czy cokolwiek już wiemy o możliwych przyczynach tego wypadku?
1: Rozmawiałem z jednym ze świadków całego tego zdarzenia. Z tej relacji wynika, że pociąg Regio miał przepuszczać pociąg pospieszny Intercity. To oczywiście znamy doskonale, wiemy jak to wygląda, ale w pewnym momencie według tutaj tych relacji ten pociąg Regio tak jakby nie poczekał do końca. Według tej relacji on miał ruszyć troszkę przedwcześnie i pociąg Intercity ostatnim wagonem zahaczył o pierwszy wagon tego pociągu regionalnego. To oczywiście będzie jeszcze sprawdzane. Powołana została specjalna komisja, która ma ustalić cały przebieg przyczyny tego wypadku.
0: O czym wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Oczywiście będziemy śledzić dla Was to, co dzieje się w wielkopolskim Białośliwiu. A w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. PGE, Orlen, Enea i Tauron, cztery największe polskie firmy energetyczne i spółki Skarbu Państwa, razem deklarują wsparcie dla Ukrainy. Dziś ich prezesi podpisali list intencyjny, który dotyczy współpracy przy odbudowie i rozwoju infrastruktury energetycznej u naszego sąsiada. Porozumienie podpisano w Gdańsku, gdzie dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, przekonuje, że dzisiejsze porozumienie to jest dowód na to, że polskie firmy już teraz są dobrze przygotowane na moment, gdy wojna się zakończy i przyjdzie czas na odbudowę kraju.
1: To przygotowanie odbywa się na wielu poziomach. Relacji polsko-ukraińskich, relacji Unii Europejskiej z Ukrainą, relacji gospodarczych, łączenia sił, bo widzimy przecież procesy, gdzie firmy polskie i państwowe łączą się tak jak tutaj przy tym porozumieniu, ale też mamy do czynienia z podpisywaniem porozumień pomiędzy prywatnymi firmami i państwowymi, które chcą współdziałać na rynku ukraińskim przy procesach odbudowy Ukrainy. Co jest też istotne, to że to są bardzo często firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę tak naprawdę do zarobienia pieniędzy, bo to przecież to też jest biznes, albo przede wszystkim jest biznes, potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są. Dopóki Ukraina nie jest częścią Unii Europejskiej, jednak funkcjonuje w oparciu o swój system prawny, nie zawsze łatwo jest polskim firmom w tamtej rzeczywistości się odnaleźć, więc jest wielka determinacja. Ta konferencja jest dowodem na to, że ten projekt się zbliża.
0: Grzegorz Lot, prezes Taurona, uważa, że dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego z innymi polskimi firmami to nie tylko szansa, żeby wejść z biznesem na rynek zagraniczny.
2: Także to jest komunikat dla nas, dla Taurona, dla akcjonariuszy, dla przyszłych akcjonariuszy, też dla klientów, że firma jest w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej, firma jest stabilna i firma oprócz tego, że inwestuje setki miliardów, bo to jest 100 miliardów w perspektywie strategicznej na naszym terenie, szuka też okazji biznesowych za granicą. W przypadku Ukrainy prowadziliśmy dyskusję na ten temat, jak zrobić najlepszy krok, bo mamy świadomość, wojna, duże ryzyko, w związku z tym z jednej strony jest mitygacja ryzyka, ograniczenie tego ryzyka, ale też zbudowanie dużej siły rażenia. I te cztery spółki, o które podpisały umowę, to jest gwarancja ogromnego potencjału kapitałowego, siły rażenia w postaci know-how, ale też takiego rozsądku biznesowego. Także my komunikujemy dzisiaj, że jesteśmy otwarci do budowania platformy na robienie biznesu na Ukrainie, ale też jesteśmy otwarci w drugą stronę.
3: Gdyby już wojna się zakończyła, to jak mogłaby wyglądać taka współpraca Taurona z stroną ukraińską? Czym będziecie się konkretnie dzielić?
2: Mówimy z jednej strony inwestycje kapitałowe. Energetyka jest bardzo powszechna. Będzie potrzebny na pewno po stronie ukraińskiej duży kapitał. Myślę, że najlepszym inwestorem jest jednak inwestor branżowy, bo z tego tu o tym mówimy. Mówimy o inwestycjach w OZE. Mówimy też o ewentualnie kupnie biomasy, budowanie tego typu rozwiązań. Ale też być może jest to proste rozwiązanie, że poprosimy naszych kolegów i koleżanki, żeby mogły sprawdzić, jak funkcjonuje nasza firma, jak jest zarządzana, jak jest zorganizowana, czysto informacyjnie. Przede wszystkim decyzje o tym, jak to będzie wyglądało, podejmuje Ukraina. Tam musi być popyt. My w chwili obecnej pokazujemy podaż. Jestem otwarty na inwestycje kapitałowe, na usługi, które możemy świadczyć. No bo prowadzimy działalność od ciepła poprzez produkcję energii elektrycznej z wody. Dystrybucja to nasza domena, rynek energii elektrycznej. Z tym związane też rozwiązania i modele, systemy informatyczne, ale też zwykła taka kooperacja w zakresie wymiany wiedzy, wymiany doświadczeń i szkoły.
0: Z Grzegorzem Lotem, prezesem Taurona, rozmawiał w Gdańsku nasz reporter Michał Radkowski. Jutro drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. W Radiu RMF 24 będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami do Amber Expo. A już za chwilę najnowsze wydanie faktów o 20:00.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Powoli przenosimy się do Studia Faktów RMF FM. To już 20. Studio Faktów, Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Świadkowie o zderzeniu pociągów w Białośliwiu.
2: Rozmawiał z nimi reporter RMF FM.
1: Szacowane są straty w Białym Dunajcu.
2: Po powodzi błyskawicznej z początku tygodnia.
1: W mistrzowskich faktach sportowych siatkarska Liga Narodów.
2: I mecz Polska-Turcja.
1: Ale najpierw pilna, dramatyczna informacja ze Śląska. Oto wiadomość sprzed chwili.
2: Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem personel i pacjentów jednej z placówek medycznych w Jastrzębiu-Zdroju w Śląskiem. Są poszkodowani.
1: Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Służby pracują w Białośliwiu, w Wielkopolsce, w miejscu zderzenia dwóch pociągów.
2: Podróżowało nimi około 200 osób. Reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał ze świadkami.
1: Dobry wieczór, Benjaminie.
2: Witamy.
1: Jak to dramatyczne zdarzenie relacjonują twoi rozmówcy?
3: Okoliczni mieszkańcy mówią o potężnym huku i tumanach kurzu. Według relacji jednego z naszych słuchaczy pociąg Regio miał postój i przepuszczał jadący skład Intercity. W pewnym momencie tył pociągu dalekobieżnego miał zahaczyć o ruszający już skład regionalny. Przyczyny tego wypadku oczywiście ma zbadać specjalna komisja.
2: A co dzieje się teraz na miejscu?
3: Trwa sprawdzanie, w jakim stanie są osoby, które podróżowały pociągami. Na razie wiemy o dwóch pasażerach, którzy doznali szoku i są pod opieką medyczną. Ratownicy sprawdzają, czy pozostali pasażerowie nie uskarżają się na obrażenia. Równocześnie sprawdzana jest też infrastruktura. Wykoleiły się trzy ostatnie wagony pociągu Intercity i przód pociągu Polregio. Uszkodzony został też rozjazd kolejowy. Ta naprawa może potrwać nawet kilka

0: 12 godzin.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Co najmniej 3 km ma korek na Zakopiance między Krakowem i Myślenicami.
2: W pobliżu Mogilan, na jezdni w stronę Zakopanego, samochód osobowy zderzył się z motocyklem.
1: Ucierpiał kierujący jednośladem. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 między węzłami Huta Zawadzka i Kowiesy w Łódzkiem.
1: Na jezdni w stronę Wrocławia ciężarówka uderzyła w bariery i tam zablokowany jest jeden pas. Miliony złotych zabrała ze sobą wielka woda, która w ostatni poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego.
2: O szacowaniu strat mówi wójt gminy Marcin Gandera.
3: Przede wszystkim drogi rolnicze ucierpiały na naszym terenie. Wszystkie one są już udrożnione, a niestety oberwał również nasz wodociąg publiczny ujęcia tej wody. W niektórych posesjach dalej trwają prace. Dalej strażacy również pomagają odpompować tą wodę. Też uruchomiliśmy dodatkowe koparki, żeby pomogły też mieszkańcom pozbywać się tego mułu, który został.
4: No jak jest zalane wszystko, woda, taki muł, piach po prostu, no i z tego nie będzie raczej. No ususzymy, to podziała może troszeczkę i utylizacja. Ale tu każdy przychodzi, zagląda, czy wszystko jest okej, czy coś pomóc. Naprawdę każdy sobie tutaj pomaga. Jestem pod wrażeniem ogólnie takiego. Ta cała pomoc tutaj górali jest, no nie, nieoceniona.
1: Usłyszał od wójta i mieszkańców reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Tym żyje Wrocław.
2: Kilka tygodni minie, zanim naprawiona zostanie fontanna multimedialna przy wrocławskiej hali stulecia.
1: Zniszczenia są poważne po tym, gdy w sobotę w fontannę uderzył piorun, przypomina nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
6: Piorun spalił m.in. lampy, na których opiera się całe show, z użyciem świateł i laserów. Chętni mogą natomiast oglądać pokazy w ciągu dnia.
7: Uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia.
6: Hala stulecia, która zarządza fontanną, musi zamówić nowe elementy oświetlenia, a później przetestować ich działanie. Jest apel do widzów, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić do fontanny. Podczas sobotniej burzy niewiele brakowało do tragedii, bo kiedy piorun uderzył, część osób, mimo zakazu, moczyło nogi w wodzie.
2: Niesamowite nagranie uderzenia pioruna fontanny mamy na rmf24.pl.
1: My już życzymy spokojnego wieczoru, tak. A aktualny obraz faktów o 21:00 zaprezentuje Katarzyna Podraza.
2: Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Siatkarze w grze.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam serdecznie, więc od razu Gliwice i turniej siatkarskiej Ligi Narodów. Spotkanie Polski z Turcją właśnie się rozpoczęło. Na miejscu jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór. Wojtku. Czy zamieszał selekcjoner Grbicz? Kogo mamy w podstawowej szóstce biało-czerwonej?
10: No nie, jest to można powiedzieć sprawdzony skład z wczoraj, tak byśmy powiedzieli, bo jest Komenda, jest Bołądź, Lemański, Jakubiszak, Śliwka, Szalpuk i Granieczny. No może poza Bołądziem, który wczoraj mecz rozpoczął na ławce, ale wszedł, no to ta szóstka sprawdzona w boju, która wczoraj pokonała Belgów. Ten początek meczu z Turcją, taki wyrównany, chwiejny, błędy z obu stron, a na tablicy wyników jak na razie w tym pierwszym secie 4-4. Z Prezero Areny w Gliwicach, Wojciech Marcz.
9: Dziękuję Wojtku, będziemy wracać oczywiście do Gliwic, a teraz Mundial. O 22:00 rozpoczną się spotkania grupy E, pewne awansu. Niemcy zagrają z Ekwadorem. Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Bardzo ciekawie zapowiada się nocna walka o fazę pucharową w grupie F. Holandia zagra z Tunezją, a Szwecja z Japonią. Szwedzi, jeśli znów przegrają, mogą odpaść z turnieju.
11: Well, we have to be strong defensively.
9: Musimy zagrać mocno w obronie, lepiej niż przeciwko Holandii. To oczywiste, ale musimy to zrobić. Dopiero potem wykorzystać swoje umiejętności w ataku, żeby rozbić drużynę, która jest naprawdę świetnie zorganizowana.
11: Very well organized team.
9: Zapowiada trener Szwedów, Graham Potta. 19-letni skrzydłowy Oskar Kubiak został nowym piłkarzem Slavii Praga. Na wiosnę w Ekstraklasie strzelił dla Arki Gdynia 3 gole i zaliczył asystę. A wcześniej do Slavii dołączył 21-letni Wiktor Nowak, który grał w Wiśle Płock.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: RMF24.
13: My za chwilę porozmawiamy o tym, jaką kawę piją Polacy i czy paragony grozy czekają nas w miejskich kawiarniach. Naszym gościem będzie Dawid Potrząsaj z firmy Przyjaciele Kawy, a ja witam ponownie. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: RMF24.
1: One, two, one, two, three.

W Radiu RMF 24 już teraz powiemy o tragicznych wydarzeniach z Jastrzębia-Zdroju. Doszło tam do ataku z użyciem ostrego narzędzia. Napastnik miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem, o czym informowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji, aspirant sztabowa Halina Semik. Do ataku miało dojść po godzinie 18. Kilka osób zostało poszkodowanych, zaznaczyła pani aspirant, i do tej sprawy będziemy wracać w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24, na zegarach już 20 minut po 20, ale znam takie osoby, które właśnie o tej porze piją swoją wieczorną kawę. I o piciu kawy już teraz porozmawiamy w Radiu RMF 24, bo jak się okazuje, według najnowszych badań, filiżanka espresso w Warszawie jest już droższa od tej w Madrycie, Atenach czy Rzymie. Czy kawa w tych czasach stała się już swego rodzaju czarnym złotem? Czy można mówić, że prawdziwe paragony grozy czekają na nas właśnie w miejskich kawiarniach? Z nami teraz pan Dawid Potrząsaj, pasjonat małej czarnej, firma Przyjaciele Kawy. Dobry wieczór, witamy.
1: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, pija pan kawę o tej porze, czy raczej rano tylko?
1: O, już nie. Już niestety coraz rzadziej tak późno, chyba że rzeczywiście potrzebuję, zwykle tak koło południa.
0: Skąd wynikają różnice w cenach kawy w Warszawie w odniesieniu do innych europejskich miast? No bo przecież Rzym czy Ateny uchodzą za droższe cenowo miejsca w Europie.
1: Teoretycznie tak, no ale tu mamy sporo czynników. No pierwsza rzecz jest taka, że mamy zupełnie inną kulturę picia kawy i skąd z innego miejsca po prostu tu się nas to bierze. W Rzymie, w Atenach, tam głównie pijemy espresso, małą czarną, zaraz przy barze. W Polsce są to głównie dłuższe posiedzenia i że dość rzadko wybieramy takie małe napoje. Głównie skupiamy się na tych mlecznych, bo takie są gusta Polaków.
0: A no właśnie, to skąd jeszcze wynika różnica pomiędzy ceną kawy z mlekiem a espresso, często uznawanych za taki punkt odniesienia dla lokali, które serwują kawę?
1: Tak, no właśnie espresso jest takim punktem bazowym, od którego rozpoczynamy w ogóle wycenę dalszych napojów, no bo to jest tak jakby można powiedzieć punkt zero do przygotowania kawy. Samo espresso, no na to no sporo czynników. Pierwsza rzecz to miejsce, gdzie w ogóle pijemy. Druga rzecz, co to jest w ogóle za kawa, czy to jest kawa speciality, czy to jest kawa taka bardziej komercyjna. No i na samym końcu różnice pomiędzy w ogóle kawą mleczną, a kawą czarną jest taka, że dużo więcej umiejętności nam potrzeba do przygotowania takiego napoju mlecznego. Pomimo, że mleko samo w sobie nie jest jakoś strasznie drogie, to spienienie tego wymaga sporo umiejętności, żeby to było zrobione prawidłowo. Plus do tego dodajemy do tego taki podatek od czasu, który spędzamy w kawiarni. Jak zabijamy się espresso, zwykle jesteśmy dość szybko, a w przypadku tego napoju, takiego jak latte, gdzie mamy dłuższe posiedzenie, to można powiedzieć, że troszeczkę dopłacamy za sam fakt takiej nieco dłuższej obsługi w kawiarni.
0: To właśnie Warszawa jest miastem, które wyróżnia się taką dużą różnicą cen kaw mlecznych w stosunku do espresso. Różnice sięgają nawet kilkudziesięciu procent, jak czytam 69% nawet. Tak. Czy w Polsce ta kultura picia kawy jest faktycznie inna, czy jesteśmy w fazie, nie wiem, pewnej transformacji rynku kawy w Polsce?
1: No to jest dobre pytanie, bo tak na dobrą sprawę można na to spojrzeć z trzech różnych kierunków. Mamy właśnie takie starsze pokolenie, które pochodzi, pamięta jeszcze czas zalewania, jak i kawy po turecku tak się nazywało, mimo że to z kawą po turecku dość niewiele ma wspólnego. Potem mamy już pokolenie, które nauczyło się pić espresso w kawiarni, głównie na bazie kawiarni sieciowych i szeroko dostępnych. I jest jeszcze jedna fala, tak zwana trzecia fala kawy speciality, gdzie już skupia się zupełnie na czymś innym i stąd tak na dobrą sprawę te duże rozbieżności, bo patrząc na lokale, wbrew pozorom najdroższej kawy nie dostaniemy w barach kawowych czy w kawiarniach. Bardzo często dostajemy najdroższą kawę w restauracjach lub miejscach typowo turystycznych, gdzie są bardzo nastawione nie na jakość, a na jak największą kawę.
0: A jak według pana wygląda przyszłość kawy na mieście? Czy rynkowo tak drogi napój ma szansę się obronić?
1: Oczywiście, no tutaj w Polsce my jeszcze jesteśmy w takiej dość początkowej fazie, ten rynek nie jest jakoś bardzo rozwinięty. Pomimo tego, że kawy mogą się wydawać bardzo drogie, to wbrew pozorom nie jest aż tak źle u nas w stosunku do naszych zarobków, bo zarobki coraz szybciej rosną na szczęście. Niestety inflacja robi swoje i kawa i surowiec ostatnio w ostatnich latach też niestety poszedł do góry, ale nadal całkiem nieźle się utrzymujemy cenowo w stosunku do innych krajów. No porównując właśnie takie Włochy, które są kolebką espresso, nie wypadamy najlepiej, wbrew pozorom. Natomiast patrząc do krajów skandynawskich, gdzie tam kultura jest bardzo mocno rozwinięta i wbrew pozorom właśnie Szwecja, czy nawet Holandia, które są największym konsumentem per capita kawy na świecie, to tam kawy są nawet 2-3-krotnie droższe niż u nas.
0: A wracając jeszcze do cen kawy, to jak wygląda cena ziaren kawy teraz na świecie i od czego zależy ta cena? Mówi pan, że kawa drożeje.
1: No to największe czynniki w ostatnim czasie ma matka natura, tak na dobrą sprawę. W ostatnich latach niestety nieurodzaj w Brazylii spowodował, że ceny bardzo poszybowały w górę. Na szczęście, no według moich informacji, tutaj sporo dystrybutorów, producentów kawy znalazło rozwiązanie, szukając po prostu innego źródła pochodzenia, czyli Afrykę, gdzie tam dość dobrze utrzymują się ceny wciąż. Natomiast no tutaj z jednej strony mamy ceny surowca, które poszybowały mocno w górę i to jest około 50-60%, w niektórych przypadkach i 100%, właśnie mówiąc o Brazylii, a z drugiej strony mamy jeszcze cenę obsługi, która też swoje kosztuje, a chcemy być dobrze obsłużeni. Im wyższa jakość obsługi, to za tym idzie też trochę większa cena.
0: A jaką kawę preferują Polacy? Jakie ziarna?
1: No, to jest pytanie, które bardzo często się powtarza i po kilku latach właśnie pracy w kawie nic się do tej pory nie zmieniło. Najczęstszą odpowiedzią, jeżeli kogoś pytam o preferencje, to jest kawa niekwaśna. I to wciąż jest najczęstsza odpowiedź. Natomiast to też się trochę zmienia. Ludzie sporo teraz eksperymentują i coraz częściej pojawiają się takie dziwne metody, jak na przykład kawy, które są wcześniej fermentowane przed wypaleniem, albo podczas fermentacji dodawane są owoce, dzięki czemu w ogóle mają zupełnie inny aromat, na przykład może być dodawana truskawka, mango, marakuja i to rzeczywiście jest mocno odczuwalne, pomimo tego, że nie będzie kwaśne. Także bardzo polecam spróbowanie sobie takich kaw.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Dawid Potrząsa i pasjonat Małej Czarnej, firma Przyjaciele Kawy. Jeszcze raz bardzo dziękuję i smacznej kawy.
1: I tajemnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Kłaniamy się, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Jak już informowaliśmy w Radiu RMF 24, co najmniej 164 osoby zginęły w Wenezueli podczas trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło ten kraj dzisiejszej nocy. Miało ono magnitudę 7,2. Według wenezuelskich mediów były to najsilniejsze od ponad wieku wstrząsy odnotowane w tym kraju. A my już teraz łączymy się z polską dziennikarką, panią Justyną Zuń-Dolau, szefową Stowarzyszenia Polaków w Wenezueli. Dzień dobry, witamy panią.
1: Dzień dobry. Potwierdzam to, co pan powiedział. W Wenezueli mieszkamy od 30 lat. Przeżyłam kilka wstrząsów, czy tam trzęsień ziemi, ale to, co stało się wczoraj na 15 minut przed godziną 6 wieczorem, nie ma słów, żeby opowiedzieć. To był bardzo silne trzęsienie ziemi, które powtórzyło się za kilka minut o 6:03 i potem było 20 wstrząsów w ciągu całej nocy. Niestety to nie jest koniec, bo właśnie pół godziny temu powtórzył się, zanotowano nowy wstrząs, który potwierdzam, również czułam. Jest wiele budynków zawalonych, jest wiele budynków popękanych. Między innymi budynek, w którym ja mieszkam, niestety wydaje mi się, że straciłam mieszkanie. Tutaj rząd zarządził w ogóle specjalny, wyjątkowy stan, no ale no nie wiem, jak to będzie. No, to jest kraj, gdzie szpitale nie funkcjonują nawet bez stanu wyjątkowego, więc teraz są zawalone szpitale rannymi.
0: Gdzie obecnie jest najgorzej?
1: Słucham?
0: Gdzie obecnie jest najgorzej? Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja? Skala zniszczeń?
1: No ja myślę, że w Caracas i blisko Caracas, blisko lotniska, w La Guaira. Zresztą lotnisko jest zamknięte ze względu na uszkodzenia. No jest zamknięte, kraj jest odcięty od świata. Internet, no nie wiem, do kiedy będzie można korzystać. No ja spędziłam noc w parku naprzeciwko mojego domu. Weszliśmy na chwilę. Niektórzy ludzie tam sobie coś gotują, no ale po tym nowym wstrząsie, który pół godziny temu znowu się pojawił, no to znowu wyszliśmy.
0: Podobnie silny jak ten poprzedni?
1: No nie, to też nie są takie silne, no ale są, a w związku z tym, że te budynki i te są popękane, no nie wiadomo, co to dalej będzie.
0: Pani Justyno,
1: ten kraj jest w ogóle nieprzygotowany na tego typu sytuacje.
0: Pani Justyno, polskie media informują o grabieżach na terenach, gdzie wystąpiły wstrząsy. Jak obecnie to wygląda?
1: No ja mogę tylko powiedzieć, że w moim budynku zauważyliśmy trzech mężczyzn w czasie podczas nocy, ubranych w jakieś odblaskowe kamizelki, którzy to niby sprawdzali stan budynku, no ale z drugiej strony dowiedzieliśmy się, że żadne władze nie wysłały nikogo do sprawdzenia, więc być może te grabieże mniej odważne, bardziej odważne, mniej zakamuflowane lub bardziej rzeczywiście po tym, co ja opowiadam, są możliwe.
0: Gdzie pani będzie dzisiaj nocować?
1: No nie wiem, szukam w tej chwili, może właśnie w tym budynku, który grozi zawaleniem. No bo jak się znowu dojdzie do tego wstrząsu, no a to co przeżyłam wczoraj, to było naprawdę niesamowite, bo mój budynek jest budowany ma zabezpieczenia antyseismiczne. Ja akurat byłam w tym momencie w garażu podziemnym, no i z mojego punktu widzenia, no to nie powinnam czuć tego strasznego tego, co ja czułam i przeżyłam, no a jednak tak, jednak tak. No i też to nie powinniśmy pominąć tematu Polaków w Wenezueli, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie Państwo, w styczniu w czasie najazdu, przyjazdu, różnie to można określić, Trumpa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że 11 turystów polskich w Wenezueli jest bezpiecznych i otrzymało pomoc konsularną. Ja od razu wyjaśniam, w Wenezueli są tysiące potomków Polaków, a polskie paszporty i polskie obywatelstwo ma przynajmniej 900 tysiąc osób i dobrze by było, gdyby polski rząd zachował się w stosunku do nas w taki sam sposób, w jaki zachowują się inne państwa Unii Europejskiej w stosunku do swoich obywateli.
0: Tego pani życzymy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 była polska dziennikarka pani Justyna Zuń-Dalou, szefowa Stowarzyszenia Polaków w Wenezueli. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jesteśmy z panią. Trzymamy kciuki.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Tu Radio RMF24.
2: RMF24.

0: W Radiu RMF 24 już teraz zaglądamy do hali w Gliwicach. Tam, jak już mówiliśmy, polscy siatkarze grają z Turcją w Lidze Narodów. Na miejscu nasz dziennikarz Wojciech Marczyk, witaj. No, Polacy niezbyt dobrze zaczęli to spotkanie, prawda?
1: No, bardzo słabo byśmy powiedzieli, bo ten pierwszy set zacięty, co prawda, ale przegrany przez biało-czerwonych 26-28. No i co tu dużo mówić, troszkę wracają demony z wczoraj, tak bym powiedział, bo ta szóstka bardzo podobna do tego meczu z Belgami i te wejście w mecz bardzo podobne. Słaba zagrywka, no i nie odrzucamy Turków od siatki. Oni potrafią sobie nieźle tą piłkę przyjąć. Pokazuje to też statystyka, bo oni sporo w tym pierwszym secie grali środkiem na siatce, grali środkiem. Oni byli bardzo skuteczni. No teraz będzie za chwilę zmiana w naszej kadrze. Wczoraj dobrze wyglądający Jakub Nowak pojawi się na parkiecie. Zobaczymy, czy on wniesie jakąś pozytywną zmianę, bo trzeba przyznać wprost, że na razie wygląda to nie najlepiej. Także i w tej drugiej partii 11-8 dla reprezentacji Turcji. Biało-czerwoni mają spore problemy. No a na parkiecie wydaje się właśnie takie najmocniejsze zestawienie z możliwych, bo jest Artur Szalpuk i jest Aleksander Śliwka i jest bardzo dobrze grający wczoraj Maksymilian Graniczny, więc no co tu dużo mówić, mamy problemy. Do kadry jutro mają dołączyć Jakub Popiwczek, a także Wilfredo Leon, więc będzie to jakaś zmiana na kolejne mecze, ale może nie myślmy o tym, co będzie dalej. Spójrzmy jeszcze na to, co tu będzie się działo, no bo wczoraj biało-czerwoni z 0-2 wrócili, wygrali mecz z Belgią, no ale mówili, że trzeba wyciągnąć wnioski, że wczoraj było troszkę ospale, troszkę bez energii, że były problemy właśnie z tą zagrywką, no i miało być dzisiaj lepiej, a tymczasem tej wielkiej zmiany jak na razie nie widać. Zagrywa Artur Szalpuk, Turcy sobie przyjmują piłkę, no i atak, ale obity o polski blok, więc będzie poprawa, no i znów my podbijamy piłkę, jest rozegranie, ale takie, no nie najlepsze, piłkę oburącz przebija Olek Śliwka, no i atak znów reprezentacji Turcji, ratujemy się tak, Maksymilian Graniczny tą piłkę troszkę ratunkowo przebija, znowu piłka obita o blok, no długa teraz wymiana, nie, arbiter zagwizdał dotknięcie siatki, więc Turcy powiększają przewagę. 13 już do 9 dla reprezentacji Turcji w tym drugim secie.
0: Wojtku, czy mamy się czym martwić? Bo wczoraj wymęczone zwycięstwo z Belgią, dziś przegrywamy z Turcją na razie 0-1 w setach. Czy możemy mówić o kryzysie?
1: No nie, bo to nie jest też, pamiętajmy, ten najmocniejszy skład naszej reprezentacji. Nie ma Semeniuka, nie ma Fornala. Tak jak mówiłem, dołączy Wilfredo Leon. No więc nie ma chyba co na razie kruszyć kopii. Na pewno to jest maks, który chyba może osiągnąć ten skład. No na pewno myślę sobie, że taka reprezentacja jak nasza, z którą wszyscy chcą wygrać, no bo jest jedną z najlepszych na świecie, no to musi grać odważniej zagrywką. I odrzucając rywal od siatki, to jest jakaś szansa, żeby zbudować sobie tutaj dobrą grę. A skoro w tym takim bardzo prostym i podstawowym aspekcie siatkarskim my nie dominujemy, no to biorą się z tego problemy.
0: Wojciech Marczyk, bardzo dziękujemy. Na razie dziękujemy, bo z Wojtkiem będziemy się jeszcze łączyć w dzisiejszym programie. Tu Radio RMF 24, za chwilę fakty o 21:00.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: warto być na bieżąco z RMF FM, a zatem o godzinie 22 słuchamy nowych faktów, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek najnowsze informacje ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trzy osoby w poważnym stanie, a jedna lżej ranna po ataku nożownika. W faktach także sytuacja po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Sprawdzimy, jak długo mogą potrwać utrudnienia w kursowaniu pociągów. A w mistrzowskich faktach sportowych siatkarskie starcie Polski z Turcją i raport z mundialu. Przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju potwierdzają nieoficjalne informacje RMF FM. W ataku nożownika ranne zostały 4 osoby.
2: 2 osoby z personelu medycznego, pani pielęgniarka i szef oddziału gastrologii oraz 2 pacjentki.
3: Czy to jest stan zagrażający życiu którejś z tych osób?
2: Obecnie nie wydaje się, aby ich zdrowie zagrażało coś bezpośrednio. Rany są poważne, mówimy o ranach kłutej klatki piersiowej penetrujących do jamy opłucnowej z uszkodzeniem płuc u trojga z tych osób, ale są stabilni obecnie.
1: Z ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Arturem Plochem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczak. Napastnik został obezwładniony przez jednego z lekarzy. Motywy jego działania nie są znane. Utrudnienia na kolei po wypadku z udziałem 2 pociągów w wielkopolskim Białośliwiu. Na miejscu cały czas pracują służby. W faktach ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo ruch między Piłą a Bydgoszczą będzie wstrzymany?
4: Nawet kilkanaście godzin, a to dlatego, że miejsce musi zostać szczegółowo zbadane przez śledczych z prokuratury i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ponadto wykolejone wagony trzeba znów postawić na torach i naprawić zepsuty rozjazd. Po wypadku przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów została odwołana, niektóre notują od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia. PKP zachęca do wcześniejszego sprawdzenia sytuacji w internecie. Pociągami, które się zderzyły, jechało w sumie blisko 200 pasażerów. Do szpitali trafiły 3 osoby, w sumie pomocy potrzebowało 11.
5: Fakty prosto z Waszyngtonu.
1: Stany Zjednoczone przygotowują się do 250 urodzin. Jak Ameryka długa i szeroka, 4 lipca zapowiada się wielkie świętowanie. Największe oczywiście w amerykańskiej stolicy. Przygotowaniom przygląda się amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. W stolicy odnawiane są pomniki, fontanny, remontowane chodniki. Na National Mall stanął diabelski młyn. Ustawiana jest dekoracja przypominająca Biały Dom. Wielka scena. Odbywają się próby. W centrum stolicy USA tego dnia może zebrać się nawet 1 000 000 osób. Dziennikarze największych światowych mediów, w tym RMF-u, otrzymali już informacje o akredytacjach na wyjątkowe widowisko urodziny Ameryki. Wielkie wydarzenie zakończy się olbrzymim pokazem fajerwerków, jakiego, jak mówią organizatorzy, świat jeszcze nie widział. W trakcie 40-minutowej ścieżki dźwiękowej odpalimy ponad 850 000 efektów pirotechnicznych. Dzięki temu pobijemy rekord świata. Jesteśmy niezwykle podekscytowani.

0: Ale też oczywiście trochę zdenerwowani. To bardzo wysoko postawiona poprzeczka, powiedział Steven Vital, prezes firmy przygotowującej pokaz. Ładunki są już przygotowywane, wszystko jest podłączane, sprawdzane. Z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
1: Polecamy Wam nasze poranne, publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. W pierwszej z nich o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i szefa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, a w drugiej 8:02 Tomasza Terlikowskiego i Annę Marię Żukowską z Lewicy. Za pomocą specjalnego formularza na rmf24.pl również i Wy możecie zadawać pytania. Zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
4: Mundial na początek w New Jersey, Niemcy, Ekwador, Filadelfii, Curaçao kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Mundialowa grupa E od kilku minut już w grze i Niemcy prowadzą 1-0 z Ekwadorem. W drugiej minucie bramkę strzelił Leroy Sané. Tymczasem wracamy do Gliwic, gdzie nasi siatkarze wygrali trzeciego seta z Turcją 25-21 i prowadzą 2-1 w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. Na miejscu Wojciech Marczyk. Ponownie
5: witam. Ponownie.
4: Wojtku, jak sytuacja w czwartej partii?
5: No niestety nie najlepiej. 18-15 prowadzi reprezentacja Turcji i wróciły te demony z pierwszej partii. Znów problemy w zagrywce, znów problemy w przyjęciu. No i z tego powodu nie ma najlepszego rozegrania. Próbuje szukać rozwiązań Nikola Grbić. Boisko opuścił Bołądź, w jego miejsce Aleks Nasewicz w ataku. Ale teraz Nasewicz trafiony przez atak reprezentacji Turcji. No i Turcy podwyższają prowadzenie 19-15 z Prezera Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
4: Dzięki Wojtku, trzymamy kciuki za Polaków. Jutro o 11:00, natomiast losowanie drabinki Wimbledonu, na które czeka sześcioro polskich singlistów. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalena Toras, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, który przygotowuje się już do wielkiego szlema.
6: Czekam, kogo mi drabinka przypisze. Od tego momentu zaczynamy już też powoli z trenerem rozmawiać, co i jak. Może też oczywiście na przykład pod zawodników leworęcznych dobrać ludzi leworęcznych do treningu, oczywiście, żeby jak najlepiej się przygotować na to pierwsze spotkanie.
4: Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek. W turnieju deblowym wystąpią Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy dziś odpadli w półfinale turnieju w Eastbourne.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Uważam, że muszę Wam o tym powiedzieć i chcę, żebyście to wiedzieli już dziś, w ten czwartkowy wieczór. Otóż najbliższy weekend to będzie jeden z najgorętszych weekendów chyba w ogóle w naszej historii, bo ja takich map z prognozami nie widziałem, a chwilę już żyję. Od 37 do 41 stopni w cieniu. Taka jest prognoza na sobotę i na niedzielę 2026 roku. Zatem szykujcie się.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Baskijscy terroryści, frankiści czy CIA? Tajemnice zamachu na następcę generała Franco.
1: Jest 20 grudnia 1973 roku. Około godziny 10.30 przywódca Hiszpanii generał Francisco Franco odbiera telefon od wicepremiera Torquato Fernandeza Mirando.
2: Panie generale, właśnie otrzymaliśmy informację, że premier Luis Carrero Blanco nie żyje. Zginął w samochodzie, gdy na ulicy doszło do eksplozji. Na ten moment nie wiemy, co ją spowodowało. Możliwe, że był to zamach.
3: Te wieści przytłaczają Franco. Premier był jego zaufanym współpracownikiem i dyktator miał nadzieję, że Carrero Blanco zostanie jego następcą. Wieść o zamachu rzekomo skomentował słowami:
4: zabili mojego najlepszego człowieka.
1: Kilka tygodni później do zamachu przyznaje się nacjonalistyczna baskijska organizacja ETA, która chciała uderzyć w ten sposób w reżim generała Franco.
3: Jak wyglądało przygotowanie i przebieg ataku na premiera? I czy za zaplanowaniem tej operacji mogły stać Stany Zjednoczone lub osoby z najbliższego otoczenia generała Franco? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Luis Carrero Blanco urodził się w 1904 roku. Kontynuując rodzinne tradycje, w 1918 roku wstępuje do hiszpańskiej marynarki wojennej.
3: W wieku 18 lat zostaje awansowany na stopień porucznika i w latach 1924-26 bierze udział w tłumieniu rebelii Berberów w Maroku hiszpańskim.
1: Gdy w 1936 roku w Hiszpanii wybucha wojna domowa, Carrero Blanco znajduje się na terenach kontrolowanych przez republikanów.
3: Oficer ma konserwatywne poglądy i zdaje sobie sprawę, że jest jednym z potencjalnych celów dla sił republikańskich.
1: Chroni się najpierw w ambasadzie meksykańskiej, a później francuskiej, skąd udaje mu się uciec z Hiszpanii.
3: W czerwcu 1937 roku powraca do kraju, docierając na tereny kontrolowane przez nacjonalistów i przez resztę wojny służy w marynarce wojennej.
1: W kwietniu 1939 roku działania wojenne kończą się zwycięstwem nacjonalistów, a nowym przywódcą kraju zostaje generał Francisco Franco.
3: Luis Carrero Blanco staje się jednym z najbardziej zaufanych doradców dyktatora i szybko pnie się po szczeblach kariery wojskowej i politycznej.
1: W 1966 roku zostaje awansowany do rangi admirała. Rok później zostaje mianowany zastępcą szefa Rady Państwa, stając się w ten sposób drugą najważniejszą osobą w Hiszpanii.
3: Cieszy się ogromnym zaufaniem dyktatora, a wielu polityków i dygnitarzy jest przekonanych, że to właśnie on zostanie przywódcą kraju po śmierci generała Franco.
1: O samym admirale mówiono żartobliwie, że jest jeszcze większym frankistą niż sam generał Franco.
3: W latach 70. stan zdrowia przywódcy Hiszpanii zaczyna się znacząco pogarszać. On sam jest tego w pełni świadomy i zaczyna przygotowywać plany sukcesji.
4: Po mojej śmierci chciałbym, by w Hiszpanii wróciła monarchia. Juan Carlos zostanie królem.
1: Jednak monarchia ma być jedynie fasadą. Faktycznym przywódcą, który dbałby o ciągłość frankizmu w Hiszpanii, miał zostać Luis Carrero Blanco.
3: 9 czerwca 1973 roku schorowany Franco ustępuje z urzędu premiera, który piastował nieprzerwanie od 1938 roku. Na szefa rządu powołuje Carrero Blanco.
1: Jednak nowy premier ma bardzo trudne zadanie. Wielu Hiszpanów ma dość rządów frankistów. W kraju funkcjonują liczne ugrupowania dążące do obalenia dyktatury, której kryzys zaczyna być coraz bardziej widoczny.
3: Co więcej, nawet sam reżim nie jest monolitem i składa się z wielu frakcji. Dotychczas generał Franco był w stanie rozstrzygać wewnętrzne spory i łagodzić właśnie między różnymi stronnictwami.
1: Jednak jego pogarszający się stan zdrowia i świadomość nadchodzącej śmierci dyktatora sprawiają, że pośród frankistów zaczynają narastać tarcia. Wielu z nich nie zgadza się również z nominacją Carrero Blanco na premiera.
3: Hiszpania mierzy się jeszcze z jednym problemem. Baskowie, którzy zamieszkują północną część kraju, pragną niepodległości.
1: Jednym z ugrupowań, które walczy o uniezależnienie tego regionu od władz w Madrycie, jest Baskonia i Wolność, w skrócie nazywana ETA.
3: Jej członkowie początkowo brali na cel pomniki, nagrobki czy inne symbole reżimu generała Franco.
1: Jednak z czasem ugrupowanie zaczęło stosować bardziej radykalne metody.
3: Przeprowadzali ataki bombowe, napadali na banki czy porywali bogatych obywateli dla okupu.
1: Gdy w 1973 roku zaczęło stawać się jasne, że generał Franco wytypował na swojego następcę Carrero Blanco, przywódcy ETA postanawiają przeprowadzić zamach na nowego premiera.
3: Wierzą, że w ten sposób pokrzyżują plany sukcesyjne dyktatora i obnażą słabość władzy frankistów, doprowadzając do szybszego upadku reżimu. Operacji zostaje nadany kryptonim OGRO.
1: W 1973 roku kilku bojowników ETA przybywa do Madrytu. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana.
3: Przywódcą jest José Miguel Beñaran Ordeñana, noszący pseudonim Argaya.
1: Członkowie ETA rozpoczynają dokładną obserwację nawyków premiera, szukając momentu, w którym mogliby uderzyć.
3: Po kilku tygodniach wydaje im się, że znaleźli idealny moment.
5: Carrero Blanco codziennie uczestniczy w porannej mszy świętej w kościele San Francisco de Borja. Zawsze jeździ tą samą trasą i praktycznie nie posiada żadnej większej eskorty. Myślę, że powinniśmy uderzyć, gdy będzie jechał ulicą Claudio Coelho.
1: Bojownicy chcą wykopać tunel, podłożyć ładunek wybuchowy pod jezdnią i zdetonować go, gdy będzie tamtędy przejeżdżał samochód premiera.
3: Aby wykonać ten plan, wynajmują mieszkanie zlokalizowane w piwnicy, znajdujące się na ulicy Claudio Coelho, pod numerem 104.
1: Aby ukryć swoje prawdziwe zamiary i wytłumaczyć ubrania pobrudzone ziemią, mówią właścicielowi.
5: Jesteśmy studentami na Wydziale Rzeźbiarstwa. W piwnicy chcemy urządzić naszą pracownię.
3: Przez następne kilka miesięcy zamachowcy drążą tunel. Gdy ten jest już gotowy, podkładają w nim 80 kg materiałów wybuchowych, które zostały wcześniej skradzione z magazynów wojskowych.
1: Pierwotnie zamach zaplanowano na 18 grudnia 1973 roku. Jednak wkrótce do bojowników dociera wiadomość, która zmusza ich do zmiany planu.
5: 18 grudnia do Hiszpanii przyjedzie sekretarz Stanów Zjednoczonych Henry Kissinger. Ma spotkać się z premierem. Przełóżmy zamach na 20 grudnia.
3: Carrero Blanco spotyka się z Kissingerem 19 grudnia, jednak nie jest do końca jasne, o czym ze sobą rozmawiają. Według nieoficjalnych informacji spotkanie dotyczyło przyszłości kraju po śmierci generała Franco.
1: Premier nie ufa Stanom Zjednoczonym i chce, by Hiszpania była krajem jak najbardziej niezależnym od zewnętrznych wpływów.
3: Kissinger miał być rzekomo bardzo niezadowolony brakiem porozumienia i opuścił Madryt jeszcze tego samego dnia.
1: Rankiem 20 grudnia 1973 roku premier jedzie do kościoła San Francisco de Borja, gdzie uczestniczy w porannej mszy.
3: W tym samym czasie bojownicy ETA kończą ostatnie przygotowania. Są przebrani w stroje elektryków i udają, że przeprowadzają na ulicy drobne naprawy.
1: Około 9:30 nadjeżdża samochód premiera. Gdy pojazd znajduje się już w ustalonym punkcie, zamachowcy detonują ładunek.
3: Wybuch jest tak silny, że samochód zostaje wyrzucony na 25 metrów w górę. Przelatuje nad 5-metrowym budynkiem klasztoru i ląduje na dziedzińcu.
1: Zamachowcy korzystają z powstałego zamieszania i uciekają z miejsca ataku. Aby pogłębić chaos, krzyczą:
5: wybuch gazu! Uciekajcie!
3: Bojownicy docierają do przygotowanego wcześniej samochodu i odjeżdżają w stronę kryjówki.
1: Tymczasem na miejsce przybywa policja i ratownicy medyczni. Gdy docierają do wraku limuzyny, okazuje się, że premier jeszcze żyje.
3: Luis Carrero Blanco zostaje przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udaje się go uratować. Umiera o godzinie 10:15.
1: Generał Franco, gdy dowiaduje się o śmierci swojego zaufanego człowieka, jest załamany.
3: 22 grudnia w Madrycie odbywa się uroczysty pogrzeb państwowy, a zmarły zostaje pośmiertnie awansowany na najwyższy stopień wojskowy w marynarce wojennej.
1: Jest to też jedno z ostatnich wydarzeń publicznych, na które przybywa schorowany generał Franco.
3: 22 stycznia 1974 roku ETA oficjalnie przyznaje, że to ona stała za zamachem. Policja i służby specjalne próbują odnaleźć bojowników, ale nie udaje im się nikogo aresztować.
1: Dopiero wiele lat później przywódca zamachowców Argala zostaje wytropiony i sam ginie w ataku bombowym przeprowadzonym przez hiszpańskich oficerów marynarki wojennej i tajnych służb w grudniu 1978 roku.
3: Na temat samego zamachu na premiera powstaje wiele teorii spiskowych. Choć udział baskijskiego ugrupowania jest bezsprzeczny, to wielu Hiszpanów uważało, że nie działali oni sami, ale na czyjeś zlecenie.
1: Grupa miała rzekomo pozyskać informacje o planie dnia premiera od jednego z jego współpracowników, choć nigdy nie wyjawiono, kim on był.
3: Pojawiły się teorie, że śmierć polityka mogli zaplanować ultrakonserwatywni frankiści, którzy obawiali się, że Carrero Blanco przeprowadzi zbyt daleko idące reformy.
1: Mogli oni zachęcić przywódców ETA do zaplanowania operacji i zatroszczyć się o to, by służby specjalne przymknęły oko na ich działania.
3: Według innej teorii w zamachu miało pomóc CIA. Waszyngton obawiał się, że gdyby Carrero Blanco został przywódcą, nie pozwoliłby królowi na przeprowadzanie procesu demokratyzacji Hiszpanii.
1: Zwolennicy tej wersji wskazują na znamienny fakt, że premier zginął dzień po nieudanej rozmowie i wyjeździe z Madrytu Henry'ego Kissingera.
3: Co więcej, służby badające miejsce zamachu miały odnaleźć ślady amerykańskich materiałów wybuchowych.
1: Nie ma jednak żadnych oficjalnych dowodów na to, że Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób pomogły w morderstwie premiera, choć jego likwidacja była zdecydowanie na rękę Amerykanom.
3: Niezależnie od tego, czy zamachowcy działali sami, czy na czyjeś zlecenie, zabójstwo Luisa Carrero Blanco jest ogromnym ciosem dla reżimu i całkowicie burzy plany sukcesji dyktatora.
1: Generał Franco nie ma żadnej innej zaufanej osoby, którą mógłby wyznaczyć na swojego ideologicznego następcę.
3: 20 listopada 1975 roku Francisco Franco umiera. Oznacza to też faktyczny koniec rządów frankistów w Hiszpanii.
1: Nowy władca Juan Carlos przeprowadza reformy, które zmierzają do liberalizacji i demokratyzacji ustroju państwa.
3: Być może gdyby Luis Carrero Blanco nie zginął w zamachu i rządził w kraju po śmierci dyktatora, historia Półwyspu Iberyjskiego potoczyłaby się zupełnie inaczej.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: Za moment będzie godzina 23, zatem to jest właściwa pora, by poznać nowe fakty w RMF FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. To 19-latek zaatakował ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Ucierpiały 4 osoby, stan 3 rannych jest poważny.
2: Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne.
1: Prezydent Ukrainy zatwierdził 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. W faktach także kolejny zwycięski pojedynek naszych siatkarzy. W Gliwicach pokonali Turcję. Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju, to 19-letni mieszkaniec tego miasta. Około 18 wszedł do placówki z nożem i zranił najpierw 2 pacjentki, a później pielęgniarkę i lekarza, który obezwładnił napastnika.
2: Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne, jest już zatrzymany.
3: Czy był trzeźwy, czy był pod wpływem jakichś środków?
2: Na chwilę obecną nie mogę przekazać tych informacji.
3: Czy on jest spokrewniony z kimś, kto przebywał w tym szpitalu, z pacjentką, z pacjentem?
2: Takich informacji także nie posiadamy, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.
3: Co dalej z tym mężczyzną w najbliższych godzinach będzie się działo?
2: Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki. Na chwilę obecną nadal trwają czynności z prokuratorem na miejscu zdarzenia.
1: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiała śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Stan 3 rannych jest poważny, ale stabilny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową operację wpływu, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Przekazał, że rozmawiał o tym z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałem Jewchenijem Chmarą. SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu, napisał Zełenski na platformach społecznościowych. Wcześniej poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji i przygotowania na możliwą eskalację były jednym z głównych tematów spotkania liderów wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Premier Donald Tusk zapowiedział ścisłą współpracę państw najbardziej narażonych na kryzys.
4: Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać miało dojść.
1: Szczyt z udziałem przedstawicieli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii oraz Komisji Europejskiej odbył się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, na której podpisano dziś blisko 80 porozumień. Łącznie podczas 2 dni konferencji wartość podpisanych umów może wynieść 10 miliardów euro.
5: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: Polscy siatkarze stoczyli kolejny zwycięski 5-setowy zacięty bój w Lidze Narodów. W drugim meczu turnieju rozgrywanego w Gliwicach biało-czerwoni pokonali reprezentację Turcji. Mecz z trybun Pre-Zero Areny w Gliwicach śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak wyglądała 5. decydująca partia?
6: Początek był wyrównany i zacięty. Obie reprezentacje od samego początku grały punkt za punkt. Emocji dodali też sędziowie, którzy nie byli w stanie rozstrzygnąć spornej sytuacji i zarządzili powtórzenie akcji, a to zdecydowanie nie spodobało się publiczności, która zareagowała głośnym buczeniem. Nasza reprezentacja dwupunktowe prowadzenie objęła dopiero przy stanie 9-7. Później powiększyła jeszcze przewagę dzięki asowi serwisowemu Jakuba Nowaka i był to ważny moment tej partii, no bo od tego momentu można było mieć wrażenie, że biało-czerwoni kontrolują przebieg tego seta. Turcy oczywiście walczyli do końca.

0: końca, ale strat nie udało się już odrobić i to ostatecznie Polacy wygrali tiebreaka 15-11 z Prezero Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
1: Dziękujemy za relację i gratulujemy naszym siatkarzom. 41 koni zostanie zaprezentowanych podczas tegorocznych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. 16 z nich pojawi się na najbardziej prestiżowej aukcji Pride of Poland, a które będą gwiazdami tegorocznej aukcji? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: O przede wszystkim 11-letnia klacz Poganinka, która niemal na wszystkich pokazach zbiera najwyższe noty. Obok niej młoda Elbella, zaledwie 2-letnia, ale już budząca ogromne zainteresowanie kupców z całego świata, a także jeden z czołowych koni młodego pokolenia, Erantis. O to, dlaczego właśnie te konie zostały wybrane, zapytałem prezes stadniny w Janowie Podlaskim Weronikę Sosnowską.
3: Sugerujemy się tym, żeby zachować pulę genów w stadzie i to jest jedno kryterium. Drugim kryterium są kariery danego konia, jak zaprezentował się na ringach pokazowych, czy coś się zdobył.
2: Dni Konia Arabskiego odbędą się od 7 do 11 sierpnia. Najbardziej prestiżową aukcję Pride w Poland zaplanowano na niedzielę 9 sierpnia.
1: Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM, a w nich zbliżające się wakacje. Przed uczniami ponad 9 tygodni laby. O ich planach na ten czas usłyszycie już za niecałą godzinę. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24 jest Jan Mentfel, radny miasta stołecznego Warszawy, klub Lewica. Miasto jest nasze. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Nie macie szans, pan wie o tym.
1: Z czym?
0: Jak to z czym? Z głosowaniem nad absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
1: No tak, większość w Radzie Warszawy ma Koalicja Obywatelska.
0: No to po co w takim razie ten wniosek?
1: Wie pan, no, kiedy głosowaliśmy nad sprawą ograniczenia sprzedaży alkoholu jesienią zeszłego roku, to Koalicja Obywatelska zarzekała się, że ona tego nie poprze. Ma większość, a jednak zmiany weszły.
0: Czyli myśli pan, że w takim
1: da się coś zrobić, mimo że się nie ma większości.
0: Czyli myśli pan, że teraz ktoś może poprzeć ten wasz wniosek?
1: Myślę, że przede wszystkim powinien prezydent Trzaskowski się wykorzystać tą okazję, żeby się wytłumaczyć przed mieszkańcami, przed wyborcami.
0: A za mało się tłumaczy jeszcze pańskim zdaniem?
1: No wydaje mi się, że tak. Przypomnijmy, że dowiedzieliśmy się o tym, że w szpitalu, którym sam prezydent dopiero co rok temu, przypominam, w kampanii wyborczej chwalił się, że to jest jego takie oczko w głowie, że wybudował ten szpital od zera, doszło do olbrzymich nieprawidłowości. Właściwie skala dotąd jest nieznana. No i do dziś tak naprawdę nikt z zarządu miasta, na przykład odpowiedzialna za nadzór nad służbą zdrowia Renata Kaznowska, nie poniósł żadnej odpowiedzialności.
0: Mamy na razie kontrolę z NFZ-u, jest kontrola NIK-owska. Miasto również zdecydowało o tym, że wszyscy politycy, którzy są w zarządzie, cały zarząd Szpitala Południowego jest odwołany. Za mało, pana zdaniem?
1: No wie pan, jeżeli widzimy, że rady nadzorcze, które są opanowane przez polityków, a w Warszawie niestety to jest powszechna praktyka, po prostu nie działają, są fikcją, bo no, w tej sytuacji widać, że rada nadzorcza była kompletną fikcją. Przewodniczącym Rady Nadzorczej tego szpitala był Robert Kępa, burmistrz Ursynowa, polityk Koalicji Obywatelskiej. I kiedy ta cała sprawa wybuchła, on oznajmił, że on nic o tym nie wiedział. No ja mam pytanie, jakie czynności nadzorcze podjął przez ten cały czas, kiedy zasiadał w tej Radzie Nadzorczej? I mamy taką sytuację, że dzisiaj w tych radach nadzorczych nie tylko szpitali, ale wszystkich spółek miejskich, tramwajów warszawskich, kolei miejskiej, wodociągów, właściwie wszystkie dziedziny życia, które są zarządzane przez spółki, a jest ich kilkadziesiąt, są one opanowane przez polityków
0: Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski już powiedział, że już tych ludzi nie ma. Polityków Koalicji Obywatelskiej już nie ma.
1: Tylko w szpitalach i tylko tych, które są zarządzane przez miasto. Mamy na przykład Szpital Brudnowski, to jest jednostka wojewódzka. W województwie
0: tutaj
1: rządzi, jak
0: Rafał
1: wiemy...
0: Rafał Trzaskowski nie ma władzy.
1: No wie pan, w województwie mazowieckim rządzi Koalicja Obywatelska do spółki z PSL-em.
0: Marszałek Struzik tutaj bardziej powinien rozumieć.
1: No tak, ale jest to koalicjant i jakby partner Koalicji Obywatelskiej. To znaczy, że jeżeli w Szpitalu Brudnowskim, w Radzie Nadzorczej są znowu politycy tej partii, którzy nadzorują innych polityków tej partii zasiadających w zarządzie tego szpitala, no to czy pacjenci tego szpitala mogą być spokojni, że tam wszystko jest w porządku?
0: Myśli pan, że gdy głowy polecą, to wtedy pacjenci poczują się lepiej?
1: Ja przede wszystkim myślę, że ta sprawa powinna być dla polityków takim naprawdę sygnałem, że trzeba wreszcie ten patologiczny system ukrócić.
0: Czyli... A jest patologiczny?
1: Oczywiście, dlatego że mamy rady nadzorcze, które nie służą w ogóle do nadzorowania czegokolwiek, tylko do pobierania dodatków do pensji przez polityków partii rządzącej w danym mieście. I tak jest wszędzie, nie tylko w Warszawie.
0: A ja słyszę już to tłumaczenie ze strony miasta. Przecież jesteśmy właścicielem, musimy nadzorować takie jednostki, chociażby jak szpital. Zgadza się pan?
1: Oczywiście. Ja też uważam, że powinien nadzorować. Tylko dlaczego w tych radach nadzorczych są politycy partii, których jedynym celem jest pobieranie tam rocznej, niezłej całkiem pensji, 50 tysięcy złotych
0: za taką
1: radę nadzorczą? Nadzorują absolutnie niczego.
0: Ale sprawa jest taka, rozumiem, że nie jest zarzutem to, że ktoś jest politykiem. Tylko zarzutem jest to, że źle przeprowadza nadzór, prawda?
1: Zarzutem jest to, że nie można być sędzią we własnej sprawie, czyli na przykład w sprawie własnej formacji. Jeżeli w Szpitalu Południowym zatrudnia się kolegów z partii, zatrudnia się na przykład pana Dawida Kacprzyka, który był radnym Koalicji Obywatelskiej, wszyscy wiedzieli, że jest politykiem i został tam zatrudniony, to jakim cudem może go dobrze nadzorować jego kolega z tej samej partii?
0: A jest pan pewien tego, że Dawid Kacprzyk został zatrudniony właśnie dlatego, że był radnym Koalicji Obywatelskiej?
1: A panu jak się wydaje?
0: Ja nie wiem, ja tego nie wiem, ja czekam na fakty, no, a pan już
1: się,
0: wie.
1: To
0: rozumiem,
1: co najmniej zastanawiająca zbieg okoliczności. Może
0: faktów
1: tak,
0: na razie nie
1: że,
0: mamy.
1: Tak, no to jakby no, wiem, że został zatrudniony z tego, co mi wiadomo, bez konkursu, no i że jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, że był widziany wielokrotnie w otoczeniu na przykład Marcina Kierwińskiego, szefa struktur w Warszawie. No nie oszukujmy się, panie redaktorze, że nie jest to przypadek, że akurat on dostał tą fuchę.
0: To w takim razie kto powinien pańskim zdaniem być zwolniony? Jakie głowy powinny polecieć?
1: Uważam, że w tej sprawie ewidentnie nie było nadzoru ze strony zarządu miasta nad tym, jak ten szpital funkcjonuje. Mieliśmy nowo zbudowany szpital, mieliśmy Rzeczywiście inwestycje za, no, bardzo cenną. Zresztą ta placówka, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jest naprawdę świetna.
0: I był pan tam?
1: Nie, ale wiem o tym, że tak jest, bo no, widać to po prostu też, jaki jest standard tego budynku samego. Natomiast budynek to nie wszystko. Trzeba jeszcze nadzorować procedury, trzeba nadzorować kadrę, trzeba nadzorować, czy w tym szpitalu po prostu nie dochodzi do nieprawidłowości. I tego zabrakło.
0: Okay. Mamy szpital osobę... południowy to jest jedna sprawa. Druga sprawa?
1: Mamy osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem ochrony zdrowia w Warszawie, czyli wiceprezydent Renatę Kaznowską, która jak do tej pory nawet nie złożyła żadnych wyjaśnień w tej sprawie.
0: No to dzisiaj mam pan nadzieję, usłyszy pewnie wyjaśnienia na Radzie Miasta Stołecznego.
1: O ile przyjdzie, oczywiście.
0: A uważa pan, że nie przyjdzie?
1: Mam nadzieję, że przyjdzie. Myślę, że tak będzie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie dojdzie po prostu do takiej próby zamiecenia tej afery pod dywan. Wie pan, no, za chwilę mamy sezon urlopowy, w przyszłym tygodniu będzie fala upałów. Być może politycy Koalicji Obywatelskiej liczą na to, że wszyscy zapomną szybko o tej sprawie. Ja mogę zapewnić, że wyborcy i mieszkańcy Warszawy na pewno o tym nie zapomną.
0: Na razie nic na to nie wskazuje, żeby ktokolwiek zapomniał i próbował zamiatać to pod dywan, bo jeżeli słyszę, że ma być nadzwyczajna sesja Rady Miasta, jeżeli prezydent ma składać wyjaśnienia, jeżeli prezydent dymisjonuje zarządy w szpitalach, które podlegają miastu, no to wygląda na to, że chce tą sprawę oczyścić.
1: Tylko że na przykład mamy wniosek ze strony radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna w Radzie Warszawy. Ja tak się składa, że akurat jestem członkiem tej Komisji Rewizyjnej i uważam, że to jest dobry pomysł. Tylko jest jeden problem. Większość w tej komisji mają członkowie partii Koalicja Obywatelska. I to jest właśnie, panie redaktorze, clue, sedno tego problemu, o którym mówimy. Czyli, że ta partia zbudowała sobie w Warszawie taki system, w którym koledzy kryją kolegów, udają, że ich nadzorują, udają, że coś, że przeprowadzają jakieś audyty, a tak naprawdę ich nie robią. I z tego wynika tak wiele problemów, które widzimy. Na przykład takich problemów, że ktoś może sobie pobrać 1,5 miliona złotych za koordynowanie szpitalnym oddziałem ratunkowym i jeszcze do tego doprowadzić tam do różnych nieprawidłowości.
0: A jak pan był w komisji rewizyjnej, to miał pan, zetknął się pan z takimi przypadkami, że ktoś próbował zamiatać i chronił kolegów właśnie dlatego tylko, że mieli legitymację partyjną?
1: Wie pan, ja ostatnio, kiedy byłem w tej komisji, próbowałem wnieść sprawę związaną z tą imprezą w Pałacu w Wilanowie.
0: Tak.
1: I nie udało się, dlatego, że większość radnych Koalicji Obywatelskiej była przeciw temu, żeby kontrolować tą sprawę. Więc jak pan widzi, niestety tak ten system działa i musimy sobie powiedzieć, że jeżeli partia deklaruje, że broni demokracji, że chce praworządności, że chce państwa prawa, to na własnym podwórku musi zadbać o to, żeby zasady były uczciwe. A zasady, w których oni sami udają, że opanowują instytucje kontrolne i nadzorcze i de facto blokują możliwość nadzoru nad własnymi placówkami, to nie są uczciwe zasady. Jeżeli mamy mundial na przykład teraz, to wiadomo, że sędzia meczu USA, nie wiem, Meksyk, to nie jest obywatel USA, prawda?
0: Ale zgadza się pan z tym, że to ludzie wybrali radnych.
1: Tak, ale ci radni, którzy zostali wybrani, moim zdaniem dzisiaj w Warszawie nadużywają swojego mandatu, opanowując za pomocą swojej większości różne instytucje, które mają służyć kontroli. Na przykład właśnie rady nadzorcze miejskich spółek. I to powinno się skończyć.
0: No dobrze, ale w jaki sposób to się powinno skończyć? Powinno być referendum?
1: Nie, to jest decyzja. Jeżeli chodzi o rady nadzorcze spółek miejskich, to jest decyzja prezydenta Trzaskowskiego.
0: Ja bardziej
1: decyduję o nadzorze, o obsadzie tych placówek. I owszem, ja się bardzo cieszę, że podjął decyzję o tym, że akurat te jednostki dotyczące służby zdrowia miejskie będą wolne od tego problemu. Tylko dlaczego tylko te dotyczące służby zdrowia? Dlaczego koledzy Marcina Kierwińskiego mogą nadal zasiadać w innych spółkach, w radach nadzorczych innych spółek i to jest okej.
0: To co w takim razie powinno być struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane w mieście?
1: Uważam, że jeżeli Koalicja Obywatelska nie przyłoży się do tego, żeby odbudować zaufanie mieszkańców, to być może premier Tusk powinien taką decyzję podjąć, dlatego że mamy zresztą na jego miejscu bym to poważnie rozważał. Mamy nawet mniej niż 1,5 roku będą wybory parlamentarne. Czy sądzi pan, że ta sprawa nie wpłynie na to, jak ludzie będą w tych wyborach głosować? No ja też nie wiem, ale ja bym na miejscu premiera Tuska nie ryzykował. Dopiero co rozwiązał struktury w Krakowie, a widać, że w ciągu ostatniego roku mamy drugą sytuację, w której tak naprawdę Marcin Kierwiński i jego sposób zarządzania KO w Warszawie kompromitują tą partię na skalę ogólnopolską. Mieliśmy bezsensowny, absurdalny sprzeciw, blokowanie inicjatywy związanej ze sprzedażą alkoholu. To była w 100% decyzja Marcina Kierwińskiego, polityczna. I teraz mamy sprawę, w której ciężko wskazać jego bezpośrednią odpowiedzialność, ale polityczną odpowiedzialność za takie patologie na pewno
0: ale
1: on
0: ponosi. Ale fakty są takie, że jest dzisiaj prohibicja w Warszawie, zgadza się pan?
1: A pan
0: jako polityk i doradzać Koalicji Obywatelskiej mógłby pan coś zrobić, na przykład spróbować zebrać podpisy za referendum, zebrałby pan?
1: Ale czy uważa pan, że referendum w tej sprawie to jest jedyne wyjście?
0: A jakie
1: tak
0: w takim razie?
1: Ja uważam, że na razie trzeba dać Koalicji Obywatelskiej uczciwie rozliczyć tą sprawę i przede wszystkim pokazać, że wyciągają wnioski z tego, co się wydarzyło. O tych wnioskach już mówiłem. Moim zdaniem potrzebne jest naprawdę odpartyjnienie samorządów w Warszawie. Czyli nie ma takiej sytuacji, w której koledzy z partii nadzorują kolegów z partii. spółki miejskie nie powinny być też opanowywane przez tych partyjnych działaczy. Inne instytucje, na przykład takie, które są w zarządzie województwa mazowieckiego, mamy muzea, mamy inne instytucje, gdzie marszałek Struzik daje po prostu skierownicze stanowiska politykom KO, bo taki jest układ między KO a PSL-em. To nie jest normalne, to nie jest zdrowe i to na pewno nie podoba się mieszkańcom.
0: A dlaczego nie chce pan zweryfikować tego, czy mieszkańcy nie chcą odwołania prezydenta Trzaskowskiego w drodze chociażby zbierania podpisów pod referendum?
1: Czy pan mnie teraz zachęca do organizacji?
0: Nie, ja tylko pytam pana, dlaczego pan nie chce tego położyć na stół, bo być może ma się obawia tego, że tych podpisów nie będzie tyle, ile potrzeba do przeprowadzenia referendum.
1: Ja nie wykluczam tego, być może, jeżeli w ciągu najbliższych miesięcy nie wydarzy się, jeżeli faktycznie ta sprawa będzie jakoś zamiatana pod dywan, nie będzie tego, o czym mówię, czyli tego oczyszczenia samorządu i doprowadzenia do tego, żeby były uczciwe zasady gry, no to być może tak. Na ten moment wydaje mi się, że jeszcze dajmy szansę rządzącym, dajmy szansę prezydentowi Trzaskowskiemu i też przede wszystkim szefostwu Koalicji Obywatelskiej na oczyszczenie się z tego, co się wydarzyło.
0: Rozmawiał pan z radnymi z Koalicji Obywatelskiej, żeby zabrać większość dla odrzucenia absolutorium?
1: Wie pan co, no wiem jak działa Koalicja Obywatelska.
0: Czyli nawet nie próbował pan rozmawiać.
1: Ja w ogóle bardzo często przekonuję radnych Koalicji Obywatelskiej do różnych rzeczy.
0: No i jak reagują?
1: Wydaje mi się, na przykład w sprawie alkoholu udało się wreszcie ich przekonać, prawda?
0: To czy w tej sprawie pan próbował?
1: Być może. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na sesji. Ona będzie trwała wiele godzin i tam jest naprawdę miejsce na to, żeby padły argumenty. Natomiast wiem, jak działa ta partia i zapewniam pana, że to absolutorium raczej, chociaż być może właśnie dojdzie do jakiegoś wyłomu. Być może tak. Zobaczymy dzisiaj, co się wydarzy.
0: Będzie to spór. Pan powiedział, że to będzie spór na argumenty, nie będzie awantury?
1: Wie pan, ja awantury robić nie zamierzam. Za wszystkich radnych nie mogę odpowiadać.
0: A to cieszę się, bo pamiętam, że były takie awantury, które pan zamierzał robić na Radzie Miasta.
1: Wie pan, w momencie, kiedy przez ponad rok była blokowana nasza uchwała dotycząca sprzedaży alkoholu, czysto politycznych, i myśmy naprawdę wielokrotnie grzecznie argumentowali, że należy ją dopuścić pod głosowanie, to się nie działo, no to trzeba było się uciec do różnych innych, mniej grzecznych metod, bo grzeczni już byliśmy, jak to się mówi. W tej sprawie uważam, że mamy silne argumenty i będziemy je dzisiaj przedstawiać jako klub Miasto jest naszej Lewicy. No zobaczymy, co zrobią inni radni, bo za to nie mogę odpowiadać. Pewnie pojawią się też posłowie. Pewnie będzie próba wykorzystania tej sprawy politycznie, bo nie ma co się oszukiwać, że PiS na przykład nie marzy o tym przecież, żeby tą sprawę jak najbardziej nagłośnić. A sami mają na koncie tak naprawdę podobne patologie.
0: A to nie jest sprawa polityczna?
1: W jakim sensie?
0: W sensie takim, że to może się położyć cieniem na przykład na politykę krajową także.
1: Myślę, że tak. Pamiętajmy, że poprzednie przegrane przez Koalicję Obywatelską wybory, no tam na cieniem położyła się sprawa tak zwanych ośmiorniczek, która była moim zdaniem dosyć błaha jednak w porównaniu z tym, co zobaczyliśmy tutaj. Przede wszystkim istotne jest to, czy Koalicja Obywatelska pokaże, że potrafi naprawdę podejść do polityki i do zarządzania samorządem inaczej. Na razie nie widzę tego, żeby to pokazywało.
0: A co jest dla pana najbardziej bulwersujące w tej sprawie w Szpitalu Południowym?
1: Myślę, że są trzy rzeczy, które tutaj bulwersują. Pierwsza sprawa to były po prostu zarobki tego młodego lekarza bez kwalifikacji.
0: Nie za to odpowiada Rafał Trzaskowski.
1: Wiem, ale to było bulwersujące i proszę mi dać o tym powiedzieć, bo myślę, że ludzie, którzy słyszą, że można zarobić 1,5 miliona złotych w wieku 28 lat na bardzo odpowiedzialnej funkcji, nie mając do niej kwalifikacji, tylko dlatego, że się jest członkiem partii, naprawdę są o tym oburzeni i ja też. I to jest pierwsza sprawa. I tutaj musi się coś zmienić systemowo, również jeżeli chodzi o te zarobki. Druga kwestia to jest to, że nie było żadnej kontroli, że przez rok dochodziło do nieprawidłowości, rok temu rzekomo ten ordynator informował o nieprawidłowościach. To
0: mam nadzieję, że zostanie wyjaśnione. Chirurgii, tym sygnaliście,
1: zostanie to wyjaśnione, czy te informacje były we właściwy sposób podawane i tak dalej, ale wiemy, że jakieś informacje przekazywał i prezydentowi Trzaskowskiemu i Radzie Nadzorczej. Nic się nie wydarzyło. I to jest bulwersujące. To jest sprawa, która dotyczy szpitalnego oddziału ratunkowego. Ja już dostaję wiadomości od ludzi, od mieszkańców zwykłych, którzy mi piszą o tym, że na przykład odesłano ich z tego szpitalnego oddziału ratunkowego z poważnymi problemami do innego szpitala, po, nie wiem, kilkunastu godzinach na przykład. No jeżeli doszło do tego, że tam było jakieś zagrożenie czyjegoś życia, no to to jest naprawdę przerażające, jeżeli tak było.
0: Pan wierzy w te wszystkie rewelacje sygnalisty pana Emila Jędrzejewskiego?
1: Podchodzę do nich ostrożnie, ale też z drugiej strony czytałem wypowiedzi prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, który powiedział wyraźnie, że ma sygnały od innych lekarzy pracujących w tym szpitalu, że przynajmniej część tych informacji o nieprawidłowościach jest prawdziwa i że jest nimi przerażony. W związku z tym uważam, że należy się temu bardzo poważnie przyjrzeć.
0: To dlaczego w takim razie pana zdaniem sygnalista nie mówił na ten temat w prokuraturze? Przynajmniej na razie milczy.
1: To jest dziwne. Nie rozumiem tego, naprawdę. I kiedy przeczytałem tą informację, byłem bardzo zdziwiony tym, że nie, być może, nie, ale nie potrafię tego wyjaśnić.
0: Bo zastanawiam się, czy nie mamy tutaj zwyczajnie konfliktu między, wie pan, dwoma lekarzami w szpitalu. Mhm. Między dwoma oddziałami, między SOR-em a chirurgią. Myśli pan, że to mogło być takie źródło tego konfliktu?
1: No tak, ale też dopiero co mieliśmy informację o tym, że Dawid Kasprzyk miał zwrócić na konto szpitala 500 000 niezapłaconych faktur.
0: Tak to jest.
1: Czy ufa pan komuś, kto...
0: Nie, ja się tylko zastanawiam, jak
1: właśnie.
0: Było.
1: Właśnie, więc no wie pan, jakby wydaje mi się, że jednak trudno uwierzyć w to, że nie było żadnych nieprawidłowości. Trudno uwierzyć w to, że osoba, która dopuściła się, no tak naprawdę, w pewnym sensie wyprowadzenia 500 000 złotych z konta publicznego szpitala przez jakieś faktury, których nie powinno być, dobrze zarządzała szpitalnym oddziałem.
0: Ale co innego, co innego, jak są nieprawidłowości, jak są lewe faktury, zgodzę, ale co innego, jak jest zagrożenie życia ludzi.
1: Oczywiście.
0: To jest zupełnie inny kaliber sprawy.
1: Nie jestem w stanie teraz ferować wyroków, czy doszło tam do jakiegoś zagrożenia życia. Wsłuchuję się w to, co mówią lekarze, wsłuchuję się na przykład właśnie w głos prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Uważam, że to są bardzo poważne zarzuty i powinny być dogłębnie wyjaśnione.
0: Gdzie jeszcze politycy Koalicji Obywatelskiej sprawują taki partyjny nadzór, jeśli chodzi o spółki miejskie?
1: No, chociażby właśnie w tych szpitalach, które są zarządzane przez województwo mazowieckie, gdzie o obsadzie decyduje już marszałek Struzik. Mamy szpital brudnowski, w którym radni z Koalicji Obywatelskiej zasiadają i w zarządzie, i w Radzie Nadzorczej. Co już jest absurdem, bo jakby sami siebie już bezpośrednio nadzorują w tym momencie. Mamy takie spółki jak Szybka Kolej Miejska, jak Tramwaje Warszawskie, jak właściwie większość spółek w Warszawie. My teraz to badamy szczegółowo, jak duży jest ten udział polityków Koalicji Obywatelskiej, ale ono, powtarza się ta sama reguła, że właściwie w każdej z tych spółek są zatrudnieni radni, a jeżeli to jest spółka miejska, to radni są zatrudniani z na przykład sejmiku wojewódzkiego.
0: Ale jeżeli dobrze sprawują nadzór...
1: Bo tam mogą.
0: A jeżeli dobrze sprawują nadzór, to jest problemem to, że są
1: radni... A kto czy dobrze sprawują nadzór?
0: Jeżeli spółka, dobrze, są... jeżeli spółka dobrze funkcjonuje, tak, no oczywiście. To znaczy, że nadzór jest dobrze sprawowany, zgadza się pan?
1: Być może tak, ale nadal uważam, że w sytuacjach, kiedy może na przykład, będą jakieś nieprawidłowości, nawet dobrze funkcjonującej spółce, bo na przykład nikt nie mówi, że Szpital Południowy to jest całkowicie źle działający szpital, tak? Ale jednak były poważne nieprawidłowości na jakimś jednym odcinku. I właśnie po to rady nadzorcze powinny być odpolitycznione, odpartyjnione, żebyśmy mieli pewność, że jest jakaś instancja, która pilnuje tego i nie zwraca uwagi na to, kto z jakiej jest partii, tylko po prostu dba o dobro wspólne i o dobro na przykład pacjentów.
0: Ale przecież pan żyje w Polsce nie od wczoraj. Wie pan o tym, że nawet spółdzielnie mieszkaniowe nie tylko w Warszawie są upartyjnione. To jak pan chce spółki miejskie odpartyjnić w takim razie?
1: Wie pan, ja już trochę wyrosłem z takiego mówienia, że w Polsce to musi być źle. Jesteśmy już naprawdę 20. gospodarką świata. Możemy się chwalić wieloma rzeczami, dokonaniami, które mamy naprawdę takie jak kraje Europy Zachodniej. Skończmy z tym mówieniem, że musi być u nas kolesiostwo, musi być u nas partyjniactwo. Naprawdę możemy doprowadzić do tego, żeby to oczyścić. Co więcej, w tej sprawie to jest naprawdę, jeżeli chodzi o na przykład obsady rad nadzorczych miejskich spółek, to jest tylko i wyłącznie decyzja prezydenta Trzaskowskiego. Czy on będzie miał odwagę, żeby pójść o krok dalej i powiedzieć, tak, rady nadzorcze są od nadzorowania. Żeby ten nadzór był uczciwy, no nie mogą go sprawować koledzy z partii.
0: Ja się tylko sprzeciwiam pewnemu takiemu sposobowi myślenia o tym, że bycie politykiem to jest pewnego rodzaju piętno. Każdy ma prawo być politykiem. Ma prawo należeć do partii politycznej, tak jak ma prawo należeć do Związku Wędkarskiego czy do Kuka Modelarskiego. To jest jego wolność.
1: Dobrze, zgadzam się. W takim razie, oczywiście, ma pan rację. To w takim razie doprecyzuję. To nie powinni być politycy partii rządzącej w danym mieście.
0: Ale przecież to, rozumiem, samorząd sprawuje nadzór.
1: No tak, więc niech, jeżeli zgadzamy się na to, żeby byli politycy, to przynajmniej niech to nie będą politycy partii rządzącej. Bo jest oczywiste, że w ich interesie będzie pokazywanie, że w Warszawie jest wszystko w porządku, prawda? I nie będziemy wyciągać jakichś brudów, nie będziemy prowadzić kontroli, no bo jeszcze wyjdzie, że coś jest nie tak.
0: Czyli
1: interes polityczny przeważy, niestety, w takiej sytuacji, nad po prostu interesem publicznym. I co więcej, to nie jest kwestia tylko Koalicji Obywatelskiej. Założę się, bo nie jestem radnym miasta, w którym rządzi PiS, na szczęście, ale założę się, że w miastach, w których rządzi PiS, jest to samo, tylko robi to PiS.
0: Czyli rozumiem, że gdyby miasto jest nasze, rządziło dzisiaj Warszawą, to pan by wpuścił do zarządu szpitali warszawskich na przykład polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: Oczywiście. I PiSu.
0: I nic, tak. Czyli rozumiem, że doprowadziłby pan do tego, co się stwierdził.
1: Znaczy, przede wszystkim kierowałbym się kwalifikacjami. Jeżeli ktoś miałby kwalifikacje...
0: Otóż to, być może to jest najważniejsze.
1: Jeżeli ktoś miałby kwalifikacje i byłby politykiem opozycyjnym, nie ma problemu. Jeżeli ktoś miałby kwalifikacje do Rady Nadzorczej, podkreślam, i byłby politykiem obozu rządzącego, nie powinien być w Radzie Nadzorczej. No bo jak mam wierzyć w to, że będzie cokolwiek kontrolował?
0: Czy pana zdaniem Rafał Trzaskowski wiedział o tym wszystkim?
1: Panie redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie, natomiast na pewno Rafał Trzaskowski zdaje sobie sprawę z tego, że warszawski samorząd nie funkcjonuje dobrze i zgadza się na to w imię współpracy z partią, w imię dobrych relacji, których nie ma i tak, ale powiedzmy z Marcinem Kierwińskim, po prostu pozwala na pewne patologie.
0: Ale panuje nad miastem pana zdaniem, Rafał Trzaskowski?
1: No wie pan, jeżeli pan pyta, czy miasto Warszawa funkcjonuje dobrze, czy służby funkcjonują dobrze, to tak, oczywiście, że wiele aspektów funkcjonowania miasta oceniam dobrze, chociażby transport publiczny, który mamy naprawdę świetny. Tylko że to nie jest do końca tak, że to prezydent osobiście na to wszystko nadzoruje. Mamy świetnych urzędników, którzy po prostu robią wspaniałą robotę na wielu polach. Ale prezydent jest po to, żeby pilnować pewnych procedur, pewnych standardów i kierunków politycznych. I uważam, że tutaj brakuje takiej silnej ręki gospodarza, który by nad tym zapanował i powiedział: słuchajcie, to jest za ważna sprawa. Nie możemy po prostu udawać, że nadzorujemy nowy szpital, który zbudowaliśmy. Musimy to robić porządnie, bo inaczej może dojść do jakichś nieprawidłowości. No i do tych nieprawidłowości doszło.
0: Jeżeli dzisiaj przegracie głosowanie w Radzie Miasta Stołecznego Warszawa, wszystko na to wskazuje, matematyka na to wskazuje, to co dalej w takim razie?
1: No matematyka to jest piękna nauka, ale ona nie decyduje o wszystkim. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Być może jacyś radni jednak zmienią zdanie. Natomiast oczywiście będziemy dalej robić swoje. Będziemy robić naszą robotę dla miasta na co dzień. My przede wszystkim staramy się proponować rozwiązania, proponować konkretne rzeczy, które można zrobić, tak jak było z kwestią sprzedaży alkoholu, i przekonywać do nich wszystkie opcje. I udało nam się to zrobić. W sprawie alkoholu nam się udało. Mam nadzieję, że w kolejnych sprawach, chociażby takich związanych z oczyszczeniem i odpolitycznieniem rad nadzorczych spółek miejskich, też nam się uda.
0: Tak mówi Jan Menzfeld, czyli radny Miasta Stołecznego Warszawy, klub Lewica. Miasto jest nasze wspólne jutro. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo. Radio RMF.

0: Ogłoszenie. Reklama.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey. Bugajska 6/8. Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Rodzinny park rozrywki Łeba Park zaprasza całe rodziny, szkoły i przedszkola do wspólnej zabawy. Mamy nowe atrakcje, większe, bardziej zakręcone, pobudzające wyobraźnię i pełne adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio RMF24.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Nadal nieznane motywy działania 19-letniego nożownika z Jastrzębia-Zdroju. Napastnik ranił w szpitalu kilka osób. Dziś w Lublinie wojskowe ćwiczenia. Sprawdzimy, gdzie będzie bardzo głośno. A na koniec wakacyjne plany uczniów. A zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Daniel Castellani, były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. Podała na swojej stronie internetowej Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Szkoleniowiec miał 65 lat. Argentyńczyk poprowadził biało-czerwonych do historycznego Mistrzostwa Europy. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki to osoby, które ucierpiały w ataku nożownika, do którego doszło wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Ordynator wskazał, że nóż, jakiego użył napastnik, miał kilkadziesiąt centymetrów. Sprawca ataku obezwładnił i przetrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany.
2: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, zaopatrzone w ramach izby przyjęć, została przyjęta na obserwację. Będzie także pod opieką psychologa. A kolejne trzy osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
1: Mówił ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Artur Ploch. Policjanci ustalili, że napastnik to 19-letni Polak z Jastrzębia-Zdroju. Motywy jego działania nie są znane. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustala okoliczności wczorajszej katastrofy awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. W wypadku zginęły dwie osoby lecące samolotem. Jedna osoba, która znajdowała się na ziemi, została ranna.
3: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i pali się. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane szczegółowo i będzie to przedmiotem dalszych działań.
1: Mówi Marta Sulowska z Komisariatu Policji Warszawa-Wola. Zgodnie z relacjami świadków, maszyna podczas podchodzenia do lądowania przechyliła się i zahaczyła skrzydłem o blaszaną budkę, w której na kurs prawa jazdy oczekiwał mężczyzna. To właśnie on został ranny.
4: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
5: Kłęby dymu, czarnego dymu. I nic, myśleliśmy, że to może samochód jest.
6: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył.
1: Awionetka należała do prywatnej firmy i leciała z Wrocławia. Wojsko uprzedza mieszkańców Lublina o planowanych na dziś ćwiczeniach, którym będzie towarzyszyć huk wystrzałów i dym. Gdzie dokładnie można spodziewać się takich niedogodności? Sprawdził to reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Ćwiczenia będą prowadzone rano na terenie wojskowym na Majdanku, więc na pewno będzie je słychać na Kośminku i na Felinie. Jak usłyszałem w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, będą to ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem amunicji, granatów dymnych i dymu taktycznego. To będzie widać, będzie słychać, ale nie będzie powodu do alarmowania służb po pożarze, bo to tylko ćwiczenia, które według deklaracji wojska powinny się zakończyć przed 13.
1: I teraz Podhale. Woda z wodociągu w Szczawnicy nie nadaje się do spożycia. Jak poinformował Urząd Miasta, wykryto w niej bakterie E. coli. Dotyczy to całego uzdrowiska i części wsi Szlachtowa. Na terenie miasta wyznaczono zastępcze punkty do poboru wody pitnej. Kto będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii? Dotychczas jedyną osobą, która wyraziła chęć objęcia tej funkcji, jest były burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Brytyjscy komentatorzy kierują teleskopy na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie na Donalda Trumpa. Dlaczego? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
8: Gospodarz Białego Domu po raz pierwszy odniósł się do osoby Andiego Burnhama. Zapytany przez dziennikarzy, co wie na jego temat, odparł: niewiele. Wiem, że był burmistrzem jakiegoś miasta. Jest ekstremalnym liberałem i prawdopodobnie nie zamierza pompować ropy na Morzu Północnym. W tej krótkiej wypowiedzi brytyjscy komentatorzy zauważają lekceważący ton wobec brytyjskiego polityka, który odniósł olbrzymi sukces, prowadząc ratusz w Manchesterze. Ekstremalny liberał w

0: ustach Trumpa ma także zabarwienie pejoratywne, a sprowadzanie relacji amerykańsko-brytyjskich do tego, czy ktoś jest za lub przeciw eksploatacji ropy naftowej, jest, mówiąc delikatnie, uproszczeniem.
1: Głos uczniów w RMF FM.
2: Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby. Jakie mają plany na ten czas? W jednej ze szczecińskich szkół była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
4: No, tak, no. Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
5: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
6: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
3: Ty masz jakieś plany?
7: Obóz taekwondo z moim klubem.
3: Sportowo?
7: Tak.
2: To my już teraz życzymy Wam wspaniałych wakacji, a z kolejnymi faktami wracamy o pierwszej. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: nieustanna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Witam, moim gościem jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. Witam, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: Panie pośle, co z tym Hołownią? Będzie szefem klubu, nie będzie?
2: Nie wiem, ale rozumiem, że może mieć takie ambicje, natomiast...
1: Ale słyszał pan o tym? No bo przecież ma pan kolegów w Polsce 2050.
2: Słyszałem tylko plotki kuluarowe, trudno mi to komentować. Rozumiem, że chce być bardziej zaangażowany, natomiast nie mam pojęcia, czy ma szansę na to stanowisko, czy też nie.
1: Ale ma jakieś aspiracje? No bo słyszeliśmy rzeczywiście, że się wycofuje z polityki i teraz, że wraca.
2: Nie wiem, wie pan co, byłem akurat na Radzie Europy w Strasburgu, gdzie był też Szymon Hołownia nawet, siedzieliśmy przez jakiś czas przy jednym stole, ale tego wątku nie poruszył.
1: Nie chciał spadać, a może chciałby pan go zaprosić do Konfederacji Light?
2: Jeżeli chodzi o Konfederację Light, to jest pomysł na ugrupowanie, które by odebrało oczywiście wyborców tej Konfederacji Brauna, czy Mencena, czy Bosaka. To jest projekt na jesień tego roku, który moim zdaniem jest potrzebny nam jako koalicji 15 października, aby zaangażować wyborców, którzy dzisiaj mają wątpliwości, czy chcą na te bardziej brunatne konfederacje głosować. Nazwałem to Konfederacją na Light, ale mogę powiedzieć tak po ludzku, że to jest taka nasza konfederacja, czyli europejska, antyksenofobiczna, a jednocześnie do bólu pragmatyczna gospodarczo. Szymon Hołownia, rozumiem, ma trochę inny pomysł na życie i
1: budować.
2: Proszę?
1: On chce umiarkowanych chyba budować.
2: Nie wiem, no, wolałbym, że pan go zaprosił, ale chcę powiedzieć, że sympatycznie było mi się z nim spotkać, niemniej jednak wątku, o który pan pytał, nie poruszaliśmy.
1: Dobrze, wrócimy za chwilę do Konfederacji Light, albo naszej Konfederacji, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali. Na razie afera w Szpitalu Południowym, to jest ta afera, która może się okazać rozstrzygająca dla wyborów.
2: Jest to bardzo ważna politycznie afera. Mamy tam kilka wątków. Systemowy wątek, jak to jest możliwe, żeby lekarz bez specjalizacji zarabiał 1 600 000. Wiemy dobrze, że mamy źle wycenione świadczenia przez NFZ, które powodują, że niektóre specjalizacje lekarskie są tak poszukiwane, że płaci się im krocie. Lekarze jakby korzystają z tej możliwości, mają te kilka kontraktów.
1: Dlaczego mieliby nie korzystać?
2: Dlaczego
1: to jest oczywiste.
2: System pozwala, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, na ile pan Dawid oszukiwał, wpisując te godziny, no bo nie wydaje się możliwe, aby można było być i radnym, i lekarzem, i jednocześnie nagrywać filmiki w czasie pracy i mieć 311 godzin, na ile pamiętam dobrze. Czy to jest nadużycie systemu i swego rodzaju oszustwo, jeżeli chodzi o wpisywanie? Dwa, co z nadzorem nad panem Dawidem, jak to się stało?
1: No jeszcze jest kwestia jego legitymacji partyjnej, bo nie wydaje się, żeby to było bez znaczenia.
2: Oczywiście, to jest też bardzo taka sytuacja niezręczna, natomiast mamy kwestię systemową. Jak to jest, że w systemie ochrony zdrowia przy ciągłym narzekaniu o brak pieniędzy nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest zarabiać to 1 600 000 rocznie i to pokazuje, że jak duroszlakowaty jest ten system, jak ten monopol NFZ-u powoduje pewne jakby nienaturalne rynkowo działania. To też pokazuje, jak nieprawdziwy był argument, że nie można obniżyć składki zdrowotnej, bo nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia. Te pieniądze wypływają w niektórych przypadkach nadmiarowo na wysokość wynagrodzeń. Bardzo bym też chciał, żeby ta afera nie uderzyła we wszystkich lekarzy, bo mówimy o jednak wąskiej grupie lekarzy, która wykorzystuje ten system, a bardzo wielu zarabia normalnie.
1: Pan mówi o elementach systemowych, a ja bym powiedział, no nie sposób uciec od pytania o saloniki VIP, o to, czy był nadzór miasta, no to jest konkretna formacja polityczna go sprawuje. Czy partia to robiła, partia matka pana Dawida, pana doktora Dawida Kacprzyka, to są wszystko pytania fundamentalne polityczne.
2: Ale ma pan rację, rzeczywiście, salonik VIP był czy nie był, nie wiem, ale zakładam, że mógł być i obawiam się, że to jest jakby afera polityczna, to już jest też część polityczna, do wyjaśnienia i do wyciągnięcia konsekwencji, bo ludzie nie chcą mieć tylko wyjaśnienia tej sprawy, tylko były konsekwencje.
1: Konsekwencje wobec kogo?
2: Wobec osób, które wiedziały, nie reagowały.
1: Czyli prezydent Warszawy?
2: Wiedziały, nie reagowały. Ja nie wiem, jaki był system, nie chciałbym też rzucać oskarżeń. Kwestia kolejna, ma pan rację, kwestia nadzoru nad tym systemem. Jak to jest możliwe, że to się uchowało? Mówię to dziecko jakby systemu, pan Dawid. No i mamy najnowsze oskarżenia
1: No śmierć, po prostu.
2: No i wie pan co, to są tak mocne oskarżenia, że i lekarz, był ordynator mówi o tym, że tam umierali ludzie, bo ktoś się uczył, no to stawia najwyższe z możliwych oskarżeń, prawda? I wie pan co, powiem panu, ja widziałem elementy tego wywiadu, gdzie te oskarżenia padały. No albo tam była śmierć, albo on kłamie, no bo to nie ma wariantu...
1: Sytuacja dość jednoznaczna. Znaczy, albo on mówi prawdę, albo mówi nieprawdę.
2: Znaczy, generalnie jest
1: Jeżeli mówi prawdę, to cały szpital, cały oddział jest do wyczyszczenia, tak naprawdę.
2: Tak, tylko pytanie, dlaczego... on też powinien był reagować, no bo to są
1: jest
2: jednak zarzuty prokuratury.
1: Dlaczego nie zgłoszono tego?
2: Oskarżenie kogoś o nieumyślne sprowadowanie... czy umyślne nawet spowodowanie śmierci, czy nieumyślne, to jest bardzo jeden z najwyższych, bardziej poważnych zarzutów, jakie można postawić. Mamy ten dużo wątków. Nie wiem, czy to jest, czy tak było, czy nie, ale to wszystko powoduje, że to rzeczywiście, wie pan co, to jest taka
1: bomba.
2: Panie,
1: ale pan jest politykiem, to jest bomba i teraz pytanie, jak rozbroić tę bombę? To znaczy, czy w ogóle ktokolwiek może ją rozbroić?
2: Znaczy, pan,
1: i co to znaczy ucieczka do przodu w takiej sytuacji?
2: Wie pan, węzeł gordyjski przecina się jednym cięciem i to oznacza bardzo, proszę, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność i potrzebne są...
1: Jakie głowy muszą polecieć?
2: Osób, które wiedziały, nie reagowały, które były... Ale to musi być do cna. I teraz tak, proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo nie znam się, nie wiem do końca, jak wyglądał ten układ, który nadzorował nad systemem, nad szpitalem. Im szybciej, tym lepiej.
1: Panie pośle, afera się rozkręca. Głową tego układu był, jeśli ktoś był, no to był Rafał Trzaskowski, bo on jest prezydentem Warszawy. Nawet jeśli nie wiedział, to jest też kwestia jego odpowiedzialności politycznej.
2: No, ale wie pan co?
1: I szef struktur Platformy Obywatelskiej.
2: No dobra, ale tam jednak było jeszcze parę szczebli niżej i trzeba wiedzieć, czy oni byli informowani, czy nie byli. Na razie trzeba założyć założenie. Jakby brakło
1: To w prawie, ale w polityce nie ma.
2: Proszę pana, ja bym chciał wiedzieć po prostu, jak to się stało, że to było możliwe. To jest, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego konkretnego szpitala. Bardzo bym oczekiwał bardzo głębokich reform systemowych w samym systemie ochrony zdrowia, bo on generuje ten dzisiejszy układ.
1: Ale półtora roku przed wyborami? Kto się na to zdecyduje?
2: Proszę pana, ale ludzie
1: oczekują. Kto to zrobi, ten
2: A jak się nie zrobi? Proszę pana, zaniechanie jest jeszcze większym grzechem. I trzy, no wie pan, ta sprawa już prokuratorska, wyjaśnienia kwestii, czy ten pan ma rację, czy on nie ma racji, ten, który oskarża o to, że ludzie umierali. Rzeczywiście ma pan rację, że to jest afera rozwojowa i doświadczenia pokazują, że to trzeba szybko do sna przecinać i nie patyczkować się z kosztami, bo jeszcze raz podkreślam, nierobienie oznacza przegraną. Jestem przekonany, oczywiście nie można robić na rympał, ale bez systemowych zmian w systemie ochrony zdrowia nie ma możliwości, abyśmy poszli do przodu.
1: Kropka. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Ryszard Petru, poseł Klubu Centrum. Wciąż jeszcze Klubu Centrum. Jeszcze pytanie o to, może potrzebna jest niezależna komisja zaufania publicznego w sprawie Szpitala Południowego, jak proponuje Jarosław Kaczyński.
2: Wydaje mi się, że na tym etapie oczekiwałbym od prokuratury, bo zaczęła działać. Z tego, co wiem, próbowała przesłuchać pana doktora, bo rozumiem, że on tam milżał.
1: On powiedział, że chce mieć pełnomocnika, do czego ma oczywiście prawo.
2: Ma prawo oczywiście, ale to jest jakby pierwszy wątek. Jak najszybciej trzeba powiedzieć kartę na stół. Jak to było, kto nadzorował, gdzie był brak informacji, kto wiedział o tym staroniku VIP, kto z niego korzystał i powinny, przepraszam, polecieć głowy za to. I trzecia rzecz, zmiany systemowe i takie komisje wprowadza się wtedy, kiedy system polityczno instytucjonalny nie jest w stanie wyjaśnić tych spraw.
1: A rekonstrukcja rządu ministra zdrowia poleci pana zdaniem w takiej sytuacji? To jest, powiedziałbym, politycznie najsłabsze ogniwo.
2: Ja bym oczekiwał od pani minister debatusz. Gdybym był na miejscu premiera, może w ten sposób.
1: Właśnie.
2: Bo ja nie jestem w rządzie, to bym chciał podkreślić. Oczekiwałbym szybkiej propozycji takiej głębokiej reformy, którą pan pytał parę minut temu, że jest niebezpieczna politycznie. Uważam, że brak jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Oczekiwałbym przedstawienia takiej propozycji.
1: Ale czy to
2: bym od tego uzależniał dalsze decyzje. Ale rzeczywiście, no to jest tak, że z jakiegoś powodu mamy takie możliwości nadużywania systemu Lega Artis prawdopodobnie w wielu przypadkach, których niewyeliminowanie będzie obciążeniem również w kampanii wyborczej za rok.
1: Panie pośle, jest pan politykiem. Pan wie, że jak się jest człowiekiem bezpartyjnym fachowcem, to zdolność słabą polityczna do budowania wielkich reform jest dość słaba.
2: I chyba, że się ma przy akceptację premiera i jest to wspólny projekt, oczywiście to...
1: I chyba, że się jest bardzo twardym zawodnikiem. Panie minister, powiem tak, przynajmniej medialnie nie sprawia takiego wrażenia.
2: Nie każdy twardy medialnie jest naprawdę twardy. Nie znam osobiście pani minister, żeby było jasne nawet, także trudno mi to ocenić, ale co do zasady ma pan rację, że bezpartyjni fachowcy mają mniejszą siłę przebicia, ale z drugiej strony powinni mieć większą wiedzę i móc bardziej przekonać innych merytorycznie do swoich propozycji. Ale tutaj to jest taka sytuacja, że no, potrzebna jest głęboka zmiana i to jest ten moment, kiedy jest w moim przekonaniu przyzwolenie na takie działania, no bo zawsze kryzys jest momentem zmian, reform i to jest ten moment, a pani minister, czy jest silna, czy nie, okaże się w najbliższych tygodniach, bo coś z tą sytuacją trzeba zrobić.
1: A co z pana wejściem do rządu? Miał pan wchodzić? Chodziły takie słuchy, miał pan wiceministrem finansów, może właśnie przy okazji tej rekonstrukcji?
2: No ale wydaje mi się, ja pamiętam, że to był news tego radia.
1: Tak.
2: No właśnie, nie wiem, skąd państwo mieli tą informację.
1: Z dobrych źródeł.
2: No to chciałbym się dowiedzieć, co państwo... Ja nie słyszałem, że miałem być wtedy powołany. Rzeczywiście były różnego rodzaju rozmowy, natomiast mogę powiedzieć, że się na razie nigdzie nie wybieram.
1: Może minister zdrowia by pan został?
2: Coraz uważam, że nie lekarz powinien. Nie jestem lekarzem.
1: No to idealnie.
2: Nie lekarz, ale to nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako moja aspiracja, czy tam...
1: Ale wziąłby pan taką funkcję, gdyby panu premier zaproponował?
2: Oczywiście nie, no trzeba porozmawiać, wie pan, w zakresie. Natomiast akurat każdego, kto lubi takie duże wyzwania, zarządzanie trudnymi tematami, to jest wielkie wyzwanie. Niemniej jednak... No ma pan rację, tam nakładają się trzy elementy. I zarządzanie tematem, i ten aspekt zdrowotno-ludzki, i trzecia rzecz, bardzo polityczny. Czyli błędy w reformie systemu ochrony zdrowia bardzo dużo kosztują politycznie. Oczywiście to też paraliżuje polityków od lat do zmian w tym zakresie. Ostatnie głębokie reformy były przeprowadzone za rządów Jerzego Buzka.
1: No właśnie, i przegrał wybory.
2: I za co właśnie wszyscy mają wrażenie, że przez to właśnie rząd też ten przegrał wybory. Oczywiście to koncepcja, która była kierunkowo dobra, była po prostu źle implementowana, ale to już nie chcę wchodzić do dyskusji, co się działo w 1999 roku.
1: To było bardzo dawno temu, większość nie pamięta naszych słuchaczy. Także panie pośle, pan jest w partii Centrum, w klubie Centrum,
2: nie ma
1: czy pan
2: partii,
1: zakłada nowe...
2: Nie ma partii.
1: Ale klub jest. Jest pan w klubie, czy zakłada pan nową partię?
2: Ja mówię o potrzebie założenia ugrupowania, które będzie adresowało swój program do ludzi w części głosujących dzisiaj na Konfederację, którzy są... nie chcą...
1: Ale w klubie pan zostaje.
2: W klubie na pewno zostaje. Jesteśmy w trakcie rozmów. Chodzi o to, że to musi być ugrupowanie wyraziste, mocne, jednoznaczne. Wyraziste. Nie w kontrze do rządu, ale jakby... szukam polskiego słowa... challenge'ujące rząd, challenge'ujący koalicjantów do większego wysiłku. Rozmawiałem przed chwilą o ochronie zdrowia. Uważam, że będziemy zbyt pasywni w kwestiach gospodarczych, to nam ucieknie elektorat i przegramy wybory jako koalicja 15 października.
1: Ale klub Centrum będzie jakoś wewnątrz tej nowej partii, którą pan postuluje? Czy będzie na zewnątrz? Czy zaprosi pan, nie wiem, Paulinę Henning-Kloskę?
2: Żeby... Jesteśmy w rozmowach, ja mówiłem bardziej o potrzebie i projekcie na jesień tego roku, a nie na końcówkę czerwca, który jesteśmy. I przyzna pan, że tworzenie nowych projektów politycznych w okresie letnim, szczególnie wakacyjnym, to nie jest dalsze.
1: 32-33 stopnie też nie skłaniają.
2: Nie, a 37 tym bardziej.
1: 37.
2: A ma być chyba w Warszawie.
1: 37 ma być, czyli jakby poczeka pan, aż temperatura spadnie.
2: Temperatura sporu politycznego wzrośnie, a na zewnątrz spadnie. Niemniej jednak jestem przekonany, że...
1: Ale to kto jest miał tworzyć tę partię? Bo to też jest pytanie fundamentalne, tak? To znaczy akurat Konfederacja tworzy swoje struktury od... lat. Ma jakieś zaplecze. Można je lubić albo go nie lubić, ale to zaplecze jest.
2: Tak.
1: Kto miałby tworzyć zaplecze Konfederacji?
2: Powiem panu, że jeżeli chodzi o poszczególne regiony, czy tam okręgi wyborcze, to mogę powiedzieć, bardzo duża struktura stoi w blokach startowych. Niemniej jednak pan pozwoli, panie redaktorze, wolałbym o tym mówić nie na zasadzie, co mam zamiar zrobić, tylko wolałbym informować, co zostało zrobione i chciałbym z taką informacją się do pana zgłosić we wrześniu tego roku, a nie w czerwcu.
1: Dobrze, ale nie jest pan zaskoczony, bo to muszę powiedzieć, mnie trochę zaskoczyło. 27% badanych w wieku 18-24 i 20% badanych w wieku 25-34, badanych przez SV Research na zlecenie Rzeczpospolitej, zagłosowałoby na pana partię. Jestem, nie jest pan zaskoczony, że wśród młodych wyborców jest pan tak popularny?
2: Jestem pozytywnie zaskoczony, że jest to bliskie mojej diagnozy, że oni potrzebują alternatywy, natomiast rzeczywiście te wyniki i rozkład tych grup społecznych pozytywnie zaskoczył, no bo tam wiemy, że jest przyszłość i to, co ciekawe też, no, nie jest prawdą, że to, co mówię, trafia głównie do wielkomiejskiego elektoratu. Z tych badań wynika, że największy elektorat mógłbym szukać w miastach między 100 a 500 tysięcy mieszkańców, czyli można powiedzieć taka średniej wielkości miasta w Polsce.
1: Wierzy pan co, że można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo pan już raz stworzył akcję protestu Nowoczesna?
2: Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale jesteśmy w zupełnie innym momencie. Pojawi się 12 nowych roczników wyborczych. 12 nowych
1: które
2: roczników,
1: nie pamiętają Nowoczesnej.
2: Ale które nie pamiętają 1999, o którym z panem przed chwilą rozmawialiśmy, na temat rządów Jerzego Buzka i reformy ochrony zdrowia. I ci ludzie oczekują propozycji tu i teraz. Dla nich bycie w Unii Europejskiej, w NATO jest oczywistością, ale wychowali się w czasach wojny, COVID-u i zupełnie też inaczej konsumują treści, korzystając z komórki bardziej, prawda, filmów niż w starym stylu, tak jak my tutaj z panem rozmawiamy.
1: Co pan chce im zaproponować? Mensen zaproponował hulajnogę, grilla, napoje rozmaite.
2: Nie, wie pan co, oni potrzebują treści do bólu problematycznego gospodarczo. Chcą mieć świadomość tego, że jak pracują ciężko, to im zostają pieniądze w kieszeni, a nie państwo im zabiera. Chcą mieć też takie poczucie, że państwo albo im nie przeszkadza, albo przynajmniej wspiera, a nie jest takim, nie chcę powiedzieć, takim nadzorcą, który utrudnia życie. Oczekują też dobrych usług, podstawowych usług od ochrony zdrowia, ale takich podstawowych ochrony zdrowia i nie lubią tego typu partyjniactwa, które się rozlewa, które ta afera jest swego rodzaju takim podsumowaniem tej polityki przeszłej. Jestem przekonany, że ci młodsi wyborcy odrzucają tego typu podejście. Wie pan, o co mi chodzi? Oni chcieliby, żeby polityka nie wchodziła do szpitala.
1: No, to wszyscy byśmy chcieli. Myślę, że
2: ale oni bardziej chyba nie, bo my, wie pan co, przepraszam, jesteśmy o tyle starsi, że wiemy, że tak jest, mówimy znowu skandal, nie? A oni mówią, no nie akceptujemy tego, nie chcemy tego w ogóle.
1: No, nasze pokolenia korzystają z tego, że tak jest, bo niektórzy wchodzą do tych zarządów. Ja nie, ale są tacy, co wchodzą. Dobrze, jeszcze pytanie o drugi próg podatkowy. Pojawił się wysyp propozycji.
2: Tak, widziałem.
1: 180 tysięcy Przemysław Czarnek, 140 tysięcy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 200 tysięcy tutaj proponował w tym studiu Mateusz Morawiecki. Pan da więcej?
2: Po pierwsze, chciałbym wiedzieć, czy pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w rządzie, czy nie jest. To jest takie pytanie fundamentalne.
1: No jest, przecież jest ministrą.
2: To jest pytanie polityczne, bo to jest pierwsze pytanie.
1: Po drugie, nazista.
2: No ale jest ministrą. Wie pan, trudno być w rządzie, jednocześnie krytykować. No i jakoś widać, że nie jest w stanie przekonać rządzących do swoich propozycji. Mamy trzy warianty ulżenia ciężko pracującym Polakom. Najbardziej daleko idącą jest podwyżka kwoty wolnej, bo dotyczy wszystkich pracujących.
1: To bez względu podwyższamy tą kwotę wolną.
2: To trzeba etapami zrobić. 60 tysięcy to jest dobry pomysł, nie jesteśmy w stanie tego zrobić w jednym roku. To można rozłożyć na raty, zaczynając od roku przyszłego. Najtańszą formą ulżenia pracującym jest obniżka składki zdrowotnej, szczególnie dla tych, którzy zostali po łapach w Polskim Ładzie. Widać, że system ochrony zdrowia można lepiej zorganizować za te same pieniądze. Nie jest prawdą, że składki zdrowotne obniżyć się można. Niemniej w tej minimalnej wersji, która kosztuje 4-5 miliardów złotych, to dotyczyłoby wyłącznie przedsiębiorców i pracownicy na etacie mieliby pretensje, dlaczego nam nie obniżać. No i z kolei próg podatkowy dotyczy głównie pracujących, prawda? No, w związku z tym, gdybym to ja miał tę decyzję podejmować, byłbym zwolennikiem kwoty wolnej, która jest najbardziej sprawiedliwa, dotyczy wszystkich i wszyscy podobnie korzystają z owoców swojej pracy.
1: Czyli 60 tysięcy.
2: Docelowo próg... 60 tysięcy rozłożone na kilka.
1: Drugi próg by pan nie podnosił. Drugiego
2: I wtedy bym, wie pan, no nie mogę zrobić wszystkiego naraz, bo to byłoby nieodpowiedzialne. Nie jestem Konfederacją Mencena, tylko chcę pokazać, że można...
1: Konfederacją Petru.
2: Może tak to nazwać. Trzeba proponować rzeczy realistyczne, a nie obiecywać ludziom gruszek.
1: To teraz bardzo proszę realistycznie zapytania od naszych słuchaczy. Pierwsze już jest w tej chwili losowane i jest to pytanie następujące.
2: Panie pośle, po co panu jest potrzebna polityka? Podobno jest pan świetnym ekonomistą, ale w polityce ma pan złą pasce i jest znany jako mistrz lapsusów i kolejnych upadających partii. Dariusz Radom. No mogę powiedzieć tak, że pytanie z tezą oczywiście.
1: Złośliwe trochę.
2: Złośliwe, ale przyjmuję, wie pan, no bo w polityce trzeba wejść na klatę różnego
1: twardym
2: rodzaju.
1: Trzeba być, a nie miętkim, jak to niektórzy mawiają. Dobrze, to dlaczego?
2: Polityka,
1: po co
2: jest,
1: polityka?
2: Polityka jest sposobem wpływania na rzeczywistość naszej ojczyzny i daje też, jeżeli ma się wpływ na to, to ma pan taką olbrzymią satysfakcję.
1: Czyli uzależnia.
2: Nie, daje możliwość takiego... satysfakcję z tego, co się robi, prawda? Jeżeli chodzi o bycie ekonomistą, to zwykle się komentuje, albo jeżeli się jest menadżerem, to się zarabia pieniądze dla siebie. Tak, oczywiście można być w polityce poprzez publicystykę. Też można oddziaływać politycznie, co pan świadomie lub nieświadomie robi, no bo ten pan też uczestniczy.
1: Nie, liderzy opinii są też potrzebni, to jest oczywiste, jasne.
2: Bo i też mają wpływ na rzeczywistość.
1: Ale my nie rządzimy, natomiast rządzą politycy i mnie się jednak wydaje, że wielu polityków uzależnia się od tego poczucia sprawczości, z którego jest bardzo trudno zrezygnować.
2: Tak, tylko że sprawczość, wie pan, no w ramach tych 460 posłów mamy ponad 400, którzy nie mają sprawczości, 60, którzy tam robi jakąś politykę, a
1: no,
2: bardzo
1: ale
2: mało...
1: się o to, żeby mieć. No przecież nie po to pan chce założyć Konfederację Light, żeby być jednym z 400, którzy nie mają wpływu. No
2: tak
1: to jest jasne.
2: Oczywiście. Tak.
1: Czyli lubi pan tą emocję związaną
2: nie.
1: z takim...
2: A sama
1: z
2: emocja...
1: poczuciem sprawczości.
2: Emocja związana z poczuciem sprawczości, a nie emocja przebywania w polityce, która na końcu niejak się wyciśnie, jest pusta.
1: To drugie
2: pan dobrze wie, o co
1: chodzi. Wiem, o co chodzi. Tak, absolutnie, chociaż ja nie mam emocji sprawowania władzy żadnej. Bardzo proszę o drugie pytanie.
2: Czym będzie się różnić pana Konfederacja Light od innych partii, których pan zakładał? Jedną partię zakładałem, tylko Nowoczesną, żeby było jasne, że proszę już tam nie robić.
1: Ale cały czas pan kojarzył jeszcze z Polską 2050, to no, pan tam uczestniczył.
2: Uczestniczyłem, ale nie zakładałem, żeby to było jasne. Tutaj trzeba być.
1: To jest oczywiście prawda, precyzyjnie wszedł pan na listy dopiero kiedy startowała
2: relatywnie późno.
1: W wyborach.
2: Jeszcze raz, do bólu gospodarczo-pragmatyczna.
1: No ale to Nowoczesna też taka miała być.
2: A teraz nie ksenofobiczna, proeuropejska, to uwzględniająca, wie pan, to było 12 lat temu, to jest zupełnie inna rzeczywistość w kontekście również geopolityki Donalda Trumpa, roczników, które zupełnie inaczej postrzegają. Wie pan, zgłosiliśmy projekt ustawy o tym, żeby nie karać za posiadanie małej ilości marihuany. Tego wcześniej nie było, tak? Jest oddzielny temat, gdzie jest duża grupa mężczyzn, które mają na przykład problemy z tym, że przegrywają w sądach możliwość kontaktu z dziećmi. Też trzeba zaadresować systemowo. I teraz tak, mamy takie poszczególne obszary tematyczne, którymi nikt się w tak zwanym polityce mainstreamowej w ogóle nie zajmuje. Polityka mainstreamowa to jest to, co oglądamy w wieczornych wiadomościach i o czym państwo zwykle rozmawiają, a jest cała masa nisz, adresują problemy realne ludzi.
1: Chciałby pan być partią liberalną, gospodarczo dla młodych nie tylko, mężczyzn.
2: Nie.
1: Wspomniał pan o tych, a zaadresowanych. Ale to są realne problemy.
2: Są realne problemy,
1: mężczyzn.
2: Tylko ja bym nie chciał, proszę nie zawężać tego. Ja tylko dałem panu przykład, a pan mnie złapał, że to jest 100%. To nie ma być partia tylko dla młodych. Sam nie jestem aż taki młody. Mam niedługo, w przyszłym miesiącu mam urodziny, mam 54 lata, w związku z tym są młodsi ode mnie, którzy akurat są też zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość. Natomiast pokazuję inne obszary jako egzemplifikację raczej zainteresowania. A jeżeli chodzi o partie, które padały, to chcę przypomnieć panu, że sukces Kaczyńskiego, obiektywny sukces stworzenia PiS-u, stworzony został na gruzach Porozumienia Centrum. i sukces Platformy Obywatelskiej został stworzony na gruzach KLD, Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Widzę, pan się uśmiecha.
1: To prawda jest, ale ja z tym nie dyskutuję. Kończymy.
2: Chciałem
1: tylko powiedzieć, że młodość i starość to jest stan umysłu, a we współczesnej polityce 54-latek w porównaniu z 80-letnim prezydentem Stanów Zjednoczonych jest absolutnie młodzieniaszkiem. Mówiłem to ja, Terlikowski Tomasz, 52-latek, a naszym gościem był Ryszard Petru, poseł klubu Centrum.
2: Dziękuję bardzo.

0: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
1: 10 minut opóźnienia. PKP zachęca do wcześniejszego sprawdzenia sytuacji na portalu pasażera. Kraje wschodniej flanki NATO ponoszą największy ciężar inwestycji w obronność na rzecz całej Europy, podkreślił wczoraj w Gdańsku unijny komisarz obrony Andrius Kubilius. Zapewnił, że projekt Straż Flanki Wschodniej to dla Komisji Europejskiej jedna z flagowych inicjatyw. Co jeszcze mówiono o projekcie podczas szczytu wschodniej flanki? O tym trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Komisarz zapewnił, że projekt wkrótce zostanie poddany ostatecznej ocenie, a następnie przedstawione Radzie do końcowego zatwierdzenia. To mogłoby otworzyć drogę do unijnego finansowania wschodniej flanki. W Gdańsku padła też deklaracja jedności wobec zagrożenia ze strony Rosji. Premier Donald Tusk podkreślał, że państwa wschodniej flanki ściśle współpracują.
3: Że flanka wschodnia dzisiaj w Gdańsku pokazała pełną jedność i pełną solidarność. Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec kogokolwiek z nas.
2: Dużo mówiono również o konieczności dalszego wzmacniania wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej.
4: We are keeping the whole European security.
2: To na naszych granicach strzeżemy bezpieczeństwa całej Europy, dlatego nie jest to wyłącznie sprawa państw wschodniej flanki, lecz całej Europy, zaznaczał Andris Kulbergs, premier Łotwy. Flagi państw flanki wschodniej wystawione są przed dworem Artusa. Kolejne delegacje opuszczają historyczne centrum Gdańska.
1: Ministerstwo Zdrowia chce zlikwidować kominy płacowe, czyli bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy w Polsce. Tak zadeklarowała wczoraj szefowa tego resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia odniosła się do afery związanej ze Szpitalem Południowym. Zatrudniony w tej placówce lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej miał w jednym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, pracując na kilku etatach w różnych placówkach. Jak tę sprawę komentowała szefowa resortu zdrowia? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Jolanta Sobierańska-Grenda stwierdziła, że wszystkie nieprawidłowości powinny zostać dokładnie wyjaśnione, ale dopiero po wynikach trwających właśnie kontroli Ministerstwo Zdrowia ma wyciągnąć z tej sytuacji konkretne wnioski.
6: Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno być wyjaśnione w sposób bardzo rzetelny i w sposób bardzo dokładny.
5: Minister zdrowia stwierdziła, że jej resort już pracuje nad konkretnymi zmianami. Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że ministerstwo chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli rekordowe zarobki niektórych lekarzy, a także stworzenie górnego limitu przepracowanych godzin.
7: Fakty z Małopolski.
1: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili ogromny przemyt narkotyków na lotnisku w Krakowie-Balicach. W czterech walizkach należących do obywatelek Izraela znaleziono ponad 100 kg katu o szacowanej wartości 500 000 złotych. W ich bagażach znaleziono 500 pakietów liści o zielono-fioletowych łodygach. Badania potwierdziły, że zawierają katynon, substancję o silnym działaniu pobudzającym. Kobiety w wieku 23 i 24 lat, które przeleciały z Tel Awiwu, usłyszały zarzuty przemytu substancji odurzających. Aresztowano je na 3 miesiące. I na koniec ważne dla kibiców piłkarskich informacje z mundialu. Ruszyły mecze piłkarskich mistrzostw świata w grupie F, Holandia z Tunezją, Japonia ze Szwecją, a od czwartej nad ranem grupa D, USA zagra z Turcją i Paragwaj z Australią. Wcześniej Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2, drużyna z Afryki po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu grupy E Niemcy przegrały 1-2 z Ekwadorem, który z trzeciego miejsca w tabeli awansował do dalszej fazy turnieju. Niemcy mimo porażki z dorobkiem 6 punktów zajęły pierwsze miejsce w grupie E. Do mundialu będziemy oczywiście wracać w kolejnych faktach RMF FM. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Witamy, a ze mną w studiu Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
1: Panie ministrze, czy ta konferencja, która trwa w Gdańsku dotycząca odbudowy Ukrainy, to jest sukces czy porażka, skoro nie ma prezydenta Zełenskiego w Gdańsku?
2: Obecność pana prezydenta nie ma tutaj nic do rzeczy, dlatego że jest najważniejsze jest to, że tam przyjechało około 5000 ludzi, z czego 2000 ludzi biznesu i rozmawiają o konkretnych, potencjalnych możliwościach, zawierają umowy. Mówi się o tym, że może około 2000 umów być zawartych, wartych około 10 miliardów euro. Koncentrują się na realnych kwestiach i problemach odbudowy Ukrainy, która potrzebuje w sumie prawdopodobnie około 500 miliardów euro, żeby się, że tak powiem, wrócić do normalnego życia.
1: No ale wizerunkowo dla Polski jak to wypada, że współgospodarz, przecież Ukraina, prezydent był współgospodarzem tej konferencji.
2: Gospodarzem ze strony polskiej tej konferencji jest pan premier Donald Tusk. Przyjechała pani premier Ukrainy jako współgospodarz tego szczytu.
1: Bo nie chciał przyjechać prezydent Zełenski.
2: No, ale pan Zełenski byłby symbolicznym, a pani premier jest faktycznym współgospodarzem i jest tam wielu polityków europejskich. No jest kanclerz Niemiec, jest kanclerz Austrii, jest pani Ursula von der Leyen reprezentująca Unię Europejską. Są rozmaici ministrowie, tak spraw zagranicznych, jak i zajmujący się biznesem. Nawet z dalekiej Japonii przyjechało dwóch wiceministrów i rozmawiają o bardzo konkretnych rzeczach. Jest kwestia odbudowy infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, energetyki.
1: A jakie umowy Polska może podpisać albo listy intencyjne w czasie tej konferencji?
2: Z tego co wiem, już podpisaliśmy umowy między naszymi największymi spółkami energetycznymi, a spółkami ukraińskimi, bo tam był i Orlen, i Tauron, i Energa, znaje się i Enea, i oni podpisują między innymi te umowy na potencjalne dostawy gazu skroplonego, bo Polska staje się hubem gazu skroplonego w Europie i jesteśmy ogromnym odbiorcą amerykańskiego gazu skroplonego przede wszystkim. I Amerykanie zgodzili się, żebyśmy byli takim hubem, że my bierzemy więcej i odsprzedajemy to na południe Europy, również do Ukrainy, i co jest bardzo korzystne dla nas wszystkich. Więc to jest coś, co już z tego co wiem zostało takie listy intencyjne podpisane, ale to konferencja trwa i to będzie trwało również, myślę, że po zamknięciu tej konferencji, bo chodzi o to, żeby nawiązać jakieś kontakty, dojść do porozumienia i potem, no nie każde umowy się podpisuje w ciągu jednego dnia.
1: Panie ministrze, czy te napięte, no nie oszukujmy się, obecnie relacje między Polską a Ukrainą już w związku z nadaniem jednostce imienia bohaterów UPA, już nie będziemy całej tej historii opowiadać, wszyscy ją doskonale znają, wpłyną także na możliwości robienia biznesów między polskimi a ukraińskimi przedsiębiorstwami?
2: Nie wpłyną, bo to są zupełnie dwie różne kwestie. Jesteśmy urażeni tym, że pan prezydent Zełenski wynosi, że tak powiem, ludzi czy organizację, która mordowała w 43, 44 i kawałek 45 polskich cywilów. No, tak zwana rzeź wołyńska, która jest przez nas ukorzeniona jako ludobójstwo. Ale z drugiej strony wspomagamy Ukrainę, będziemy wspomagać militarnie. Wspomagamy ją również humanitarnie. No, w zeszłym roku mieliśmy ogromną akcje zapewniania ciepła mieszkańcom Ukrainy.
1: Agregaty.
2: Tak. I to była bardzo ładna akcja. Znowu Polska pokazała solidarność.
1: Czyli rozumiem, że nie zgadza się pan z kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości, panem Czarnkiem, który powiedział, że w związku z tym, co zrobił prezydent Zełenski, nasza pomoc powinna być warunkowa, a jak nie spełnią niektórych warunków, to po prostu zamykamy. Nie tylko, że my nie będziemy już pomagać Ukrainie, ale zamykamy też ten korytarz, przez który pomoc płynie na Ukrainę od innych państw.
2: Pomoc na Ukrainę jest wielowektorowa. Po pierwsze, dostarczamy sprzęt wojenny, czy uzbrojenie i amunicję. i nie ma mowy o tym, żeby powstrzymać to, dlatego że oni walczą o pokój dla Europy również. W związku z tym nie będziemy sobie strzelać w stopę. Jak pan Czarnek, pan profesor Czarnek chce sobie strzelać w stopę, to niech kupi pistolet i to próbuje. Natomiast to jest dla politeracja stanu Polski jest taka, żebyśmy Ukrainie pomagali wojskowo pokonać wojska Federacji Rosyjskiej. Po drugie, jest pomoc humanitarna. Ja nie widzę możliwości powstrzymania pomocy humanitarnej, niezależnie od tego, jak niemądrą politykę może prowadzić pan prezydent Zełenski. Po trzecie, są kontakty handlowe. Zwracam uwagę, że Polska ma bardzo dobry, dodatkowy bilans handlowy z Ukrainą. My zarabiamy na tym grube pieniądze. Ja nie widzę powodu, żeby odcinać zyski naszych przedsiębiorców, dlatego że coś nam się tam nie podoba. 95% wszystkiego, co dochodzi na Ukrainę, przechodzi przez Polskę. I my na tym również zarabiamy. I nie widzę logiki tutaj, żeby to powstrzymać.
1: A jak pan skomentuje fakt, dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział, że zwróci ukraiński order Jarosława Mądrego drugiej klasy, który otrzymał?
2: Ta walka na ordery jest niecałkiem poważna. Ja rozumiem, że byli prezydenci Ukrainy zwrócili swoje ordery Orła Białego, no bo jak zwrócił pan prezydent Zełenski, to wszyscy się poczuli zobowiązani z powodu polityki wewnętrznej, bo to jest kwestia
1: polityki. A będzie kontrasygnata premiera? No żeby formalnością stało się zadość, to premier powinien kontrasygnować.
2: Ale co ma pan premier kontrasygnować, skoro pan premier Zełenski przysłał order, odesłał order do Pałacu Prezydenckiego na krakowskim Przedmieściu i ten order jest zdeponowany, z tego co słyszę, od rzecznika prasowego pana prezydenta Nawrockiego gdzieś w sejfie. I tutaj sprawa jest załatwiona, jest zamknięta. Co ma pan premier kontrasygnować? Order
1: decyzję
2: jest w Polsce.
1: Decyzję prezydenta o odebraniu tego orderu.
2: No ale co to ma do rzeczy, skoro order jest na terytorium Polski w szafie pana, czy w sejfie pana prezydenta.
1: Dobrze, a co z tym zwróceniem orderu przez Jarosława Kaczyńskiego?
2: No każdy ma prawo zwracać, co chce zwracać. No ale to mówię, to taka walka na ordery jest troszkę bezsensowna. Uważam, że bardzo źle się stało, że pan prezydent Zełenski podjął taką decyzję. Niekoniecznie uważam, trzeba było mu odebrać order, który w historii orderu Orła Białego był nadawany bardzo niewłaściwym osobom, niektórym, że tak powiem, z automatu i bardziej należałoby im taki order odebrać, a
1: Panie ministrze, to jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy. Czy zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że prezydent Nawrocki, nawet jak chciał odebrać ten order prezydentowi Zełenskiemu, to mógł poczekać i zrobić to po konferencji w Gdańsku, ale zrobił to specjalnie przed, żeby podstawić nogę rządowi?
2: Te walki orderowe są prowadzone w ramach tak polskiej, jak i ukraińskiej polityki wewnętrznej, a nie międzynarodowej.
1: Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych, jest gościem popołudniowej rozmowy. Czyli prezydent, mówi pan, sprawa orderów to jest polityka wewnętrzna, która rzutuje na sprawy międzynarodowe między jednym i drugim państwem, ale zgadza się pan z tymi, że komentatorami, że prezydent specjalnie odebrał przed Gdańskiem, żeby były problemy dla rządu?
2: No tak to trochę wygląda. A pan prezydent Zełenski dał nazwę siłom specjalnym w Ukrainy, jaką dał, wiedząc doskonale, że zostanie to źle przyjęte w Polsce, ale uznał, że żeby wzmocnić swoją pozycję, która siłą rzeczy jest nadszarpnięta tym, że jest prezydentem czasu wojny i ta wojna trwa 4 lata i ludzie są zmęczeni i uznał, że to będzie wizerunkowo i medialnie na terytorium Ukrainy dobrze przyjęte. To jest czysta polityka wewnętrzna. I jest taka zasada, którą wszyscy powinniśmy stosować. Nie robi się polityki zagranicznej na użytek wewnętrzny, bo to się zawsze źle kończy, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe.
1: A zgadza się pan z premierem Tuskiem, który powiedział, że to już jest ostatni moment, żeby nie wypuścić z pudełka tego diabła nienawiści, który może rozpętać nienawiść między zwykłymi Polakami i zwykłymi Ukraińcami.
2: Tak, bo to jest najgorsza sprawa. Za tym ewidentnie stoją służby rosyjskie, dlatego że nie ma nic ważniejszego.
1: Za czym dokładnie, panie ministrze, stoją służby rosyjskie?
2: Za staraniem wbijania klina między społeczeństwo polskie i społeczeństwo ukraińskie, dlatego że była to dla Rosji rzecz katastrofalna, że myśmy pokazali taką solidarność z Ukrainą, że nagle rozmaite zaszłości historyczne zeszły na drugi tor i w 22 roku myśmy robili wszystko, żeby pomóc Ukraińcom i to zostało przez Ukraińców docenione i to była katastrofa dla Federacji Rosyjskiej, dla Putina. I rzeczą jest ewidentną, że najważniejszą sprawą jest to, żeby rozbić ten sojusz polsko-ukraiński, żeby rozbić Unię Europejską, dlatego, że to jest zagrożenie dla imperialnej polityki Putina. W związku z tym sianie nienawiści, i tu pan premier Tusk ma absolutnie rację, jeżeli społeczeństwo nagle się uzna, że wszyscy Ukraińcy są winni i że wszyscy Ukraińcy to są potomkami banderowców i w związku z tym, że nie możemy współżyć z Ukraińcami, to będzie ogromne zwycięstwo Federacji Rosyjskiej.
1: A nie boi się pan, że ten diabeł już został wypuszczony z tego pudełka?
2: Jeszcze mam nadzieję, że nie całkiem został wypuszczony, ale ja przypominam sobie doskonale, jaka histeria antyżydowska istniała w 1968 roku, gdzie zaczęto piętnować wszystkich bogów innych ludzi, dlatego że byli pochodzenia żydowskiego.
1: I grozi teraz, nam to teraz w stosunku do...
2: No, w sytuacji, kiedy wstaje pan poseł Kowalski i mówi, że należy sprawdzać, czy przypadkiem w urzędach państwowych nie pracują jacyś ludzie pochodzenia ukraińskiego. Nie był. Ale pochodzenia ukraińskiego, no to jest... To jest hańba, bo ja jako historyk dość dobrze się orientuję, jak wyglądała sytuacja w pierwszej Rzeczypospolitej, w drugiej Rzeczypospolitej, ile mieliśmy ludzi pochodzenia obcego. Niektórych do tej pory mamy na przykład muzułmanów, o zgrozo, mamy muzułmanów w Polsce już od kilkuset lat, bo nasi Tatarzy to są muzułmanie. I mieliśmy Ormian, mieliśmy Węgrów, mieliśmy Słowaków, mieliśmy Czechów, mieliśmy Żydów, mieliśmy Niemców, mieliśmy wszystkie możliwe, mieliśmy Szkotów i Holendrów. I co z tego wynikało? Byliśmy wtedy fantastycznym państwem wielonarodowym i szczucie, że ktoś ma może nazwisko, które wskazuje na to, że ma obcych przodków, to jest katastrofa.
1: Jak pan jeszcze, wracając do Jarosława Kaczyńskiego, panie ministrze, odniesie się do jego słów? Powiedział, że mer Lwowa, Andrzej Sadowy, który był w Gdańsku wczoraj, dzisiaj już go nie ma, dzisiaj, jak już sam pisze na portalu X, jest w Düsseldorfie, jest banderowcem. I prezes Kaczyński przypomniał sprawę firmy Control Proces, która we Lwowie budowała zakład głębokiego przetwarzania odpadów, tam są problemy, ta firma została wyrzucona z tego miejsca budowy, nawet nie ma dostępu do swoich maszyn, które są warte wiele milionów euro. Procesy arbitrażowe firma wygrywa, ale władze Lwowa nie reagują.
2: My jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmujemy wszystkie możliwe starania, żeby tej firmie pomóc, dlatego że ta firma jest w prawie i wygrała proces w arbitrażu i rzeczywiście mer Lwowa tu się zachowuje skandalicznie.
1: I napisał dzisiaj, przepraszam, tylko uzupełnię, dzisiaj też napisał na portalu X, że władze miasta miały prawo tak postąpić z tą firmą, bo to ta firma nie wywiązała się z umów.
2: To jest niezgodne z tym, co stwierdził sąd arbitrażowy i my znamy tę sprawę bardzo dobrze. Wielokrotnie interweniowaliśmy na każdym poziomie politycznym i dyplomatycznym na Ukrainie.
1: I co?
2: I na razie ta sprawa nie jest załatwiona, ale ta sprawa jest cały czas w centrum naszej uwagi i nie mamy żadnych wątpliwości. Pan mer Sadowy stwierdził, że podpisał rozmaite umowy z innymi firmami z innych państw europejskich. Jak skomentował to wicepremier Radosław Sikorski całkiem trafnie, to może dobrze, że nie podpisał z Polską, żebyśmy nie mieli znowu takiej sytuacji, że oszukali polską firmę, polskie przedsiębiorstwo, a my jesteśmy w 100% za tą firmą i staramy się doprowadzić do tego, żeby im zapłacono.
1: Ale czy to też nie odstraszy innych polskich firm, które może myślałyby o inwestowaniu na Ukrainie?
2: Powiedziałbym tak, w tej chwili nie możemy rekomendować żadnej polskiej firmie, żeby inwestowała w mieście Lwów. Natomiast nie mówimy o Ukrainie, mówimy o jednym mieście na Ukrainie.
1: Czyli rozumiem, że obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza inwestycje we Lwowie polskim firmom.
2: We Lwowie, tak. Dlatego, że mamy sytuację, która jest bezprecedensowa, bo firma wygrywa w sądzie, a miasto mówi, że co z tego, że wygrywa? Mam pana płaszcz i co mi pan zrobi? Znaczy nie ma pana płaszcza i nie pan zrobi.
1: To jeszcze kończąc wątek ukraiński, panie ministrze, badania pokazują, że znaczna większość Polaków nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej.
2: My chcemy, jako rząd, chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej, ale na warunkach takich, jak myśmy się dostali do Unii Europejskiej, czyli Ukraina spełnia wszystkie wymogi procesu akcesyjnego. Nie wpuścimy Ukrainy bezwarunkowo, bo zniszczy europejskie rolnictwo, zniszczy europejski transport, a my jesteśmy potentatem transportowym w Unii i te rzeczy muszą zostać wynegocjowane w trakcie akcesji.
1: Czyli żadnej przyspieszonej ścieżki, o której mówi Wołodymyr Zełenski, że już w przyszłym roku Ukraina będzie gotowa.
2: To jest absurd. Ukraina nie jest gotowa i nie będzie gotowa, dlatego że na razie otworzyliśmy pierwszy klaster negocjacji, tak sprawy spraw podstawowych, a sprawy podstawowe to są sprawy sądownictwa, eliminacji korupcji, dostosowania przepisów do przepisów unijnych. To zajmuje bardzo dużo czasu, to jest bardzo pracochłonny i trudny proces. Myśmy przez to przechodzili skutecznie, ale to zajmowało wiele czasu. Ukraina ma większe problemy niż my mieliśmy, kiedy staraliśmy się wejść do Unii. Tutaj nie będzie żadnej szybkiej ścieżki. To nie jest tak, jak się niektórym wydaje na Ukrainie, że oni się politycznie dogadają z kimś w Brukseli i zostaną wpuszczeni tylnymi drzwiami. Nie, to nie będzie miało miejsca. To zajmie swój czas. I najszybciej Ukraina dojdzie do obecności w Unii Europejskiej, jak się zorientuje, że musi te wymogi spełnić. To nie są negocjacje w sensie komercyjnym. W sensie komercyjnym, jak się negocjuje, ktoś, panie redaktor coś oferuje, panie redaktor mówi może tak, ale na innych warunkach i mniej więcej albo pół na pół, albo tam 60-40 się zgadzacie, albo jakiś inny stosunek. Do Unii Europejskiej chodzi się wtedy, kiedy Unia mówi tak, jak spełnicie wszystkie nasze warunki, to będziecie członkami.
1: 100% naszych warunków. A według pana ile czasu to może zająć Ukrainie?
2: No kilka lat, to by na pewno zajmie. To taka jest rzeczywistość. To w tej chwili Bałkanów Zachodnich, które są lepiej przygotowane do szybkiej akcesji niż Ukraina.
1: No właśnie, i są głosy z Unii. To by był straszny sygnał właśnie dla tych państw, że one negocjowały, przygotowały się, a inni, którzy nie są przygotowani do Unii Europejskiej, wchodzą.
2: My jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby, i jest to konieczne, żeby weszły do Unii Europejskiej jak najszybciej również państwa Bałkanów Zachodnich, bo niektóre są już gotowe do tego, żeby wejść.
1: Skoro jesteśmy przy Unii Europejskiej, to przedstawiciele Brukseli spotkali się, przedstawiciele unijni spotkali się w Brukseli z przedstawicielami reżimu talibów. Chodzi o nielegalną imigrację, o tych Afgańczyków, którzy są nielegalnie w Unii Europejskiej, żeby ich deportować, ale podniosły się głosy sprzeciwu. Nie można się spotykać z talibami, bo to jest tak, jakby ktoś legitymizował ten potworny reżim.
2: Nikt nie legitymizuje reżimu talibów.
1: I Polacy też tam byli, przedstawiciele Polski na to spotkanie.
2: Natomiast nie można, trzeba rozwiązać sytuację taką, że mamy tutaj nielegalnie przebywających obywateli Afganistanu, nie tych, których udzieliliśmy azylu, czy których chronimy, bo na przykład tłumaczyli dla naszych wojskowych na terenie Afganistanu, ale które zdają się tutaj nielegalnie i my chcemy ich odesłać z powrotem do Afganistanu. I nie ma żadnej innej władzy, z którą można rozmawiać, jak władza talibów, bo ponieważ państwa zachodnie uznały, że należy opuścić Afganistan i zostawiły Kabul talibom, no to nie ma z kim rozmawiać.
1: I coś udało się ustalić w czasie tego spotkania?
2: Był pewien postęp.
1: Tak, panie. Ogólnie był postęp, ale kolejne spotkania są potrzebne, ale ten postęp będzie jaki? Będą zabierać tych Afgańczyków, których będziemy odsyłać?
2: Wygląda na to, że Afgańczycy po pierwsze przyjmą każdego obywatela Afganistanu, który chce wrócić do Afganistanu, a poza tym, że będzie możliwość odesłania tych Afgańczyków, którzy przebywają na terenie Unii Europejskiej nielegalnie.
1: A kolejne spotkania są planowane? z talibami?
2: Nie mam takiej wiedzy, ale zakładam, że będą, bo cała Unia Europejska stoi przed tym problemem i jest kwestia, ale jak coś to rozwiązać, natomiast nie oznacza to, że uznaje reżim talibów i nie otworzy placówek dyplomatycznych dla talibów.
1: Panie ministrze, to sprawy krajowe. Był pan kiedyś w szpitalu południowym?
2: Ja nawet nie mam szczerze mówiąc, wstyd mi jako warszawiakowi, nie bardzo wiem, gdzie jest szpital południowy.
1: Czyli nie, rozumiem, czyli nie był pan w szpitalu
2: południowym? Nie byłem, nawet nie mówię, nie bardzo wiem, gdzie on jest.
1: Ta sprawa tego szpitala, która jest ewidentnie rozwojowa, ona uderza w całą koalicję rządową, czy wy jako ludowcy uważacie, że to nie jest wasz problem?
2: Nie, to wizerunkowo to jest ewidentnie bardzo złe, to jest ewidentne, natomiast są sprawy cośkolwiek mętne, dlatego że jeżeli ktoś mówi, że ja mam tutaj dowody na to, że tam ludzie ginęli i że zamieniano i wydawano fałszywe świadectwa zgonów i tam inne rzeczy się działy. Po czym jest wzywane do prokuratury i nie odpowiada na żadne pytanie. Z bardzo prostego powodu, że w mediach można sobie opowiadać coś, komu przyjdzie do głowy, ale w prokuraturze, jak się zeznaje jako świadek, to jest odpowiedzialność karna za nieprawdziwe zeznania. Bo ten pan nie był podejrzany, tylko świadkiem. I podejrzewam, że to spowodowało, że nie chciał nic powiedzieć, ponieważ tam każda fałszywa wypowiedź.
1: No ale nieprawidłowości były w tym. Były w tym szpitalu, ten koordynator SOR-u, lat 28, bez specjalizacji.
2: A tego nie neguję. To jest ewidentne, bardzo, bardzo dziwna sprawa i w tym sensie rozwojowa. I dlatego pan koordynator SOR-u już, zdaje się, oddał 500 000 złotych.
1: No tam są jakieś problemy. Jakieś, oddał, ale nie wiadomo.
2: Nie oddał, ale w każdym razie to ewidentnie są nieprawidłowości. Były jakieś nieprawidłowości.
1: Panie
2: tutaj
1: ministrze, czy szpitale, w ogóle instytucje służby zdrowia powinny być odpolitycznione?
2: Powinny być odpolitycznione.
1: To tylko podam panu statystykę. Na 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego w 15 szefami są osoby, które kandydowały z listy PSL lub PO. A na Mazowszu od 25 lat rządzi kto? Ludowcy.
2: I nie ma żadnych sugestii, żeby w jakimkolwiek szpitalu samorządowym, który podlega pod marszałka Adama Struzika, były jakiekolwiek nieprawidłowości.
1: Ale czy naprawdę nie dziwi pana, że wszyscy, którzy rządzą tymi placówkami, w jakiś sposób są związani z polityką? Czy w tym kraju nie ma żadnych specjalistów, którzy mogą zarządzać szpitalami, ale nie mają kontaktów z politykami?
2: Zwykle zarządzający mają zawsze jakieś kontakty z jakimiś politykami, zwłaszcza na szczeblu samorządów, bo to tak to wygląda. Jak mówię, nie ma żadnych zastrzeżeń. Notabene przypominam, że marszałek Struzik, który jest wybierany od dłuższego czasu na marszałka województwa mazowieckiego, z zawodu jest również lekarzem.
1: Czyli w samych kontaktach nie ma nic złego?
2: Nie ma nic złego. To zależy, co się robi. Zatem chodzi o to, czy dobrze zarządzają. Ewidentnie, jak ktoś ma 29 lat i nie ma specjalizacji i pracuje w dość kluczowym centrum szpitala, bo SOR to jest bardzo kluczowe, trzeba bardzo szybko oceniać, jaki jest triaż, kto może poczekać, a kogo trzeba natychmiast obsłużyć, no to trochę jest niepoważne.
1: Mówił Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Na zegarach druga, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a swój dyżur zaczyna Karol Płaczkiewicz. Witamy.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam. Nie gwarantujemy bezpiecznej żeglugi przez Ormus poza wyznaczonymi trasami. Ostrzegają przed tym władze Iranu. Polskie firmy energetyczne łączą siły, by pomóc w odbudowie zniszczonej wojną infrastruktury Ukrainy. Warunkiem jest